0: aktualności jedynki.
1: Na Litwie zmiany w koalicji rządzącej. Mająca większość w parlamencie litewska partia socjaldemokratyczna postanowiła usunąć z niej populistyczne ugrupowanie Świtniemna.
2: Dyskusje o przyszłości koalicji wywołały napięcia między socjaldemokratami a Świtem-Niemna. Część rządzących polityków krytykuje postawę tego ugrupowania, a oburzenie wzbudziło m.in. głosowanie przeciwko utworzeniu poligonu wojskowego w Kopciowie. Jak pisze agencja BNS, w przyjętej uchwale socjaldemokraci stwierdzili, że obecny format koalicji nie odpowiada już standardom politycznego zaufania, odpowiedzialności i stabilnego zarządzania państwem. Do nowej koalicji socjaldemokraci zaprosili m.in. Związek Demokratów w imię Litwy. Decyzję ugrupowania rządzącego z zadowoleniem przyjął prezydent Gitanas Nausėda, który zaznaczył, że jest gotów do konstruktywnej współpracy z nową większością rządzącą. Na razie władze partii socjaldemokratycznej nie ujawniają, do jakich zmian dojdzie w rządzie, a także czy obecna premier Inga Ruginienie utrzyma swoje stanowisko. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Jeśli socjaldemokratom uda się porozumieć ze Związkiem Demokratów oraz Związkiem Rolników i Zielonych, to mieliby 75 mandatów w 141-osobowym Sejmie. Młodzi zgromadzeni na polach lednickich przeszli przez bramę trzeciego tysiąclecia, bramę Rybę. Tym symbolicznym gestem zakończyło się 30. ogólnopolskie spotkanie młodych wspólnoty lednickiej, które zgromadziło ponad 20 tysięcy uczestników z całej Polski. Prymas polski arcybiskup Wojciech Polak przekazał uczestnikom słowa pozdrowienia i błogosławieństwa od papieża Leona XIV.
3: Papież Leon XIV z ojcowską bliskością pozdrawia wszystkich zgromadzonych na polach lednickich. Od 30 lat jest to miejsce radosnego spotkania młodych z Chrystusem, który w sakramencie chrztu otworzył przed nami życie wieczne.
1: Tegoroczne 30. spotkanie młodych Lednica 2000 odbyło się pod hasłem Genezis, rozumianym jako powrót do źródła i nowy początek. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
0: Pogoda.
1: W nocy więcej chmur i przelotne opady deszczu na Warmii, Mazurach, Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Temperatura minimalna od 7 stopni na Podhalu, 11 na Podlasiu, 13 w centrum, do 14 na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby, zmienny.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. Dziś po 18:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Niesamowicie moim zdaniem hipnotyzująca kompozycja. No i ponownie wspomnienie Festiwalu Opolskiego z roku 1980. Tyle samo prawd, ile kłamstw. Izabela Trojanowska, która za interpretację tej, jak i jeszcze jednej kompozycji, czyli Wszystko, czego dziś chcę, otrzymała Grand Prix festiwalu. Artystka została także Miss Obiektywu. Wspominałem już, że wyglądała inaczej niż Kora, która zszokowała publiczność w roku 1980, aczkolwiek Izabela Trojanowska, mimo że miała włosy trochę dłuższe, to wystąpiła w garniturze pod krawatem, co także dla wielu okazało się dość dużym zaskoczeniem. Lata 80., przynajmniej ta pierwsza połowa, na pewno należały do Izabeli Trojanowskiej, bo to nie tylko występy w wielu miejscach w Polsce, ale także role teatralne. No a myślę, że tak naprawdę do dzisiaj artystka kojarzona jest przede wszystkim z jedną z telenowel Telewizji Polskiej. Dodam, że bardzo prężnie w latach 80. rozwijał się fanklub Izabeli Trojanowskiej i tutaj być może Państwa zaskoczę, legitymację z numerem pierwszym miał Lech Wałęsa. Tak, Lech Wałęsa, ta i inne ciekawostki do wyczytania w książce, którą napisał z artystką Leszek Gnoiński. 12 minut, 13 już minut po drugiej, muzyka nocą w programie pierwszym Polskiego Radia. Tomasz Cieślak, Kamil Wicik, ponownie się Państwu kłaniamy.
1: Polskie Radio. Jedynka.

Genialny Andrzej Zaucha w jedynce, bądź moim natchnieniem. Ta kompozycja wbrew pozorom jest dowodem na to, że autor tego tekstu, Wojciech Młynarski, czuł się jazzmenem. I rzeczywiście to uwidaczniało się w rozmowach, w wywiadach. Mało tego, Wojciech Młynarski do końca swoich dni przyjaźnił się z Jerzym Dudusiem Matuszkiewiczem. To on przecież napisał słynny song Ach, to był szał, gdy Duduś grał na saksofonie. I tych nawiązań w tekstach było, myślę, wiele. To z kolei opowieść o, między innymi, o saksofoniście i wspomnienie festiwalu w Opolu z roku 1988. To był koncert Róbmy Swoje, który odbył się na 25-lecie pracy artystycznej wielkiego Wojciecha Młynarskiego. Nawiasem mówiąc, to wczoraj, 6 czerwca, minęła 46. rocznica od rozpoczęcia pierwszej edycji festiwalu w Jarocinie. A wspominam o tym także dlatego, że Jarocin, mimo wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, odbył się. Nie było pola ani w roku 82, ani w 83. Ale do Jarocina jeszcze powrócę, bo kilka piosenek przygotowanych, nasza audycja do godziny 3. A na antenie jedna z najważniejszych kompozycji w historii festiwalu w Opolu.

Edyta Geppert. Piosenka została wykonana w roku 1984 na festiwalu w Opolu. Tekst napisał Jacek Cygan, który otrzymał nagrodę za najlepsze słowa. Muzykę skomponował Włodzimierz Korcz, a Edyta Geppert zdobyła nagrodę imienia Karola Musioła za najlepszą kompozycję premierową. To taki przebój, który zapisał się na trwałe w historii polskiej piosenki, ale to nie była taka kompozycja z tych łatwych. To był utwór i do dzisiaj jest, który wymaga jednak dużego skupienia przy słuchaniu. No i to też chyba taki tekst nieco inny, jak się dzisiaj patrzy na dokonania Jacka Cygana. Myślę, że to była taka historia, właściwie początek tej historii, którą Jacek Cygan pisze do dziś swoim piórem. 24 minuty po drugiej. Festiwal Opolski to nie tylko poszczególne kompozycje, to także, o czym wiemy doskonale, koncerty specjalne. Na przykład swoje 15-lecie przed laty w Opolu właśnie świętowała grupa Demono.

0: Zostańmy sami w jedynce, zespół Demono. Dzisiaj Demono, formacja podzielona na dwie grupy. Grupę Marka Kościkiewicza i Andrzeja Krzywego. Andrzej Krzywy śpiewał podczas tegorocznej edycji Opola. W koncercie premier zaśpiewał wspólnie z Patrycją Markowską i Kamilem Bednarkiem. Słuchają Państwo muzyki nocą. Za 29 minut będzie trzecia.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Opole było także świadkiem wielkich powrotów, bo w roku 2002 zespół Wilki, można powiedzieć, że w wielkim stylu wrócił do pierwszej ligi, do ekstraklasy polskiej muzyki, ponieważ piosenka Baśka, która została wykonana w koncercie premier, bardzo szybko stała się przebojem i bardzo szybko zapowiedziała kolejny album noszący tytuł 4, a ten krążek ukazał się w 9 lat po poprzednim wydawnictwie. No i jak Państwo już wiedzą, bo historia została napisana, kompozycja Baśka stała się gigantycznym hitem, a płyta 4 także bardzo dobrze przyjęła się w świadomości słuchaczy.

Baśka. Zespołu Wilki ze słynnej czwórki, płyty, która została zaanonsowana na festiwalu w Opolu w roku 2002. Zwycięstwo w konkursie premier, na później kolejne single, które tylko utwierdziły w przekonaniu chyba nas, słuchaczy, że forma Roberta Gawlińskiego i jego kolegów w dalszym ciągu jest bardzo wysoka. Były także takie edycje festiwalu, kiedy muzyka, powiedzmy sobie, nie mainstreamowa wchodziła na salony. Choćby w roku 2004, kiedy to zespół Sistars, do tej pory kojarzony raczej z muzyką około hip-hopową, muzyką, no, może nie alternatywną, ale na pewno nie mainstreamową, zespół Sistars pojawił się na deskach Amfiteatru Tysiąclecia. No i mówiąc kolokwialnie, rozbił bank, bo to nagroda publiczności, bo to nagroda jury, bo to super jedynka za debiut. Mimo że już od kilku lat grupa Sistars działała z powodzeniem na rynku muzycznym, grając koncerty w wypełnionych klubach, no to tak zwana branża siostry Przybysz i kolegów zauważyła nieco później. Piosenka, która została nagrodzona w Opolu w roku 2004, to Sutra.

0: To zespół Sisters i Sutra. I wielki sukces na festiwalu w Opolu w roku 2004. Kilka nagród. Miejsce pierwsze w konkursie premier. To tutaj tylko powiem, że miejsce drugie to była piosenka Glory Ani Dąbrowskiej, a miejsce trzecie Dawna dziewczyno Pudelsów jeszcze z Maciejem Maleńczukiem śpiewającym w tym krakowskim zespole. Czasami piosenki, które były prezentowane na żywo, nie zdobywały żadnych zaszczytnych nagród, ale mimo to stawały się przebojami, tak jak w przypadku utworu Następny będziesz ty, Marcina Ruzynka.
1: Chciałbym jeszcze raz siłę zdobyć, by w gruzach naszych dni znaleźć kilka chwil, tych, przy których ty miałaś tyle sił, żeby jeszcze chcieć

mrozu przed licznie zgromadzoną publicznością w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Słuchaliśmy fragmentów koncertu Unplugged. Wydarzenie odbyło się 7 kwietnia 2023 roku. Jedynkowy przedporanek kończy Justin Timberlake. Pięknego dnia, Danuta Kryjska.

0: Autopromocja.
1: Nie czekają, aż ktoś zapyta je o zdanie. Tworzą, śpiewają, zmieniają świat. Piosenkarki i kompozytorki, matki i singielki, żony i kochanki. Jednym słowem, artystki. Oto bohaterki audycji muzycznej Portrety. Zapraszam dziś po godzinie 17:00, Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Minęła piąta, to program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdena. Mimo licznych apeli każdego dnia długiego weekendu policjanci zatrzymują setki nietrzeźwych kierowców. Dziś powroty z kilkudniowego wypoczynku. Na drogach zwiększona liczba patroli, które dbają o bezpieczeństwo. Od środy do piątku doszło do 188 wypadków, w których zginęło 11 osób, a 226 zostało rannych. Funkcjonariusze zatrzymali 934 nietrzeźwych kierujących.
1: Nietrzeźwi kierujący stanowią ogromne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla pasażerów i wszystkich innych osób korzystających z drogi. Dlatego apelujemy, aby nigdy nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu i reagować, gdy widzimy, że taka osoba zamierza prowadzić pojazd.
0: Apelował komisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Wzmożone działania funkcjonariuszy związane z długim weekendem potrwają do jutra. Nad bezpieczeństwem na drogach czuwa około 4,5 tysiąca policjantów. Maja Chwalińska jutro zamelduje się na 21. miejscu w światowym rankingu tenisistek. Oznacza to awans aż o 93 pozycje. Za awans do finału Rolanda Garrosa może liczyć na nagrodę w wysokości prawie 6 milionów złotych. Maja Chwalińska paryński turniej rozpoczynała od kwalifikacji prawie 3 tygodnie temu. Wygrała 9 meczów. Wczoraj w finale wielkoszlemowego turnieju w Paryżu lepsza okazała się Rosjanka Mira Andrijewa. Maja próbowała wszystkiego, ale o wyniku zdecydowało zmęczenie, tak mówią trenerzy z klubu Mai Chwalińskiej BKT Advantage w Bielsku-Białej.
2: Były sparring partner Mai, Mikołaj Wierzoł, przypomina, że rywalka miała po prostu dużo krótszą i łatwiejszą drogę do finału.
3: Maja próbowała wszystkiego, ale niestety u Rosjanki zagrało wszystko. Może też trochę wpłynęły na to 3 dodatkowe mecze, które miała, a Rosjanka ich nie miała.
2: Przed Polką teraz czas na regenerację pod okiem specjalistów, a klub z Bielska-Białej już zapowiada organizację kolejnych stref kibica. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce odznaczenia bohaterów UPA uderza w polską wrażliwość historyczną, mówią zgodnie politycy koalicji i opozycji. Rozmowy w Radiowej Trójce dotyczyły także wątku odebrania prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Szymon Stachowiak z kancelarii prezydenta podkreśla, że Karol Nawrocki nie wycofa się ze swojej decyzji.
4: My jako Polacy, jako polskie społeczeństwo, które oddolnie, nie tylko aparatem państwa, ale też społecznie otworzyło serce, otworzyło domy, zrobiło wszystko, co mogło, żeby pomóc Ukrainie w tej wojnie, nie możemy dzisiaj się godzić na to, aby częścią cywilizacji zachodniej, częścią pewnych standardów i realiów, w których my się poruszamy, miało być państwo, którego mitem założycielskim i głównym fundamentem tożsamości narodowej mają być zbrodniarze.
0: Wiceminister rodziny z Lewicy Sebastian Gajewski uważa, że odebranie odznaczenia prezydentowi Ukrainy może stać się narzędziem rosyjskiej propagandy.
5: Umiem sobie wyobrazić sytuację, gdzie na przykład na jakichś gremiach międzynarodowych, w Narodach Zjednoczonych, jakiś minister, wiceminister, ambasador z Federacji Rosyjskiej będzie opowiadał o tym, że przecież ten cały Zełenski to jest faszysta, bo mu nawet Polska odebrała order Orła Białego. Pamiętajmy, że tak Rosja buduje narrację o tym, co się dzieje na Ukrainie. Przecież oni opowiadają historię, że to nie jest żadna inwazja, tylko to jest specjalna operacja.
0: Jutro posiedzenie kapituły Orła Białego w sprawie odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy.
6: To są aktualności jedynki.
0: Komisja Europejska odpowiada na apel 11 krajów, w tym Polski, w sprawie ograniczeń wizowych dla Rosjan. Bruksela poinformowała, że zaproponuje zaostrzenie procedur wizowych. Niedawno ujawnione dane wskazały na rosnącą liczbę wiz dla Rosjan. Najwięcej wydały ich Francja, Włochy i Hiszpania, a najmniej Polska, Dania, Rumunia i Szwecja.
7: List 11 krajów powstał z inicjatywy Szwecji, ale Polska już od dłuższego czasu podkreślała, że potrzebne są dodatkowe restrykcje wizowe. Po napaści Rosji na Ukrainę Komisja Europejska wprowadziła ograniczenia wizowe dla Rosjan, ale unijne kraje różnie wdrażają te wytyczne i brakuje spójności. Zaproponujemy dodatkowe ograniczenia, by skuteczniej przeciwdziałać zagrożeniom dla bezpieczeństwa, zapowiedział rzecznik Komisji Markus Lammert. Komisja Europejska ma przedstawić propozycje w przyszłym roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Celem przeciwdziałanie uzależnieniom od września w podstawówkach rozpocznie się profilaktyczny program Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Projekt Tylko Pomyśl jest kontynuacją obecnego programu Szkoła

0: powolna od nikotyny, która uświadamia uczniom szkodliwość nikotyny i substancji psychoaktywnych.
1: Dużo w tej kampanii będzie na temat wolności, na temat tego, że człowiek, który jest uzależniony, traci tą wolność, że tak naprawdę nie on podejmuje decyzję, tylko jego uzależniony umysł. I to dla wielu osób młodych może być argument, że tego nie chcą, że chcą być wolni naprawdę, a nie być podporządkowani jakiejś chemicznej substancji, która wpływa na ich mózg.
0: Zapowiada główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Według szacunków w Polsce tytoń pali około 8 milionów osób. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W ciągu dnia ciepło, ale z opadami deszczu i burzami. Grzmieć będzie od Pomorza przez centralną Polskę, aż po Małopolskę i Dolny Śląsk. W burzach na północy może spaść do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Bez opadów tylko na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Temperatura maksymalnie wzrośnie do 20 stopni na Pomorzu, 24 w centrum, do 26 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. Dziś po 18:00.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Kiermasz pod kogutkiem. Magazyn kultury ludowej.

program Pierwszy Polskiego Radia, przed mikrofonem Jolanta Kossakowska. Dzień dobry. Powitały nas dźwięki utworu zwyciężczyni konkursu na tegorocznym festiwalu folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Karolina Matuszkiewicz zaśpiewała i zagrała na Suce Biłgorajskiej oraz na Fideli Płockiej. Jej występ w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego był bardzo poruszający. Karolina zachwyciła jury i podbiła serca publiczności, a publiczność odwdzięczyła się swoją nagrodą, czyli burzą braw. Na tegorocznym festiwalu znacznie więcej było muzyków i muzykantów niż muzykantek, ale głosy żeńskie zostały dostrzeżone i docenione. W dzisiejszej audycji posłuchamy jeszcze innych artystek, które pojawiały się na festiwalu, ale głównym tematem będzie projekt muzykantki, depozytariuszki i awangardzistki tradycji. Miał on swoją pierwszą odsłonę 15 i 16 maja w Warszawskim Ośrodku Kultury Ochoty. Miałam przyjemność uczestniczyć w tych spotkaniach i porozmawiać z wieloma muzykantkami. Za chwilę podzielę się z Państwem tym, co usłyszałam od Pauli Kinaszewskiej, pomysłodawczyni projektu, od Małgorzaty Makowskiej, muzykantki zaproszonej na wydarzenie jako panelistka, oraz Eweliny Grygier, muzykolożki, która podsumowała muzykanckie babskie spotkania. Na początek posłuchajmy, jak o muzykantkach opowiada Paula Kinaszewska, znana przede wszystkim jako skrzypaczka i wokalistka tria Wowakin.

0: Kiedy poczułaś, że jesteś już prawdziwą muzykantką?
1: No nie wiem. Nie tak od razu na pewno. Może wtedy, kiedy założyłam pierwszą kapelę. To był taki pierwszy skład ze Staszkiem Strelnikiem i Patrycją Kuczyńską i nasz skład nazywał się Parura. Pojechaliśmy na pierwszy konkurs, Dawna Nowa Nuta, i wygraliśmy go. No i to może wtedy.
0: Tylko trzy osoby.
1: Tak, ja lubię tria ogólnie.
0: Dlaczego?
1: Lubię mieć partnerów, ale lubię też taką odpowiedzialność, która się rozkłada na trzy osoby, jest spora. I jest takie pole do popisu, można improwizować w tym składzie dobrze. Jak jest większy skład, to już jest taki aranż, tak się trzeba trzymać. W triu naprawdę można wiele rzeczy zrobić spontanicznie.
0: Zdradź nam teraz, jaki masz styl pracy jako muzykantka, jako kompozytorka? Czy wolisz pracować w domu w ciszy, czy wolisz wspólnotowe tworzenie muzyki?
1: Nie jestem kompozytorką. To, że skomponowałam faktycznie kilka melodii, nie czyni ze mnie kompozytorki. Kompozytorem jest mój mąż, Bartek Woźniak, który gra w Wowakinie. To jest jego praca i on pisze muzykę do teatru, ale ja to się tak nie uważam. Ja lubię pracować z ludźmi, to mi dodaje pewności siebie. Ja bardzo się inspiruję innymi muzykami. Też mam takie poczucie, że korzystam z ich umiejętności, z ich profesjonalizmu, z ich pasji, z ich siły. Chłopaki są silne, ja czerpię od nich energię.
0: Czy ta wspólnotowość też sprawiła, że wpadłaś na pomysł spotkania muzykantek?
1: No tak, właśnie poczucie wspólnoty myślę, że jest jednym z ważnych tematów posiadu muzykantek. Do tego tematu jeszcze w tym projekcie muzykantki wrócimy, do tematu wspólnoty, dlatego że bardzo mi się podobało, jak siedziałyśmy w kręgu z innymi kobietami, ty też tam byłaś, że poczułam, że właśnie tu w tym momencie bierzemy jakąś odpowiedzialność za wspólnotę muzykujących kobiet. A ja sama też tworzę taką wspólnotę z Ogniskiem Muzyki Tradycyjnej, które prowadzę na Pradze. Powstała wspólnota i ta wspólnota, gdzie głównie muzykują kobiety, to jest 90%, dała mi właśnie pole do myślenia, jak ta wspólnota się buduje i że na pewno przyda się dziewczynom wzmacniające spotkanie wokół tego tematu, że one są ważne, że są muzykantkami. Ten pomysł myślę, że się rodził w sumie przez kilka lat ze spotkań z innymi dziewczynami, z jakichś moich przemyśleń. No i było kilka takich momentów ważnych, które spowodowały, że ja poczułam, że ja bym potrzebowała jakiejś debaty babskiej,

jakiegoś wzmocnienia solidarności, że musimy też trochę zawalczyć o scenę muzyki tradycyjnej dla siebie, że jest potrzeba takiej dyskusji też o tradycji, co w tej tradycji jest fajnego, a co możemy sobie już darować. Na przykład kiedyś kobiety bardzo mało grały na instrumentach. A teraz jest inaczej. Teraz się garną dziewczyny do skrzypiec, do wszystkiego. I nie ma powodów, żeby się nie garnęły. Dlatego ważne jest, żeby o tym też pogadać.

0: Ten pomysł rodził się w rozmowach też z Weroniką Grozdew-Kołacińską, która jest etnomuzykolożką, sama jest też muzykantką, jest śpiewaczką. I ja potrzebowałam bardzo takiego spojrzenia badaczki. 2 lata temu złożyłyśmy projekt, ale wtedy nam się nie udało dostać do finansowania z ministerstwa, ale na szczęście poszłyśmy z tym projektem do Ośrodka Kultury Ochoty i tam znalazłyśmy partnerki Alicję Brudło i Agnieszkę Dragon, które jeszcze dodały do tego projektu dużo od siebie. Złożyłyśmy ponownie projekt i się udało w tym roku. To jest bardzo ważne, mieć świetnych ludzi do współpracy, myślę, że najważniejsze. No i ten pomysł, to, że ten pomysł odpowiada na jakąś bardzo chyba realną potrzebę, bo wszystkie prawie dziewczyny mówiły o tym, że była taka potrzeba i że świetnie, że to się wydarzyło. Po prostu danie sobie wsparcia i poczucie realnej solidarności, że jesteśmy razem. Ale już miałam taką nadzieję i to się wydarzyło, że się pojawiło mnóstwo ciekawych tematów i myślę, że mogą powstać świetne projekty w takim babskim gronie, bo jest bardzo wysoka kultura rozmowy. Nie wiem, czy to zauważyłaś, ale ja byłam tym ogromnie pozytywnie dotknięta, że nikt się nie przekrzykiwał, wszyscy byli wysłuchani, którzy się wypowiadali i że naprawdę ta rozmowa była otwierająca dla wielu osób, dla mnie też i myślę, że w takim gronie i przy takiej kulturze rozmowy można wiele trudnych spraw omówić, wiele projektów stworzyć.
1: A myślisz, że taka formuła wpływa na to, że się kobiety, muzykantki bardziej otwierają?
0: Tak, właśnie na tym nam zależało, żeby to nie był panel z podziałem na scenę i słuchaczy, tylko żeby to był krąg rozmówczyń. Owszem, były główne panelistki, chcieliśmy ich postaci przybliżyć jako takich muzykantek starszego pokolenia, które dały radę w męskim świecie być świetnymi muzykantkami, być dla nas mistrzyniami. Oraz innych młodszych muzykantek, które świetnie sobie radzą i myślę, że mogą być wzorem. Wszystkie właściwie osoby, które chciały być, były i siedziały w kręgu i miały takie samo prawo głosu. I myślę, że ta formuła, i na tym nam zależało, bardzo się sprawdziła.
1: Czy myślisz, że to wydarzenie zasiało jakiś ferment w środowisku muzykanckim?
0: Nie wiem, czy w ogóle panowie się tym przejęli. Natomiast myślę, że wszystkie dziewczyny poczuły, że to było potrzebne spotkanie. Tak mi mówiły.

Naszymi panelistkami były Barbara Michalec, wspaniała akordeonistka z rodziny muzykanckiej z województwa świętokrzyskiego. Była także pani Wiesława Gromadzka, harmonistka, świetna muzykantka z Radomszczyzny. Była Katarzyna Zedel, to już jest młodsze pokolenie znacznie. Kasia Zedel jest skrzypaczką, lutniczką, też badaczką, edukatorką. Była Małgorzata Makowska z Suwalszczyzny, harmonistka, edukatorka, śpiewaczka. Maniucha Bikont, śpiewaczka przede wszystkim, ale także instrumentalistka w kapeli Tęgie Chłopy i poruszająca się na styku kultury tradycyjnej i jak najbardziej takiej nowoczesnej. Była także Joanna Szaflik z zespołu Lunaria, Katarzyna Andrzejowska, kobieta renesansu, bo

0: No i skrzypaczka, i harmonistka, i nauczycielka. No jedna też z takich prekursorek tego ruchu odrodzenia się muzyki tradycyjnej, tego zainteresowania się ludzi z miasta muzyką tradycyjną, tego ruchu na wieś, tego poszukiwania muzykantów i uczenia się od nich. Ewelina Grygier, etnomuzykolożka, chociaż ona też jest muzykantką, ale ona tak bardzo tutaj się poświęciła temu, żeby się przyglądać z boku nam, muzykantkom. Moim marzeniem i myślę, że moich koleżanek, które to organizujemy, jest, żeby to była stała praktyka spotykania się muzykantek.
1: Oprócz całodniowych dyskusji i rozmów są jeszcze potańcówki, wspólne muzykowanie, to jest ważna część.
0: Tak, chodzi o to, żeby też nasze muzykantki podzieliły się swoją muzyką i żeby był taki żywioł zabawy, bo dyskusja to dyskusja, rozmowa to rozmowa, ale potrzeba też razem się pobawić, pokazać swoją sztukę, podzielić się tym. Chodzi też o to, żeby inne muzykantki słuchały się nawzajem, podziwiały, żebyśmy sobie dawały taki feedback w tym, co robimy.
1: Co pokazały spotkania muzykantek?
0: No moim zdaniem pokazały, no, że jesteśmy trochę wypuszczone w tym takim byciu razem, że może nie mamy na to czasu. Pojedynczo się trochę czujemy samotne i żeby nam się przydało takie wzmocnienie od koleżanek. I że to nie od chłopaków zależy i od panów, czy my się poczujemy pewnie, tylko bardziej od nas. I czy my się czujemy wystarczająco profesjonalne, wystarczająco dobre. Często dziewczyny wycofywały się z takich pytań, na przykład czy czują się bohaterkami w swoich środowiskach, że są w stanie promować kulturę tradycyjną, czy się czują pionierkami. Pani starszych pytałyśmy się, czy się czują mistrzyniami. I wszystkie dziewczyny się tak rakiem wycofywały z tego. I to też dało mi do myślenia, dlaczego? Dlaczego się tak wycofują? Dlaczego się umniejszają? One są bohaterkami, są świetne, są liderkami, są artystkami. Potrzeba nam samym uwierzyć w to, że jesteśmy po prostu dobre.
1: Niezależnie od kontekstu.
0: Tak.

To było trio Wowakin, a wcześniej Paula Kinaszewska, wokalistka i skrzypaczka, opisana cząstką kin w nazwie zespołu, opowiadała o swoim babskim projekcie. Do tego tematu za chwilę wrócimy, tymczasem posłuchajmy utworu z projektu Zegzela, stworzonego specjalnie na tegoroczny festiwal folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Ola Bilińska nie pierwszy raz pojawiła się na tym festiwalu. W roku 2014 jury wyróżniło ją w konkursie, a później jej płyta Berioskele z kołysankami w języku jidysz otrzymała folkowy fonogram roku 2014. Tym razem Ola przyjechała do Warszawy z grupą młodych artystów z Sejnenszczyzny i muzyką z tamtych stron. Oto jak zespół Zegzela wykonał utwór o kukułeczce.

Dzięki Oli Bilińskiej i jej projektowi Zegzela przenieśliśmy się na Suwalszczyznę, a właśnie stamtąd pochodzi kolejna z moich rozmówczyń. Małgorzata Makowska to harmonistka, śpiewaczka i zbieraczka folkloru ze swoich stron. Muzykantki tak oddanej swojej pasji nie mogło zabraknąć w Warszawie na Babskim Posiadzie w ramach wydarzenia Muzykantki, Depozytariuszki i Awangardzistki Tradycji. Posłuchajmy, jak Małgorzata Makowska gra na harmonii w zespole Kanka Franka i co mówi o muzykowaniu, o dzieleniu się pieśniami, o swoim nauczycielu i o zaletach życia.

Pochodzę z Suwalszczyzny, z samych Suwałk. Jestem dziewczyną, która mieszkała większość życia w mieście, ale od 5 lat mam już dom na wsi.

0: i tam się przeniosłam. Mam w końcu przestrzeń taką, którą mogę sobie spokojnie eksplorować i odpowiadać na swoje wewnętrzne potrzeby muzykowania i na te weny, które przychodzą na przykład o 2 w nocy. Nie muszę dbać teraz o to, czy komuś zakłócam, czy nie. Po prostu mam tą bezpieczną przestrzeń.
1: Kiedy i jak to się zaczęło z tym muzykowaniem?
0: Muzykowanie chyba miałam od zawsze we krwi. Ja po prostu kochałam instrumenty. Jak widziałam jakikolwiek instrument, to musiałam na tym grać i dotknąć, zobaczyć jak działa. No i w pewnym momencie życia trafiłam na muzykę tradycyjną, ale właściwie zanim zaczęłam grać, to zaczęłam śpiewać. Poszłam na jakieś warsztaty pieśni tradycyjnych, no i w pewnym momencie założyłam zespół ze znajomymi z okolicy. Zespół nazywał się Dał Tenis.
1: Czy ty jesteś muzykantką?
0: Myślę, że tak, aczkolwiek zastanawiam się, czy trzeba w ogóle się definiować. Po tym spotkaniu mam dużo pytań w ogóle, kto ma prawo nazywać nas i definiować, że ktoś jest muzykantem, muzykantką. Właściwie co mi to daje, że ja będę mówić, że jestem muzykantką? Czy to mi otwiera jakąś drogę? Czy wręcz zamyka mi pewne możliwości? Nie wiem, zadaję sobie teraz takie pytanie. Ja mogę powiedzieć z definicji, którą sobie kojarzę, że muzykantka to jest osoba, która nie kończyła szkoły muzycznej, że pobierała naukę właśnie w takim bezpośrednim przekazie i muzykuje, czyli gra po swojemu, więc jestem muzykantką. Ale z drugiej strony, jak posłuchałam dzisiaj opinii innych osób, to właśnie się zastanawiam, kto nadaje takie definicje i po co.

0: Powiedziałaś, że zaczynałaś od śpiewu. Gdzie zbierałaś pieśni?
1: Pieśni zbierałam jeżdżąc po wsiach okolicznych na Suwalszczyźnie. Była to piękna przygoda, bo właściwie nie wiedziałam, gdzie tego szukać i jak tego szukać. To były po prostu luźne spotkania. Zaczynałam od tego, że pytałam się we wsi, kto śpiewa, a później zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę dawniej to wszystkie panie śpiewały. I właściwie każda napotkana kobieta była pięknym źródłem. Nagrywałam, aczkolwiek tamte nagrania z dawnych lat przepadły niestety. Robię te nagrania na nowo, bardziej świadomie. Być może też studia, które skończyłam, mi pomagają właśnie w usystematyzowanie tych zbiorów.
0: Jakie studia?
1: Folklorystyka i etnologia na UMCS-ie w Lublinie.
0: Te studia dają narzędzia, różne metody, jak zbierać?
1: Narzędzia, ale też ogólnie postrzeganie tej muzyki tradycyjnej. Mnie to tak troszeczkę ukierunkowało. Zobaczyłam, jak można to badać, co jest ważne, na co zwracać uwagę, czego nie przeoczyć.
0: A myślisz, że taki współczesny muzykant, świadomy muzykant, to również zbieracz folkloru?
1: No myślę, że tak, że od tego się w ogóle zaczyna. Ja myślę, że jak już ktoś wejdzie w ten muzyczny świat, to potrzebuje czegoś więcej. 5 pieśni to jest nagle za mało, 20 również, więc trzeba stworzyć bazę większą, żeby mieć jak porównywać te rzeczy, te wątki, te muzyczne historie w tych pieśniach. To jest temat rzeka.
0: Czy ludzie, z którymi rozmawiałaś, których pytałaś o pieśni, chętnie je oddawali?
1: No zdecydowanie nie. Najtrudniej było wziąć pieśni od śpiewaczek, które brały udział w przeglądach. Często spotykałam się z taką opinią, że a tobie nie dam tej pieśni, bo ty kogoś tam nauczysz, one tam ukradną nam piosenkę do Kazimierza, pojadą i wygrają. I to było według mnie bardzo utrudniające tą misję właśnie zachowania tego folkloru i musiałam po prostu podstępem zdobywać czasem te pieśni.
0: No bo jak to jest? Czyje są te pieśni?
1: No właśnie, czyje? Pieśni są wszystkich tak naprawdę i uważam, że ta pani, która wykonuje tę pieśń, musiała się nauczyć od kogoś i to było przekazywane z pokolenia na pokolenie, więc właściwie życie jest autorem tych pieśni. Jak zbieram pieśni, to też bardzo zwracam na to uwagę, od kogo się nauczyłam i oddaję wtedy taki hołd tej osobie, ale nadal uważam, że to nie jest pieśń właśnie danej osoby. Go!

0: urody płat.
1: Teraz głównie grasz na harmonii. Skąd bierzesz repertuar?
2: Repertuar pozyskałam od nieżyjącego już Franciszka Racisa. To był taki ostatni muzykant na Suwalszczyźnie i moja ostatnia szansa na w ogóle bycie z tą dawną muzyką w takim bezpośrednim przekazie. Też jest dziwna sytuacja, że uczył mnie to skrzypek, tak? To też troszeczkę jest inna rola, bo on nie pokazywał mi, jak grać tę melodię. Ja po prostu uczyłam się ze słuchu i głównie repertuar pochodzi właśnie od Franka Racisa. Staram się też szukać w archiwach nagrań dawnych, żeby dotrzeć do muzyki właśnie innych muzykantów, bo wiem, że byli muzykanci. Robiłam takie badania w terenie i dostałam dużo informacji zwrotnej, że w każdej wsi było naprawdę po kilku muzykantów. I tych muzykantów w tabeli być może nawet spisałam i do 90, więc szukam ciągle tych śladów. Na razie jest to bardzo trudne, ale nie poddaję się.
1: Wytłumaczmy jeszcze nazwę twojego zespołu.
2: Kanka Franka jest to nazwa taka mówiąca właśnie o mistrzu Franciszku Racisie. Ja po prostu poczułam wdzięczność do Franka, że mnie ukierunkował, że pokazał, podzielił się tym swoim doświadczeniem muzycznym. A dla mnie właśnie najważniejsze jest nie moje nazwisko, tylko ta wdzięczność do pana Franciszka. I stąd pomyślałyśmy z Magdą, że trzeba zawsze wspominać o tym, od kogo brałyśmy tę muzykę. I dlatego Kanka Franka, bo Franek, czyli Franek Racis, a Kanka jako naczynie, z którego się czerpie, w którym się przechowuje. Tak pomyślałam sobie, że jestem na tym świecie na chwilę i co mogę zrobić dobrego dla tego świata? I poczułam, że przekazywanie muzyki tradycyjnej dalszym pokoleniom ma jakiś sens. I wszystko, co zbieram, staram się udostępniać, właśnie żeby nie zagarniać dla siebie i nie mówić, że to jest moje, chociaż ja to nagrałam. Więc od kilku lat pozyskuję środki z programu Mistrz Uczeń po to, żeby ponagrywać śpiewaczki. No i żeby zapłacić tym śpiewaczkom za te pieśni, bo czasami to jest taki moment, kiedy one są bardziej chętne, żeby się podzielić tym repertuarem, ale zawsze im mówię od razu na samym początku, że będzie to w internecie i będą wszyscy mogli z tego korzystać. I w ten sposób jakoś udaje się zdobyć ten repertuar i zachować go dla wszystkich. My żyjemy w tak wspaniałym czasie, gdzie mamy dostęp do tego internetu. Myślę, że jak będziemy zagarniać do swojej szuflady, to dalej nie ma tego przekazywania szerszego i ta kultura po prostu zniknie.
1: Małgorzata Makowska, opowiadając o swoich muzycznych doświadczeniach, wspomniała postać Franciszka Racisa. To od niego uczyła się w suwalskich melodii. Zaprośmy go na moment do muzykantek. Posłuchajmy Polki w jego wykonaniu.

Tak grał Franciszek Racis, wybitny skrzypek ludowy z Suwalszczyzny. Został upamiętniony przez swoją uczennicę Małgorzatę Makowską w nazwie jej zespołu – Kanka Franka. A my kontynuujemy podsumowanie dwudniowego posiadu muzykantek w Ośrodku Kultury Ochoty w Warszawie. Ewelina Grygier jest flecistką, muzykantką, muzykolożką związaną z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk i z Uniwersytetem Muzycznym imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Przyglądała się wydarzeniom projektu nie tylko okiem muzykantki, ale i badaczki. Dostrzegła w słowie muzykantki jeszcze jedno ukryte znaczenie.

0: użyłaś metafory tkania, kiedy mówiłaś o muzykantkach. Muzykantki jakby tkają dźwięk po swojemu i tkanie to jest w tradycji głównie kobiece zajęcie.
1: Głównie kobiece zajęcie i też taki proces. To słowo przyszło do mnie od słowa muzykantki, które kończą się na tki i to mi właśnie z tym tkaniem się skojarzyło, z takim tkaniem tej historii. Polska muzyka tradycyjna, instrumentalna to przede wszystkim historia muzykujących mężczyzn. Kobiety bywały w niej obecne, ale były to takie rodzynki, wyjątki. Dzisiaj to się bardzo zmienia, ale no, też jest to właśnie proces. I o tym procesie właśnie takim tworzenia świata instrumentalistek pomyślałam sobie, że jest to takie opowiadanie tej historii w inny sposób, w takim odbiciu od stereotypowego patrzenia na takie silne, męskie, szybkie, mocne granie do takiego właśnie delikatnego tkania.
0: Czy jest w ogóle podział na męskie granie i babskie granie?
1: Mogę powiedzieć, jak widziały to gościnie panelu muzykantki, depozytariuszki awangardzistki tradycji. One zaznaczały, że tak naprawdę nie ma takiego podziału stricte na męskie, żeńskie, że ten podział raczej jest na dobre i złe. To znaczy patrzymy przez pryzmat techniki, tak? Czy ktoś gra dobrze, czy źle. To jest punkt widzenia kobiet. Dobrze by było wiedzieć, jak na to patrzą mężczyźni. Gdybym ja miała odpowiedzieć, to chyba też na pierwszym miejscu postawiłabym technikę. Dla mnie nie ma znaczenia, czy gram z kobietą, czy z mężczyzną. Ma dla mnie znaczenie, czy to jest dobre jakościowo. Mamy różną emocjonalność. Inaczej patrzymy na świat, pełnimy różne role w tym świecie, więc to wpływa na to, jak gramy, ale to chyba wymagałoby bardziej pogłębionych rozmów z poszczególnymi muzykantkami. Ta kwestia się pojawiła w kwestii wytrzymałości. Tego, że dawniej wesela trwały przez całą noc i trzeba było właśnie nieustannie grać. Niegdyś muzykanci może mogli odejść na papierosa, żeby znaleźć chwilę dla siebie, ale poza tym musieli grać. I to było dosyć ciężkie fizycznie i na przykład Wiesława Gromadzka podkreślała, że podczas wesela to było wyzwanie dla niej właśnie, żeby wytrzymać to tempo i że teraz jest trochę lepiej, bo gra się krócej. I o tym też mówiły młodsze pokolenie muzykantek, na przykład Paula Kinaszewska. To granie takie dawne weselne polegało na wytrzymałości też. I ta wytrzymałość, taka siła długodystansowa może jest bardziej właśnie stereotypowo związana z mężczyznami.

0: Czasy się zmieniają. Czy w środowisku muzyki tradycyjnej też jest odczuwalna zmiana?
1: Wśród dzieci uczących się, jak i wśród młodzieży i dorosłych grających na pewno widać zwiększony udział kobiet. Dobrze by było policzyć się, ile tych kobiet rzeczywiście jest. Patrząc gołym okiem widać, że jest ich więcej i to jest zmiana na pewno wynikająca z szeregu zmian w społeczeństwie. Zmienia się takie stereotypowe postrzeganie ról kobiecych i męskich i to też wpływa na muzykę. Dawniej tych kobiet muzykantek, no myślę, że na palcach obu rąk jesteśmy w stanie je policzyć. Z takimi tuzami oczywiście jak Albina Kuraś, Bronisława Konieczna-Dziadoń, Wiesława Gromacka czy Barbara Michalec. Dzisiaj tych nazwisk jest znacznie więcej. I to zarówno w świecie muzyki tradycyjnej, jak i w świecie muzyki folkowej.
0: A czy dzisiaj udział kobiet w tej muzyce folkowej czy in crudo to jest wciąż przełamywanie tabu?
1: To jest trudne pytanie. Łatwiej byłoby odpowiedzieć właśnie, że kiedyś tak, kiedyś to było wychodzenie z roli, bo kobiety nie grały, a nawet jak już zaczynały grać, to tak jak na przykład Wiesia Gromacka musiała nie tylko pokonać ten mit muzykanta mężczyzna, ale też musiała ubiór męski przybrać, żeby swobodnie grać na harmonii pedałowej. Dzisiaj pewne kwestie się zrównały, ale to pytanie, wydaje mi się, warto by też rozbić, jak to wygląda w dużych aglomeracjach miejskich, a jak to wygląda na wsiach. Bo w mieście pewnie tego podziału nie widzimy. Jak natomiast wyglądałoby to, gdyby jakaś kobieta z naprawdę małej miejscowości chciała grać i muzykować, no jednak w tym świecie mężczyzn. Uważam, że należałoby też zbadać, jak na tę kwestię patrzą mężczyźni, bo my teraz mówimy sobie, że nie ma tych różnic, że patrzy się na technikę, oceniając muzykanta czy muzykantkę, ale pytanie, czy tak samo patrzą na to mężczyźni.
0: Poza tym jeszcze my patrzymy z perspektywy miejskich muzykantek grających wiejską muzykę.
1: Tutaj można by przywołać opowieści Barbary Michalec z Ciszycy Dolnej, i ona teraz grywa także z mężczyznami, ale no mówi czasami, że nawet

0: jak fajnie można spędzić czas i ile można poznać tutaj wspaniałych ludzi. No i uwielbiać Pana Boga przede wszystkim.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: Spotkanie młodych Lednica 2000, spotkanie, które od 1997 roku przyciąga, to 30. edycja i zaprasza i młodych, ale także tych, którzy im towarzyszą, którzy przyjeżdżają razem z nimi. I razem z nami mama uczestnika, pani Katarzyna Skrobek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
2: Jak to jest obserwować to właśnie, gdy jest się razem ze swoim własnym dzieckiem i patrzy się na to wszystko, co działo się tu podczas 30. Lednicy?
3: No poczułam się wręcz jak to moje dziecko, właśnie bo zawsze młodzież była mi bliska i jest i nie mogę się po prostu wyjść z podziwu, jak oni pragną wyjścia tutaj do siebie, bliskości z Panem Bogiem, tej radości, wszystkie po prostu zawsze we mnie po prostu było też takie coś, żeby zawsze tutaj przyjechać, nigdy jakoś tak nie było na to czasu, różne inne rzeczy, sytuacje w życiu się zdarzały,
2: ale
3: że...
2: taki jubileusz, taka okazja,
3: ale
2: to
3: ten
2: trzeba
3: jubileusz.
2: Być.
3: Tak, ten jubileusz po prostu zaważył na tym, że jednak tutaj jestem. Bardzo się z tego cieszę, każdemu polecam, bo bliskość tutaj, tak jak tutaj wszyscy tutaj mówią, z młodzież, można spotkać wszystkich z całej Polski, nawet ze świata, tak? Tutaj, bo i Polonia była, można zawrzeć różne znajomości, przyjaźnie na długie lata, ale przede wszystkim być razem, co jest bardzo ważne w tych czasach, gdzie każdy goni, czy za pracą, czy za nauką, ale tu to miejsce jest ważne takie zatrzymania się bardzo i wspólnej takiej uwagi i spędzenia czasu.
2: Czyli syn musiał opowiadać o Lednicy, musiał pokazywać to wydarzenie. Co szczególnego jego przyciągnęło i dlaczego pani później zdecydowała się przybyć razem z nim?
3: No, to z drugiej strony, to ja tutaj obserwowałam, a syna tutaj przywiozłam, ponieważ uważam, że każdy rodzic powinien dziecku pokazywać najważniejsze wartości w życiu. A ta wartość tutaj, bycie tutaj na Lednicy, wśród tylu ludzi, którzy wiarą, taką swoją prostotą są blisko, więc... Moje dziecko poniekąd też, ponieważ uczęszcza do szkoły katolickiej, więc wiara i Pan Bóg, Pan Jezus, który pokazuje im codziennie drogę w modlitwie, w nauce, jest bardzo bliski, więc razem wspólnie żeśmy zdecydowali, że tutaj jesteśmy dzisiaj.
2: Proszę Ojca, jubileusz 30. Lednicy to czas też pewnie nowego początku, skoro powrót do źródeł Genezis to czas pokazania na przyszły rok tego, co może jeszcze się zmienić.
4: Tak sobie właśnie myślę, że 30 to już jest, wydaje się dzisiaj, że to jest poważny wiek, ale już po młodości, już po studiach i czas na jakąś stabilizację, ale my doświadczamy i wczoraj tego i to widzieliśmy, że Lednica jest zawsze młoda. Ma 30 lat, ale jest zawsze młoda, ponieważ przyjeżdżają młodzi ludzie i tak naprawdę to spotkanie odnawia nas jakoś bardzo mocno i przy tych młodych ludziach cały czas czujemy się młodo. To, co myślę, że to pokazuje, nie, że to, co pokazuje Pan Jezus, Ewangelia, że ona zawsze świeża i ożywia. I nawet na różnych naszych etapach to właśnie sprawia, że nasze serce jest jakoś po prostu żywe, bo ona nas napełnia po prostu miłością i kochaniem dobra. I to myślę, że jest takie piękne doświadczenie, że może się jakoś zmieniamy, wzrastamy, dojrzewamy, może się trochę nawet niektórzy starzejemy, ale Lednica jest zawsze młoda, bo żyje młodością właśnie Pana Boga.
2: Aleksandrze, gdy spoglądałeś właśnie na wczoraj te tłumy, na te wiele elementów, piękna liturgia, nie można też ominąć jeszcze jednego wymiaru. Tej modlitwy w ciszy i modlitwy pokazującej wspólnotę, także obecność braci Steze, którzy byli bardzo ważni dla ojca Jana Góry, który uruchamiał to wydarzenie. To także pokazuje siłę tego wydarzenia.
5: Tak, to prawda, zwłaszcza, że młodzi ludzie na Sylwester udają się do Francji właśnie, do tego miasteczka Teze, a w tym roku Teze przyjechało na Lednicę, więc to też dla nich było takie coś innego, coś nowego, zobaczyć jak ta wspólnota się modli, jak to wszystko wygląda. I rzeczywiście wyglądało to przepięknie, bo była też tam chwila ciszy, tak samo jak podczas adoracji. Było to nabożeństwo światła, to światło przypłynęło, które później prymas Polski wniósł na rybę i rozeszło się ono po sektorach do wszystkich tutaj uczestników, więc to też takie było symboliczne.
2: Proszę Ojca, takie związki właśnie jednej wspólnoty z drugą wspólnotą, która razem zaprasza młodych, chce młodym towarzyszyć. To jest ważne, żeby

0: by pokazywać jedność w Kościele? Taki znak spotkania to znak jedności?
1: Tak, oczywiście, bo mi się wydaje, że to było takie doświadczenie, że naprawdę jesteśmy różni z różnych kultur, z różnych historii, na różnym etapie swojego życia, a jednak potrafimy się spotkać wokół Pana Boga, czegoś, co jest po prostu większe od nas. I to jest takie doświadczenie realnej po prostu jedności, w różnorodności. To nie jest unifikacja, ani taka jednolitość, ale każdy mógł być sobą, ale to, co nas łączy, to to, że kochamy Pana Boga i to było doświadczenie takiej realnej jedności.
0: To gdyby spróbowali Państwo tak jednym zdaniem powiedzieć, co przyciągnęło tutaj i czy przyjedziecie za rok, to co trzeba byłoby powiedzieć?
2: No, ja na pewno, jeśli tutaj Pan Bóg pozwoli na to i zdrowie, ja na pewno przyjadę tutaj. Dla mnie tutaj ta radość, to spotkanie z Panem Bogiem, z młodzieżą, to jest po prostu coś pięknego i polecam wszystkim, aby tutaj przybyli i doświadczyli tego tak namacalnie, nie z internetu, nie z mediów, ale tak namacalnie.
0: Bardzo dziękuję. To jest czas, kiedy świętuje Młody Kościół w Polsce. Wydarzenie, które nie tylko jest jednodniowym spotkaniem, ale zaprasza, żeby odkrywać Chrystusa i wybierać Chrystusa. Takie właśnie jest przesłanie Lednicy. O tym opowiadaliśmy tutaj z Pól Lednickich dla Familijnej Jedynki.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem.

0: zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. Dziś po 18:00.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Nie ja tu jestem bohaterem. Jestem tylko czajnikiem. I widzę wszystko. Kolejną nieprzespaną noc, walkę przegraną ze zmęczeniem tych, którzy czuwają razem i tych, którzy ze strachem muszą mierzyć się sami. W trudnych chwilach znaczenie nabierają drobne rzeczy. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu. W sprawdzonej bazie informacji szpitaledladzieci.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
4: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na S19 między węzłami Kraśnik Południe i Kraśnik Północ cały czas zablokowana jest jezdnia w kierunku Lublina, o czym informuje nasz słuchacz.
5: O, dzień dobry. S19 w stronę Lublina, a na wysokości Kraśnika jest nadal zablokowana. No z tym, że nie ma korka, bo nie ma, ruch jest minimalny i policja kieruje właśnie na objazd na starą 19. Także wszystko idzie normalnie, bez żadnych korków, tyle że przez Kraśnik, przez miasto. Dziękuję, do widzenia.
4: A to wszystko po zdarzeniu drogowym, do którego doszło nad ranem. Samochód osobowy na 46. kilometrze S19, czyli między węzłami Kraśnik Południe i Kraśnik Północ, uderzył w bariery, wskutek czego jedna osoba została ranna i właśnie, jak informuje nasz słuchacz, jezdnia w kierunku Lublina jest nadal całkowicie zablokowana, a objazd prowadzi starą 19. Na S2 w Warszawie cały czas niewielki korek utrzymuje się na jezdni w kierunku A2 przed wjazdem do tunelu od strony Wilanowa, także po wyjeździe z tunelu, także na jezdni w kierunku A2 jest delikatne spowolnienie, w związku z tym służby cały czas w samym tunelu pracują. Przypominam także o pracach drogowych na A1 w Kujawsko-Pomorskiem między węzłami Toruń Południe a Lubicz. W związku z remontem na odcinku prawie 8-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, co jest szczególnie ważne przy spodziewanym dziś wzmożonym ruchu w związku z powrotami z długiego weekendu. Natomiast o tej porze żadnych spowolnień w tym miejscu nie widać. Delikatnie korkuje się 7 na odcinku między Łomiankami a Dziekanowem Leśnym, a także dalej Palmirami i Czosnowym. To oczywiście ma związek z prowadzonymi tam pracami drogowymi. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
6: Jest 8:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Ważyński. Przesłuchana i z zarzutami, ale na wolności. Sąd nie aresztował matki dziewczynki, która spadła z 11 piętra we Włocławku. Wykolejony pociąg usunięty, prace zakończone. Przywrócono ruch na odcinku Słupsk-Lęborg. Zajrzymy też na Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Wczoraj bohaterem dnia był Bogdan Olewicz, autor niezliczonych przebojów. Są zarzuty, nie ma aresztu. Sąd we Włocławku nie zgodził się na umieszczenie za kratami kobiety, której 5-letnia córka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Dziecko spadło na krzewy i przeżyło, ale jest w bardzo ciężkim stanie. 21-letnia matka w chwili wypadku była pijana. W jej organizmie wykryto też ślady marihuany. O zarzutach wobec niej mówi Małgorzata Kręcicka z prokuratury okręgowej we Włocławku.
7: Podejrzanej Wiktorii D. zostały przedstawione zarzuty narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swojej córki, a także spowodowania w sposób nieumyślny ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka. Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa.
6: 21-latce grozi do 5 lat więzienia. Jej 5-letnia córka jest w szpitalu w Bydgoszczy. Na oddziale intensywnej terapii dla dzieci lekarze oceniają jej stan jako bardzo ciężki, ale stabilny. Pociągi między Słupskiem i Lęborkiem jeżdżą normalnie. Wcześniej przez wiele godzin ruch kolejowy był tam wstrzymany. To po tym, jak na stacji Jeziorzyce Słupskie po południu wykoleił się pociąg towarowy.

0: Nikt nie został poszkodowany, jednak podróż tą trasą wiązała się z dużymi utrudnieniami. Służby pracowały na miejscu zdarzenia do późnych godzin nocnych, mówi Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
1: O godzinie 20:50 zakończono prace związane ze wstawianiem wykolejonych wagonów na tory. Następnie skład towarowy wraz z wagonami został usunięty ze szlaku. Po sprawdzeniu stanu infrastruktury kolejowej o godzinie 1:46 przywrócono przejezdność linii kolejowej na odcinku Słupsk-Lęborg. Obecnie pociągi na tej trasie kursują bez przeszkód.
0: Okoliczności wykolejenia się pociągu wyjaśni specjalna komisja. Politycy Prawa i Sprawiedliwości krytycznie o unijnej polityce klimatycznej mówili o tym na konwencji partyjnej w gminie Maków w powiecie skierniewickim. Prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził, że unijna polityka środowiskowa obciąża polską gospodarkę.
2: Idziemy tu szybko do przodu, ale musimy tą drogę przejść, a nie przejdziemy z tym workiem kamieni na plecach, który jest w tej chwili nam nakładany i coraz bardziej nas przygniata. Trzeba po prostu ten worek wyrzucić.
0: Z kolei kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek mówił, że chce wyjścia Polski z europejskiego systemu handlu emisjami CO2.
3: To są aktualności jedynki.
0: Przed godziną mówiliśmy o wyborach w Armenii. Dziś także obywatele Kosowa wybierają parlament, a służby ostrzegają o możliwych próbach zagranicznej ingerencji.
4: Na dzień przed głosowaniem prokuratura i policja poinformowały o działaniach mających na celu wpływanie na proces wyborczy poprzez kampanie dezinformacyjne prowadzone z zagranicy. Szczegółów nie ujawniono, podkreślono jednak, że służby monitorują sytuację i pozostają w stanie najwyższej gotowości. Niedzielne głosowanie odbywać się będzie po kolejnym kryzysie politycznym w Prysztynie. Będą to już trzecie wybory parlamentarne w ciągu niespełna 5 lat. Po ostatnim głosowaniu i dużym zwycięstwie partii Samostanowienie wydawało się, że zapanuje spokój. Problemem okazał się wybór nowego prezydenta kraju. W parlamencie nie znaleziono porozumienia i większości 2/3, stąd rozwiązanie parlamentu i przedterminowe wybory. Sondaże wskazują, że ugrupowanie premiera Albina Kurtiego ponownie ma szansę zdobyć najwięcej głosów. Nie wiadomo jednak, czy uda się znowu utworzyć rząd. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Nie płaczewka, niewiele ci mogę dać, jesteś lekiem na całe zło. To tylko kilka z największych polskich przebojów, do których napisał teksty. Na festiwalu w Opolu oddano hołd Bogdanowi Olewiczowi. Koncert Autobiografia był głównym punktem trzeciego dnia imprezy. Bohater wieczoru dziękował publiczności.
5: Powiem tylko, że jestem tym szczęściarzem podwójnym, a może potrójnym, bo doczekałem takiego koncertu. To fenomenalne zupełnie.
6: Nie mogę ci wiele dać, nie mogę ci wiele dać.
7: Które wykonanie największe wrażenie na panu zrobiło?
8: No perfekt, tu naprawdę dali czarzu.
9: Faktycznie zaskoczenie jakby, że te wszystkie piękne piosenki to napisał jeden wspaniały człowiek.
0: Na dziś ostatni dzień festiwalu w Opolu zakończą go koncerty poświęcone 45-leciu zespołu Lady Punk oraz twórczości Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Maja Chwalińska przegrała finał French Open. Polska tenisistka, która sensacyjnie awansowała od eliminacji do decydującego meczu, uległa Rosjance Mirze Andrejewej w 2 sety do 3 i do 2. Z Mają Chwalińską rozmawiał Cezary Guriew.
11: Maju, sprawiasz, że ludzie płaczą, jak oglądają twoje mecze. To jest w ogóle niezwykłe. Zainteresowałaś osoby, które nigdy się sportem nie interesowały.
12: Bardzo mi miło. No, uważam, że też w tym sporcie nie są najważniejsze wygrane tylko. Jednak myślę, że właśnie te historie i ludzie są ważni. I cieszę się, że po prostu mogę dzielić się tymi emocjami z innymi i widzę ich reakcje też. Jestem często zaskoczona i nie wiem, co zrobiłam, żeby zasłużyć na takie wsparcie, ale jestem na pewno za to ogromnie wdzięczna i dziękuję.
10: Finał paryskiego turnieju oglądał były znakomity polski tenisista Wojciech Fibak.
13: Przyleciałem, bo chciałem być blisko Mai, chciałem być z nią, chciałem przeżyć to, miałem łzy w oczach i serce mocno biło. Powrócił taki tenis właśnie z moich lat, ten tenis taki techniczny. No bo ona te skróciki, loby, czucie, się okazuje, że wtedy, kiedy ktoś gra inaczej, kiedy dziewczyny nie mają piłki na wysokości bioder i sobie spokojnie biją, kiedy nagle ta piłka jakimś podciętym krosikiem po przekątnej gdzieś tam leci, to nagle one są bezradne. I rozbijała i Hinkę, i Mertens, i Sakari, i kolejne, ale w końcu trafiła kosa na kamień. Się okazało, że w tych trudnych, wiecznych warunkach Mira Andrejewa okazała się jeszcze sprytniejsza, miała jeszcze mądrzejszą taktykę od Mai. Się okazało.

0: Okazało, że ona pokonała Maję właśnie jej bronią.
1: Występ w finale wielkoszlemowego turnieju na kortach Rolanda Garrosa to największy sukces w karierze Mai Chwalińskiej, który zaowocuje imponującym awansem w światowym rankingu ze 114 miejsca na 21. I jeszcze żużel i trzecie miejsce Bartosza Zmarzlika w zawodach o Grand Prix Wielkiej Brytanii w Manchesterze. Najlepszy w finale okazał się Australijczyk Brady Kearns, który objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej indywidualnych mistrzostw świata. Wyprzedza teraz Zmarzlika o 3 punkty. Kasper Woryna był wczoraj 8, a Patryk Dudek 12. Następne aktualności sportowe 5 minut po 11.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
4: Przed nami dzień z chmurami, przelotnym deszczem i lokalnymi burzami. Bez opadów tylko na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna od 20 stopni na Pomorzu, około 22 na zachodzie, do 26 na Podkarpaciu. W Sudetach i w czasie burz silne porywy wiatru. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali i będzie rosnąć.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
9: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
10: Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena.
11: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
8: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
13: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: Ach, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
15: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
16: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
17: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
18: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
17: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
18: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
17: Czyli?
18: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
20: Doktorze, syn znowu kaszle.
21: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
20: Co mogę zrobić?
21: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
22: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

0: Śląska, finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
3: Do rozmowy zaprosiłem Daniela Olbryskiego, aktora. 13 filmów Andrzeja Wajdy, 10 głównych ról.
4: To zawsze musi być chemia między reżyserem a aktorem. Od każdego, nawet debiutanta, może się aktor, nawet tak sędziwy jak ja, czegoś nowego nauczyć. Ale niewątpliwie spotkanie z Wajdą było najbardziej znaczącym spotkaniem.
2: Wywiad Rzeka.
3: Remigiusz Grzela. Zapraszam dziś po godzinie 21.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Jest 16 minut po godzinie 8.
1: Familijna jedynka.
0: Agnieszka Kozłowska-Łysko, witam po raz trzeci. 7 dzień czerwca, pierwsza niedziela miesiąca, który już kojarzy się z wakacjami, więc podróżniczo zaczęliśmy, ale mając na względzie ważne wydarzenia z historii. A takim niewątpliwie ważnym wydarzeniem była śmierć, no może źle powiedziane, ale sama postać arcybiskupa metropolity przemyskiego Józefa Michalika. Wieloletni przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy, a przede wszystkim bliski współpracownik dwóch wielkich postaci Kościoła, ojca świętego Jana Pawła II i prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, których z

0: sylwetki przybliżał w wielu wywiadach. Dziś przypominamy osobę arcybiskupa Józefa Michalika. Urodził się w Zambrowie i zawsze z sentymentem wspominał rodzinne miejsca.
1: To są stare polskie tereny. Mazowsze. Ja z księdzem prymasem Wyszyńskim zawsze się drożyłem, bo on prowokował. Mówił, no witam z Kurpiowszczyzny. Mówię, od kiedy to Zuzela i Andrzejewo leży na Kurpiowszczyźnie? To prymas się śmiał i mówił, no tak. Między Mazowszem a Podlasiem granica biegła przez podwórko i studnię proboszcza w Jabłonce Kościelnej, więc to jest bardzo ważne. A Kurpie za Narwią są dopiero, za Łomżą. Zambrów to parafia, która była założona przez Konrada Mazowieckiego, ale w 1273 roku. To jest później Rutki, Kołaki, to są te stare parafie takie. To jest historia wielka. No. Ja miałem taką bardzo osobistą relację z kardynałem Wyszyńskim i dla mnie jest, muszę powiedzieć, że on miał rację mówiąc, że trzeba właśnie wypełnić swoje dzieło tak, jak on je pełnił, że trzeba zaufać Panu Bogu, że droga Maryjna, którą tak zwani niektórzy postępowi katolicy bardzo krytykowali, że to jest populizm religijny, że to jest ta prostota religijna. A ja wiedziałem, że on miał rację. I wiedziałem, że to jest ta droga właściwa i do Pana Boga, i do ludzkich serc, żeby wypełnić tę misję, którą Kościół ma do wypełnienia. Myśmy jako studenci, na ATK studenci, byli zapraszani i chodzili na spotkania z kardynałem prymasem na pączki w czasie karnawału. Potem była okazja porozmawiania, drobne sceny, ale później jak miałem podjąć tę pracę w Rzymie, to zgłosiłem się przed wyjazdem i prymas chory był obłożnie, ale mnie przyjął i ponad godzinę może, pewnie dobrze, ponad godzinę rozmawialiśmy, więc on potrafi zaufać młodemu człowiekowi.
2: Ojciec Święty zaprosił mnie do siebie na spotkanie, na obiad. On często żartował, że straciłeś z kolegium mieszkańca i nie zawiadomiłeś policji, żeby go szukała. Się wcale tym nie przejmowałeś. Więc ja tak, no wiedziałem, że to znałem konwencję, no więc tam w jakiś sposób próbowałem odpowiedzieć. Teraz zostawiasz tego człowieka i gdzieś tam wracasz do Polski. Ja mówię, wiem od kogo to zależało, ale chcę zapewnić Ojca Świętego, że nie pojadę, dopóki Ojciec Święty do tego rąk nie przyłoży. Wiemy, że święcenia odbywają się przez włożenie rąk. Papież zaczął się śmiać, mówi tak, no ale kiedy? Ja mówię, no jakiś dzień się znajdzie, wszystkie zajęte. Ja mówię, no jest 16 wolny października, a jest wolny. A jest, bo wiedziałem, znałem trochę kalendarz Ojca Świętego, mówię, jest 1 listopada wolny, bo to rocznica święceń kapłańskich papieża. Mówi, jest. Potem mówię, no jest 4 listopada wolny, bo to jest są imieniny papieża. Mówi, jest wolny. I papież mówi, no a który dzień wybierasz? Ja mówię, to już Ojciec Święty wybierze. A gdzie? Ja mówię, najlepiej w kaplicy Kolegium Polskiego. Będzie historyczny moment, że papież tu był, bywał i tu wyświęcił rektora. Mówi, za mała tam się nie zmieści, mowy nie ma, to co ty? Ja mówię, no nie będziemy zapraszać gości, tylko ceremoniarzy. I te, mówię, gdzie to, na jakim świecie żyjemy? Kaplica Sykstyńska zajęta. Mówi, no to słuchaj, to w Bazylice Świętego Piotra. Oto 16 zróbmy. Zawsze czciliśmy przoświęta, a tym razem ten dzień uczcimy właśnie w tym miejscu, właśnie na grobie Świętego Piotra. I papież mówi, a czy ty się zdążysz przygotować do tego dnia? Mówię, zdążę, co ja mam do roboty? Rekolekcję odbyć i więcej nic. A goście, no jak przyjadą, to dobrze, jak nie, to zobaczymy. No ale i rodzina przyjechała i z Polski księża zdążyli przyjechać. To został mi ktoś bardzo bliski. To nie ma wątpliwości, że człowiek, który wywarł i wywiera na mnie swój wpływ, dlatego że oczywiście daleko mi do tego, żeby mówić o naśladowaniu, o próbie. Nie, to nawet nie o to chodzi. Człowiek wielkiej subtelności ludzkiej, mocnej wiary, mocnej bardzo wiary, to jest człowiek, którego nie da się wykreślić z mojego życia. I bardzo się tym cieszę, także dzisiaj, tak jak on mnie kiedyś zapraszał na mszę świętą, Tak jak jego dzisiaj każdego dnia.

0: dnia na mszę święto zapraszam. Razem z nim próbuję chwalić Pana Boga.
1: W dzisiejszych czasach droga do zwycięstwa jest paradoksalnie prosta i trudna. Właśnie to jest droga miłości bliźniego, nawet przez paradoks, a nie nienawiści. Warto to pamiętać.
2: A to wspomnienie arcybiskupa Józefa Michalika nie bez powodu. Minął właśnie miesiąc od jego śmierci. A teraz już czas na ważne sprawy. Jan Pniewski i jego gość.

0: końcu maja w Klubie Inteligencji Katolickiej w Warszawie zaprezentowano raport przynoszący wyniki badań, które zostały przeprowadzone wspólnie przez Klub Inteligencji Katolickiej, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego oraz Centrum Badań Marketingowych. Ich głównym tematem jest wizerunek Kościoła Katolickiego, ale respondentów pytano również o ich osobistą religijność. A gościem dzisiejszych ważnych spraw jest Jarema Piekutowski, socjolog, autor raportu końcowego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Co roku pojawiają się liczne dane statystyczne dotyczące praktyk religijnych i różnych kwestii związanych z Kościołem. Czym państwa inicjatywa wyróżnia się na tle tych innych badań religijności?
1: Oczywiście nie mogę powiedzieć, że takie badania nigdy nie były przez nikogo robione albo że nie były robione w ciągu ostatnich powiedzmy 10 lat, ale osobiście przynajmniej w mediach nie natknąłem się nigdy na badanie, w którym na ten sam kwestionariusz odpowiadaliby duchowni i świeccy i to byłby kwestionariusz dotyczący między innymi wartości życiowych, czy kwestii politycznych, czy też mediów, z których korzystają. Być może gdzieś na jakiejś uczelni takie badania są robione, ale to, co się dzieje na uczelniach, niestety nie zawsze jest popularyzowane, więc myślę, że tak w szerszym zakresie medialnym jest to coś nowego. Zobaczyć, czym te dwie grupy się różnią, duchowni i świeccy, i co je łączy?
0: Tutaj szczególnie interesujące jest to, że osoby duchowne, jak i siostry zakonne, niechętnie włączali się w te wszystkie badania.
1: To prawda. Około 75% zaproszonych duchownych odmówiło udziału, więc w momencie, kiedy chcieliśmy przebadać 475 osób, księży, zakonników i zakonnic, to wystosowane zostały zaproszenia do około 2000. I niestety, jeżeli chodzi o zakonnice, to ani jedna zakonnica nie zgodziła się na udział w badaniu. Więc mamy ostatecznie 475 przebadanych księży i zakonników. Niestety bardzo żałujemy, że nie ma perspektywy zakonnic.
0: Opracowując badania, wyodrębnili państwo kilka grup wedle ich stosunku do Kościoła. Grupa najliczniejsza, obejmująca 44% społeczeństwa, została określona jako opoka.
1: Tak, to jest fundament Kościoła, ale starzejący się. To jest faktycznie 44% populacji, czyli można powiedzieć, że w Polsce to jest około 13 milionów osób, bo mamy tu do czynienia z badaniem losowym reprezentatywnym. Zwłaszcza jeżeli chodzi o świeckich, ta reprezentatywność jest wysoka. I to są ludzie, którzy po prostu chodzą do Kościoła, uważają się za wyznawców, uczestniczą regularnie we mszy i mają wysokie zaufanie do Kościoła, zarówno na jego poziomie instytucjonalnym, jak i na takim najbliższym, czyli do własnego proboszcza. Ale uwaga, niemal połowa tego segmentu ma ponad 65 lat, więc ten fundament starzeje się.
0: A z drugiej strony mamy ludzi młodszego pokolenia, zdecydowanie zdystansowanych do Kościoła. To są ludzie, których państwo określają jako daleko od Kościoła, ale także młodych ateistów.
1: Znaczy są dwie takie grupy wyróżnione w tej autorskiej segmentacji KIK, które nazwaliśmy, jedni to są daleko od Kościoła, a drudzy to są swoją drogą. I obie te grupy to są najczęściej ludzie młodzi. Ewidentnie zdecydowana większość poniżej 45 roku życia, ale wiele z segmentu 18-24 lata. I te dwie grupy różnią się tym, że ci, których nazwaliśmy daleko od Kościoła, to są ludzie, którzy po prostu siłą inercji od Kościoła się oddalili, zobojętnieli. Oni nie są jakoś tak negatywnie nastawieni do religii w ogóle. Ona po prostu sama zniknęła z ich mapy świata. Natomiast ta grupa, którą nazwaliśmy swoją drogą, która jest młodsza, i to jest w skali polskiej około 2,5 miliona

0: osób, to są najczęściej ateiści i duża część tej grupy dokonała apostazji. Bardzo niskie zaufanie wobec Kościoła. Właściwie myśmy stwierdzili, interpretując te dane, że dla tego segmentu Kościół to jest zamknięty rozdział. Te dwa segmenty to jest dużo więcej niż to, co wynika z jakichś takich zwykłych statystyk katolicyzmu, gdzie cały czas się uspokajamy, że ponad 80% Polaków to są ludzie przychylni Kościołowi, czy ludzie Kościoła często się tak pocieszają, że my cały czas jesteśmy katolickim krajem. No, 1/3 naszego kraju to są ludzie, którzy są od Kościoła daleko z takich czy innych powodów, mniej lub bardziej krytycznej i agresywnej wersji.
1: I jeszcze jest jedna grupa bardzo ciekawa. Państwo określili tę grupę jako wiszący na skalę. To dość duża grupa, bo to jest 24% społeczeństwa. To są ci, którzy są na progu wyjścia z Kościoła.
0: Tak, są dwie grupy, które moim zdaniem są bardzo ciekawe, bo one są niejednoznaczne. I to jest grupa wiszących na skalę oraz mała grupa 5%, no ale w skali Polski to jest ponad 1,5 miliona osób, którą nazwaliśmy złamane serca. Zacznijmy od wiszących na skalę. To są generalnie najczęściej ludzie w średnim wieku, 35-54 lata. Ci, którzy chodzą cały czas do kościoła, praktykują religijnie, ale najczęściej nieortodoksyjnie, nieraz w tygodniu. Niskie jest stosunkowo ich zaufanie do kościoła jako instytucji, ale nie stracili religijności, całkowitej więzi z Kościołem albo trwają z przyzwyczajenia, albo trwają no, ze względu na to, że jednak uważają, że jest w tym coś ważnego, wielkiego, co odpowiada ich potrzebom duchowym, a jednocześnie z bardzo wieloma rzeczami się nie zgadzają. To jest jedna podgrupa, a druga podgrupa jest taka, która po prostu trwa w tym kościele no faktycznie z jakiejś tradycji rodzinnej, etc. Natomiast złamane serca to są ludzie, którzy przestali praktykować, ale cały czas się modlą i odeszli z kościoła, odeszli z powodu jakichś konkretnych zranień. To, co nam wyszło, no to najczęściej jakiś bardzo trudny, nieprzyjemny kontakt z kapłanem, na przykład przy okazji pogrzebu, czyli podejście bez empatii, na zasadzie takiej 2000 zł się należy, bez spojrzenia na całą tragedię czy żałobę, którą ktoś przeżywa. Tego typu zetknięcia z kościołem powodują, że ci ludzie mają ochotę odejść. I te dwie grupy, wiszące na skalę i złamane serca, jeżeli byśmy mieli doradzać episkopatowi czy ludziom kościoła instytucjonalnego, czy jakimś działaczom wspólnot, to są grupy, które mogą być w kościele bardziej świadomi lub do niego wrócić. To są grupy, nad którymi można pracować, bo opoka i tak zostanie, a te dwie pozostałe grupy daleko od kościoła, tak, jak najbardziej. To są ludzie, do których można zwrócić się językiem może, który ich pociągnie. Natomiast tych zdecydowanych ateistów z grupy swoją drogą, to nie ma co się starać przyciągać ich na siłę na swoją stronę. Natomiast trzeba spojrzeć na tych, w których się coś tli, ale którzy mają problem, konflikt, spór.
1: Pytali państwo i świeckich, i duchownych, jak już mówiliśmy na samym początku. I tutaj najciekawsze jest to, że duchowni i świeccy patrzą na ten sam kościół, a mają zupełnie odmienne jego obrazy, jakby to były dwie zupełnie odrębne rzeczywistości.
0: No właśnie i tak, i nie, bo to zależy od tego, które z zadanych przez nas pytań analizujemy. Jeżeli zadajemy pytania o zaufanie do różnych osób, postaci czy grup w kościele, to faktycznie jest ogromna różnica w zaufaniu. Duchowni mają bardzo wysokie zaufanie do kościoła jako instytucji, do episkopatu, do prymasa, nawet do Ojca Rydzyka i Radia Maryja, którzy są przecież pewną partykularną tylko grupą, a jednak w skali od 1 do 10 średnie zaufanie było 8,5 do Ojca Rydzyka i Radia Maryja wśród duchownych, podczas gdy wśród świeckich to było 3,41 w skali od 1 do 10, czyli bardzo niskie. W ogóle i świeccy mają dużo niższe zaufanie zarówno do kościoła instytucjonalnego, jak i do instytucji świeckich. Tu jest różnica, ale na przykład jest podobieństwo, jeżeli chodzi o to, co jedni i drudzy chcieliby zmienić, jeżeli chodzi o takie zwykłe, codzienne postępowanie w kościele instytucjonalnym. No, okazuje się, że jedni i drudzy naprawdę są zwolennikami rozliczenia wszelkich skandali pedofilskich. Jedni i drudzy są za tym, żeby duchowni przemawiali do ludzi językiem Ewangelii, a nie językiem polityki czy pieniędzy. Jedni i drudzy są zwolennikami dialogu z wiernymi. Wiadomo, że może to inaczej interpretują, ale przeciwnicy Kościoła mówią, że generalnie księża są za tym, żeby ukrywać różne sprawy.

0: wcale z tego badania nie wynika. Myślę, że wielu duchownym bardzo zależałoby na jawności i przejrzystości.
1: Różnice pojawiają się także w kwestiach doktrynalnych. Co należałoby w Kościele zmienić?
0: No cóż, w kwestiach doktrynalnych trudno, żeby księża wypowiadali się nawet w ankiecie zupełnie przeciwko jakimś kluczowym elementom nauczania Kościoła obecnego, więc no, tutaj nie ma się co dziwić, że nie wskazują, że należy zmienić coś w samej doktrynie Kościoła, a natomiast oczywiście świeccy, duża część jest za tym, żeby zezwolić na aborcję, żeby wzmocnić prawa osób LGBT w Kościele, za tym, żeby osoby rozwiedzione mogły przystępować do Eucharystii. I zauważyliśmy, że zwłaszcza dla osób poniżej 45 roku życia te kwestie doktrynalne bywają powodem odchodzenia. Co nie znaczy oczywiście, że ja tutaj jako socjolog na tej podstawie od razu bym doradzał, mówił Kościołowi, że ma swoje nauczanie zmienić. Ale pytanie, dlaczego ludzie tego nauczania może nie rozumieją czasami, może nie widzą, jakie jest uzasadnienie, czy jakie normy, czy w jaki sposób to jest wdrażane. No ale różnica tu na pewno jest.
1: Także jest różnica, jeśli chodzi o religię w szkole, co nie jest już kwestią dogmatyczną.
0: No nie jest już kwestią dogmatyczną. Faktycznie duchowni jednak cały czas bronią obecności religii w szkołach, a świeccy to tak powiedzmy pół na pół. To znaczy tutaj mamy wyniki w skali od 1 do 5, gdzie 1 to jest zdecydowanie nie powinno się wycofywać religii ze szkół, a 5 to jest zdecydowanie powinno się ją wycofać. I tutaj duchowni to jest 1,9 w skali od 1 do 5, a świeccy 3,1, czyli świeccy trochę bliżej jednak wyrzucenia religii ze szkół, a duchowni za tym, żeby ją zatrzymać, ale też nie aż tak zupełnie jednoznacznie. Wydaje się, że ta grupa jest jednak podzielona wewnętrznie.
1: Tytuł raportu mówi o dwóch brzegach jednej rzeki. Czy te brzegi będą się do siebie zbliżać, czy będą się od siebie według Pana oddalać?
0: Żyjemy w takim czasie, który z jednej strony jest czasem jarmarku różnego rodzaju idei i czasem, w którym młody człowiek już nie wyrasta tak bardzo w świecie chrześcijańskim, w świecie, który jest oparty na idei chrześcijańskiej w takim stopniu, jak to było w przypadku, nie wiem, ludzi urodzonych jeszcze w XX wieku, w latach 50., 60., na których rodzina i ksiądz, powiedzmy proboszcz z ich parafii, mieli bardzo duży wpływ na kształtowanie się ich umysłu. Dzisiaj naturalnym środowiskiem rozwojowym dziecka jest środowisko online, gdzie oczywiście jakieś tam treści chrześcijańskie też można znaleźć, ale one są marginesem. Więc w tym sensie świeccy i duchowni, którzy mają, jak widać, inne spojrzenie, mogą się od siebie oddalać, ale ten świat niestabilny, trudny, w którym na wiele pytań nie można znaleźć łatwych odpowiedzi, nie daje ich kultura, nie daje ich społeczeństwo, może powodować, że w ludziach będzie się budziła jednak potrzeba duchowości. Tylko pytanie, czy oni odpowiedź na tę potrzebę znajdą w Kościele. Jeżeli ksiądz na pogrzebie nie ogarnie ich odpowiednim współczuciem, tylko zacznie od 2000 zł się należy, to wtedy nie dotrze z tym przekazem do ludzi. I oni tej duchowości będą szukać gdzie indziej.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę, a gościem dzisiejszych ważnych spraw był pan Jarema Piekutowski.
0: Dziękuję panie redaktorze. Do widzenia.

0: Za 20 minut będzie godzina 9 w programie Pierwszym Polskiego Radia. Słuchają Państwo familijnej jedynki. To teraz pora na felieton. Choć odrodzenie chrześcijaństwa w Wielkiej Brytanii, szczególnie wśród młodszego pokolenia, potwierdziły już liczne badania, kwestia ta budzi wiele emocji. Do tematu tak zwanej odnowy duchowej wraca dziś Jonathan Luxmore, korespondent Catholic News Service oraz innych zachodnich mediów katolickich.
1: Linda Woodhead, czołowa brytyjska ekspertka, uważa, że mimo wszystko następuje zmiany kulturowe, na którą wpływa wiele czynników. Zwraca uwagę, że wpływowa obecność młodych muzułmanów z pokolenia Z może przyczyniać się do normalizacji przynależności religijnej wraz z postrzeganym imperatywem posiadania tożsamości, czy to pod względem rasy, płci czy religijności. Profesor Woodhead uważa, że Kościół katolicki byłby dobrze przygotowany do reakcji na ciche odrodzenie, biorąc pod uwagę jego nacisk na tradycję i formację, na autentyczne modele rodziny. Wydarzenie masowe, takie jak jubileusz młodzieży ochodzone w Rzymie zeszłego roku, w pełni wykorzystują nowoczesne metody i możliwości komunikacji, ale jednocześnie są utrzymane w tonie pełnym rewerencji, budząc szacunek i oddanie wśród młodych odbiorców, także tych wychowanych bez wiedzy i doświadczenia religijnego. Najnowsze dane mogą mówić nam więcej o spadku wiarygodności i atrakcyjności sekularyzmu niż o wzroście religijności, powiedziała mi Woodhead. Nie będzie drogi na skróty do odrodzenia religijnego. Kościoły będą musiały ciężko pracować. Wydaje się jednak, że kulturowe piętno związane z wyrażeniem sympatii dla religii zostały już zniesione. Jezuita Paul Zulina, doświadczony socjolog religii z Austrii i mój stary przyjaciel, zgadza się z tym. Mówi, że teoria o nieuchronnym upadku religii, kojarzone z Weberem, Marksem i Durkheimem, od dawna są podważone przez współczesnych myślicieli, takich jak Peter Berger i Charles Taylor, i zostały skutecznie zdyskredytowane przez motywy desekularyzacji i respiritualizacji we współczesnej kulturze, co udokumentowały trwające od wielu lat europejskie badania wartości European Value Study.

0: Mimo wszystkich przewidywań socjologów, jak twierdzi Zulina, dowody sugerują, że większość Europejczyków nadal deklaruje wiarę w Boga i nadal preferuje rytuały religijne, podczas gdy młodzi ludzie, zwłaszcza w miastach, rozczarowują się bezdusznym, materialistycznym światem wokół ich i aktywnie poszukują nowych form wspólnoty i bliskości, powiedziała mi jezuita. Możesz mieć 2000 znajomych i śledzących na Facebooku i Instagramie, a mimo to czuć się bardzo samotnym. Chociaż wciąż nie wiemy, jak rozwinie się to ciche odrodzenie, jasne jest, że sekularyzacja osiągnęła punkt nasycenia i obecnie napędza nowe szukanie sensu i prawdy.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: z życia Kościoła w Polsce i na świecie.
1: Dziś w serwisie powiemy m.in. o pielgrzymce papieskiej do Hiszpanii, o święcie dziękczynienia, a także o nadchodzącym zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Małgorzata Glabisz-Pniewska, zapraszam. Doświadczenie żywej i pobożnej liturgii, któremu towarzyszy odpowiednia katecheza, jest najlepszym środkiem do rozbudzenia w każdym człowieku otwartości na spotkanie z Bogiem, stwierdził Ojciec Święty podczas środowej audiencji ogólnej. Kontynuując cykl kateches na temat Soborowej Konstytucji o Liturgii Świętej, papież mówił o jej istotnych elementach – obrzędzie, znaku i symbolu. Zwracając się do naszych rodaków, powiedział:
2: Saluto cordialmente i Polaki.
3: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Począwszy od uroczystości Bożego Ciała i w kolejnych dniach będziecie oddawać szczególną cześć Chrystusowi obecnemu w Eucharystii. Niech udział w procesjach eucharystycznych, zwłaszcza rodzin, dzieci i młodzieży, będzie odważnym świadectwem wiary i przypomina wszystkim, że Bóg jest obecny pośród swego ludu oraz towarzyszy mu w codziennym życiu. Wszystkich was błogosławię.
1: Papież Leon XIV rozpoczął wczoraj swą czwartą zagraniczną podróż apostolską, tym razem do Hiszpanii. Pierwszym przystankiem tej pielgrzymki jest Madryt. Tysiące kwiatów, banerów i dekoracji. Tak stolica Hiszpanii przywitała Ojca Świętego. Centralnym wydarzeniem spotkań w stolicy będzie dzisiejsza msza święta o godzinie 10 w uroczystość Bożego Ciała, bo w Madrycie to święto jest obchodzone właśnie dzisiaj. W Hiszpanii papież spotka się z przedstawicielami kościoła i instytucji publicznych, a także z osobami ze świata sportu, kultury i rozrywki.
4: Mamy zaproszenie specjalne na stadion Bernabeu Realu Madryt. I tam będzie w poniedziałek spotkanie po południu z papieżem wszystkich tych trzech diecezji, które należą do Madrytu, tylko z nami. Każda parafia otrzymała 80, 90, 100 wejściówek. To będzie gdzieś 80 tysięcy ludzi na stadionie. Będzie takie specjalne spotkanie, oczywiście bez mszy świętej, tylko będzie katecheza, oczywiście modlitwa, świadectwa, muzyka.
5: Hiszpania jest katolicka, ale jest tak naprawdę laicka. Laicka w sensie chodzenia do kościołów. Czy ta wizyta coś zmieni zdaniem księdza?
4: Tak, ożywienie wiary jest. Coraz to więcej mamy, szczególnie tutaj mówię o centralnej Hiszpanii, mówię o Madrycie. No i również w innych miejscowościach jest coraz to więcej chrztu dorosłych, którzy powracają, którzy pragną być katolikami, chrześcijanami. Jest takie odnowienie. Ta wizyta papieża jest bardzo związana właśnie z tym. Papież ma taki swój styl, już taki bardziej nowoczesny. Tu będzie w parlamencie hiszpańskim mówił.
5: Jako pierwszy papież, tak?
4: Tak, pierwszy papież. To jest wielka nadzieja. Oczywiście Kościół oczekuje takiego nowego ducha.
1: Z księdzem Czesławem Pielą, chrystusowcem mieszkającym pod Madrytem, rozmawiała Agnieszka Kozłowska-Łysko. A podróż apostolska Leona XIV odbywa się pod hasłem Podnieście oczy. Papież odwiedzi jeszcze Barcelonę oraz Wyspy Kanaryjskie, spotykając się z wiernymi, przedstawicielami władz i migrantami. Do Rzymu powróci w piątek, 12 czerwca. Dziś w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie

0: A w tej rodzinie chcemy zauważyć właśnie poprzez grę rodzinną, grę terenową pod tytułem Mały Ja, Wielka Misja, by ona angażowała do czegoś jeszcze więcej i też nauczyć młode pokolenie tego, że nie tylko wiarę się wyznaje w Kościele, ale także świadczy się o niej.
1: Ważną częścią tegorocznego Dnia Dziękczynienia będzie uroczyste wprowadzenie do Świątyni Opatrzności Bożej relikwii Dwojga Błogosławionych. Błogosławionej Bolesławy Lament w 35. rocznicę jej beatyfikacji oraz błogosławionego księdza Józefa Stanka, palotyna i męczennika II wojny światowej. Uroczystości wpisują się również w dziesięciolecie sprawowania Eucharystii w murach Wilanowskiej Świątyni. Parafia w wymiarze katechetycznym i ewangelizacyjnym, katecheza parafialna, a także recepcja w Polsce posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia. To główne tematy 405. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbędzie się od 8 do 10 czerwca w Łomży. O nadchodzących obradach mówi sekretarz generalny Episkopatu biskup Marek Marczak.
2: Biskupi pracować będą w grupach nad dokumentem roboczym zawierającym wytyczne dla katechezy parafialnej. Kolejnym tematem prac w grupach będzie recepcja w Polsce adhortacji Amoris Laetitia. Temat ten będzie przedmiotem konsultacji, na które papież Leon XIV zaprosił w październiku do Watykanu przewodniczących konferencji episkopatów z całego świata. Ważnym punktem obrad będą dalsze prace dotyczące powołanej na ostatnim zebraniu plenarnym Komisji Niezależnych Ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce. Biskupi będą również dyskutować nad dokumentem Droga Formacji Prezbiterów w Polsce. Miejscem czerwcowego zebrania plenarnego jest diecezja łomżyńska z uwagi na stulecie jej erygowania. Biskupi będą sprawować mszę świętą w łomżyńskiej katedrze pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, obchodzącej jubileusz 500-lecia istnienia. Głównym celebransem, który wygłosi homilię, będzie arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski.
1: Serwis z życia Kościoła w Polsce i na świecie przygotowała i przedstawiła Małgorzata Glabisz-Pniewska.

0: a jutro wspomnienie świętej królowej Jadwigi Andegaweńskiej. Jan Paweł II w dzień jej kanonizacji 8 czerwca 1997 roku w Krakowie mówił tak.
1: Długo czekała Jadwigo na ten uroczysty dzień. Prawie 600 lat minęło od twej śmierci w młodym wieku. Umiłowana przez naród cały. Założycielko dynastii. Fundatorko Uniwersytetu Jagiellońskiego w prastarym Krakowie. Długo czekałaś na dzień twojej kanonizacji, którym Kościół ogłosił uroczyście, że jesteś świętą, patronką Polski w jej dziedzicznym wymiarze. Polski za twoją sprawą, zjednoczonych Litwą i Rusią, Rzeczypospolitej trzech narodów, swoją pozycję społeczną, swoje talenty, całe swoje życie prywatne, całkowicie oddała na służbę Chrystusa, a gdy przypadło jej w udziale zadanie królowania, oddała swe życie również na służbę powierzonego jej ludu. Biegła w kunszcie dyplomatycznym, położyła podwaliny pod wielkość XV-wiecznej Polski. Z jasnością, która po dzień dzisiejszy oświeca całą Polskę, wiedziała, że tak siła państwa, jak siła Kościoła, mają swoje źródło w starannej edukacji narodu, że droga do dobrobytu państwa, jego suwerenności i uznania w świecie wiedzie przez prężne uniwersytety. Dobrze też wiedziała Jadwiga, wiara potrzebuje kultury i kulturę tworzy. Żyje w przestrzeni kultury. Zawierzyła więc Chrystusowi i narodom, które pragnęła do Niego przyprowadzić, swoje życie i swoje królowanie. Gaudę Mater Polonium.

I tak oto nasze poranne spotkanie dobiegło końca. Agnieszka Trzeciakiewicz, Filip Wolski i Agnieszka Kozłowska-Łysko, dziękujemy, dobrej niedzieli i do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: A teraz już łączymy się z Bazyliką Świętego Krzyża w Warszawie, skąd transmitować będziemy mszę świętą, którą odprawi i homilię wygłosi ksiądz Tadeusz Huk.

Drodzy siostry i bracia, zgromadzeni w tej Bazylice Świętokrzyskiej i wszyscy, którzy łączą się z nami drogą radiową, zwłaszcza chorzy, cierpiący, osamotnieni, przebywający w szpitalach, domach opieki, więzieniu, podejmujący różne służby publiczne, poszukujący. A w sposób szczególny łączymy się duchowo z wiernymi, którzy ruszają w procesji do Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, by przeżywać kolejne święto dziękczynienia. Dziękujemy Bogu za świadectwo wiary, które umacniało nas przez całe wieki, świadectwo ojców, naszych praojców, świętych, błogosławionych. I prosimy o to, by to świadectwo naszej wiary było umocnieniem dla innych. By godnie i owocnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze, przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina,

Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry. Za mnie, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, źródło wszelkiego dobra, wysłuchaj nasze pokorne prośby i spraw, abyśmy przez Ciebie natchnieni poznawali, co jest słuszne i z Twoją pomocą to wypełniali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna

Czytanie z Księgi proroka Ozeasza. Poznajmy, dążmy do poznania Pana. Jego przyjście jest pewne jak poranek. Jak wczesny deszcz przychodzi On do nas i jak deszcz późny, co nasyca ziemię. Cóż Ci mogę uczynić, Efraimie? Co pocznę z Tobą, Judo? Miłość Wasza podobna do chmur o świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem Cię przez proroków.

słowami ust mych pouczałem, a prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, Abraham wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co było powiedziane. Takie będzie twoje potomstwo. I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już obumarłe, miał już prawie 100 lat i że obumarłe jest łono Sary. I nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się umocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest on również wypełnić, co obiecał. Dlatego też policzono mu to za sprawiedliwość. A to, że policzono mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego, ale i ze względu na nas, jako że będzie policzone i nam, którzy wierzymy w tego, co wskrzesił z martwych Jezusa Pana naszego. On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo Pańskie. Drodzy siostry i bracia, próbujmy wyobrazić sobie tę scenę dzisiejszej Ewangelii. Widzimy Mateusza, który siedzi w komorze celnej przy swojej pracy, i Jezusa przechodzącego obok. Jakże musiało być poruszające to spojrzenie Jezusa, które niejako przygotowało Mateusza na przyjęcie słowa, które do niego Jezus skierował: pójdź za mną. Mateusz wstaje i bez wahania idzie. Więc to spojrzenie i wezwanie, dwa znaki, poruszyły sercem Mateusza. Do tej pory prawdopodobnie słyszał z opowiadań różnych ludzi o Jezusie, a teraz doświadczył osobiście Jego bliskości. Poznał Go już nie z opowiadań, ale z tego Jego spojrzenia i ze słów, które skierował do Niego osobiście. Te słowa były zupełnie inne od tych, które często słyszał na co dzień, że jest zdziercą, kolaborantem, złodziejem. Te krótkie "pójdź za mną" oznaczało, że Jezus widzi go inaczej, pełniej, prawdziwiej. Widzi jego samotność i gdzieś na dnie jego serca tęsknotę i pragnienie bliskości z ludźmi. Tak bardzo potrzebował nawiązania głębszej więzi z innymi. Spróbujemy, wczuwając się w ten fragment Ewangelii, doświadczyć także tego, co Jezus pragnie powiedzieć więcej, mianowicie wskazując na ludzką grzeszność jako na chorobę. Chorobę, którą można uleczyć. Jezus wielokrotnie leczył ludzi z różnych chorób, trądu, paraliżu, ale zawsze w tle tego uleczenia było przede wszystkim uleczenie ludzkiej duszy. Tym razem Jezus ma do czynienia z człowiekiem, który jest w pełni sił fizycznych. I wezwanie Jezusa doprowadza do cudu uleczenia wnętrza celnika w jednej chwili. A potem widzimy Mateusza, gdy w towarzystwie innych celników i grzeszników zasiada wspólnie z Jezusem i Jego uczniami przy jednym stole. Wiemy dobrze, że wspólny wysiłek dla ludzi tamtych czasów w sposób szczególny oznaczał jakąś wyjątkową bliskość, więź między uczestnikami. Ale nie wszystkim jednak to się podoba. To zbliżenie Jezusa z grzesznikami budzi oburzenie faryzeuszy. Pytają uczniów, dlaczego Jezus naruszał ustalony porządek. I odpowiedzi udziela sam Jezus. I odwołuje się do pisma, które faryzeusze powinni znać. Cytuję choćby proroka Ozeasza, którego fragment przed chwilą usłyszeliśmy. Jezus zachęca faryzeuszy, żeby przywołali sobie te słowa tego proroka, który wzywa do miłości, a nie do krwawej ofiary, do poznania Boga bardziej niż do całopaleń.

Ale nie oznacza to, że Jezus przechodzi obojętnie obok grzeszności celników. Wręcz przeciwnie. Przyszedł właśnie do nich, do tych, którzy się źle mają. Przyszedł uleczyć ludzkie braki, ludzkie słabości. Przyszedł jako lekarz, żeby wyzwolić ich z tego, co jest źródłem wszelkiego zła, czyli grzechu. Przyszedł powołać grzeszników i wezwać ich do wspólnoty z Nim samym. I rozważając tę scenę, zapytajmy samych siebie, jaki obraz Boga nosimy w sercu. Czy wyobrażamy sobie, że Jezus może zasiąść razem z nami, mimo naszych słabości, różnych grzechów, czy w przypadku choroby lub innych bolesnych doświadczeń życiowych wierzymy, że Jezus jest nieustannie blisko nas, jest w nas? A kiedy komuś zdarzy się odejście od wiary, nie może natracić nadziei, że Jezus czeka na niego ze swoim spojrzeniem i ze swoim słowem. Przychodząc do Mateusza, Jezus wyraźnie ogłasza, że przyszedł właśnie do wszystkich, którzy się źle mają, którzy potrzebują pomocy. Czyli przychodzi do każdego z nas, w jakiejkolwiek, moi drodzy, jesteśmy w tej chwili sytuacji życiowej. Jezus dostrzega naszą grzeszność, tak samo jak grzeszność celnika, ale On przychodzi właśnie po to, żeby wyzwolić nas, wyzwolić od wszelkiego zła, nadać sens naszemu życiu. Taki jest nasz Bóg i Zbawiciel. Myśląc o Bogu, starajmy się także wsłuchać w te słowa proroka Ozeasza, który zachęca nas do głębszego poznawania Boga. Jak możemy starać się poznawać Boga? Nie da się tego dokonać inaczej, jak tylko zbliżając się do Niego. Przez Jezusa Bóg objawił nam swoją najgłębszą tajemnicę. Objawił, że kocha i że jest samą miłością. A jednak okazuje się, że poznanie Boga nie jest łatwą sprawą. Doświadczyli tego najbliżsi uczniowie Jezusa. Pamiętaj, używając słów proroka Ozeasza, można by powiedzieć, że ich miłość znikła jak poranna rosa. Pamiętamy, że w chwili aresztowania Jezusa uciekli, kryli się trwożliwie, nie odkryli jeszcze wtedy potęgi Bożej miłości. Do końca nie rozumieli. Wątpili nawet po zmartwychwstaniu, wątpili nawet przy wniebowstąpieniu. Zrozumienie Bożej miłości przesłaniało im własne marzenia i pragnienia. Spodziewali się ziemskiego zwycięstwa, pragnęli Królestwa Izraela. I po tym wszystkim, co przeszli w bliskości Jezusa, po tym, co widzieli, czego dotykali, prawda o Bożej potędze miłości wciąż jeszcze się do nich nie przebijała. Dopiero Duch Święty dał im światło do przyjęcia Jezusowego przesłania i dał im odwagę do publicznego wyznawania tej wiary. Doszli do tego poznania Jezusa po Jego męce, zmartwychwstaniu, w niebowstąpieniu i to nie własnymi siłami, ale dzięki świadectwu Ducha Świętego. To On dał im światło zrozumienia miłości Jezusa. Tak więc sprawa poznania Boga jest drogą, powolną drogą, którą mamy zmierzać i ją powoli zdobywać. Dlatego sam Jezus modlił się w Wieczerniku o to poznanie dla uczniów wszystkich czasów, a więc i dla nas. Modlił się za wszystkich, którzy nie widząc Go uwierzyli. Modlił się za każdą i każdego z nas, obecnych tu w świątyni i przy odbiornikach radiowych. Modli się za nas zawsze. Modli się, żebyśmy uwierzyli w Jego miłość, w to, że Jego miłość rządzi światem i to ona ma ostatnie słowo, a nie siły ciemności, które zdają się osaczać ze wszystkich stron. I w tej drodze ważne jest wsłuchiwanie się w Słowo Boże. Bóg do nas kieruje swoje słowo i można się na nim wesprzeć, tak jak wsparł się na nim Abraham.

Abraham. On poznał, że Bóg dotrzymuje swojej obietnicy w każdej sytuacji, również po ludzku beznadziejnej. Abraham przeszedł przez szereg tych trudnych, bardzo bolesnych niekiedy skrajnych sytuacji i ostatecznie przekonywał się, że Bóg nigdy nie zawodzi. Jeżeli przychodzi z odpowiedzią, to nawet w ostatnim momencie, ale zawsze jest. I apostoł Paweł podkreśla dzisiaj w czytanym przed chwilą fragmencie, że ta historia Abrahama została zapisana nie tylko ze względu na niego, ale ze względu na nas, abyśmy mogli zawierzyć i zaufać, że on nigdy nie zawodzi, dochowuje swoich obietnic, jest nieustannie przy nas. I Słowo Boże pozwala nam dotknąć tajemnicy Trójcy Świętej, jej miłości, i ta miłość jednoczy nas z Bogiem, jednoczy nas między sobą. Poznać Boga to uczestniczyć w Jego miłości i dzielić tę miłość z innymi. Udział w Bożej miłości wymaga od nas rezygnacji z nienawiści i niechęci. Wymaga od nas wyrzekania się odwetu na każdym poziomie naszego życia. W naszych relacjach z ludźmi, z innych kultur, z sąsiednimi narodami, w naszych relacjach partyjnych, zawodowych, w relacjach sąsiedzkich, rodzinnych. To nie jest naiwna mrzonka. Jezus o to się modli. Bóg tego pragnie od nas i dla nas. Jeśli zdarza się nam o tym zapominać, to oddalamy się od postawy Mateusza. I trudno wtedy zasiąść do jednego stołu z Jezusem. A więc poznawać Boga może każdy bez względu na swoją sytuację życiową. I ten, który żyje z rodziną i żyjący samotnie, i w odosobnieniu, w celi więziennej, na łóżku szpitalnym czy w domu opieki. Każdy z nas w swoim sercu może dostrzec kruchość własną i przyjąć wezwanie Jezusa: chodź za mną. Przyjęcie tego wezwania zaczyna się w naszym sercu, w sercu każdego z nas. Otwarcie się Mateusza na wezwanie Jezusa rozpoczęło jego drogę z Jezusem. Na tej drodze słuchał Jezusa, widział działające się cuda, poznawał Jezusa coraz bardziej i te doświadczenia tak go przeniknęły, że spisał to wszystko w postaci świadectwa. I dzięki niemu możemy dzisiaj czytać i rozważać słowa Ewangelii, dobrej nowiny Chrystusa. To słowo wpisuje się w różne sytuacje i chwile naszego życia. To słowo jest niezgłębione. Jesteśmy zapraszani, żeby nim żyć, rozważać, nosić w swoim sercu. Ono otwiera przed nami wewnętrzną moc Ducha, która pozwala lepiej zobaczyć, łatwiej przeżyć sens różnych wydarzeń naszego życia. Jakże ważne jest wtedy, żeby na tej drodze znaleźli się świadkowie, którzy świadectwem swojego życia ułatwiają spotkanie z Jezusem. Właśnie teraz, w tej chwili, relikwie Dwojga Błogosławionych zostaną wprowadzone do Świątyni Bożej Opatrzności w Warszawie. Są to relikwie błogosławionej Bolesławy Lament, która zakładała szkoły, domy opieki, pielęgnowała chorych w trudnych dla Polski latach rozbiorów i wojen. I relikwie księdza Józefa Stanka, kapelana Armii Krajowej, którego miłość do ludzi sprawiła, że trwał z nimi do końca w powstańczej Warszawie. Ten młody kapłan, zaledwie 3 lata poświęcenia kapłańskich. A oprawcy, okazując pogardę dla jego misji, powiesili go na kapłańskiej stule. Ten znak kapłańskiej gotowości niesienia pomocy duchowej ludziom był dla nich nie do zniesienia. I w ostatnich chwilach życia okazał wielkie męstwo, heroiczną odwagę.

0: spod szubienicy błogosławił przychodzących żołnierzy i ludność cywilną, która właśnie tędy szła do niewoli i obozów zagłady. W ten sposób został włączony w ukrzyżowaną miłość Jezusa. Żyjemy Bogu dzięki w innych warunkach, w innej sytuacji. A każdy z nas otrzymuje wezwanie na swoją miarę i na swoją drogę do świętości. Na tę drogę zostajemy wyposażeni darami Słowa Bożego i Najświętszej Eucharystii, którymi możemy się umacniać. Możemy umacniać naszego ducha tak, by stawać się wiarygodnymi świadkami Jezusa dla tych wszystkich, których spotykamy na co dzień. O to się modlimy i tego sobie życzmy, drodzy siostry i bracia, nawzajem. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Zebrani w świątyni świętokrzyskiej oraz przy odbiornikach radiowych, w miejscach odosobnienia, w szpitalach i w samotności, zwróćmy się z prośbą do kochającego Boga.
1: Módlmy się, żeby Kościół, postępując za Jezusem, był otwarty na grzeszników i leczył ludzkie braki i słabości. Ciebie prosimy.
2: Słuchaj nas, Panie.
1: Ojciec Święty Leon XIV w jednym z ostatnich kazań prosił osoby duchowne o otwartość i bezwarunkowe przekazywanie Bożej łaski. Użył do tego prostego porównania: bądźcie kanałem, a nie filtrem. Prośmy, żeby wszyscy chrześcijanie byli kanałami Bożej miłości dla świata. Ciebie prosimy.
2: Słuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za społeczności uczestniczące w wojnach, żeby zrezygnowały z nienawiści i chęci odwetu. Ciebie prosimy.
2: Słuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za naszą Ojczyznę, żeby nasze waśnie i spory nie przekreślały dobra wspólnego. Ciebie prosimy.
2: Słuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za osoby przebywające

0: w szpitalach, w domach opieki, w samotności, żeby potrafiły swoje cierpienia złączyć z niewinnym cierpieniem Jezusa. Ciebie prosimy.
1: Słuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za nas samych, żebyśmy przez świadectwo swojego dobrego życia ułatwiali innym spotkanie z Jezusem. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas.
2: Panie Boże, Ty modlisz się za nas, żebyśmy uwierzyli w Twoją miłość, w to, że Boża miłość rządzi światem. Bądź uwielbiony razem z Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na naszą posługę. Przyjmij dary, które Ci składamy i pomnóż naszą miłość ku Tobie. Przez Chrystusa,

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, gdy nam zesłałeś swojego Syna, aby stał się człowiekiem i wybawił nas od zguby wiecznej. W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo stało się narzędziem zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego, Twój majestat, uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze radują się w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Mateuszem, błogosławionymi Bolesławą Lament i księdzem Józefem Stankiem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Adriana, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją

przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam radować Twoją chwałą wiecznie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, mój pokój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Módlmy się. Miłosierny Boże, niech uzdrawiające działanie Eucharystii uwolni nas od złych skłonności i wprowadzi na prawą drogę przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Ogłoszenia duszpasterskie. W dniu dzisiejszym, po raz 19, obchodzimy Święto Dziękczynienia, które w tym roku przebiega pod hasłem „Dziękujemy za świadectwo wiary”. W Świątyni Opatrzności Bożej o 12:00 odbędzie się uroczysta msza święta z udziałem Konferencji Episkopatu Polski. W tym tygodniu w liturgii przypada w poniedziałek wspomnienie świętej Jadwigi Królowej, we wtorek święto poświęcenia kościoła katedralnego archidiecezji warszawskiej, we czwartek wspomnienie świętego Barnaby apostoła, w piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w sobotę wspomnienie niepokalanego serca Maryi. Miesiąc czerwiec jest poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zachęcamy do wspólnej modlitwy, litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przy kapliczkach, krzyżach przydrożnych, w gronie rodziny, czy też podczas nabożeństw sprawowanych w kościołach. W piątek 12 czerwca przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a za publiczne odmówienie aktu wynagrodzenia sercu Pana Jezusa można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. W niedzielę 14 czerwca o godzinie 17 w naszej bazylice zapraszamy na nadzwyczajny koncert churalny z cyklu Muzyka Sacra w wykonaniu Yale Alumni Chorus USA. Akademia Katolicka zaprasza do odkrywania piękna wiary przez studia, kursy i spotkania, które mogą stać się przestrzenią osobistego rozwoju, a także przygotują nas do lepszej posługi wobec własnej rodziny, parafii czy lokalnego środowiska. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Duszpasterstwo nauczycieli i wychowawców Archidiecezji Warszawskiej uprzejmie zaprasza nauczycieli do udziału w ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 1-2 lipca tego roku. Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Archidiecezji Warszawskiej w zakładce Duszpasterstwo Nauczycieli. W czasie dzisiejszej mszy świętej śpiewy prowadził Szymon Bogdański, przy organach Michał Dąbrowski. Mszy świętej przewodniczył i kazanie wygłosił ksiądz Tadeusz Huk. Przyjmijmy z wiarą Boże błogosławieństwo.
0: Pan z wami.
2: Z Duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Jest 10:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Olaf Warzyński. Kolejny dzień długiego weekendu i znów czarne statystyki z dróg. Wczoraj doszło do ponad 60 wypadków. Zginęły 4 osoby. Już 100 dni wojny Izraela i Stanów Zjednoczonych z Iranem. Waszyngton zapowiada, że wykorzysta irańskie aktywa do naprawienia szkód na Bliskim Wschodzie. Zajrzymy też do Sandomierza na festiwal wina sera.
2: Nazwy typu Gruyère czy Comté to już nie są takie zagadkowe dla ludzi.
1: Na początek nowe statystyki policyjne z dróg. Wczoraj doszło do 61 wypadków. 4 osoby zginęły, a prawie 70 zostało rannych. Policjanci zatrzymali ponad 300 kierujących po kieliszku. To rezultaty wzmożonych kontroli w długi weekend. Dziś on się zakończy, a więc na trasach w całym kraju znów będzie większy ruch. Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji apeluje o ostrożną jazdę.
3: Dostosujmy prędkość do warunków ruchu, zaplanujmy podróż i pamiętajmy, że najważniejszy jest bezpieczny powrót do domu.
1: Patrole drogówki do końca dnia będą sprawdzać trzeźwość kierowców, prędkość i stan samochodów na trasach. Niespokojna niedziela w Izraelu. Tamtejsze wojsko poinformowało, że przechwyciło 2 pociski, które wystrzelono z terytorium Libanu. Z kolei amerykańskie dowództwo centralne poinformowało o zestrzeleniu 2 irańskich dronów bojowych w rejonie cieśniny Ormus. Dziś 100. dzień wojny Izraela i Stanów Zjednoczonych z Iranem. Amerykański Departament Skarbu wykorzysta irańskie aktywa, aby pomóc sojusznikom w rejonie Zatoki Perskiej. Ma to pomóc w usunięciu szkód wyrządzonych podczas wojny przez Iran.
4: Amerykanie mają uzyskać od sojuszników z regionu Zatoki Perskiej kompleksowe szacunki kosztów naprawy szkód spowodowanych przez Iran od początku konfliktu. Nie jest jasne, jakie konkretnie aktywa miałyby zostać wykorzystane do sfinansowania odbudowy. Czy byłyby to na przykład środki pieniężne na zamrożonych rachunkach bankowych, czy też aktywa rzeczowe, takie jak tankowce. W obliczu trwających pośrednich rozmów pokojowych między USA i Iranem, Teheran stoi na stanowisku, że jakiekolwiek porozumienie wymagałoby zniesienia sankcji, co umożliwiłoby uwolnienie miliardów dolarów irańskich aktywów zamrożonych za granicą. Od wybuchu wojny pod koniec lutego Iran przeprowadził sporadyczne ataki rakietowe i uderzenia z użyciem dronów na wszystkie państwa Zatoki Perskiej. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: W Hiszpanii 2. dzień wizyty papieża. Leon XIV odprawi mszę na placu w Madrycie, która właśnie się rozpoczyna. Po niej będzie przewodniczyć procesji z okazji uroczystości Bożego Ciała. Popołudnie Leon XIV spędzi z augustianami, swymi współbraćmi zakonnymi. Spotka się również z przedstawicielami świata kultury, sztuki, gospodarki i sportu. Sanepid i szkoły razem przeciw uzależnieniom. Od września w podstawówkach rozpocznie się program profilaktyczny pod hasłem Tylko pomyśl. To kontynuacja obecnego programu Szkoła wolna od nikotyny.

0: Dzieci dowiedzą się, jak nie wpaść w pułapkę zastawianą przez firmy produkujące nowe produkty, od których łatwo się uzależnić, wyjaśnia główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
1: Temu ma ten program być poświęcony, jak z młodzieżą rozmawiać, żeby te wybory były jednak podporządkowane kryteriom zdrowia, a nie atrakcyjności różnych opakowań czy różnych używek, które prędzej czy później prowadzą do uzależnienia.
0: Każdego roku w Polsce diagnozuje się raka płuca u ponad 21 tysięcy osób. Niemal tyle samo chorych umiera. Główną przyczyną tej choroby jest palenie papierosów.
2: To są aktualności jedynki.
0: Akordeonista Michał Stochel, triumfatorem międzynarodowego konkursu Eurowizji dla młodych muzyków. 22. już impreza odbyła się w stolicy Armenii, Erywaniu. 18-letni Polak zachwycił jury znakomitym wykonaniem trzeciej części koncerto klasiko na akordeon autorstwa Mikołaja Majkusiaka. Michał Stochel w rozmowie z TVP Info mówił o swoich emocjach po werdykcie jury.
3: Ogromna ekscytacja i wielka radość, ale też naoczny dowód tej naszej ciężkiej pracy, którą wykonaliśmy razem z moim nauczycielem i takie ogromne szczęście z powodu efektu właśnie tej naszej pracy.
0: Michałowi Stochelowi pogratulowała w serwisie X minister kultury Marta Cienkowska. Dodała, że za 2 lata Eurowizja dla młodych muzyków odbędzie się w Polsce. W aktualnościach jeszcze Sandomierz i festiwal Wina Sera. Na rynku kilkadziesiąt stoisk, a na nich lokalne wina oraz sery z różnych stron Polski i z zagranicy. Są warsztaty, pokazy i gotowanie na żywo, a turyści są pod wrażeniem.
4: Jestem zaskoczony, bardzo miło. Zresztą jestem trochę smakoszem wina. Widzę, że to się odradza.
5: Znawca serów Michał Pudlik powiedział, że w Polsce coraz bardziej doceniamy szlachetne smaki.
6: To się w ogóle bardzo zmieniło, bo jak zaczynaliśmy, to ta świadomość była na innym poziomie troszeczkę. A teraz jest często tak, że ktoś na przykład mówi, że właśnie wrócił ze Szwajcarii czy z Włoch i jadł taki ser. I już nazwy typu Gruyère czy Comté to już nie są takie zagadkowe dla ludzi.
5: O godzinie 15 w rynku Starego Miasta wystąpi trio Sojka, Pęczak, Sojka, a stoiska czynne będą do zmierzchu.
0: O czym informowała Grażyna Ślęzak-Wójcik z Radia Kielce. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Pogoda.
0: Nad Polską na razie nieliczne chmury, ale chwilami będzie się to zmieniać. Synoptycy prognozują przelotne deszcze i burze, a w czasie burz silne porywy wiatru. 14 stopni w Krośnie, 15 w Kłodzku, 19 w Krakowie, Lublinie i Szczecinie, 21 w Poznaniu i Białymstoku, 22 w Lęborku. Ciśnienie w Warszawie 1006 hektopaskali.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza w Zdzieszowicach. Poza tym w Polsce oddycha się dobrze lub bardzo dobrze. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 41% energii elektrycznej. Prawie w całym kraju w lasach zagrożenie pożarowe. W większości regionów małe, w niektórych miejscach średnie.
8: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit Beko.

0: Complex – skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Już dziś wielki finał festiwalu w Opolu. 45 lat zespołu Lady Punk oraz wyjątkowy koncert w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. Wystąpią między innymi Natalia Schroeder, Igor Herbut, Olga Wojczyk, Maciej Zakościelny, Piotr Polk i wielu innych. Nie przegap tego wyjątkowego wieczoru. Oglądaj od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy.
7: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Reklama. Autopromocja.
9: Przed nami piłkarskie mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
10: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
9: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
10: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
9: Sekrety mundiali.
10: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
9: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
10: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
9: Andrzej Janisz
10: i Filip Jastrzębski.
9: Zapraszamy.
8: Autopromocja. Czas pogody. Piękne, dojrzałe życie. Zaprasza Zbigniew Krajewski.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Myślę, że wszystkie buzie uśmiechnięte, wystarczy spojrzeć za okno i lato, chociaż trochę brakuje do tych dat 20-21 czerwca, ale lato już wydaje się w pełni i wszyscy myślą o wakacjach, myślą o muzyce pod wrażeniem wczorajszych koncertów, cieszą się tym, co osiągnęła Maja i usłyszą o tym, co osiągnęła Maria. Prosto z 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Gościem specjalnym będzie Maria Szabłowska. No i oczywiście wspomnienia. Powrócimy do dawnych festiwali i wielkich gwiazd, które na nich występowały. Będą też relacje naszych specjalnych wysłanników. To Marcin Kusy i Ania Wil. I uśmiechniemy się, słuchając tego, co kiedyś gdzieś działo się w polskich kabaretach. Za chwilę dwa utwory różniące się od siebie, chronologicznie to jakieś kilkanaście lat, stylistycznie jeden piękny, drugi jeszcze lepszy. Pokazują, jak zaczynał się festiwal, jakich piosenek wtedy na początku lat 60. słuchaliśmy i czym cieszyliśmy się później, melodiami, które były w stanie zawrócić w głowie. Andrzej Rybiński, a wcześniej Bohdan Łazuka.

0: Jedynka, Polskie Radio, program pierwszy, czas pogody. Wyobraźmy sobie ten moment. Sobota, 6 czerwca 2026 roku. Na rynek w Opolu wchodzi zjawiskowa, uśmiechnięta blondynka w błękitnym garniturze, rozgląda się i przyklęka. I zaczyna odsłaniać, no właśnie, gwiazdę w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. Widzimy nazwisko, Maria Szabłowska. Blondynka uśmiecha się jeszcze piękniej i serdeczniej, a wszyscy zaczynają bić brawo. Maria Szabłowska. Halo?
1: Halo? Jesteśmy, tylko myślałam, że jeszcze coś będziesz mówił i zasłuchałam się, bo to tak brzmiało tak jeszcze, chyba jeszcze lepiej niż było w rzeczywistości. Maria Szabłowska to ja i rzeczywiście garnitur był taki błękitno-szary i przyszło sporo osób na to odsłonięcie mojej gwiazdy i byłam no, niezwykle wzruszona, bo na ogół tutaj gwiazdy odsłaniają, ja nie wiem, mi się wydaje, że w ogóle jestem pierwszą osobą nieśpiewającą, która ma gwiazdę w Opolu, ale może mi się trochę należało, bo przyjeżdżam tutaj od bardzo, bardzo wielu lat. Nie opuściłam chyba żadnego festiwalu, jak mi się wydaje.
0: Nie liczysz godzin i lat.
1: I nie liczę godzin i lat, to życie mija, nie ja. Tak, to też sobie czasami powtarzam, bo w piosenkach jest nie tylko melodia, ale czasami są takie mądrości zawarte, mądrości ludowe albo prawdziwe mądrości, bo polska piosenka ma nie tylko świetnych kompozytorów, ale także doskonałych autorów, doskonałych.
0: Potrafiących tak syntetyzować tak naszą wiedzę o świecie, czy przekazać taką życiową mądrość, że ona nie wydaje się wcale taka z katedry wypowiedziana przez oderwanych od życia naukowców czy profesorów w ogóle, ale jest czymś takim, co ktoś serdeczny, kochający nas, nam mówi: słuchaj, zrób to tak, albo posłuchaj tego, zastanów się. I ty to też odkrywasz, prezentując utwory, prezentując piosenki, które wiążą się z twoim Opolem. Nie bez powodu Nie liczę godzin i lat się pokazało, bo to jest jeden z tych najwspanialszych opolskich utworów, pełny melodii. Wcześniej był Bohdan Łazuka z tym takim zdystansowanym, dancingowo, kabaretowo, wyluzowanym sposobem traktowania życia i świata. Nie lubię poniedziałku, przy tym to jest nic. Ważne jest to, że kiedyś bawiliśmy się i tym, cieszyliśmy się i tym. I dlatego chcę cię zapytać o to pierwsze spotkanie z Opolem, kiedy jeszcze transmisje były w czarno-białej telewizji. No i liczył się kontrast białej koszuli, czarnego garnituru.
1: Pierwsze spotkanie z Opolem. Ja muszę powiedzieć tak od początku, że to były zupełnie kompletnie inne czasy i na festiwal do Opola jeździło się w silnej grupie pod wezwaniem bardzo często Wojciecha Młynarskiego, tak bym mogła powiedzieć, bo po prostu wtedy jeszcze ludzie nie mieli samochodów i jechało się pociągiem takim popołudniowym chyba i już na dworcu, jak się weszło na peron, to widzieliśmy, że stoi na peronie właśnie na przykład Bohdan Łazuka, czy Wojtek Młynarski, czy jacyś dziennikarze, Krysia Gucewicz, moja koleżanka. Wtedy nie było tak, że każdy dostawał osobny pokój, więc dziennikarka z dziennikarką dostawały pokój i myśmy z Kryśką Gucewicz mieszkały. I też tak bywało, że czasami ktoś przyjeżdżał z zaprzyjaźnionych dziennikarzy bądź artystów i nie miał pokoju i spał na podłodze u nas w naszym pokoju. Na przykład Janek Wołek, nigdy nie zapomnę.
0: Znakomity poeta.
1: Znakomity poeta i tekściarz i niesamowity gawędziarz. I on przyjechał, myśmy już chciały się położyć spać, bo ja rano oczywiście miałam wejście tak zwane do radia, żeby opowiedzieć słuchaczom, co się tutaj dzieje. A Janek, spragniony plotek i wiadomości różnych, nie dawał nam spać, ale to w ogóle były zupełnie inne czasy.

0: czasy takiego pionierstwa i wtedy było bardzo wiele osób, które wcale Opola nie lubiły, bo uważały, że to nie wiadomo po co jest ten festiwal, ale no, rozmawiamy już wiele, wiele lat później i jak ja patrzę na przykład, akurat siedzę naprzeciwko napisu Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, więc to się tak zmieniło. A wtedy to raczkowało i też jeszcze raz powiem, że dzięki Polskiemu Radiu się tak rozwijało, bo wśród organizatorów festiwalu byli ludzie radiowi, tacy z Trójki i tacy z Jedynki i mój pierwszy szef Andrzej Korzyński, znakomity kompozytor. I to było takie pospolite ruszenie piosenkowe. Nie było wiadomo, jak to się rozwinie. Naprawdę było wiele osób przeciwnych. Nie wiem, jak można być przeciwnym i nie doceniać roli festiwalu polskiej piosenki. W dodatku w Opolu był to przemyślny ruch tutaj tych ludzi, którzy organizowali festiwal, żeby jakoś władzy ludowej wytłumaczyć, że fakt, iż jest to na ziemi opolskiej, ma ogromne znaczenie, że tutaj też, gdzie można, mógłby brzmieć w pieśniach niemiecki język, śpiewają po polsku. Oczywiście powiem o legendarnym Karolu Musiole, burmistrzu Opola, który też, on był podobno, to tutaj mi opowiadają miejscowi ludzie pamiętający tamte czasy, że on był niesamowitym takim zwolennikiem piosenki, tego, żeby powstawały chóry, żeby ludzie się właśnie zajmowali śpiewaniem, bo to łączy, i no i żeby oczywiście te pieśni, piosenki brzmiały po polsku, tutaj na Śląsku Opolskim.
1: Mieliśmy zespół Śląsk, mieliśmy Mazowsze w szkołach, były lekcje muzyki i plastyki i to był zupełnie inny świat, to prawda, masz rację, ale przekonałem się, że ten świat jeszcze został, część tego świata została. Wczoraj oglądałem koncert jubileuszowy naszego kochanego Bogdana Olewicza i oczywiście i co? I wyszła Urszula, zaśpiewała Rysę na szkle i wszyscy wstali i zaczęli tańczyć przy tym. To jest to, co było dawniej. No dawniej to może troszeczkę z pewną nieśmiałością. Kołysali się, wyciągali parasole, jak padał deszcz. A teraz był taniec, nieprawdopodobny taniec i taka cudowna radość. Patrzyło się na twarze i to były bardzo młode twarze, twarze dojrzalsze i twarze takie z taką nutką melancholii i nostalgii. Ale tańczyli, cieszyli się tym, że mogą po latach znów zatańczyć.
0: Ja jeszcze powiem tutaj, ponieważ padło nazwisko Bogusia Olewicza, fantastyczny ten koncert wczorajszy, ale to jest też człowiek, poeta, autor tekstów, który narodził się w radiu, w polskim radiu.
1: Tak.
0: I wtedy Bogdan Olewicz i Marek Dutkiewicz w tych czasach dawnych, słusznie minionych, mieli taką audycję Pół na Pół, magazyn słowny z muzyką mechaniczną. Zapraszają Marek Dutkiewicz i Bogdan Olewicz.
1: Uroda no, tytułu wtedy niezwykła.
0: Tak, i wtedy nie wyobrażaliśmy sobie, że nawet nie przyszło nam do głowy, że to nagle dwóch takich później wybitnych autorów się jakoś polubiło i robili audycję. I to się działo w polskim radiu. Naszym szefem był Andrzej Korzyński.
1: Tak, bez radia. No świetny kompozytor. Bez tak. radia nie byłoby tego wszystkiego, co
0: Festiwalu
1: nam dziś towarzyszy.
0: Festiwalu też by nie było.
1: Oczywiście. I na zakończenie tej części rozmowy chcę cię zapytać o utwór, który zrobił na tobie największe wrażenie. Tak się domyślam, że pewnie Czesław Niemen, ale może... Tak? Czesław.
0: Tak. No i no, to było... To nawet ciężko wytłumaczyć, jak inna była ta pieśń, bo nawet nie powiem piosenka Czesława Niemena, wyraz jego buntu. On miał bardzo ciężkie życie w momencie, kiedy debiutował, bo bardzo wiele osób, nie tylko tych, które zajmowały się muzyką zawodowo i też miały wpływ na to, jak ta muzyka się rozwija, kogo się nagrywa, kogo się nie nagrywa, bardzo wiele osób w ogóle nie mogło go zaakceptować, nie mogło zaakceptować tego takiego emocjonalnego sposobu śpiewania, tego, jak Czesław wyglądał, tego, jak mówił, bo przecież on przyjechał do nas za wschodniej granicy i było trochę słychać w tym. Potem on pracował nad tym, żeby się pozbyć tego takiego wschodniego zaśpiewu, jaki był.

0: było słychać w momencie, kiedy Czesław zaczynał o czymś mówić. On zdawał sobie sprawę, on miał słuch absolutny, więc musiał sobie zdawać sprawę. Było mu ciężko na początku z jednej strony, bo ta dorosła część publiczności nie bardzo lubiła, że on tak wrzeszczy. Przecież był taki krytyk muzyczny, chyba najważniejszy krytyk muzyczny, Andrzej Ibis-Wróblewski, który też przyjeżdżał do Opola. I taki groźny pan. Myśmy się go z Kryśką Gucewicz trochę bały, bo on pisał w Życiu Warszawy te recenzje i co on napisał, to było święte dosłownie. I on, usłyszawszy Czesława, napisał taką recenzję tego dnia festiwalowego i to tytuł był: Na kogo pan tak krzyczy, panie Niemen? Tak, i z takimi dużymi wołami. I Czesław się potwornie tym przejął jakoś i potem wszystkim tłumaczył. Jak to ja krzyczę? Ja nie krzyczę. To jest mój sposób interpretacji. A ten pan powinien wiedzieć, jak jest krytykiem, że czasami trzeba użyć krzyku. No tak, no ale to były czasy, kiedy no jeszcze tego głosu się w taki sposób nie wykorzystywało. Ale potem pan krytyk muzyczny jakoś wycofał się z tych swoich negatywnych opinii, bo nawet jeśli się nie podobało, że Czesław tak emocjonalnie śpiewa, to jednak od razu było słychać, że jest to fantastyczny głos, wielka muzykalność i że to będzie no gwiazda polskiej piosenki, co się bardzo szybko stało. I no stało właśnie. Się właśnie dzięki Opolu, bo wtedy to była taka nowość, festiwal piosenki. Właściwie nie bardzo wiedzieliśmy, o co to chodzi, co to znaczy, że festiwal piosenki. Że no, Czesław błyskawicznie zyskał popularność, a wśród młodych słuchaczy, no to już w ogóle wielką, bo myśmy jednak wiedzieli, co się śpiewa na świecie, co się nagrywa. I Czesław był jak najbardziej w tym trendzie nowoczesnym.
1: Tak, wielkie amerykańskie głosy, które potrafiły wykrzyczeć w protest songi, ten moment taki, kiedy świat był dziwny i nadal jest dziwny i trudno znaleźć bardziej aktualny utwór niż ten, który wyśpiewał Czesław Niemen. To bardzo proszę zapowiedzieć Czesława Niemena i do następnej części rozmowy przejdziemy.
0: Proszę Państwa, piosenka, która zmieniła polską muzykę, zaśpiewana po raz pierwszy premierowo tutaj w Opolu w amfiteatrze, który teraz nazywa się Narodowym Centrum Polskiej Piosenki. Piosenka, którą Czesław Niemen chciał zamanifestować, cytuję w tej chwili, swoją odrębność artystyczną. Tak się wyraził. Sam sobie napisał ten utwór, sam go wymyślił. Dziwny jest ten świat.

0: ostatniego taktu, do ostatniego dźwięku słuchaliśmy tego utworu. Dziwny jest ten świat, Czesław Niemen, zapowiedziany przez Marię Szabłowską, o której nasza słuchaczka Basia z Piekar Śląskich tak pisze. Dziękuję za zaproszenie do audycji, pani redaktor. Kształtowanie mojego gustu muzycznego zaczęło się od Wideoteki Dorosłego Człowieka, którą zawsze oglądaliśmy z rodzicami. Potem super. Dowiedziałam się, że pani Maria na co dzień pracuje w moim ukochanym polskim radiu, gdzie do tej pory głównie słuchałam Lata z radiem. Pani Mario, jest pani dla mnie nie tylko dziennikarką z ogromną klasą i wiedzą muzyczną, ale też ikoną stylu jedynki. Pozdrawiam, gratuluję gwiazdy w Opolskiej Alei i życzę zdrowia. I to jest jeden z fragmentów wielu listów, które już czytamy na jedynkowym Facebooku, a do tego jeszcze SMS-y 71-151. No to będziemy cytowali te...
1: Dziękuję bardzo, tylko żebym się nie rozbestwiła, Zbyszek.
0: No, oczywiście, a jak to nie? Trzeba się rozbestwić w takim momencie, w takim stylu, nienagannie eleganckim, oczywiście, że trzeba. To zaczęło się od rozgłośni harcerskiej w twoim przypadku, bo najpierw świetne studia, znakomite wykształcenie, a potem...
1: Do niczego niepotrzebne, jak się przydają się.
0: Najlepiej to skończyć filozofię, wtedy można na każdy temat
1: masz
0: mówić.
1: Masz spojrzenie na świat dobre, to prawda.
0: Tak, tak. A z rozgłośni harcerskiej tylko dwa kroki do Polskiego Radia?
1: Ale to, no nie, no, ja muszę tutaj powiedzieć, że po prostu i wymienić jeszcze jedno ważne dla mnie nazwisko, chociaż on mówi, że tego nie pamięta. Tadeusz Sznuk. Ja studiowałam... arabistykę, orientalistykę na Uniwersytecie Warszawskim i myślałam, że będę, no nie wiem, zajmowała się lingwistyką, ale bardzo szybko się okazało, że jako dziewczyna, kobieta nie mam najmniejszych szans wtedy, żeby wyjechać na jakiekolwiek stypendium językowe, bo do krajów arabskich nie można było wysłać młodej dziewczyny, blondynki. Po prostu to było, no... przerąbany, jak teraz mówimy. I zdałam sobie sprawę, że muszę uciec od tej orientalistyki, no bo skoro nie ma żadnych szans, no to coś innego muszę robić. I to przypadkowo się stało. Ja studiowałam na jednym roku, ona była na afrykanistyce, ale to był jeden, ten pierwszy rok taki początkowy orientalistyki z Sylwią Sokorską, córką prezesa Radiokomitetu Włodzimierza Sokorskiego. I Sylwia miała w rozgłośni harcerskiej audycję Nie tylko dla dziewcząt się to nazywało, którą czytał, jej prowadził Tadeusz Sznuk. Sylwia zaprosiła mnie do tej audycji, żebym opowiedziała, co to znaczy studiować orientalistykę. No i tam sobie pogadałyśmy. Był Andrzej Korzyński, jeszcze wtedy chyba nie mąż Sylwii Sokorskiej, który oprawiał audycję muzycznie. I ja wyszłyśmy z Sylwią ze studia. I Tadeusz Sznuk mówi, słuchaj,

0: ty tu szukacie jakiejś dziewczyny do radia, żeby był damski głos w tym studiu Rytm, to może ona by się nadała. Mi się wydaje, że może ona się nadaje. No i mnie zatkało w ogóle, że ja bym miała pracować w Polskim Radiu, ale Andrzej od razu to podchwycił, Korzyński, i mówi, no dobrze, no to przyjedź do radia na Malczewskiego, tak się popularnie mówiło, chociaż adres jest Aleja Niepodległości, wtedy i zrobimy ci próby mikrofonowe, tam będą specjaliści od tak zwanej mowy mikrofonowej. To były takie czasy, że w Polskim Radiu byli specjaliści od mowy mikrofonowej. To też jest osobna historia. No to ja mówię, no dobrze, chociaż się przestraszyłam i tak się przestraszyłam, że nie poszłam w ogóle. I na szczęście był u nas w domu telefon na Saskiej Kępie, co wtedy było naprawdę rzadkością i co chwilę przychodzili jacyś sąsiedzi, czy można zatelefonować. No ponieważ był telefon, to Andrzej Korzyński zadzwonił i już trochę tak z pozycji szefa mówi, no jak to ja ci proponuję tutaj taką pracę, a ty nie przychodzisz. No dobrze, no to przyszłam i się okazało, że zostałam. I cały czas jestem, to jest niesamowite.
1: Co podkreślamy z ogromną radością i z, naprawdę z najszczerszą, jaką tylko można sobie wyobrazić. Piszą na ten temat zresztą wszyscy ci, którzy dzisiaj do nas napisali i na Facebooku i SMS-owo. Ale przecież to, co ty robisz w radiu, o czym zawsze jeszcze będziemy mogli powiedzieć, to wiąże się również z tym, co robisz w telewizji, co robiłaś w telewizji i z twoimi pomysłami książkowymi.
0: To prawda.
1: Bo za chwilę usłyszymy piosenkę pewnego dżentelmena, o którym też napisałaś. To Elvis Presley. To on zrobił takie wrażenie na tobie?
0: No ogromne, no w tamtych czasach śpiewać tak jak Elvis, wyglądać tak jak Elvis, mieć taki repertuar jak on, to było coś niesamowitego, to było jakieś kosmiczne zjawisko ten Elvis. On, jeśli państwo go pamiętają już z późniejszego czasu, kiedy już był królem tej światowej piosenki, to on tak nie wyglądał, ale kiedy debiutował, to naprawdę wyglądał jak w tym filmie, który chyba 2 czy 3 lata miał swoją prezentację. W tym filmie opartym na historii jego życia. To było zjawisko niesamowite i ten repertuar będący połączeniem, nie wiem, muzyki country z muzyką amerykańską, taką tradycyjną, i ten sposób jego bycia na estradzie, to było szokujące. On od razu dostał przydomek król i tym królem pozostał i tym królem jest. I mimo, że nie ma go z nami już wiele, wiele lat, to on ciągle jest wzorcem dla początkujących artystów. Jest no nie do pobicia, wydaje mi się. A może przesadzam, bo jestem wielbicielką Elvisa.
1: A myślę, że to jest bardzo takie oczywiste, to co powiedziałaś w tym pięknym znaczeniu słowa. To posłuchamy Elvisa Presleya, którego oczywiście zapowiesz w piosence rozpoczynającej jeden z odcinków tej cudownej serii z Indianem Jonesem. Z Indianą Jonesem powinno się powiedzieć właściwie. Tam jest taki moment, lata 50., amerykańska pustynia, młodzi ludzie jadą chyba z nocnej imprezy rano i towarzyszy im piosenka dobiegająca zza kadru. No i to będzie Mario to...
0: Ja nie wiem.
1: Hound Dog.
0: Hound Dog. O Boże, no tak. No to taka piosenka, która strasznie denerwowała. W Stanach Zjednoczonych miała bardzo wielu przeciwników, kiedy się ukazała, dlatego że no nie dosyć, że tak mówili ci przeciwnicy, że on tak wrzeszczy, że się miota jak śpiewa. To jeszcze to jest piosenka o psie. Hound Dog.
1: Po prostu.
0: Elvis Presley.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Warto wrócić jeszcze do tego filmu z Indianem Jonesem. Chyba tam Królestwo Kryształowej Czaszki, jakoś tak to wyglądało, ale Elvis znakomity i cudownie pokazujący ten klimat połowy lat 50. A z nami, bo to jest jedynka, Polskie Radio, program pierwszy, czas pogody. Ktoś, o kim najwięksi pisali piosenki. O niej, jaka piosenka była o niej? Jolka, Jolka, nie. Nie Płaczewka, nie. A, Przygoda z Marią. Maria Szabłowska.
2: Tak, to ja, ale to nie o mnie ta piosenka, chociaż piękna piosenka.
1: Jak się słucha jej, to ma się wrażenie, że to chyba o tobie. Może być o tobie też. No i Wakacje z blondynką oczywiście.
2: Wakacje z blondynką? Tak, no tak.
1: A jakie były te wakacje? Bo to był początek wakacji najczęściej. Dziewczyny wychodziły, myślę o naszych super młodziutkich wtedy wokalistkach najczęściej.
2: Ale myślisz cały czas o Opolu, no, tak? O festiwalu w Opolu, no tak. No zobacz, teraz siedzę tutaj na zapleczu amfiteatru, patrzę, idzie z walizką Andrzej Poniedzielski. Będzie dzisiaj w amfiteatrze na scenie albo jutro, nie wiem, bo nie zdążyłam, przywitałam się tylko i poszedł. Tak sobie pomyślałam, że to Opole jest takie ważne dla nas i kształtujące polską piosenkę właśnie dlatego, że może tutaj wystąpić taki Poniedziałek, bo tak go nazywamy.
1: Poniedziałek, Andrzej Poniedzielski. Filozof,
2: satyryk,
1: człowiek.
2: Mądry tak? Człowiek, tak, tak, tak. A z drugiej strony wczorajszy koncert Bogdana Olewicza, który, nie wiem, czy już mówiliśmy, że on debiutował w Polskim Radiu tak. W Młodzieżowym Studiu Rytm, tak. Czyli jest i bardzo dobrze wspomina te czasy. I też wielokrotnie, jak rozmawialiśmy, to mówił, że gdyby nie ten to radio, w którym się znalazł, no bo przedtem już myślał o tym, że chciałby pisać piosenki, to być może zupełnie inaczej ułożyłby się jego los. A tak związał się z piosenką na dobre i na złe. Cytuję Bogdana, kiedyś tak mi powiedział. Ja mówię, na jakie złe? No wiesz, no różnie może się wydarzyć. Może się zdarzyć jakiś knot. Ja mówię, tobie? No i wczorajszy koncert udowodnił, jak publiczność, naprawdę aż łzy w oczach miałam, Ania tutaj siedzi wilko o mnie i kiwa głową, że do łez wzruszało nas to, że ta publiczność wstała, że śpiewali, że znali te piosenki. No świetni muzycy też, wspaniały koncert wczorajszy.
1: Tak, mnie brakowało tylko jednego zdania, na które czekałem, żeby usłyszeć od Bogdana Olewicza, żeby on na końcu powiedział tak: no to teraz idę napisać piosenkę.
2: A, mnie się wydaje, że on cały czas tam coś kombinuje.
1: No to dobrze, to go zapytamy przy najbliższej okazji. A powiedz, jak wspominasz swoje koleżanki, piosenkarki, bo ty jesteś, jakby ktoś nie wiedział, to by myślał, że ty też śpiewasz, występujesz, jesteś cały czas z nimi, jesteś wśród gwiazd, one są z tobą.
2: Jak wspominam moje koleżanki, piosenkarki.
1: No na przykład zacznijmy od Sukienek.
2: No tak, no to zawsze tak jest, że zresztą chyba Hala Frąckowiak.

kiedyś powiedziała: Boże, kochany, dlaczego facet założy garnitur, wychodzi i nikt nie krytykuje jego stroju, a ja cokolwiek założę, to zaraz

0: zaczekaj moje serce, gdzie ja jestem, gdzie ja jestem. Stój, zaczekaj moje serce, gdzie ja jestem, gdzie ja jestem.
1: Tańcz na linię nad tłumami, tyś królowa, tyś tu pani. Tańcz na linię nad tłumami, tyś królowa, tyś tu pani.
0: Stój, zaczekaj moje serce, gdzie ja jestem, gdzie ja jestem. Stój, zaczekaj moje serce, gdzie ja jestem, gdzie ja jestem. Już nie można.

Zostańmy teraz ze słońcem i piosenką wykonaną przez Magdę Umer, bo to czas pogody, i do usłyszenia za tydzień. Zbigniew Krajewski.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Nie czekają, aż ktoś zapyta je o zdanie. Tworzą, śpiewają, zmieniają świat. Piosenkarki i kompozytorki, matki i singielki, żony i kochanki. Jednym słowem, artystki. Oto bohaterki audycji muzycznej Portrety. Zapraszam dziś po godzinie 17:00, Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7.

0: Netem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
1: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
2: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
5: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił!
4: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co dwa tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
6: Cicho, wiem.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
12: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
13: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
10: Ogłoszenie społeczne.
14: Radio Kierowców.
15: Dzień dobry, Patryk Bedliński. Zapraszam. Korki tworzą się na kujawsko-pomorskim odcinku A1 między węzłami Toruń Południe i Lubicz. Tłoczno w kierunku Łodzi. Korkuje się także dojazd do bramek w Rusocinie od strony Trójmiasta w stronę południową. Korkuje się też dolnośląska A4 pod Wrocławiem w kierunku Legnicy. Od węzła Bielany Wrocławskie niemal do węzła Pietrzykowice kierowców czeka powolna jazda. Między węzłem Wrocław Południe a węzłem Pietrzykowice doszło do karambolu i to dodatkowo przeszkadza w jeździe. Zderzyło się 5 osobówek. Na 148 kilometrze zablokowany jest pas lewy i częściowo pas prawy w kierunku Zgorzelca. Ruch odbywa się wyjątkowo pasem awaryjnym. Na A4 problemy też niedaleko Gliwic, między węzłem Bojków a punktem poboru Opłat Szernica. Na kilometrze 311 doszło do wypadku z udziałem dwóch pojazdów i przez to zablokowany jest lewy pas na trasie do Katowic. Korkuje się też pod Krakowem na A4 i tu również jadący do Katowic mają niełatwo. Początek zatorów w okolicach Łagiewnik, a koniec praktycznie przed Balicami. Na 19 jedziemy naprzemiennie w Podkarpackiem między Domaradzem a miejscem Piastowym. Problemy są w okolicach miejscowości Kombornia. To kilometr 246. Po zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem można jechać tylko częścią jezdni. Uwaga też na korki, które tworzą się na Zakopiance, między innymi między Białym Dunajcem a Nowym Targiem w kierunku północnym.
16: Już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego, wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12:00. Po sygnale Kraków i hejnał z Wieży Mariackiej.

Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz. Na falach ultrakrótkich, lokalnie, w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne.

0: 5 minut temu minęło południe. Monika Kniewaszewska, zapraszam na aktualności jedynki. Rosyjski dron uderzył w magazyn zużytego paliwa jądrowego w strefie wokół Czarnobyla. Na miejsce jadą eksperci z Agencji Energii Atomowej, by ocenić sytuację. Teraz trzeba wrócić. Policja szykuje się na popołudniowe powroty. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Kurz z kortów już opadł, emocje jeszcze nie. Maja Chwalińska podbiła serca kibiców.
1: Taki szok, że udało się aż do takiego stopnia i to jest niesamowite.
0: Ukraina poinformowała Międzynarodową Agencję Energii Atomowej o ataku rosyjskich dronów na centralny magazyn zużytego paliwa jądrowego w Czarnobylu. MEA podała, że na miejsce udają się eksperci, by ocenić skutki uderzenia rosyjskiego drona. Według Ukrainy poziom promieniowania pozostaje w ustalonych granicach, ale zniszczony jest budynek, w którym przechowywane jest wypalone paliwo jądrowe, elewacje okna i drzwi. W nocy Rosja atakowała Ukrainę, celując w obiekty cywilne. A dziś w Londynie prezydent Ukrainy będzie rozmawiał z premierem Wielkiej Brytanii, prezydentem Francji i kanclerzem Niemiec. Tematem spotkania ma być dalsze wsparcie Kijowa i próby zakończenia wojny. Ekspert do spraw bezpieczeństwa Maciej Milczanowski mówił w Polskim Radiu 24, że Europa będzie budowała presję na Rosję, by zakończyć wojnę.
2: Skoro Stany Zjednoczone się wycofują z Europy, no to to zwiększa ciężar i wagę działań europejskich, więc wydaje mi się, że te rozmowy no, mają szukać jakiejś formy porozumienia i wywierania presji. Rosja będzie coraz bardziej podatna na taką presję, bo te straty i jakby obciążenie takie ekonomiczne, te uderzenia w głąb Rosji są bardzo dotkliwe dla Rosji.
0: Liderzy ustalić mają wspólne, konkretne warunki, na jakich mogłyby się zacząć rozmowy o pokoju. Kilka dni temu Wołodymyr Zełenski napisał do rosyjskiego dyktatora list otwarty z propozycją rozmów pokojowych. Władimir Putin odpowiedział, że nie widzi w tym momencie sensu spotkania z prezydentem Ukrainy. Donald Trump z kolei uznał, że udało mu się doprowadzić do momentu, w którym Ukraina i Rosja znacząco zbliżyły się do porozumienia. Prezydent USA ocenił, że to on doprowadził Putina i Zełenskiego do tej propozycji negocjacyjnej. Liczba wypadków zależy od kierowców, podkreślają policjanci i apelują o rozwagę na drogach. Funkcjonariusze szykują się na popołudniowe powroty, mówi Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Policji.
3: Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę, cierpliwość i wzajemny szacunek. Bezpieczeństwo na drogach zależy nie tylko od działań policji, ale przede wszystkim od odpowiedzialnych decyzji podejmowanych każdego dnia przez uczestników ruchu drogowego.
0: W zeszłym roku podczas długiego weekendu związanego ze Świętem Bożego Ciała na polskich drogach doszło do 340 wypadków drogowych, w których zginęło 21 osób. Łączy je kładka Polski Pogwizdów z czeską Karwiną w gminie Chażlach w powiecie cieszyńskim. Tutaj już mieszkańcy mogą korzystać właśnie z kładki. Konstrukcja znacznie ułatwia ruch pieszo-rowerowy, a także otwiera nowe możliwości dla turystów, mówi sekretarz gminy Chażlach Stanisława Pelczar.
4: Jest mnóstwo osób, które jeździ. Można pojechać do Karwiny, gdzie są piękne ścieżki rowerowe. Znowuż mieszkańcy Karwiny, Czech mogą pojechać do nas, gdzie jest piękna przyroda. Warto. Ta kładka nas po prostu połączyła.
0: Kładka ma nazwę Kładka Sąsiedzka. Wybrali ją mieszkańcy w internetowym głosowaniu.
5: To są aktualności jedynki.
0: Grą na dwa fortepiano określił działania premiera Armenii, ekspert od spraw międzynarodowych. Dziś w Armenii wybory parlamentarne. Profesor Krzysztof Fedorowicz wyjaśnia, że z jednej strony rząd Nikola Paszyniana od kilku lat zacieśnia współpracę z Zachodem, co spotyka się z krytyką Moskwy, z drugiej strony z Władimirem Putinem.
6: Gra na dwa fortepiany często kończy się niezbyt przyjemnie. Paszynian próbuje zapewnić stronę rosyjską, że wyobraża sobie współpracę z jedną stroną i drugą, ale od strony rosyjskiej otrzymał odpowiedź jednoznaczną. Albo z nami, albo z nimi. Bo w obecnej sytuacji Federacja Rosyjska nie może sobie odpuścić kolejnego kraju. Rosja ma problemy na Ukrainie. Teraz gdyby musiała jeszcze opuścić Armenię, to byłby spory problem wizerunkowy.
0: Unia Europejska oskarża Rosję o próby wpływania na sytuację polityczną w Armenii przed dzisiejszymi wyborami parlamentarnymi. Wspólnota zamierza wspierać Rywań w odpieraniu takich działań. Lekki niedosyt, ale przede wszystkim duma z historycznego sukcesu. Kibice w Bielsku-Białej podsumowują występ tenisistki Maji Chwalińskiej w finale Rolanda Garrosa. Choć Polka przegrała z Rosjanką Mirrą Andrzejewą, to kibice

0: kibice doceniają grę Mai.
1: To, co Maja osiągnęła, to jest wielki sukces młodej zawodniczki. Myślę, że to bardzo wielki sukces. Jesteśmy zadowoleni.
2: Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że był finał. Niedosyt jest, ale trzeba przyznać szczerze, że Andrzejewa była lepsza.
0: Polka jako pierwsza w historii French Open przeszła drogę od kwalifikacji do finału. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Sporo chmur nad Polską, z których może przelotnie popadać, a lokalnie także zagrzmieć. Na termometrach od 16-17 stopni na Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim, 21 na Lubelszczyźnie i Podlasiu, do 24 na Pomorzu. Ciśnienie w Warszawie to 1006 hektopaskali.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra lub bardzo dobra. Prawie 57% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Prawie w całej Polsce, uwaga, w lasach występuje zagrożenie pożarowe.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu, a następnie Rafał Sławoń, Radio w Ogrodzie, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego.
4: I z nami jest też wiewiórka, która
5: nie
4: bardzo...
5: Jedna.
4: Ale ta druga, wiesz, nie przychodzi, tak?
5: Jesteśmy otoczeni przez wiewiórki. Jeżeli nagle urwie się nasza audycja, oznacza to, że zostaliśmy zaatakowani przez wiewióry.
4: No ale ona jest bardzo przecież miła.
5: O, trzecia, proszę Państwa.
4: Jesteśmy wśród wiewiórki.
5: Nie tylko z wiewiórkami jesteśmy.
4: Padał deszcz, jesteśmy pod piękną, rozłożystą tują. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że takie tuje też istnieją, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tych takich patyków ogrodowych wzdłuż ogrodzenia. Ale przedstawmy naszych gości. Dwie panie Katarzyny z Ogrodu Botanicznego, pani dr Katarzyna Bogus, która opowie nam, jak rośliny są zapylane, na przykład przez małe muszki. I mucha wcale nie jest owadem, którego należy tępić. Pani Katarzyna Neyman, aktorka z tradycji rodzinnych i zamiłowania, wikliniarka. Jedna druga duetu, siostry plotą. Drugiej siostry nie ma. Pan Mateusz Borkowski, muzykolog, publicysta, krytyk muzyczny i autor książki Bardzo sercu programu Pierwszego Bliski, bo...
5: O Vivaldim, proszę Państwa, a jak wiemy, cztery pory roku, Vivaldi. Wszystko się nam tu zgadza, nawet Pan słusznie zauważył, że kolory się zgadzają, bo nasz pomarańczowy jest trochę podobny do tej płomiennej fryzury, koloru płomiennej fryzury
4: tak.
5: Vivaldiego.
4: Rudego księdza. No i jest z nami także Michał Pawlik, aktor filmowy, serialowy, teatralny, bo bez wierszy w naszym ogrodzie obyć się nie możemy. Dzisiaj wybraliśmy wiersze Jarosława Iwaszkiewicza, to tak a propos Wenecji, w której urodził się i żył bardzo długo Vivaldi, bo Iwaszkiewicz kochał Włochy. Proszę bardzo, Michał czyta wiersz.
6: I znowu czerwiec, i wiatr, i ty. I znowu czerwiec, i wiatr, i ty. I znowu szczęście, i bzy, i łzy, i znowu jakby sen śniony za młodu. Gałązka dawno umarłego drzewa, i obłok płynie, i ptak śpiewa, i słońce taje w nieba róż, i drzwi otwarte, wejdź, wejdź już. I stajesz w progu, masz skrytą twarz, cienka ręka oczy zasłania. Jeśli coś nie jest twoim, wszystko masz w tym wierszu spóźnionego spotkania.
4: Gdyby Vivaldi słyszał ten wiersz Iwaszkiewicza, to na pewno by piękną muzykę
5: stworzył,
4: barokową, bo to była taka muzyka ilustracyjna, tak byśmy dzisiaj o niej powiedzieli. Prawda, panie Mateuszu?
5: Czy nieprawda?
7: Prawda.
8: I będąc tutaj na pewno by zainspirował się roślinnością i też ptakami i innymi zwierzętami.

0: co zresztą znajdziemy w jego koncertach. Przeróżne gatunki ptaków, ale też muchy, o których już zdążyliśmy przed audycją wspomnieć, a także pies. To akurat w czterech porach roku występuje. No i myślę też, że byłby zachwycony tą zielenią, której wcale tak dużo w Wenecji nie ma, bo jeżeli ktoś w Wenecji ma ogródek i skrawek zieleni, no to oznacza, że musi być bardzo bogaty.
1: Tak. A park jest chyba jeden, nie wiem, może dwa, i to takie, z których by śmiejemy
0: jeden taki
1: się,
0: publiczny,
1: prawda? Tak, publiczny. Jeden park. O Vivaldim wiele mitów narosło, prawda? Znaczy, no wiemy, że był rudy, że był takim, no nie wiem, czy można powiedzieć celebryto, nienawidzę tego słowa, ale czy pasuje to do niego trochę, te jego stroje, jego sposób zachowania, że on jednak bulwersował współczesnych sobie, prawda? Nawet był chyba wydalony z Wenecji za styl swojego życia.
0: Tak, to było związane z jego znajomością, z jego taką primadonną śpiewaczką, z którą wiązały go przyjaźń i sprawy właśnie muzyczne.
1: I nic z tych rzeczy.
2: Ale nie wiem, o jakich rzeczach mówicie. To,
1: no to
2: wyjaśnijmy,
1: to
2: że podobno romansu tam nie było, że Anna Giro była wyłącznie jego właśnie primadonną śpiewaczką, ulubioną, dla której tworzył.
0: Napisał dla niej, znaczy śpiewała w prawie 20 jego produkcjach. No i była kimś więcej niż tylko śpiewaczką. Na pewno była z nim zaprzyjaźniona i też na późniejszym etapie była pewnego rodzaju taką opiekunką. Towarzyszyła mu w różnych licznych podróżach i na pewno była jakoś z nim więcej związana, natomiast nic nie wskazuje na to, żeby mógł sobie pozwolić na taki skandal, jeżeli by to była prawda, że łączyło ich coś więcej, ponieważ Vivaldi był księdzem.
2: Właśnie, był księdzem.
1: To nie jest bez znaczenia.
2: Il prete rosso, czyli rudym księdzem, pracował też w Ospedale della Pietà, czyli to, broń Boże, nie był szpital.
1: Ochronka.
2: Czyli taki rodzaj bursy,
1: ochronki,
2: internatu.
1: Chyba. Sierocińca, jak się w tych czasach mówiło.
0: Właściwie wszystko w jednym. Trochę sierociniec, trochę miejsce dla kobiet, które tam trafiały.
2: No właśnie,
0: i spędzały.
2: Właśnie, tu jest ważne to dla kobiet.
0: Dla kobiet wyłącznie, ten konkretny, bo takich ospedali było 4 w Wenecji. Ten był przeznaczony wyłącznie dla kobiet i te, które miały szczęście i miały jakieś zdolności muzyczne, mogły spędzić w ten sposób swoje życie właśnie, ucząc się muzyki, potem występując w zespole, który był znakomitym zespołem, na którego koncerty przyjeżdżali arystokraci i różni bogaci ludzie z całej Europy. Jeżeli taka kobieta na przykład znalazła kogoś, kto był nią zainteresowany, żeby ją stamtąd wyciągnąć, no to musiała skończyć ze swoją muzyczną aktywnością.
1: No a to prawda, że Vivaldi był słynny z tego, że wpadał w złość, właśnie pracując ze swoimi zespołami, potrafił być naprawdę ostry.
0: Na pewno był wybuchowy, na pewno był kapryśny, więc to trochę burzy taki obraz kompozytora.
2: Jak to Wenecjanin.
0: Na pewno. Miłego i takiego spolegliwego. Ale też od początku wiedział, co chce w życiu robić, bo to, że był księdzem, to był wybór wynikający z jego urodzenia, z jego, po prostu z tego, że był urodzony w ubogiej rodzinie i jedyną opcją było właśnie to, żeby zostać księdzem. I takich księży, którzy byli kompozytorami, w Wenecji było w tym czasie wielu i to wcale nie oznaczało, że chciał być księdzem, tylko po prostu to była droga do
2: tego, żeby coś osiągnąć.
1: On się migał od tych swoich obowiązków, trochę nie ukrywajmy.
0: Zgadza się. I tutaj nie do końca wiadomo, czy rzeczywiście aż był tak słabowity, że dostał dyspensę od odprawiania co niedzielnej mszy, czy rzeczywiście tak było, ale rzeczywiście stosunkowo wcześniej został z tego obowiązku zwolniony i mógł już tylko poświęcić się komponowaniu i nauczaniu muzyki.
1: Bo dodajmy, że jego ojciec również był muzykiem.
0: Jego ojciec był skrzypkiem, który grał między innymi w kapeli Bazyliki Świętego Marka, ale także był też, no można powiedzieć,
1: fryzjerem
0: właśnie, i też był rudy. To tradycja rodzinna. Ja
1: przechodziła z pokolenia na pokolenie.
2: Ale podobno ten rudy kolor to jest kolor po Neandertalczykach, bardzo znany taki.
1: No to daleko zawędrowaliśmy.
2: Zawędrowałam daleko, bo chciałam zwrócić się do doktor Katarzyny Rogus, jak tam z tymi muchami jest, bo już poruszyliśmy kwestię much.
1: U Vivaldiego,
2: które są w jego kompozycjach obecne. Tutaj u nas też są muchy obecne i to są też zapylacze. Także...
1: To są te same muchy.
2: One przyleciały z Wenecji, ja myślę, tak. W Wenecji much sporo, bo tam taki klimat.
1: Mówi się, że muchy są bezużyteczne, tymczasem pełnią ważną funkcję w przyrodzie.
2: O, tutaj
3: tak. Ja dzisiaj zostałam spontanicznie ambasadorką much. Rzeczywiście tak jest, proszę państwa. Ja wiem, że pewnie jest w tym może drobna uciążliwość, jeżeli śpimy i słyszymy to bzyczenie i ono ciągle wraca i
2: Drobna. Poza tym one łażą po nas.
3: Łażą po nas, tak. Oczywiście łażą też po nas, ale łażą też po kwiatach. I łażą po kwiatostanach na przykład roślin z rodziny baldaszkowatych. A tam mamy...
2: Proszę tylko, co to znaczy?
3: Już do tego zmierzam. To właśnie są między innymi rośliny, które często bardzo lubimy. Marchewki, koper, pietruszka. One mają takie bardzo specyficzne kwiatostany, duże, złożone z licznych, drobnych kwiatów. One tworzą coś w rodzaju lądowiska, takiego talerza z dosyć prostą obsługą, na który niewyspecjalizowane zapylacze, jakimi są muchy, mogą wylądować. Akurat przy tych kwiatostanach marchwi czy pietruszek to są i ładne kwiaty, i ładnie pachnące, ale muchy przez to też, że mają taką preferencję względem czy odchodów, czy rozkładającego się mięsa, to często też będą odwiedzały kwiaty, które przypominają swoim wyglądem rozkładające się mięso albo zapachem. Ale rzeczywiście są ważnymi zapylaczami w naszej strefie
2: pięknie
3: klimatycznej.
2: Pachną, tak.
3: Pięknie pachną. W naszej strefie klimatycznej one odpowiadają za około 40% zapylania. I mam też takie
1: to
3: poczucie.
1: Dużo. Dosyć,
3: to bardzo dużo, tak, to bardzo dużo. I my tutaj w ogrodzie od dawna już skupiamy swoją uwagę na tych relacjach roślin i zapylaczy w mieście. Wiemy, że miasta się rozrastają i chcemy wiedzieć coraz więcej o tym, co się w nich dzieje. Co my możemy zrobić, tworząc miasta, żeby chronić te cenne interakcje, które w naturalnych systemach występują. I my w ogrodzie już obserwując miejskie rośliny, wiemy, że one są często odwiedzane i zapylane przez muchy.
1: Czyli muchy są u was pod ochroną.
3: Tak. Czyli ja za każdym razem,
2: czyli jak... my nie mamy nie zabijać.
1: Nie,
3: nie bardzo proszę. Tak.
1: To jest specjalne pomieszczenie dla zabójców much.
3: Mamy w ogrodzie takie specjalne pomieszczenie, tak, na Stryszku. Nie, no rzeczywiście, tak jak powiedziałam, rozumiem, że jest w tym pewien dyskomfort, ale proszę nie myśleć o nich jak o bezużytecznych zwierzętach.
1: I natrętnych.
3: One są ważne.
1: A obok much ma pani jeszcze jakichś swoich faworytów?
3: Tak, mam. Zdecydowanie moimi faworytami są trzmiele. Nie
2: A,
3: będę.
2: Będziemy o trzmielach, już, o trzmielach będziemy mówić tak, po tak zwanym przerywniku muzycznym i potem też porozmawiamy o roślinie, która jest niezwykle użyteczna, czyli o wiklinie.
4: L is for the way you look at me. O

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Śpiewał Nat King Cole. Państwo słuchają radia w ogrodzie. Nadajemy oczywiście z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Są nasi wspaniali goście. Wiewiórki nas nie opuszczają. Ptaki śpiewają. Słońce wychodzi. Więc wszystko, proszę państwa, się nam tutaj...
2: Tak, wychodzi.
1: Tak. Wszystko się nam tu, proszę państwa, zgadza.
2: Rafał pięknie, poetycko zaczął. Słońce jeszcze... wychodzi. A my teraz o miłości ziemskiej. Jarosław Iwaszkiewicz, Amore Profano.
3: Tak jest. Zachęcam może do zamknięcia oczu, ponieważ... Tutaj będzie dużo synestezji, czyli tak zwanego połączenia zmysłów u autora. Zapraszam bardzo, Amore Profano. Kotara da nam światło zielone jak woda. Smuga słońca nam powie, że jest nieskończoność. Spokojnego odblasku twardawa łagoda spłynie na twoje ciało jak jasna zieloność. Na sinym aksamicie będziesz jak... Morela, wyłuskana z szat wszelkich, spokojnie okrągła. Przyłożę do twych piersi gestem menestrela rękę, a pierś twa zadrży jak struna pociągła. Gdy palcem znajdę ust twych jedwabną oponę, gołębie złotych blasków przelecą sufitem i roztopią się w oknie, pachnącym błękitem, zielenią zadumaną i... żółcią karmione. Wreszcie na bladych okien wodniste zasłony upadnie siny wieczór w czarną noc zmieniony.
1: Pani Ania zamknęła oczy, rzeczywiście.
2: Zamknęłam oczy i tak sobie myślę, że do Iwaszkiewicza warto wracać i do jego poezji i do jego opowiadań, bo to są utwory... Chciałam powiedzieć, że niezapomniane, a jednak zapominane.
1: Niestety. O Iwaszkiewiczu na pewno jeszcze będzie okazja, żeby powiedzieć, ale teraz będziemy pletli. Znaczy nie trzy po trzy, proszę
2: państwa. Nie będziemy
1: państwa.
2: Pletli o Iwaszkiewiczu, tylko będziemy pletli i właśnie...
1: O Wiklinie.
2: O Wiklinie. Wiklina... Znaczy, przepraszam, że to powiem. Mnie się wydaje, że to jest niezwykle trudne zajęcie, bo to jest taki twardy materiał. Trzeba mieć dużo siły, żeby zrobić z niego te koszyki, a nawet rzeźby przecież i to całkiem duże. Pani Katarzyna Neyman. Połowa sióstr plecących.
4: Tak, dzień dobry. Usłyszałam słowo niewdzięczny, to tu się nie mogę zgodzić, aha, bo dla mnie jest to najwdzięczniejszy i bardzo magiczny materiał, jaki tylko mogę sobie wyobrazić. I rzeczywiście wiklina, to warto powiedzieć, to jest gałązka wierzby. To jest dokładnie jej jednoroczny przyrost. Chodzi tutaj pani Katarzyna nam pewnie bardziej by to lepiej opisała niż ja, ale ja tak prosto po swojemu opowiem o tym materiale plecionkarskim. To jest taki krzew wierzby, który porasta tereny takie, powiedziałabym, błotniste, dokładnie ziemie ilaste, czyli takie ciężkie. Możemy go spotkać właśnie nad rzekami, nad jeziorami. I on w Polsce jest niesamowicie powszechny, dlatego też cała wiklina i plecionkarstwo w Polsce przez lata były bardzo popularne, ponieważ ten materiał się rozrastał trochę jak chwast, na ziemiach, na których nic za bardzo innego rosnąć nie chciało. I ludzie po prostu go wykorzystywali bardzo użytkowo do tego, co akurat potrzebowali, czyli no tak naprawdę do wszystkiego. I możemy z wikliny robić, tak jak pani powiedziała, meble, możemy robić rzeźby, możemy robić koszyki, kosze. Ja tutaj lubię takie określenie, że przy pracy z wikliną i z plecionkarstwem ogranicza nas tylko wyobraźnia, dlatego uważam, że jest to niesamowicie wdzięczny materiał do pracy.
1: To cofam.
4: Tak. Natomiast co do trudów i łatwości...
2: No właśnie, bo to takie twardawy jednak chyba jest.
1: Czyli jak się nabierze w prawo, to już nie ma problemu.
4: Tak, to jest tak, że trzeba odpowiednio przygotować ten materiał przed wyplataniem. Jeżeli go tak setniemy od razu, to on jest naturalnie elastyczny. Ma w sobie naturalnie soki życiowe, które pozwalają go wyginać. Natomiast jak on wyschnie, to trzeba go namoczyć, żeby z powrotem stał się elastyczny. Z takiej suchej gałązki nic nie wypleciemy, bo ona się...

0: będzie dokładnie łamać. Natomiast no tutaj cudów nie ma, to nadal jest gałązka. Nie zamienia się ona magicznie w sznurek i ma pewne swoje ograniczenia. I te ograniczenia też nadają pewien romantyczny rys w wyplataniu i takiego sposobu dogadania się z tym materiałem, czyli takiej no, umiejętności, techniki, wiadomo, ale też swojego rodzaju dialogu, wyczucia tego materiału, wyczucia siebie, swoich dzisiejszych sił. Ja w ogóle ten proces wyplatania lubię tak sobie powiedzmy romantyzować, lubię ten romantyczny rys tego właśnie dialogu człowieka z naturą i wykorzystywania nawzajem tych swoich potencjałów. I uważam, że jest coś w tym niesamowicie pięknego, że moglibyśmy pójść teraz na spacer nad Wisłę, a wrócić do domu z zestawem mebli, które zrobimy po drodze. Oczywiście jest to pewnego rodzaju uproszczenie, ale naprawdę jesteśmy w stanie w taki sposób z tej natury korzystać, nie niszcząc jej. I to też jest dosyć istotne, że przy odpowiednim ścięciu tego materiału my nie niszczymy go, tylko wręcz pomagamy mu w dalszym wzroście. I jest tu taka piękna symbioza.
1: A czy Polska jest jakąś wiklinową potęgą? Eksportujemy te wyroby
0: wiklinowe? Do II wojny światowej Polska była numerem jeden, jeżeli chodzi o eksport rzeczy z wikliny na całą Europę.
2: A teraz to Chińczycy?
0: No teraz jesteśmy w dosyć trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o to rzemiosło. I rzeczywiście jesteśmy w dosyć wyjątkowym punkcie, w którym coraz więcej mówimy o rzemiośle jako o czymś cennym. To rzemiosło wchodzi do świata mody, do świata sztuki i zaczynamy go postrzegać coraz bardziej jako coś luksusowego i atrakcyjnego. Ale niestety nie zmienia to faktu, że rzemieślników i osób rzeczywiście zajmujących się na co dzień tym rzemiosłem jest coraz mniej i możemy... No tutaj jest kłótnia, czy możemy powiedzieć, że to rzemiosło wymiera, czy nie, skoro jest większe zainteresowanie, ale ja jednak się zbliżam do tego punktu, w którym na pewno ono się po prostu bardzo zmienia. I takie rzemiosło, jakie znamy do tej pory, jakie mówiliśmy do pierwszej wojny światowej, czyli takie bardzo użytkowe, bardzo codzienne, takie, że tak naprawdę każdy z nas, myślę, że jak tutaj siedzi, to coś wyplatanego z wikliny w Polsce, wyplatanego w Polsce ma, to tego będzie coraz mniej, bo po prostu jest coraz mniej rzemieślników, którzy temu poświęcili swoje życia.
2: Ale zamiast tych mebli, które kupujemy w rozmaitych sieciach, prawda, sklepów do ogrodu, to możemy mieć meble z wikliny.
1: Zróbmy sieć wiklinowych mebli.
2: Tak, możemy zrobić, to wcale nie jest głupi pomysł, sieć wiklinowych mebli.
1: Zamiast, że to
2: Rafał wymyślił, zamiast tych nawet nie ratanowych, tylko z plastikowego ratanu mamy piękną wiklinę.
0: Mamy i tak naprawdę te różnice w cenie nie są aż takie ogromne, pomimo tego, że w ogóle nie ma żadnej maszyny, która wyplata, więc wszystkie rzeczy, które są wyplecione z roślin, z wikliny, one są wyplecione ręcznie, więc tak naprawdę to jest kawał ciężkiej pracy i rzemiosła. Ale te ceny, w ogóle to rzemiosło też wymiera, bo przez lata było niedocenione i źle wycenione i ci rzemieślnicy, którzy przestają pracować w zawodzie i ci nowi, którzy się nie zjawiają, są też właśnie z tego powodu, że były to bardzo źle wyceniane prace, a bardzo trudne. Natomiast w tym momencie mamy dostęp tak naprawdę do wikliny w jeszcze całkiem rozsądnych cenach, więc szalenie zachęcam do sprawdzenia ofert różnych wiklinowych.
1: Będziemy sprawdzali, proszę powiedzieć, wikliniarstwo to jest tradycja u pani rodziny.
0: Właśnie tutaj muszę swoje 3 grosze wtrącić. Wikliniarstwo i plecionkarstwo to są 2 różne dziedziny. A. Wikliniarstwo to jest to wszystko, co dotyczy zajęcia się surowcem, czyli właściwie zbiór materiału, przyszykowanie go, obrobienie, okorowanie, przechowywanie, sortowanie. To jest też kawał fachu i ciężkiej pracy. I ja się osobiście tym nie zajmuję. Natomiast plecionkarstwo to jest już wszystko to, co robimy z tym materiałem. I w ogóle jest tak, o czym warto tutaj powiedzieć i warto o tym mówić, że polskie plecionkarstwo zostało w grudniu 2025 roku wpisane na światową listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. I to jest ogromny sukces środowiska plecionkarskiego, które musiało się niesamowicie zjednoczyć do tego, bo tak naprawdę to jest szereg właśnie takich działań, zebrań, konferencji, podpisów, udowodnienia tego, że to plecionkarstwo żyje w Polsce, czyli to środowisko musiało się niesamowicie zjednoczyć, żeby również do tego doszło, z czego jesteśmy niesamowicie dumni i jako środowisko myślę, że widzimy w tym taką nadzieję na to, żeby to rzemiosło, żeby to plecionkarstwo dalej rosło w siłę, a nie wymierało.
1: No, a jak jest z polskimi czmielami? Rosną w siłę czy wymierają?
2: No to właśnie... pani ulubione owady.
3: Przyznam szczerze, tak, moje ulubione

0: wady. Trochę trudno jednoznacznie odpowiedzieć na te pytania. Ostatnio recenzowałam taką pracę z Finlandii, która pokazuje, że w miastach, to jest akurat praca z Helsinek, że w miastach ta różnorodność czmieli i ich liczba bardzo wzrasta. Nie wiemy do końca, czy możemy się z tego cieszyć, czy nie, bo wzrasta też liczba takich gatunków, które są, powiedzmy, powszechne, jak na przykład czmiel ziemny, a będzie raczej znikała nam liczba tych gatunków, będzie spadała liczba tych gatunków, które są takie rzadsze i związane na przykład z rejonami bardziej wymagającymi, jeżeli chodzi o temperaturę, ale mniej wymagającymi, jeżeli chodzi o konkurencję właśnie tych takich powszechnych gatunków. Także powiedziałabym, że cofnę się od jednoznacznego powiedzenia, czy ta liczba wzrasta, czy spada. Na pewno widzimy, że są zmiany i na pewno trzeba trzymać rękę na pulsie i to bardzo wnikliwie obserwować.
1: A gdybyśmy powiedzieli, co zawdzięczamy czmielom konkretnie, my jak tutaj siedzimy?
0: Dobrze, to proszę znowu zamknąć na chwilę oczy i wyobrazić sobie, że Państwo się budzą rano i szukamy tych tropów roślinnych. Cała masa rzeczy, które nas otaczają, jest właśnie produktem tej interakcji roślin i zapylaczy. Wstajemy często pod jakąś tam bawełnianą kołdrą, jemy sobie na śniadanie owsiankę z owocami, na przykład dorzucą Państwo sobie borówki. To jest roślina, która jest zapylana właśnie między innymi przez czmiele, ma dosyć specyficzne kwiaty i wymaga takiego troszkę bardziej skomplikowanego zapylania. Jeżeli Państwo, nie wiem, używają kremów, często ta baza jest roślinna. Jeżeli Państwo myją zęby pastą o miętowym posmaku, to też bardzo często tam właśnie ci zwierzęcy zapylacze, między innymi czmiele. To wszystko jest to, co my mamy z właśnie z tej interakcji roślin z zapylaczami. Teraz to jest prawie na każdym kroku.
1: Zawsze będę myślał o czmielach.
0: Teraz. Proszę,
2: jak
0: tak.
2: Rano otwierasz oczy.
1: Oczy to od razu czmiel.
0: Ale proszę nie zapomnieć o muchach.
1: O muchach też? A jeszcze...
2: One nie będą o nim
1: właśnie, tak, to w drugą
0: stronę. O sobie. A
1: jak się obserwuje takie procesy? Czy w ogrodzie botanicznym trzeba stworzyć jakieś sztuczne, oczywiście umownie warunki, czy to się w naturze obserwuje?
0: I tak. Zależy też tak na dobrą sprawę, co chcemy obejrzeć. My tutaj w mieście, w Warszawie prowadzimy całą masę badań na żmijowcu zwyczajnym. To jest taka roślina, która teraz właśnie kwitnie. Wielkie, niebieskie kwiatostany. Jest żmijowcowy rok, więc teraz zobaczą go Państwo wszędzie. I my to badamy tak, jak jest. Nie chcemy nic ruszać i przyglądamy się temu właśnie z Barbarą Płaskonką, która robi doktora w ogrodzie. Przyglądamy się temu, jak zmieniają się cechy roślin w odpowiedzi na te specyficzne miejskie warunki. Czy ta relacja między roślinami i zapylaczami, która ewoluowała miliony lat, jest na tyle odporna, że się nic nie zmienia, czy coś tam się dzieje. I to na przykład badamy w takich warunkach, że wychodzimy, stawiamy kamery, obserwujemy zapylacze, zbieramy potem jeszcze części żeńskie z roślin, żeby zobaczyć, jak ten proces jest efektywny, czyli czy roślina wiąże nasiona, czy jest, że tak,
1: tak
0: kolokwialnie powiem, zadowolona.
1: Dzieje się coś, czy nie?
0: Dzieje się bardzo, bardzo dużo. Jeżeli chodzi o cechy roślin, nie dzieje się aż tak dużo. To jest ważna informacja dla nas, że na przykład właściwości nektaru, czyli to, ile zapylacze tam mają cukru, ile tego nektaru w kwiecie znajdują, to się prawie nie zmienia. Tutaj pierwsze wyniki wskazują na to, że ilość wody w otoczeniu może mieć wpływ na to, co zapylacze znajdą w roślinach. Natomiast jeżeli chodzi o to, powiedzmy, o bliskość takich terenów nieprzypuszczalnych, czyli jezdni, asfaltu i tak dalej, to póki co wydaje nam się, że aż takiego znaczenia nie ma. Że akurat w przypadku żmijowca to jest naprawdę bardzo dobra, bardzo ważna miejska roślina, która pojawia się spontanicznie. My jej nie wysiewamy, nie wysadzamy. Najczęściej ona się sama wysiewa i sama o siebie dba.
1: A pani powiedziała, że jest rok żmijowca, to jakoś oficjalnie ogłoszona jest
2: teraz, ale
1: impreza.
2: Ogłaszamy. No jest rok żmijowca. Nie niszczmy żmijowca. Proszę sobie zajrzeć do internetu, zobaczyć, jak żmijowiec wygląda. Damy Państwu na to chwilę, bo posłuchamy muzyki.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Rafał Sławoń, Anna Stępniak, Radio w Ogrodzie. Jesteśmy w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego przez tę chwilę, w czasie której słuchali Państwo piosenki i mam nadzieję, że oglądali żmijowca. Zachwyciliśmy się tą rośliną, która jest tak silna, że potrafi przetrwać w mieście i ciągle jest żywotna i dzięki niej mamy rozmaite, no powiedziałabym, no, nie wiem, ona, bo pani się trzmielami, pani doktor Katarzyna Rogus zajmuje, ale czy pszczoły też lubią żmijowce?
2: Tak, pszczoły też lubią.
1: Tak, chciałam o miodzie powiedzieć.
2: Tak. Pszczoła miodna też bardzo często spotykamy na żmijowcu. Są tam i samotne pszczoły, i trzmiele. Jak Państwo się przyjrzą trzmielom żerującym na żmijowcu, to też jest taki wdzięczny widok, dlatego że trzmiele mają takie koszyczki na obnóżach, do którego zbierają pyłek i te koszyczki bardzo często są takie żółciuteńkie.
3: Wiklinowe.
2: Koszyczki wiklinowe, tak.
1: Jak koszyczki.
2: Trochę ciężkie, ale koszyczki wiklinowe, tak, do którego zbierają pyłek i one często są żółte, a jak żerują trzmiele na żmijowcu, to te są takie ciemnofioletowe te koszyczki, bo są pełne tego takiego niebieściutkiego pyłku.
3: To brzmi wszystko jak o pszczółce Mai.
1: Tak, no Maja teraz, pszczółka nasza Maja kochana, także, która prawie wygrała Rolanda Garrosa. To teraz, żeby sobie to wszystko uzmysłowić, może w poezję się zagłębić.
3: A potem ruszymy do Wenecji jeszcze.
4: Zanim do Wenecji, to jeszcze na chwilę na Sycylię. Sen w Gaju Jarosława Iwaszkiewicza. Usnąłem i wyśniłem gaj pomarańczowy, wysokiej Etny śniegi, srebrzyste w oddali i morze nieruchome jak z niebieskiej stali i cyprysy i nasze przytulone głowy. Jak dawniej najdroższymi witałaś mnie słowy i staliśmy wsłuchani w szepty Monreale, szczęściem swej obecności tak owiani cali, że welon nas zakrywał jak zorza różowy. Mówiąc ci słodkie słowa wierne i poddańcze, zbudziłem się nad morzem, nad zielenią brzegu i wszystko było prawdą. Kwitły pomarańcze i cyprysy szły kiedyś w zakonnym szeregu i gaj, owoce, kwiaty, wszystko wonią biło i obłok był różowy, lecz ciebie nie było.
1: To jest ta Sycylia, te pomarańcze.
3: To z Sycylii szybko do Wenecji, ale właściwie nie do Wenecji, bo o co innego chciałem zapytać pana Mateusza Borkowskiego, autora biografii Vivaldiego, która się właśnie ukazała 4 pory roku. To jest podobno najczęściej nagrywany utwór muzyki klasycznej, to prawda?
5: No zdecydowanie. Można to zobaczyć na różnych platformach streamingowych, że cały czas utrzymuje się w czołówce takich utworów, ale cały czas nowi skrzypkowie nagrywają, nie tylko skrzypkowie zresztą.
3: A ma pan swoją ulubioną wersję 4 pory roku?
5: Ciężko byłoby wybrać, ale na pewno są to te wersje przez włoskich artystów.
1: Il Giardino jest taki zespół, prawda?
3: Jestem za
1: Carminiolą. Znakomicie to robi.
3: Ja jestem za Carminiolą.
5: Carminiola zdecydowanie w czołówce, tak.
3: Ale mówimy cały czas o Vivaldim w kontekście Wenecji, a przecież on ruszył potem w świat z Wenecji. Jak to wyglądały te jego muzyczne podróże po Włoszech
1: i
3: po świecie?
5: No i w pewnym momencie trafił do Wiednia. No tak naprawdę myślał, że tam wystawi swoją operę, ale śmierć cesarza pokrzyżowała mu plany, no i odszedł w biedzie, w nędzy, w zapomnieniu i

0: podobnie jak Mozart, został pochowany w zbiorowej mogile, więc tak do końca no, nie wiemy też na przykład na co dokładnie zmarł i na co chorował, więc taki los go na końcu spotkał.
1: Ale jego twórczość też była zapomniana, prawda?
2: No teraz 200 lat chyba, tak? To Bach tak. Trochę, znaczy nie chcę powiedzieć, że no może użyję określenia, inspirował się muzyką Vivaldiego.
0: W jakimś stopniu dzięki właśnie Bachowi dowiedzieliśmy się o tym, że komponował koncerty skrzypcowe właśnie Vivaldi. To było na początku XIX wieku dzięki monografii Forkela na temat Bacha. No i potem trzeba było poczekać właściwie dopiero aż do lat 30. XX wieku, kiedy przypadkowy remont w klasztorze w Piemoncie spowodował odkrycie wielu manuskryptów, no kilkuset właściwie manuskryptów Vivaldiego.
1: Właśnie miałem zapytać, dlaczego tam akurat? Czy ktoś skupował? Dlaczego to się w tym klasztorze?
0: To jest bardzo długa historia, ale to wszystko się wiąże ze spadkiem, który został podzielony i tak w tych okolicznościach trafił właśnie do klasztoru.
2: Tych otworów było 600, 800, bo są różne...
0: Różne liczby. Na pewno jest to jeden z najpłodniejszych kompozytorów w historii muzyki. I też kompozytor, który napisał najwięcej dla kobiet. To też jest, myślę, dzisiaj
2: istotne. Tak, od tego też zaczęliśmy, że właśnie on kobiety cenił, tworzył dla nich i też tworzył im drogę kariery, prawda? Bo to było ważne, że miały co robić. Jeden z jego, jak to Salieri był przeciwnikiem Mozarta, a Vivaldi
1: to
2: też miał swojego przeciwnika, który mówił, że napisał jeden koncert, tylko potem go zmieniał na różne sposoby.
0: Przerabiał 600 czy 500 razy, no, tak. To różne są wersje, natomiast no, trochę to przygnęło do tak. niego, tak złośliwy taki komentarz powtarzany przez innych też kompozytorów, zwłaszcza w XX wieku. No i to trzeba walczyć z tym.
2: Walczymy.
1: Będziemy walczyli. A czy jest jakiś film o Vivaldi? Jeden jest chyba, ale miał być kręcony chyba inny, prawda? Taki duża
0: jest
1: produkcja.
0: Kilka filmów, żaden właściwie nie przedarł się do takiego masowego odbiorcy, ale pod koniec ubiegłego roku Włosi w końcu nakręcili film na temat Vivaldiego. Premiera była na festiwalu w Wenecji. Więc
1: widział pan?
0: Jeszcze nie. Jest niedostępny w Polsce, ale...
2: Ale może na jakimś, prawda, jak to nazwać, portalu delikatnie ujmę to.
0: Cały czas czekam, aż będzie dostępny.
2: Właśnie.
1: No bo muzyka Vivaldiego była ilustracją w wielu filmach też. Nawet czasem
0: cały
1: sobie
0: czas,
1: nie zdajemy
0: cały
1: sprawy
0: czas,
1: z tego, że
0: tak.
1: to jest Vivaldi.
2: Ale to jest świetna muzyka. Jest ta nawet... Właśnie nie bez powodu mówimy, że to jest muzyka ilustracyjna, ukazująca nam pewne rzeczy. Bo ona się świetnie nadaje właśnie do tego, żeby coś podkreślić. Sami to robimy u nas w radiu. Miałaby pani ochotę, pani Katarzyno, na przykład taką figurę związaną z Vivaldim stworzyć?
3: O, piękny
1: inspirowaną.
3: Pomysł. Piękny pomysł. Ja bardzo lubię też taką niedosłowność, więc wyobrażam sobie tak, że mogłabym sobie puścić właśnie w tle Vivaldiego i zobaczyć, gdzie mnie zaniesie ta muzyka, mnie i Wiglinę. To byłby piękny eksperyment.
1: Nie wiem, zupełnie nie a propos Wigliny, przypomniał mi się ten miś z Misia, pamiętacie? On był wiklinowy, prawda?
2: Nie.
3: On był
2: nie?
3: Słomiany.
2: On był słomiany.
3: Ale też miałam kiedyś pomysł, żeby go odtworzyć z Wigliny, więc kto wie.
2: I byłby trochę I to oczko temu misiu też by się urwało, no zupełnie, a tam w środku, w takim misiu, trzmiele.
4: Z pewnością.
1: Taki naturalny zbiornik dla trzmieli.
4: No mi się wydaje, że one jednak, pewnie nie wszystkie gatunki, ale często spotykamy je w mysich norach. Tutaj rozmawialiśmy w międzyczasie, w przerwach o tym, jakie zwierzęta lubimy, jakie trochę mniej i często te nory po gryzoniach, które też tak bardzo, że tak powiem, ryją nasze serce, one często są potem domem dla trzmieli. One sobie tam zakładają rodziny pod ziemią.
1: Jeszcze pani miała taką, nie wiem czy zdążymy, fascynującą historię o sprowadzaniu różnych gatunków do
4: tak,
1: ogrodu
4: tak.
1: botanicznego, co się nie zawsze dobrze kończy, ale
4: nie zawsze
1: też
4: się
1: świadczy o tym,
4: kończy.
1: Z jakim rozmachem trzeba działać, żeby poznać te mechanizmy.
4: Tak, to ja tak może postaram się w dwóch zdaniach. Rzeczywiście w ramach mojego doktoratu zajmowałam się tropieniem cech kwiatów w odpowiedzi na preferencje poszczególnych grup zapylaczy. I akurat u szachownic jest tak, że tam są zmiany pomiędzy

0: Niektóre gryzonie by zjadły, ale niestety mój endemiczny gatunek, bardzo cenny, Fritillaria recurva, taką ma wdzięczną nazwę, został zjedzony. Właśnie pośród innych gatunków szachownic moja cała kolekcja po prostu zniknęła. Ja jak odkryłam na wiosnę te gniazda w doniczkach, to muszę powiedzieć, że zadrżało mi serce.
1: Na szczęście, skrócę tutaj dla nauki, zostały wszystkie badania tak, zrobione.
0: Wyciągnięte dane.
1: Proszę Państwa, musimy kończyć niestety powoli nasze dzisiejsze spotkanie.
2: Ale jeszcze troszkę, jeszcze tam minutka nam chyba została, także możemy jeszcze zapytać Państwa o to, co przed Państwem. Jajo, wiem, że było duże, z wikliny. Pani Katarzyna Neyman, że była taka zbroja, rodzaj takiej kamizelki jeszcze z kapturem. To też było trudne. Pani doktor Katarzyna, co w planach? Jakie badania?
0: W tym momencie właśnie zamykamy analizę żmijowca w mieście i będziemy analizować teraz dane odnośnie wpływu obniżonego i podwyższonego CO2 na nagrody w kwiecie. Chcemy wiedzieć,
2: pan,
0: co tam się będzie
2: Mateusz,
0: działo.
2: A pan Mateusz, teraz kompozytor?
3: Myślę, że jakiś kolejny kompozytor.
1: Ale będzie pan szedł, znaczy starszy czy młodszy niż Vivaldi?
3: To nigdy nie wiadomo tak naprawdę, kto się trafi.
2: Przyjdzie w nocy i powie teraz ja. No właśnie, a co u pana szanownego, czyli u Michała Pawlika?
4: Ja zapraszam na jesień, na kilka premier serialowych, w których będzie można mnie zobaczyć. I do Teatru Ochoty zapraszam serdecznie.
2: To zapraszamy Państwa wspólnie do słuchania programu Pierwszego Polskiego Radia. Za tydzień znowu Radio w Ogrodzie. Rafał Sławoń.
1: Janna Stępniak i nasi wspaniali goście.
2: Przedstawię dr Katarzyna Rogus, Katarzyna Neyman, Michał Pawlik, Mateusz Borkowski.
1: Bardzo Państwu dziękujemy i wiewiórkom też dziękujemy i zapraszamy za tydzień po 12:00.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do rozmowy zaprosiłem Daniela Olbryskiego, aktora. 13 filmów Andrzeja Wajdy, 10 głównych ról.
3: To zawsze musi być chemia między reżyserem a aktorem. Od każdego, nawet debiutanta, może się aktor, nawet tak sędziwy jak ja, czegoś nowego nauczyć. Ale niewątpliwie spotkanie z Wajdą było najbardziej znaczącym spotkaniem.
1: Wywiad Rzeta.
2: Remigiusz Grzela. Zapraszam dziś po godzinie 21.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł.

0: 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Andrzej Zaucha w nowym swingowym wydaniu. 16 czerwca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin Zaucha. Wyjątkowy projekt Krzysztofa Hardzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Reklama. Radio Kierowców.
9: Patryk Bedliński, zapraszam. Korki tworzą się m.in. na A1. Zwalniamy między węzłami Toruń Południe i Lubicz w kierunku Łodzi. Operator autostrady uprzedza, trzeba czekać dłużej niż kwadrans. Korkuje się też dojazd do Bramek w Rusocinie na trasie od strony Trójmiasta, czyli na S6 przy dojeździe właśnie do A1. Od Państwa też ostrzeżenia.
10: Dzień dobry wszyscy kierowcy. Duże spowolnienie. Praktycznie stoimy droga S8 od węzła Wyszków, Lucynów do Mostówki. Wypadek przeleciał przez chwilą dwie straże pożarne. Proszę uważać, bo naprawdę bardzo duży ruch.
9: Nie bez powodu to ostrzeżenie naszej słuchaczki, bo są problemy między węzłami Lucynów i Mostówka, czyli na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. Zderzyły się dwa pojazdy na lewym pasie i zablokowany jest właśnie lewy pas S8 w kierunku Warszawy. Przypominam, to w okolicach Ostrowi Mazowieckiej. I skoro o drogach ekspresowych mówimy, to pojawiły się także problemy na S6 między węzłem Gdynia Wielki Kack, a węzłem Gdańsk-Osowa. To jest 322 km. Tam zderzyły się trzy pojazdy osobowe i zablokowany jest jeden pas na trasie od Gdyni w kierunku Gdańska. Poprawia się za to sytuacja na autostradzie A4, bo już mamy komunikaty od drogowców, że zakończyły się problemy między węzłami Pietrzykowice i Wrocław Południe po karambolu 5 samochodów osobowych w kierunku Zgorzelca i na wysokości Gliwic między Bojkowem a Żernicą w kierunku Katowic. A skoro o A4 mówimy, korki możliwe cały czas w Małopolskiem. Tłoczno jest na dojeździe do Krakowa od strony Bochni. Zwalniamy między Targowiskiem a Podłębem i potem na krakowskiej obwodnicy od okolic zjazdu na Zakopiankę, czyli Kraków Południe, aż do Balic. Bardzo powolna jazda w kierunku Katowic.
11: Jest 13:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Nie udało się uratować życia

0: 3-letniego chłopca dziecko tydzień walczyło o życie w szpitalu w Małopolsce. Rower czy hulajnoga w czasie wypadku to głowa jest najbardziej narażona na poważne urazy, podkreślają eksperci, już teraz najmłodsi na jednośladach, tylko w kaskach. To będzie dzień dla Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej, dziś w Opolu piosenki obu wspaniałych artystek.
1: W tym roku mija 90. rocznica urodzin Agnieszki Osieckiej.
0: Zmarł 3-latek, który w Tarnawie w Małopolsce tydzień temu wpadł do stawu w ogrodzie. Do tragedii doszło podczas spotkania urodzinowego, w którym uczestniczyło kilkanaścioro dzieci. 3-latek wpadł do stawu w innej części ogrodu niż trwało przyjęcie. Trafił do szpitala. Sprawą zajęła się prokuratura, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnawie Mieczysław Sienicki.
2: Śledztwo prokuratury rejonowej w Ochlin w związku z tym będzie dalej kontynuowane przede wszystkim w aspekcie nieumyślnego spowodowania śmierci tego dziecka. Prokurator będzie badał szczegółowo okoliczności zdarzenia i ustalał, no jak to się stało, że w obecności dorosłych 3-letni chłopczyk wpadł do stawu. No i kto w związku z tym za to odpowiada?
0: Śledztwo toczy się w sprawie i nikomu nie postawiono zarzutów. Rodzice dziecka byli trzeźwi. Burze i przelotny deszcz. Tak wygląda niedziela. Burzą może towarzyszyć grad, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii Przemysław Makarewicz.
3: Przez Polskę przemieszcza się front atmosferyczny, który przyniesie przelotne opady deszczu oraz miejscami burze. Dla części województw północnej i centralnej części kraju zostało wydane ostrzeżenie pierwszego stopnia na burze. Zjawiskom tym mogą towarzyszyć dziś ulewne opady deszczu.
0: Jutro więcej słońca, ale też przelotnie popada, a na krańcach północno-wschodnich może zagrzmieć. To kryzys w relacjach polsko-ukraińskich. Politycy oceniają spór związany z nadaniem jednemu z ukraińskich oddziałów wojskowych imienia bohaterów UPA. Wczoraj zakończyły się spotkania ukraińskiej delegacji z przedstawicielami rządu i prezydenta w tej sprawie. Zdaniem doradcy prezydenta Jakuba Banaszaka pamięć o ofiarach Wołynia powinna być podtrzymywana ponad podziałami partyjnymi.
4: Musimy przede wszystkim myśleć o naszym interesie, a nie ciągle romantyzować czy też usprawiedliwiać, że na przykład prezydent Zełenski był niedoinformowany i ktoś go wprowadził w błąd. Nie, bo był doinformowany.
0: Pomoc dla naszych walczących sąsiadów jest konieczna, bo leży to w interesie Polski. Ale Polska nie może godzić się na takie działania Ukrainy, mówił z kolei w TVP Info Jakub Stefaniak z kancelarii premiera.
5: Po pierwsze, będziemy oddzielać jasno wsparcie dla Ukrainy, jeśli chodzi o wojnę, ponieważ w naszym interesie, w interesie Polski jest to, żeby trzymać Rosję jak najdalej od polskich granic. Natomiast nigdy, przenigdy nie zgodzimy się na to, żeby zakłamywać historię i to też wielokrotnie padało.
0: Szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kryło Budanow spotkał się wczoraj, by załagodzić spór z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem i szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartoszem Grodeckim. Jutro z kolei odbędzie się posiedzenie kapituły Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrania odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu z powodu niedawnej decyzji. Każdy użytkownik roweru lub hulajnogi podczas wypadku jest narażony na poważne obrażenia głowy. Wielu ekspertów namawia, by nie tylko dzieci i młodzież do 16 roku życia jeździły w kaskach, mówi Krystian Fiedziuszewsko z Fundacji JUPER i Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Narodowego.
6: Kask na głowę. Kask. Nie patrzcie na to, że 16 lat i powyżej już nie muszę mieć tego kasku, bo moja głowa ma 50 lat i głowa 16-latka z krawężnikiem ma takie same szanse, czyli żadne. Kask na głowę.
0: Obowiązek jazdy w kasku od środy dotyczy osób do 16 roku życia, które poruszają się rowerem czy hulajnogą.
7: To są aktualności jedynki.
0: Koncert Kiedy mnie już nie będzie kończy tegoroczny 63. Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Będzie poświęcony Agnieszce Osieckiej i Magdzie Umer, mówi dyrektor artystyczny festiwalu Marek Sierocki.
1: W tym roku mija 90. rocznica urodzin Agnieszki Osieckiej, która z tym festiwalem była niesamowicie związana. No i w momencie, kiedy odeszła Magda Umer, to chcieliśmy ją w jakiś sposób też pożegnać, bo to też była wykonawczyni niezwykle związana z festiwalem. Jako artystka, jako reżyserka stworzyła piękne koncerty, które przeszły do historii.
0: Wcześniej swoje 45-lecie na opolskiej scenie będzie świętować zespół Lady Punk. Jeszcze Izrael. W strzelaninie w centrum Izraela w pobliżu palestyńskiego miasta Kalkija zginęła jedna osoba,

0: 9 zostało rannych. Policja oświadczyła, że napastnik został już zneutralizowany, a strzelanina miała charakter terrorystyczny. Na miejscu ataku wciąż trwa akcja służb. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Popadać może dziś niemal w całym kraju, a na północy i w centrum także zagrzmieć. Bez opadów tylko na krańcach południowo-wschodnich. Na termometrach od 16 stopni na Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim, od 21 na Lubelszczyźnie i na Podlasiu, do około 24 na Pomorzu. Ciśnienie w Warszawie to 1006 hektopaskali.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama.
5: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
6: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
7: Ach, co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Program pierwszy Polskiego Radia na 63. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
11: Aż do niedzieli. Relacje i audycje w radiowej jedynce. Wprost z festiwalu.
12: W programie debiuty, premiery, super jedynki, koncerty poświęcone Magdzie Umer i Bogdanowi Olewiczowi
2: oraz jubileusz Lady Punk.
11: A w naszym studiu plenerowym mnóstwo gwiazd polskiej muzyki.
12: Zapraszamy do słuchania.
2: Anna Zakrzewska,
12: Anna Wil
11: i Marcin Kusy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Słuchowisko w jedynce.
1: Zapraszamy Państwa do wysłuchania powieści radiowej W jezioranach. Odcinek 3371.
2: Muszę ci to szczerze powiedzieć, Zanusiu, zawsze byłam wielbicielką twojego talentu, ale ostatnie prace mi się nie podobają.
3: A mnie się wydaje, że odkryłam trochę nowych rzeczy i są teraz ciekawsze.
4: Są bardzo piękne.
2: O, ty, Sven, znasz się na stolarstwie, ale nie na fotografii.
4: Mnie się podobają.
2: Nie chodzi o to, żeby się podobało.
4: A o co? To jest po to, żeby się podobać.
3: Sven, daj powiedzieć.
4: Bo pani Kalinowska wszystko krytykuje.
3: To nie jest tak, że nie można mnie krytykować. Jestem bardzo ciekawa, dlaczego ci się nie podobają.
2: To nie jest topowa fotografia.
4: Co znaczy nie topowa?
3: Technika jest nie taka, jak trzeba?
2: No, technika jest w porządku, no ale chodzi mi o tematykę. Te pola, laski, polne drogi, no co to ma niby być? Jakiś Chełmoński?
4: Ja lubię Chełmoński.
3: Sven, proszę cię, a co w tym złego? Po prostu pejzaże.
2: Wiejskie. Kogo interesuje jakiś tam prowincjonalny pejzażek? Podobały mi się twoje fotografie z Oslo. Szkło, aluminium, nowoczesność.
3: O, wcale nie czułam się tam dobrze.
2: Bo byłaś chora i czekałaś na zabieg. O tym, co jest ważne w sztuce, decydują wielkie miasta. Dlatego trzeba fotografować wielkomiejski rozmach, dynamikę.
4: Tutaj.

0: Wiesz, jest dynamika.
1: Prowincja nikogo nie obchodzi.
0: Tanucia to grafuje to, co widzi.
1: Danusiu, czy ty naprawdę nie rozumiesz, że te tematy robią z ciebie artystkę prowincjonalną?
2: Kiedy ja to wszystko kocham. Ten dom, to miejsce, okolice.
1: Możesz sobie kochać, jeśli już musisz. Możesz to fotografować i chować fotografię do szuflady. Ale od czasu do czasu musisz pojechać do wielkiego miasta i tam zrobić świetne, nowoczesne zdjęcia.
0: Może to Pekin?
1: Nie muszą być zaraz Chiny.
0: Moskwa lepiej?
1: No, a dlaczego do Moskwy?
0: Wielkie miasto. Tuża dynamika.
2: Sven, daj spokój, rozmawiamy tylko.
0: Nie rozumiem. Pani Kalinowska nie lubi prowincja, a chciała tu kupować dom.
1: Prawie kupiłam. Na szczęście się zorientowałam, że tam w czasie roztopów w ogóle nie da się dojechać. Oszukać mnie chcieli i tyle.
0: Ale chcę tu mieć dom.
1: Ze względu na Patrysia i Tomusia. Nie dlatego, że podoba mi się okolica. Okolica jest banalna, Chełmoński i nic więcej.
2: Czyli nadal chcesz kupić tutaj dom?
1: Jak najbardziej. A co? Wiesz o jakimś?
2: No, nie wiem, czy jest do sprzedania, ale może być.
1: Tutaj w Jezioranach?
2: Niedaleko, na Zatorach.
0: O czym ty myślisz, Tanucia?
2: O domu Sieczychowej.
1: Kto to jest Sieczychowa?
0: Mama Karola Sieczycha, zięcia Atama.
1: Z tego chłopa, co mieszka tu obok?
2: Teraz jest w Ameryce. Jego ojciec niedawno zmarł i matka została sama. Adam mi wspominał, że mają pomysł, żeby zamieszkała u Karola i Pauliny. Wtedy dom byłby na sprzedaż.
1: No to chodźmy.
2: Dokąd?
1: No do tego Adama. No trzeba się dowiedzieć, co i jak.
0: Może wpierw Tanucia popyta.
1: Jak już tu jestem, mogę zapytać sama. Pytać chyba mi wolno.
0: Pewnie. Adam poszotny człowiek. Powie, jak jest.
1: To co, Danusiu? Przejdziemy się?
2: No, możemy.
0: A ja sajrzę na butowe hala.
2: Sven, nie siedź tam za długo.
0: Ile będzie trzeba?
2: No, ale muszę cię uprzedzić, że ten dom raczej nie jest zbyt w dobrym stanie.
1: Zauważyłam, że tu ludzie dbają o domy.
2: No, to jest inna sytuacja. Stary Sieczych miał udar. Nic po nim nie mógł robić. Karol jeździł mu pomagać, ale przecież ma tu swoje gospodarstwo.
1: Karol to syn?
2: Mhm, jedynak.
1: Aha. No, dobrze się składa. Najgorzej, jak jest duża rodzina i nie może się ze sobą dogadać. Moja znajoma miała taką sytuację. Znalazła piękną działkę na Podhalu.
2: No pewnie za ciężkie pieniądze.
1: O, ją akurat stać. Co z tego? Skoro działka nie miała ustalonej własności, rodzina ze sobą skłócona, jeździła od jednego do drugiego, próbowała godzić, chciała wpłacać zaliczki, nic nie pomogło.
2: W sumie nie jestem przekonana do twojego pomysłu. No po co ci dom w naszej okolicy? Masz ładne mieszkanie i galerię w Rzeszowie. Przyjaciół, swoje środowisko. Wszystko ustawione.
1: Ale to nie jest najważniejsze.
2: Nawet galeria.
1: Znalazłam osobę, która ją poprowadzi pod moją nieobecność. No, oczywiście, no. Trzeba jej będzie płacić pensję, ZUS i tak dalej. Ale już się zdecydowałam.
2: Mieszkanie na wsi nie jest takie łatwe. Zwłaszcza dla samotnej osoby.
1: No, ale zawsze dawałam sobie radę. Poza tym nie robię tego wszystkiego dla siebie.
2: A dla kogo?
1: No, dla Patrysia i Tomeczka.
2: Patryk dobrze sobie radzi.
1: Ale nie rozumiesz, Danusiu. Robiłam wszystko, dosłownie wszystko, żeby był wybitnym lekarzem pracującym w dużym szpitalu. Żeby zrobił specjalizację, doktorat, a potem został ordynatorem.
2: No, ale co zrobisz, jeśli spodobało mu się tutaj?
1: Wcale mu się nie spodobało.
2: To co robi w przychodni w Klimontowicach?
1: Głupio się zakochał. A przecież miał w Rzeszowie bardzo dobre kandydatki na żonę. Była nawet jedna córka profesora.
2: Nie chciała go?
1: Bardzo chciała. A Patryś nic. Powiedział, że go nie pociąga. Wyobrażasz to sobie? Córka profesora go nie pociąga. Trzeba być skończonym idiotą.
2: Pewnie była brzydsza od Agaty.
1: Uroda to nie wszystko. Jestem osobą znaną w Rzeszowie. Utrzymuję kontakty z ważnymi ludźmi. Robiłam wszystko, żeby zapewnić Patrysiowi karierę.
2: A on tego nie docenił.
1: Staram się. Biegam od jednego do drugiego, a ten głupek jedzie do jakichś Klimontowic, zakochuje się w kucharce i rzuca pracę w bardzo dobrym szpitalu.
2: Agata jest nie tylko ładna, ale i bardzo inteligentna.
1: Nie opowiadaj mi bajek. Inteligentne kobiety nie pracują przy garach.
2: W telewizji mówili, że gotowanie na wysokim poziomie wymaga dużej inteligencji.
1: Na jakim poziomie? To jest wiejski dom weselny.
2: Ma bardzo dobrą opinię.
1: No,
3: A czy tu może odbywają się wesela przy

0: Przedstawicieli elity? Znanych aktorów, polityków?
1: Z tego co wiem, to raczej normalnych ludzi.
0: No, sama widzisz. Muszę tu zamieszkać, żeby wyrwać Patrysia spośród tych normalnych ludzi i umieścić go z powrotem w szpitalu. Tam jest jego miejsce.
1: Ale wydaje mi się, że dobrze się tu czuje. Wszyscy go lubią, szanują. On też ich lubi.
0: Nie wiem, co zrobię, ale na pewno nie dopuszczę do tego, żeby skończył jako wiejski lekarzyna.
1: A co w tym złego? Kiedy byłam chora, tutejsza lekarka, doktor Marta, bardzo mi pomogła.
0: Ale musiałaś jechać aż do Oslo.
1: Bo w Polsce nie mogłam znaleźć dawcy szpiku. Opiekę miałam tu dobrą.
0: Nie zgodzę się na to, żeby Patryś zmarnował tu sobie życie. I mam jeszcze jeden ważny powód, żeby tu zamieszkać.
1: No?
0: Tomuś nie może tu pójść do szkoły.
1: Dlaczego? Jest niezła.
0: Ty już naprawdę stałaś się do szpiku kości prowincjonalna. No jak może być niezła? Przecież to szkoła wiejska.
1: Wieruch dobrze ją prowadzi. Znam go i wiem, że ma poukładane w głowie.
0: To dlaczego tu wylądował, a nie uczy w dużym mieście?
1: Uczył. On jest z Wrocławia.
0: No, to wszystko jasne. Nie nadawał się i ostatecznie trafił na wieś. Znam wiele takich przypadków. To nie jest odpowiednie środowisko dla Tomusia.
1: Świetnie się rozwija, jest zdrowy. Doskonale się bawią z Szymkiem Skorupą.
0: Jako osoba zarażona prowincją może tego nie rozumiesz. Ale nie podoba mi się, że mój wnuk bawi się z jakimś Skorupą.
1: Co w tym złego?
0: To dla niego degradacja.
1: Mirek skończył studia w Lublinie. Oboje z Agnieszką są współwłaścicielami Sonaty. Szymek to dziecko biznesmenów.
0: Tacy tam gminni biznesmeni. Niech ktoś zabierze tę kurę.
1: Słuchaj, najprawdziwsi pod słońcem. No, jesteśmy. Adam pewnie jest w oborze.
0: Jeśli mogę, wolałabym jednak rozmawiać poza oborą.
1: To się da zrobić.
0: Będę wdzięczna.
1: Adam! Adam! Jesteś tam?
2: Jestem, jestem. Dzień dobry.
1: Hej, mogę cię prosić na chwilkę?
2: No pewnie. Timka, dokończ sam. Już idę.
0: To kulturalny człowiek?
1: Adam? Jak najbardziej.
2: No, jestem. Co się stało?
1: To jest mama doktora Patryka.
0: Kalinowska.
2: A miło mi, Jabłoński.
0: Dowiedziałam się, że tu jest na sprzedaż dom.
2: Chwileczkę, jaki dom?
1: Chodzi o dom pani Sieczychowej.
2: A, mamy Karola.
0: No i od pewnego czasu szukam domu w tej okolicy.
2: Ha, a to nie lepiej kupić kawałek ziemi i wybudować? A jest tu u nas taki włodarski, dobry fachowiec od budowy domów.
0: Za duży wydatek. Ja, proszę pana, mieszkam na co dzień w Rzeszowie.
2: A słyszałem.
1: Maria prowadzi tam galerię.
3: To musi być świetna praca. Powiesi się coś na ścianie i wisi. A potem się zdejmie, powiesi co innego i znowu wisi. Nie to, co moja charuwa przy krowach. Taka jest prawda, niestety.
0: To nie jest takie proste, jak się panu wydaje.
3: Ja się na tym nie znam. Ze szkoły byłem na wycieczce w Muzeum Narodowym w Warszawie, żeby obejrzeć bitwę pod Grunwaldem.
0: Podobał się panu Matejko?
3: Nie powiem. Bardzo porządnie odrobione.
0: Tak. Wracając do kwestii domu. Ze względu na syna i wnuczka chcę tu być często obecna. Może nawet przyjeżdżałabym na dłuższy czas. Dlatego potrzebuję domu.
1: No, rodzinne sprawy.
3: To najtrudniejsze. Taka jest prawda, niestety.
0: Chciałabym jak najszybciej coś kupić i się wprowadzić.
3: A to nie takie proste.
0: Och, pieniądze mam przygotowane. Zależy mi tylko na tym, żeby dom był porządny, ładny, wśród przyrody i w miarę reprezentacyjny.
3: No to ten nie jest ani trochę reprezentacyjny, tylko co do przyrody by pasował.
0: O, może da się to i owo przerobić. Czasem wystarczy kilka detali.
3: Tylko, że wcale nie jestem pewien, czy Sieczychowa chce go sprzedać.
0: Danusia mówiła, że tak.
3: Właściwie to dopiero zaczęliśmy o tym myśleć, żeby zamieszkała z Karolem i Pauliną.
1: To by było rozsądne, ale nie można starszej osoby zmusić.
0: No przecież by dostała pieniądze.
3: Tylko nie wiem, czy jej na tym zależy.
0: Och, proszę pana. Ja mam na co dzień do czynienia z artystami. Z wybitnymi artystami. Niektórzy z nich robią wrażenie, jakby im naprawdę nie zależało na pieniądzach.
1: No różnie z tym bywa. Każdy musi z czegoś żyć.
0: Ale to są...

0: artyści. No, nikt mi nie wmówi, że prostej kobiecie ze wsi nie zależy na pieniądzach. No przecież, jeśli nie ja, to pewnie nikt tego domu od niej nie kupi.
1: Tego to nigdy nie wiadomo na 100%.
0: Powinien pan pojechać ze mną do tej pani. Zapomniałam nazwiska.
2: Sieczychowej.
0: No tak, do pani Sieczychowej i przekonać ją, żeby natychmiast sprzedała mi dom i przeprowadziła się do syna.
1: Przepraszam, ale nie będę się do tego wtrącał.
0: Dlaczego?
1: Bo to jego sprawa.
0: Z synem też chętnie porozmawiam.
2: Niestety jest teraz w Ameryce.
0: No, to obejdziemy się bez niego.
1: Chyba się nie da. Prawnie jest tak. Dom był współwłasnością u małżeństwa Sieczychów. Po śmierci Sieczycha dziedziczą żona i syn. Czyli dom jest w 3/4 własnością Sieczychowej, a w 1/4 Karola.
0: No tak, te idiotyczne problemy własności.
2: Tak jest prawo, nic się na to nie poradzi.
0: Czyli po kolei, pani Sieczychowa nie może sama sprzedać mi domu?
1: I taka jest prawda niestety.
0: A syn jest w Ameryce?
1: W Arizonie.
2: Mówiłam ci, że to nie takie proste.
0: Ludzie, no, przecież my żyjemy w XXI wieku, jest internet, są podpisy elektroniczne, świat jest globalną wioską, wszystko można załatwić.
1: Sieczychowa nic nie podpisze, póki nie porozmawia z Karolem.
0: No to niech porozmawia z nim przez telefon. No przecież telefony tu, u was na wiosce, chyba macie.
1: Przez telefon to nie to samo.
0: Pan sobie nie zdaje sprawy, jakie ja wystawy załatwiałam przez telefon.
2: U nas jest inaczej. Trzeba usiąść, porozmawiać, zastanowić się, co będzie najlepsze.
0: No ale jak mogą usiąść, kiedy ten Karol jest w Ameryce?
1: No i póki nie wróci, nic się nie da zrobić.
0: Jest pan tego pewien?
1: A wie pani, co by mi powiedział, gdybym teraz do niego zadzwonił w tej sprawie?
0: Nie mam pojęcia.
1: Przyjadę, to porozmawiamy. Taka jest prawda niestety.
0: Nie rozumiem, jak możecie tak żyć. Przecież cały świat przyspiesza.
1: A trojaki akurat nie. My wolimy, proszę pani, tak bardziej powolutku.
2: Tu się w ogóle wolniej żyje. Zauważyłam, że nawet wolniej chodzę i wolniej jeżdżę samochodem.
0: Chyba bytuję, a nie żyję. To odbiera chęć do wszystkiego.
1: Mnie nie.
0: A nie możemy się dogadać? To zróbmy, Danusiu, chociaż jedno. Pojedźmy zobaczyć ten dom. Może mi się wcale nie spodoba.
1: A to jest bardzo prawdopodobne.
2: Możemy pojechać.
1: No, obejrzeć nie zaszkodzi.
0: No to chodźmy. Do widzenia panu.
2: Cześć, Adam.
1: Do widzenia.
3: O, i co tam?
1: Głupoty. Kalinowska chce kupić dom od mamy Karola.
3: Która to Kalinowska?
1: A matka doktora Patryka.
3: Pani Sieczychowa sprzeda?
1: A kto ją tam wie? Trudno się z nią dogadać. Zrobi, co zechce.
3: Pan Adam się martwi?
1: Martwi się, ale nie tym.
3: A co się stało?
1: Ksiądz Piotrowski mówi, że powinniśmy pojechać do Rzymu. Rozmawiał o tym z Jolą przy okazji zebrania Caritasu.
3: A po co tam?
1: No, mieliśmy jechać wszyscy. Mama, Jola, ja, ciotka Marta i Bronek na grób naszego papieża. Mama się bardzo na to cieszyła.
3: Ale nie dociekała.
1: No, Pan Bóg zdecydował inaczej. Ale ksiądz Piotrowski mówi, że jak obiecaliśmy mamie, to powinniśmy pojechać tak, jakby nadal była z nami.
3: No to jechać. Sam nie byłem, ale mówią, że bardzo piękne miasto.
1: Chciałoby się zobaczyć kawałek świata. Taka jest prawda niestety.
3: To w samoluty już.
1: Tak. A te porykujące panie? Przecież ich nie zostawię na pastwę losu.
3: No jeśli ja tu jestem.
1: Sam nie dasz sobie ze wszystkim rady. Taka jest prawda niestety.
3: Przyjedzie Mateusz i pomoże. Chyba na parę dni nie odmówię.
1: Ciekawe, co będziecie jedli.
3: Przyjedzie Julka, ugotuje. Kurami się zajmie. Do Jarki razem z nami podłączy.
1: Ona to w ogóle umie?
3: Wszystko umie, co trzeba. Pan Adam się nie martwi.
1: A jak któraś krowa zachoruje?
3: Pan Starzyński będzie ratował.
1: Może i masz rację, że jakby Mateusz pomógł, to może jakoś dalibyście radę.
3: No jasna sprawa, że tak. Może pan Adam jechać.
1: Ja muszę ci powiedzieć, że kiedy byłem młody, strasznie chciałem podróżować. Wszystko jedno dokąd, byleby jechać.

0: Kiedy patrzę, jak Romek ciotki Marty bez przerwy gdzieś jeździ, to mu bardzo zazdroszczę.
1: Nie dał pan Adam rady?
0: Aha, no nie. Bez przerwy byłem tu potrzebny. Najpierw sobie myślałem, że w przyszłym roku gdzieś dalej wyskoczę. Ale czas mijał, a ja dalej siedziałem na trojakach.
1: No i tak, rok za rokiem.
0: No, a potem mój ojciec zaczął mieć kłopoty z sercem. Nie bardzo mógł już tak ciężko pracować, to i marzenia wybiłem sobie z głowy.
1: Życie.
0: Ano, życie. Nie, żebym narzekał na to, co mam, ale zawsze by człowiek chciał czegoś więcej.
1: Tak. Trzeba koniecznie jechać do Rzymu.
0: Dlaczego koniecznie?
1: No bo jak teraz pan Adam nie pojedzie, to nigdy nie pojedzie. A potem będzie do śmierci żałował.
0: Masz rację, Timka. Ja tylko muszę dobrze z tą podróżą pokombinować.
1: Czemu?
0: No, Watykan jest super. Rzym też jest super. Ale muszę, jak już tam będę, zobaczyć Neapol.
1: Akurat Neapol?
0: No. Kiedy byłem dzieckiem, marzyłem o Neapolu. Ja nie wiem dlaczego. Coś przeczytałem, czy po prostu nazwa mi się spodobała. Nawet mi się czasem śniło, że tam jestem.
1: To i do Neapolu trzeba jechać.
0: A, też tak myślę. Ale jakoś sobie nie wyobrażam, że tak po prostu wsiadam do samolotu, on się odrywa od ziemi i lecę do Włoch.
1: Zwykła rzecz. Miliony ludzi letają.
0: Ach, a ty byś też tak chciał?
1: Jasna sprawa. Ale ja do Amazonii.
0: Ambitny pomysł.
1: Może kiedyś pojadę? Jak brat wyjdzie z więzienia. Obiecaliśmy sobie, że razem pojedziemy.
0: Daj Boże, jak najszybciej.
1: U nas w Białorusi nie wiadomo. Może być szybko, a może być bardzo, bardzo wolno. Ale poczekam i doczekam.
0: No dobra. No to tu wszystko zrobione, to poprawimy ten płotek obok kurnika. Bierz młotek i gwoździe, dobra?
1: Jasna sprawa.
0: Bądź cicho.
1: Nie mam nic dla ciebie pieska.
0: Ja zauważyłem, że dajesz mu chleb.
1: Ot, czasem kawałeczek.
0: Lepiej niech się nie przyzwyczaja. Widzisz? Ledwie się sztachety trzymają tu, o.
1: Wzmocni się i będzie jak należy.
0: Tak sobie myślę. Co cię podkusiło, żeby marzyć o Amazonii?
1: No sam nie wiem. Może jakiś film?
0: Też taki widziałem, tylko nie pamiętam tytułu.
1: A może dlatego, że to tak daleko?
0: Masz rację, Timka. Jak już jechać, to daleko.
2: Dzień dobry.
0: O, cześć, Sven.
2: Tanu ci tu nie ma?
1: Pojechała z panią Kalinowską.
2: No masz. Dokąd pojechała?
0: Do mamy Karola.
2: Kupowałaś tom?
0: Na razie obejrzeć.
2: To niedobrze.
1: Pewnie zaraz wrócą.
2: Muszę ci to powiedzieć, ja tam. Nie trzeba jej przetawać tego tomu.
0: To nie mój dom, nie moja decyzja. Zechce się czy chowa, to sprzeda.
2: Musisz jej powiedzieć, żeby nie przedawała.
1: Póki Karol nie wróci z Ameryki, nie sprzeda.
2: Niech w ogóle nie przedaje.
0: O, ale dlaczego? Jakby dawała dobrą cenę, to...
2: To okropna kobieta. Ona wam zatruje szycie.
0: Ale co nam do niej?
1: Kupi to kupi. Umowa podpisana, koniec sprawy.
2: Wy jej nie znacie. Jak się przyszepi, to już się nie odszepi. Jej się nic nie potopa.
0: Przecież obejrzy dom. Nikt nie będzie przed nią nic ukrywał.
2: I tak coś znajdzie. Z nią jest jedna rzecz do zrobienia. Uciekać jak najdalej.
1: Nie jest za bardzo miła?
2: Przed nią wszyscy uciekają. Nawet własny syn.
0: Jej przesada. Spodobało się Patrykowi w naszej okolicy, to został.
2: Nie chodzi o okolice.
1: Agata jemu się spodobała. Nic dziwnego, bo bardzo ładna.
2: I Agata by nie pomogła. On uciekł z Rzeszowa przed matką.
0: Może i tak było, ale nam co do tego?
2: Tanucia ją zna długo i dobrze. Zawsze taka byla.
0: No, ale robiła u niej w galerii wystawy.
2: Robiła, bo gdzieś trzeba robić. Nawet czasem jej broni, że samotna i nieszczęśliwa. O.
1: Mam taką krewną. Taka nieszczęśliwa, że aż okropna.
2: Musisz, Adam, powiedzieć Karolowi, żeby jej nic nie przedawał.
0: Niech najpierw wróci z Ameryki.
2: Wszystkim trzeba powiedzieć, żeby...

0: i nie przedawali.
1: Ale tu już przesadzasz, Sven, przesadzasz. Nie można ludziom takich rzeczy zabronić.
0: Muszę to zrobić dla doktora Patryka. Przecież lubię Patryka.
1: No, doktor jest fajny.
2: Jak musiałem do niego pójść, przyjął i nawet nie pytał o ubezpieczenie.
0: Tak samo trzeba to zrobić dla Agaty. Agatę też wszyscy lubią.
1: No pewnie, a już szczególnie ciocia Marta i Iza.
0: No i dla mały Tomcio.
2: Małemu to obojętnie.
1: No nie jego wina, że ma taką babcię.
0: Adam, lubisz szyć w spokoju?
1: Ja?
0: No.
1: No pewnie, że lubię.
0: Ja też lubię.
2: Macie szczęście, żeście się nie urodzili w Białorusi.
0: Każdy chce szyć w spokoju. Tak samo Patryk, Agata i Tomcio. Dlatego nie można przetać Tom, tej okropna baba.
1: Widzę, że strasznie, żeś się na nią zawziął. Zrobiła ci coś?
0: Mówiła źle o fotografiach Tanuci.
1: Każdemu się podoba co innego.
2: O, nawet obraz muzeum nie zawsze podoba się. Zależy, jakim okiem spojrzy.
0: To są piękne fotografie. Bardzo piękne. Głupia baba się nie zna.
1: O, ale ty, Sven, też nie.
0: Dobra, Adam. Może ja się nie znam na fotografiach.
2: Nikt się nie zna na wszystkim.
0: Może ja się nie znam na tym, co piękne.
1: Znasz się. Nie. Robisz świetne rzeczy.
0: No. Niech będzie, że się nie znam. Ale ja się, Adam, znam na ludziach.
1: To akurat prawda.
0: Nie wolno ta okropna kobieta przetać Tom. Niech wraca do Szeszowa.
3: Był to kolejny odcinek powieści radiowej W jezioranach, autorstwa Marka Ławrynowicza. Wystąpili Lucyna Malec, Katarzyna Skolimowska, Jarosław Gajewski, Cezary Kwieciński i Artem Manujlow. Realizacja dźwięku Anna Balcewicz. Kierownictwo produkcji Teresa Skoczylas. Reżyseria Katarzyna Łęcka.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Słowoteka. Zaprasza Agnieszka Kunikowska.
1: Dzisiaj w Słowotece profesor Monika Kresa, językoznawczyni.

0: z Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Dzień dobry.
0: A co mamy dla Państwa w dzisiejszej audycji? Mamy związki frazeologiczne. Wdzięczny temat do rozmowy, często zresztą pojawia się w Słowotece, ale dzisiaj chcemy z tej mnogości powiedzeń wyłowić te, które już trącą myszką. Niby je znamy, wiemy w jakim kontekście ich używać, ale gdyby spytać skąd się wzięły w nich niektóre słowa, zwroty albo w ogóle skąd te frazeologizmy pochodzą, to kłopot pewnie byłby większy.
1: Tak, ponieważ związki frazeologiczne są trochę takim muzeum albo skansenem. Przechowują słowa, które już wyszły z użycia albo historie, o których zapomnieliśmy.
0: Temat rzeka frazeologizmy, ale nie szkoda nam na niego czasu i atłasu, prawda pani profesor?
1: Zdecydowanie. Ani czasu, ani atłasu. Chociaż nie wdzieramy się do Parnasu. To przysłowie, czy ten związek frazeologiczny, który dzisiaj znamy właśnie w tej trochę skróconej formie, szkoda czasu i atłasu, według legendy czy historii, to słowa, które wypowiedział król Stanisław August Poniatowski do pewnego wierszoklety, który na pięknym atłasie pisał wiersz na jego cześć. I król Stanisław August Poniatowski z taką trochę dezaprobatą stwierdził, szkoda czasu i atłasu, byś się wdzierał do Parnasu. Trudno powiedzieć, czy chodziło o to, że ten wiersz był taki słaby, czy też król Stanisław August Poniatowski wypowiadał się krytycznie w ogóle o wszystkich panegirykach na jego cześć. Ale faktycznie dzisiaj w języku przetrwało to powiedzenie. Nawet myślę, nie pamiętamy o jego historii, nie pamiętamy właśnie o tym, skąd się wzięło, ale chyba jeszcze go dzisiaj używamy. Z jednej strony jest to taki związek archaiczny, ale z drugiej strony czasami nam się przydaje. Jest krótki, jest rymujący się i dzięki temu zapada w pamięć.
0: A ten atłas, który się pojawia w powiedzeniu, to słowo atłas, to słowo jakiego pochodzenia?
1: A to zapożyczenie, które wzięliśmy pod koniec XIV wieku z albo języka osmańskiego, albo tureckiego, w każdym razie z daleka do nas przywędrowało. Zresztą podobnie jak atłas, czyli sama tkanina.
0: Królewski rodowód, jeżeli można tak powiedzieć, ma następne z wybranych przez nas powiedzeń: od sasa do lasa. Od sasa do lasa, czyli jak? Chyba tak chaotycznie, kiedy brak jednomyślności uniemożliwia podjęcie jakiejś wspólnej decyzji, wspólnego działania.
1: Tak, zgadza się. Tego frazeologizmu używamy właśnie w takiej sytuacji, kiedy chcemy określić, że coś jest zestawione w sposób nieuporządkowany, ale historia, która wiąże się z tym przysłowiem, wiąże się z jednej strony właśnie z postacią króla, nawet nie jednego, a z drugiej pokazuje tę niejednomyślność. W tym przysłowie pojawiają się dwa, no właściwie nawet nie nazwiska, tylko dwie nazwy własne. Sas, czyli August II Mocny albo August III, w każdym razie królowie władcy z dynastii saskiej, a ten las to Stanisław Leszczyński. I samo przysłowie odnosi się do czasów XVIII wieku, jest związane z wojną domową między królem Augustem II Mocnym i Stanisławem Leszczyńskim. Niektórzy wskazują, że jest to takie przypomnienie innej historii, również związanej właśnie z Leszczyńskim i Augustem III, czyli z konfliktem o koronę polską z lat 30. również XVIII wieku. Tak czy inaczej, nie było zgody. Część szlachty szła do sasa, część szła do lasa. Językoznawcy dokopali się, że to powiedzenie funkcjonowało jeszcze wcześniej, jeszcze przed tą historią. I pierwotnie odnoszono je do każdej rozbieżności, czyli właśnie nie tylko do tej niezgody w takim sensie politycznym, ponieważ powiedzenie to miało pochodzić prawdopodobnie od pary koni, które prowadziły wóz i jeden z tych koni biegł do sasa, czyli po staropolsku w lewo, a drugi do lasa, bo taka była odmiana tego rzeczownika, czyli w zupełnie drugą stronę.
0: Zbiła mnie pani profesor z pantałyku tą drugą informacją, bo nie miałam zielonego pojęcia, że sasa to znaczy w lewo.
1: I myślę, że nie tylko pani redaktor nie miała. Co więcej, mam wrażenie, że o ile jeszcze używamy tego sformułowania zbić kogoś z pantałyku, czyli zdezorientować kogoś, pozbawić pewności siebie, to konia z rzędem, nomen omen, temu, kto wie, czym jest ten pantałyk. Językoznawcy dwoją się i troją, żeby wyjaśnić to słowo. Zwłaszcza, że ono jako takie w słownikach nie funkcjonuje, tylko cały czas funkcjonuje właśnie w tym frazeologizmie. I tutaj są przeróżne teorie. Jedna z nich wiąże ten pantałyk z królową Boną i z jej dwórkami, które podobno przywiozły do Polski pontały, pontaliki, czyli biżuterię. Ta biżuteria była bardzo droga, a zatem te dwórki wywyższały się ponad inne, również ponad te polskie dwórki, w związku z czym ten pantałyk stał się symbolem takiej pychy. Zbić kogoś z pantałyku to znaczy pozbawić tej pychy i pewności siebie. Ale ten pantałyk wiązany jest również z taką sferą trochę sportową. Między innymi z grą w kule, która polegała na tym, że grający stali na podwyższeniach, czyli pantałykach. Jeżeli ta kula trafiła nie tam, gdzie powinna, tylko w grającego, no to mogła strącić kogoś właśnie z owego pantałyku. Podobnie jest z grą w palanta. Tam pantałyk czy patałąk pierwotnie, tak

0: podobno nazywano kij, który używano do gry w palanta. Jeżeli tym kijem uderzano nie piłeczkę, tak jak powinno się w tej grze, tylko przeciwnika, no to też go strącano. Co ciekawe, chyba raczej tym pantałykiem, a nie z tego pantałyku. Jest jeszcze taka teoria, która wiąże to słowo z językiem niemieckim i z takim słowem pantel. To była taka taśma, która podwiązywała uprząż końską. I jeżeli ten pantel był dobrze zawiązany, to jeździec siedział w siodle. Jeżeli coś tam się zdarzyło właśnie z tą uprzężą, to jeździec z tego siodła wypadał, a zatem był również zrzucany z pantałyku. Co ciekawe, ten frazeologizm funkcjonuje nie tylko w języku polskim, ale również w językach wschodniosłowiańskich. I niektórzy wiążą właśnie pochodzenie tego frazeologizmu z językami ruskimi, czyli ukraińskim, białoruskim, albo bezpośrednio z rosyjskim, ale na tę teorię nie ma potwierdzenia.
1: A dzisiaj, kiedy mówimy, że ktoś kogoś zbił z pantałyku, to co mamy na myśli?
0: Mamy na myśli, że go zdezorientował, pozbawił pewności siebie. Ktoś był właśnie taki pewny siebie, został zbity z pantałyku, czyli wytrącony z tej równowagi, z tej pewności siebie.
1: Czyli ja w sumie źle użyłam tego powiedzenia, mówiąc, że zbiła mnie pani z pantałyku, bo nie wiedziałam, co to jest sasa.
0: I tak i nie. Ja wyszłam z założenia, że pani redaktor powiedziała, że zbiłam z pantałyku, bo była pani pewna, że zna pochodzenie tego frazeologizmu, a okazało się, że niekoniecznie, że tam kryć się może właśnie trochę inne znaczenie tego słowa sasa, więc jednak frazeologizmu użyła pani dobrze.
1: Pozwoli pani teraz, że zacytuję mojego ulubionego poetę Juliana Tuwima. Raz się komar z komarem przekomarzać zaczął, mówiąc, że widział raki, co się winkiem raczą. Cietrzew się zacietrzewił, słysząc takie słowa, sęp zasępił się strasznie, osowiała sowa, kura dała drapaka, że aż się kurzyło. To oczywiście fragment wiersza Figielek, kura dała drapaka, czyli co dała? Co to za drap?
0: Ha, tutaj też językoznawcy dwoją się i troją, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Wiemy, czym ten drapak nie jest. Na pewno nie jest drapakiem we współczesnym znaczeniu tego słowa, ponieważ tego słowa drapak dzisiaj używamy albo w odniesieniu do drzewa, albo rośliny takiej zaniedbanej, nieładnej, nawet pewnie umierającej. Możemy też użyć słowa drapak w odniesieniu do miotły, albo, myślę, dzisiaj chyba najczęściej zabawki dla kota, czyli tego miejsca, o które on sobie czyści pazurki. Natomiast profesor Agnieszka Piela tłumaczy, że to sformułowanie dać drapaka zawiera w sobie dawne archaiczne znaczenie czasownika drapnąć, czyli uciec. I ja mam wrażenie, że kiedy Tuwim pisał kura dała drapaka, to on miał intuicję językową albo być może znał też pochodzenie tego frazeologizmu, ponieważ wydaje się, że to drapnąć, czyli uciekać, gdzieś tam wiąże się z drapaniem jako takim. To znaczy to uciekające zwierzę
1: zostawia
0: ślady, prawda, po swoich pazurach, czyli gdzieś tam ten drapak, no to właśnie ten ślad po drapaniu, ale w znaczeniu ucieczki.
1: Jeśli ktoś miał jakiś pomysł, zaplanował jakieś przedsięwzięcie i niestety mu się to nie udało, to możemy oczywiście powiedzieć po prostu nie udało się, ale możemy również powiedzieć, że plan spalił na panewce. Tylko skąd się wzięło to powiedzenie?
0: To powiedzenie związane jest z kolei ze sferą wojskową, ponieważ panewka to była dawna część broni palnej, czyli takie zagłębienie w dolnej części lufy. I na tę panewkę sypano proch, który przy zapaleniu miał przenieść ogień na zapłon do ładunku w lufie. Jeżeli ten proch zapalił się zbyt wcześnie, no to do wybuchu tego właściwego nie dochodziło. I mówimy, że spaliło na panewce. Podobnie dzisiaj pomysł czy plan może spalić na panewce, czyli przedwcześnie.
1: Kiedy komuś plan spali na panewce, to ma prawo się zdenerwować oczywiście, bardzo zdenerwować i wówczas może się zachowywać dziwnie, jak człowiek niepoczytalny. A co my o nim możemy powiedzieć, zdziwieni takim zachowaniem, że się najadł?
0: Szaleju.
1: No właśnie.
0: Pytanie, czym jest ten szalej? On się nam dzisiaj oczywiście niewątpliwie kojarzy z szaleństwem. Natomiast szalej to jest ludowa nazwa rośliny, lulka czarnego. Nie będę przytaczała łacińskiej nazwy, żeby nie połamać języka. W każdym razie ważne jest to, że jest to roślina śmiertelnie trująca. Natomiast objawy zatrucia tą rośliną przypominają różnego rodzaju zaburzenia. Między innymi zaburzenia świadomości, ale też takie pobudzenie ruchowe. A zatem człowiek, który zatruje się tym lulkiem czarnym albo szalejem, ludowo zwanym, zachowuje się jak człowiek szalony, więc najadł się szaleju, czyli no właśnie, wygląda tak, jakby zwariował.
1: Kolejny frazeologizm wydaje się brzmieć niegramatycznie. Zawsze zresztą tak o nim myślę, kiedy go słyszę. No bo podbija się coś, a nie czegoś. A chodzi o podbijać komuś bębenka.
0: Tak, podbijać komuś bębenka to frazeologizm, który nurtuje, myślę, że wielu naszych słuchaczy z jednej strony ze względu na tę dziwną składnię.

0: obserwowanie sokołów, podjudzanie sokołów do tego, żeby polowały. I ten frazeologizm zmienił właśnie swoje znaczenie od tego znaczenia podpuszczać kogoś, nadymać w takim znaczeniu, skłaniać go też do walki albo do zrobienia czegoś złego. Dzisiaj używamy tego sformułowania raczej w sytuacji, w której komuś schlebiamy, to wtedy mu tego bębenka podbijamy. Możemy to wiązać z tym, że myśliwi chcieli się tym sokołom również jakoś przypodobać, żeby one polowały dla nich, więc to podbijanie bębenka prawdopodobnie tak właśnie przeewoluowało do tego dzisiejszego znaczenia.
1: Na koniec nie będzie zbyt optymistycznie, no bo nie można powiedzieć, że ktoś się cieszy, jeżeli spuścił nos na kwintę.
0: Wprost przeciwnie, raczej się smuci. Ten frazeologizm wiąże się prawdopodobnie ze sferą muzyczną. Jest to zresztą połączenie dwóch frazeologizmów, zwiesić nos i spuścić z basu na kwintę. Kwinta to nazwa najcieńszej struny skrzypiec i kiedy ją słyszymy, mamy wrażenie właśnie takiego cichego, smutnego dźwięku. I spuścić z basu na kwintę, to znaczy zejść na ten najcichszy, smutny dźwięk, a zatem kiedy spuszczamy nos na kwintę, to po prostu smutniejemy.
1: Proszę Państwa, my nosa na kwintę nie spuszczamy, absolutnie cieszymy się, że wysłuchali Państwo kolejnego odcinka Słowoteki. Prawda, Pani Profesor?
0: Oczywiście.
1: I z radością zapraszamy na następny za tydzień. Moim i Państwa gościem była profesor Monika Kresa, językoznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Dziękuję bardzo.
1: Agnieszka Kunikowska, do usłyszenia.
2: Jedynka.

0: autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundiali.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O,

0: A ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
11: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
12: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Reklama. Radio Kierowców.
14: Patryk Bedliński, zapraszam. Korkuje się cały czas dojazd do Bramek w Rusocinie od strony Trójmiasta, czyli odcinek drogi S6 tuż przed autostradą A1. Sama A1 też z problemami, o tym między innymi nasi słuchacze.
15: Dzień dobry, okolice Częstochowy, autostrada A1 w kierunku Łodzi. Za zjazdem Woźniki, 452 kilometr, karambol kilku samochodów osobowych i autostrada jest przyblokowana. Także na razie, na tą chwilę jak mijałem, to stało wszystko. Także 452 kilometr w kierunku Łodzi, a jedynka na razie była nieprzejezdna. Także osobówki pokazały na dwóch pasach prostej autostrady, jak można to wszystko zablokować.
14: Drogowe problemy na A1 także między węzłami Toruń Południe i Lubicz. Tam korek tworzy się w kierunku Łodzi. Na S3 i A6 korek między Goleniowem a Szczecinem. Na S6 w okolicach Gdyni również postoimy. Problemy pojawiły się między węzłem Gdynia Wielki Kack, a węzłem Gdańsk-Osowa. 322 km to jest miejsce zderzenia trzech pojazdów osobowych. Mamy zablokowany jeden pas w kierunku Gdańska. Problemy także w okolicach Wyszkowa na S8 między węzłami Lucynów i Mostówka na jezdni w kierunku Warszawy. Zderzyły się dwa pojazdy na lewym pasie i właśnie lewy pas w kierunku stolicy mamy zablokowany. Na S61 problemy między Stawiskami a Szczuczynem na 92 kilometrze. Przewróciła się tam ciężarówka i trwa przeładowywanie przewożonego przez nią towaru. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Suwałk. Korkuje się A4, zwolnimy w Małopolskiem jadąc z Bochni do Krakowa, zwłaszcza w okolicach Targowiska i potem koło Podłęża. Korek mamy też przed wjazdem na płatny odcinek A4 w okolicach Balic w kierunku Katowic.

0: Minęła 14. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Polska nie będzie zmuszona do przyjmowania migrantów. Za tydzień zacznie w Unii obowiązywać pakt migracyjny dla Polski ograniczony. Tragiczny wypadek w Ząbkach pod Warszawą. Kierowca taksówki zawracał w niedozwolonym miejscu, kiedy uderzyło w niego inne auto.
1: Odłamki z pojazdu Audi uszkodziły trzy inne pojazdy znajdujące się na skrzyżowaniu.
0: Papież Leon

0: XIV zgromadził ponad milion wiernych w Madrycie. To najwięcej od czasu pielgrzymki Jana Pawła II w 1989 roku. Polska z ograniczonym paktem migracyjnym została wyłączona w tym roku z puli solidarnościowej, czyli nie będzie zmuszona do przyjmowania migrantów ani płacenia za odmowę ich przyjęcia. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk mówił w rozmowie z Polskim Radiem i PAP-em, że to ze względów bezpieczeństwa.
1: Wiceszef MSWiA tak tłumaczył, dlaczego Polska nie może wdrożyć wszystkich elementów paktu migracyjnego.
2: Na pewno byłoby to wykorzystane przez Rosję i Białoruś, ponieważ wprowadzałoby przepisy, które mogłyby osłabić naszą determinację, jeśli chodzi o ochronę granicy.
1: Wiceminister Maciej Duszczyk mówił, że Polska jest gotowa bronić swojego stanowiska w rozmowach z Komisją Europejską.
2: Nawet gdyby w przyszłości byłaby skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to tutaj nasza determinacja będzie pełna. Nie możemy osłabić bezpieczeństwa Polski, jeśli chodzi o politykę migracyjną.
1: Polska na pewno wdroży przepisy pozwalające lepiej identyfikować osoby przemieszczające się nielegalnie po Europie, czy regulacje dotyczące sytuacji kryzysowych. Ale już na przykład Polska nie zamierza zapewniać zaplecza medycznego i procedur dla migrantów na granicach. Tłumaczy, że już ma wyszkolone osoby do udzielania pierwszej pomocy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Dwie osoby nie żyją, trzecia jest w stanie krytycznym po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Wieczorem zderzyły się tam dwa samochody. Według wstępnych ustaleń policji kierowca taksówki miał wykonywać niedozwolony manewr skrętu w lewo, z prawego skrajnego pasa, mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej.
3: Kierujący pojazdem Honda, wykonując manewr skrętu w lewo z prawego skrajnego pasa, doprowadził do zdarzenia z jadącym w tym samym kierunku pasem na wprost Audi, który następnie z dużą prędkością uderzył w słup sygnalizacji świetlnej. Audi przemieszczały się trzy osoby, 23-latek poniósł śmierć i 22-latek również poniósł śmierć.
0: Trzeci poszkodowany z Audi walczy o życie w szpitalu. Policja podała wstępny bilans wypadków na drogach. Wynika z niego, że doszło w czasie długiego czerwcowego weekendu do 180 zdarzeń drogowych. Zginęło 10 osób. Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej mówi, jak uniknąć tragicznych zdarzeń.
4: Zaplanujmy trasę, róbmy przerwy i pamiętajmy, że zmęczenie za kierownicą może być równie niebezpieczne. Nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po spożyciu alkoholu i reagujmy, gdy widzimy, że osoba pod jego działaniem zamierza prowadzić pojazd.
0: Mimo apeli policja wciąż zatrzymuje kierowców prowadzących po alkoholu. Ostatni bilans to ponad 1000 pijanych za kółkiem. Odbieranie Wołodymyrowi Zełenskiemu odznaczenia Orła Białego byłoby ruchem gwałtownym, którego polskie władze nie powinny podejmować, ocenia politolog Paweł Królikowski. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrania odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Jutro odbędzie się posiedzenie kapituły Orła Białego w tej sprawie. Paweł Królikowski mówił w Polskim Radiu 24, że odznaczenie jest przyznawane ludziom, którzy zasłużyli się w określonych okolicznościach.
5: To jest odznaczenie przyznawane w odpowiednich okolicznościach za odpowiednie zasługi, za rzeczy, które były dla państwa polskiego ważne i niewątpliwie moment, w którym ten order został nadany Zełenskiemu, a tak naprawdę całemu narodowi ukraińskiemu, niezmiennie jest dla polskiego bezpieczeństwa, dla polskiej racji stanu ważny.
0: W związku ze sporem o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA do Polski przybył wczoraj szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy. Spotkał się z przedstawicielami rządu i prezydenta.
6: To są aktualności jedynki.
0: Ponad milion wiernych przybyło na mszę świętą sprawowaną przez papieża w Madrycie. Po niej papież poprowadził procesję Bożego Ciała. Według mediów było to największe zgromadzenie religijne w Hiszpanii od pielgrzymki Jana Pawła II w 1989 roku. W homilii Leon XIV mówił, że religijność nie może być muzeum przeszłości, a ma stać się szkołą wiary, z której można czerpać codziennie. Ma być szkołą, która uczy nas klękać przed Bogiem i bliźnimi, bo nikt nie może klękać przed Panem i gardzić bratem. Ma być szkołą, która uczy nas bezinteresownej miłości, stającej się darem, by mogła szerzyć się spośród nas i zrywała kajdany egoizmu. Ma być szkołą, która uczy nas, że Bóg jest obecnością realną i że jesteśmy powołani do obecności w wyzwaniach społeczeństwa, nie uciekania od nich, ale angażowania się w budowę dobra wspólnego. Papież zachęcał też do pomagania innym. Leon XIV spotka się dziś jeszcze z przedstawicielami świata kultury, sztuki, gospodarki i sportu.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Najwięcej pogodnego nieba teraz na południu kraju. Poza tym sporo chmur, opady deszczu, a także burze z silnym wiatrem. Na termometrach od 15 stopni w Elblągu, 19 w Szczecinie, 22 w Warszawie i Wrocławiu, do 25 w Olsztynie. Na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papam.
1: Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama. Autopromocja.
9: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
1: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
9: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Śpiewała oczywiście Daria Zawiałow, a pierwsze publiczne wykonanie tej piosenki odbyło się na festiwalu w Opolu w 1985 roku. Dziś wieczorem też tę piosenkę usłyszymy. Program pierwszy Polskiego Radia, 14 minut po godzinie 14. Spod amfiteatru w Opolu witają Państwa Marcin Kusy
1: i Anna Wili. Kłaniamy się Państwu. To jest czwarty dzień festiwalu, czwarty finałowy i myślę, że te emocje w nas nagromadzone skłaniają nas już do pewnych podsumowań, ale jednocześnie patrzymy na to wszystko, co wydarzy się dzisiaj w amfiteatrze. Tak jak dzisiaj w zapowiedzi powiedziałaś najpierw, że będzie rockowo, a potem będzie już sentymentalnie, wspomnieniowo, no i przepięknie, dlatego że jeżeli padają takie dwa nazwiska jak Osiecka i Umer, no to to też, bo o tym tu mówimy w Opolu, bardzo często świadczy o sile polskiej piosenki i co ważne o jakości polskiej piosenki.
0: Tradycją opolskich festiwali jest to, że te ostatnie polskie koncerty są bardzo, bardzo nastrojowe i bardzo sentymentalne. Ja myślę, że to jest ogromna gratka nie tylko dla wielbicieli polskiej muzyki, ale przede wszystkim dla opolskiej publiczności. Dziś tutaj na pewno tłumnie zgromadzonej w opolskim amfiteatrze.
1: I to jest trochę ta zasada inżyniera Mamonia, że lubimy te piosenki, które już znamy. I tak rzeczywiście dzisiaj będzie. Najpierw recital dość długi, bo wiem, że ponad godzinny zespół Lady Punk, bez specjalnych gości, bez jakiejś otoczki takiej,

0: powiedzmy sobie, czegoś, co sprawiałoby, że to będzie nieco inny koncert. Nie, oni się nastawili na to, że to będą ich hity, ich przeboje, zgromadzili ich wiele przez te 45 lat. Na razie o tym kropka, proszę Państwa, i tyle, dlatego że mam nadzieję, że Janek Borysewicz za chwilę do nas dołączy do studia plenerowego i opowie o tym wszystkim sam. Ale byliśmy też pod wrażeniem wczorajszego koncertu. Były oczywiście rzeczy, powiedzmy sobie, nierówne, tak eufemistycznie, które gdzieś jako całość mniej nam się podobały. To wszystko opowiadaliśmy Państwu wczoraj po 23:00, no ale były też momenty znakomite.
1: Charakterystyką tego wczorajszego koncertu było to, że te piosenki napisane przez Bogdana Olewicza artyści dzielili między siebie, czasami na pół, czasami na trzy części, i to dowodziło tego, jak bardzo żywe są te pozycje muzyczne teraz obecnie w polskiej muzycznej kulturze. Nam się spodobało kilka duetów. Ty pewnie powiesz o Halinie Mękowej i Andrzeju Rybińskim.
0: Tak, ujęło mnie to wykonanie, absolutnie. Szkoda, że to wszystko odbyło się tam wysoko, gdzieś, gdzie stała orkiestra. Trochę wolałbym ich mieć bliżej, szczerze mówiąc, ale pewnie Państwo oglądający festiwal w telewizji mieli zupełnie inne odczucie. Natomiast muzycznie, jeśli chodzi o orkiestrę, zresztą naszą, Orkiestrę Polskiego Radia w Warszawie, Zygmunta Kukle, który całością dowodził, no i przede wszystkim tę dwójkę, Halina Mękowa i Andrzej Rybiński, no to było wykonanie przecudne, lekko swingujące, ale jednocześnie pokazujące, jak piękna to jest melodia, jak nośny to jest tekst.
1: Oczywiście to jest olbrzymi przebój, ale zauważ, jak te nowe interpretacje tych klasycznych hitów potrafią z piosenki uczynić coś zupełnie innego, takie nowe muzyczne dziełko, czasem nawet tę piosenkę uszlachetnić, i takie było to wczorajsze wykonanie Haliny Mękowej i Andrzeja Rybińskiego, które teraz w programie Pierwszym Polskiego Radia w oryginale.
0: No nie, pewnie to będzie trio krakusów. Proszę posłuchać. No nieco inna wersja, ale też świetna.

0: Czas relaksu, no z tymi krakusami to mnie trochę poniosło, bo tam jednak był Ryszard Rynkowski, Andrzej Rybiński i Zbigniew Wodecki jako ten reprezentant Krakowa właśnie. Czas relaksu wczoraj w świetnej wersji Haliny Młynkowej i Andrzeja Rybińskiego. W ogóle ten koncert poświęcony Bogdanowi Olewiczowi miał kilka takich fragmentów, no myślę, absolutnie wybitnych i takich poruszających, tak jak sam jubilat, który w czerwcu skończy 80 lat, znakomity poeta piosenki, tekściarz Bogdan Olewicz. Tak jak on był wzruszony, tak byliśmy wzruszeni my i to standing ovation tak zwane i to, że amfiteatr wstawał właściwie przy pierwszym akordzie niektórych piosenek, no to po to jest Opola. To, ja, mi się to z tym kojarzy, to po to tu przyjeżdżamy właśnie.
1: Właśnie, po to przyjeżdżamy, żeby wyjechać ze wzruszeniami, tak, ze wspomnieniami, ale też z pewnymi obserwacjami, no takiej natury analitycznej powiedziałabym, bo dużo czasu poświęciliśmy wspominaniu tego wczorajszego koncertu, przypomnijmy, poświęconego Bogdanowi Olewiczowi z okazji jego 80. urodzin, ale szczególną uwagę moją zwrócił konkurs debiutów. W tym roku wyjątkowo moim zdaniem mocna pozycja opolskiego festiwalu. Temu konkursowi poświęcono należytą wreszcie uwagę, bo po pierwsze zaczął się o godzinie 20, a bywało tak wielokrotnie, że te koncerty zaczynały się około godziny 23. To jest bardzo niewygodne dla artystów, a po drugie bardzo też często zdarzało się tak, że debiutantom narzucano pewien repertuar, już bardzo znany, czyli na przykład śpiewali piosenki znanych polskich muzycznych grup. Ja pamiętam takie wykonania na przykład piosenek z repertuaru grupy Skaldów, a tym razem ci młodzi adepci sztuki muzycznej wystąpili z piosenkami z własnego repertuaru.
0: Ja, dobrze, że o tym wspominasz, Aniu, bo ja pamiętam, jak ciążył ten repertuar niektórym, że to narażało tych młodych ludzi na jakieś takie gigantyczne porównania. No, śpiewanie w wieku 19-20 lat piosenek Czesława Niemena no już stwarza pewną perspektywę, no, że może się to nie udać, tak? A na pewno będzie to porównywalne. Porównywane, nie porównywalne. Więc ja też wolę ten autorski repertuar. To znaczy mnie ciekawi to, co młodzi ludzie dzisiaj mają sami do zaproponowania. Nierzadko oni są autorami tych piosenek. I to jest ta wartość. Jak ta polska muzyka ma wyglądać? Z czego oni czerpią wzorce? Czym się inspirują? No i druga, że jednak nasza uwaga o godzinie 20 i nasza percepcja jest troszeczkę inna i dla nich to też jest szansa pokazania przed naprawdę szeroką publicznością, a nie gdzieś, przepraszam za określenie, w jakichś ogonach po 23, kiedy, no nie ukrywajmy, że amfiteatr pustoszeje, kiedy dziesiątka nieznanych, debiutujących ludzi, siłą rzeczy nieznanych, wychodzi na scenę, więc dobrze się stało, że rzeczywiście to się odbyło o 20. Druga rzecz, że każda z tych postaci, która wystąpiła, była jakaś i też było pełne spektrum, jeśli chodzi o style muzyczne. Werdykt dla mnie troszeczkę bezpieczny, jeśli chodzi o wskazanie jurorskie. No ale takie ono było, więc takie przyjmujemy.
1: Ci młodzi debiutanci naprawdę mieli bardzo dużo do zaoferowania, a taką rzeczą, która rzucała się w ucho, powiedziałabym, to były ich znakomite warunki wokalne. Tam Każdy potrafił śpiewać, ale to wcale nie jest takie oczywiste, nawet tutaj na deskach Opolskiego Amfiteatru. A dla tych wszystkich młodych debiutantów, którzy nie zdobyli żadnej nagrody, mamy teraz taką piosenkę pocieszycielkę. Tak. To jest piosenka z repertuaru Anny Jantar. Tutaj w 1973 roku w Opolu ona nie zdobyła żadnej nagrody, ale potem w tym samym roku i to tego samego lata okazała się przebojem wakacji. Posłuchajmy zatem Anny Jantar.

0: Online Anthem i najtrudniejszy pierwszy krok. Piosenka, która Opola nie zawojowała, a jednak stała się ogromnym przebojem, przyniosła wielką popularność Annie Jantar. Połowa lat 70. to jest takie nasze mrugnięcie w stronę debiutantów, że nie zawsze się wygrywa, ale szansa na to, żeby piosenki kolejne, albo te nawet, z którymi się występuje, jednak jakimiś przebojami się stały. Zresztą wczoraj w bardzo takich mądrych słowach i pochlebnych na temat debiutów i tego, jak młodzi ludzie dzisiaj śpiewają, to wszystko opowiadała Alicja Majewska, która przysłuchiwała się temu koncertowi debiutów. Tam padło takie zdanie, że kiedyś, kiedy się dobrze zadebiutowało, to wianuszek kompozytorów i tekściarzy od razu się pojawiał przy takiej postaci. Dzisiaj mamy trochę inne czasy. Tych debiutantów jest bardzo dużo. Tak jak powiedziałem, piszą sobie sami z reguły, ale no, mechanizmy są trochę inne, ale cały czas no, ci ludzie jednak również debiutujący robią karierę.
1: Tego im oczywiście życzymy. Nagrodę główną przyznaną werdyktem jury w tym konkursie zdobyła Karolina Harko. Ona nie jest anonimową postacią na polskim rynku muzycznym, bo dała się poznać widzom w programie The Voice of Poland, gdzie zachwyciła swoją muzyczną wrażliwością. Tę muzyczną wrażliwość widać tutaj było na opolskiej scenie, aczkolwiek nagrodzona piosenka Hamak to nie była moja faworytka. Ja uważam, że tej piosence po prostu brakuje melodii, żeby mogła stać się wielkim przebojem.
0: No tak, dlatego powiedziałem, że ten werdykt jurorski, który jest zawsze pewną średnią, pewną wypadkową, był taki bezpieczny, bo uważam, że należało postawić na postaci nieco bardziej wyraziste, tak bym to określił. Ale i piosenki nieco bardziej wyraziste.
1: Na tych bardziej wyrazistych twórców postawili z kolei widzowie, bo nagrodę publiczności otrzymała Maja Oleśków. To jest młodziutka wokalistka, 16-latka, ale bardzo, bardzo charakterna. Na co dzień występuje w takim punk rockowym zespole Szczyle i tę swoją artystyczną osobowość tutaj naprawdę eksponowała w takim, moim zdaniem, niepretensjonalnym stylu, jeszcze takim licealnym, no ale osobowość ta dziewczyna ma.
0: Tak, zdecydowanie i to mi się bardzo podobało, była trochę niepokorna, bardzo wyrazista i przede wszystkim to była jakaś kreacja artystyczna, to znaczy no estrada tego wymaga. O tym za chwilę opowie zresztą Doda na naszej antenie, że to musi być jakieś, to musi być wyraziste, żeby było zauważalne. I uważam, że ta Maja rzeczywiście taka tutaj była. Ale podobał mi się też zespół 21 Gram. Oni otrzymali także nagrodę w debiutach, więc no, było trochę takich postaci wśród tych młodych ludzi, którzy rzeczywiście zasługują na uwagę. No ale zagramy Hamak i
1: puszczamy Hamak Wetera. Państwo teraz mogą swoje własne werdykty przyznać tej piosence.

0: Program Pierwszy Polskiego Radia, studio plenerowe opolskie, w którym gość Doda, witamy Cię bardzo, bardzo serdecznie.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Na początek zadam Ci pytanie kierowane do doświadczonej artystki, która wydaje mi się bardzo uważnie obserwuje to, co się dzieje na opolskiej scenie, a szczególnie to, co się działo podczas konkursu debiutów. Zwróciłaś uwagę na jedną z artystek, nazwała się Kolorowym Ptakiem. Masz takie wrażenie, że ten opolski koncert tej dziewczynie może dodać wiatru skrzydła?
1: Liczę na to. Nie wiem, czy to przed lękiem, przed hejtem, czy przed jakimiś takimi dziwnymi oskarżeniami. Artyści, którzy powinni się charakteryzować tym, że przełamują stereotypy, że nie boją się pokazywać różnych swoich form i są właśnie tacy, którzy albo kolą w oczy, albo są takim diamentem nieoszlifowanym, wyróżniają się na tle, są unikatowi, są jedni w swoim rodzaju, są coraz bardziej niestety w tych czasach tacy jak wszyscy. Przy czym tacy jak wszyscy niestety w naszym artystycznym rozumieniu jest to pejoratywne stwierdzenie, ponieważ my właśnie powinniśmy się wyróżniać, być zupełnie inni, taki, który można nawet wytykać palcami, bo właśnie dobrze, bo wtedy nasze miejsce, nasz dom jest na scenie. I coraz mniej jest artystów takich, którzy się wyrażają i kostiumem, i makijażem, i sposobem, nie wiem, mówienia, śpiewania, wyrażania na scenie. Wszyscy są zachowawczy, każdy ma jeden strój, który, żeby nie daj Bóg, tylko i wyłącznie nie wzbudził jakiejś nie wiadomo jakiej kontrowersji. Ja lubię artystów, którzy nie tylko dobrze śpiewają, ale są kompletni.
2: Ale słuchaj, czy skandal też wchodzi w grę?
1: Jeżeli skandalicznym jest bycie sobą i mówieniem tego, co się myśli, to oczywiście, że wchodzi w grę. Artysta jest właśnie od tego, żeby wychodzić poza różne schematy i nie bać się bycia sobą.
0: Ty właśnie chyba tym zawsze się kierowałaś w rozwoju swojej artystycznej kariery, prawda? Miałaś ten azymut na eksplorowanie siebie, swoich talentów, jednak nie przejmowanie się tym, co się dzieje wokół ciebie. Bo
1: nie, ja się w ogóle nie przejmuję, ale to myślę, że to nie jest kwestia zawodu, który mnie sam wybrał. Tylko tego, jak zostałam wychowana przez rodziców, ale też po części przez moją osobowość, bo ja miałam bardzo odważną mamę, bardzo odważnego tatę, znali swoją wartość i też zaszczepili we mnie to, że nie interesuje mnie, co ludzie pomyślą na mój temat. Wiem,

0: co sobą reprezentuje i to, czy ja odsłonię więcej nogi, czy wyeksponuję więcej pośladka, nie zmienia w ogóle mojego serca, intelektu, IQ i tego, co wkładam w życie innych.
1: A jeśli chodzi o Festiwal Opolski, to twoje najpiękniejsze wspomnienie z tego festiwalu, to jakie by było, gdybyś miała wybrać
0: jedno? 10 razy byłam na festiwalu w Opolu. Zdobyłam praktycznie wszystkie te nagrody, które chcieliśmy zdobyć. Występowałam tutaj bezpośrednio po operacji kręgosłupa pierwszy i ostatni raz w trampkach na scenie, ale zrobiłam sobie za kolano. Chyba najfajniejszy to... Też dawałam mocne show. Chyba taki najfajniejszy to był taki recital, który zrobiłam, robiąc naprawdę niesamowity performance, bo...
1: A to było wtedy, jak prasowałaś i tak dalej? To
0: nie,
1: masz na
0: ale
1: myśli?
0: Cieszę się, że to też pamiętasz, bo to też było dobre show. Nie, uważam, że jeszcze lepszym show było mój recital, kiedy wyszłam z bazuką, z tancerkami, zestrzeliłam rampę i wszyscy zaczęli uciekać, bo myśleli, że po prostu część sceny spłonęła i spadła im pod nogi, a to było część naszej scenografii. Zaczął się koncert, ale ja też miałam tam znikającą scenografię, sama pojawiałam się w innej części, płonące statywy, mnóstwo tancerzy. Boże, co tam się działo, to było coś niesamowitego.
2: Wiesz, ja mam takie wrażenie, że ty w ogóle się poruszasz po takich ekstremach artystycznej ekspresji, bo kiedy stykasz się z tradycją polskiej muzyki rozrywkowej, to nagle się otwiera jakaś taka przestrzeń niezwykle poetycka u ciebie. To widać na scenie w takim ogromnym szacunku, z jakim traktujesz te klasyczne utwory polskiej piosenki.
0: Tak, tak. No oczywiście ja też zaczynałam przygodę z muzyką od kąciku poezji śpiewanej, od piosenki aktorskiej. Potem dostałam się do teatru Buffo, więc musicalowa piosenka. I dopiero potem moja przygoda kontynuowana była w zespole rockowym, no i bardziej w mainstreamowym popie do dnia dzisiejszego. Ale prawda jest taka, że czego się nie dotknę, robię to świetnie.
1: A czy czegoś się boisz w ogóle w tym zawodzie? Czy coś jeszcze ma tajemnicę jakąś w tym zawodzie przed tobą?
0: Nie, ja się jedyne czego boję to nijakości, miałkości, bezpłciowości, braku emocji i głównie chodzi o widownię. Ja bardzo lubię hejt, bo dla mnie to są jeszcze lepsza emocja niż miłość i uwielbienie. Ona daje mi bardzo, to jest dla mnie bardzo cenna waluta.
1: Ale nie boisz się na przykład odejścia tej publiczności?
0: Jakiej?
1: Twojej.
0: A nie, bo ona ma przychodzi z pokolenia na pokolenie, jest coraz jej więcej.
2: A powiedz jeszcze, bo przecież jesteś bardzo spełnioną artystką, masz czasami tak, że aspirujesz jeszcze do czegoś, jest przed tobą jakieś takie gigantyczne muzyczne marzenie, które bardzo byś chciała, żeby się spełniło.
0: Większość moich marzeń się spełniło, natomiast teraz podchodzę do tego bardziej, że mam cel i jakąś misję do zrobienia, jeżeli chodzi o moje zawodowe kwestie, na przykład koncert na PGE Narodowym. Zrobię performance i show, którego nigdy w życiu nikt nie widział i chcę udowodnić, że polscy artyści też są w stanie zrobić coś na światowym poziomie. To jest na razie taki mój najbliższy, najważniejszy cel właśnie 7 sierpnia 2027.
1: Ale też jest ta druga ścieżka twoja, kiedy przywilej bycia artystką pozwala ci też robić rzeczy dobre. I
0: to nie jest przywilej bycia artystą, to powinien być obowiązek każdego człowieka.
1: Ale jako osoba rozpoznawalna jednak siłę masz nieporównywalnie większą niż przeciętny
0: ten
1: człowiek.
0: Ten rozgłos, ale robiłabym to tak samo, gdybym pracowała w biurze, w sklepie, czy była pielęgniarką, czy taksówkarzem. Tak samo społecznie bym się udzielała, bo to jest obowiązek każdego z nas. No ja oczywiście wykorzystuję swoją siłę do skupiania atencji i tego, że mam szacunek wśród moich fanów, więc powielają moje słowa. I wydaje mi się, że każdy, kto ma dostęp do mediów i jakikolwiek fandom, powinien chociaż 10% swojej atencji przeznaczać na rzeczy społeczne i charytatywne.
2: Doda, bardzo dziękujemy ci za
0: bardzo
2: tę rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Dziękujemy też, że robisz dużo dla zwierząt. Teraz zbliżają się upały. Poproszę cię o taki apel, miska wody.
0: O Jezu, miska wody to jest absolutne minimum. Najważniejsze jest, żeby nie zostawiać psów w samochodzie, bo śmierć przez w rozgrzanej puszce to jest chyba najgorsze, co może psa spotkać. Naprawdę, to jest takie konanie, że państwo sobie nie wyobrażają. Absolutnie nawodnienie, cień. Pamiętajcie też, że, ale to w Polsce raczej nas nie dotyczy, ale ja jestem do tego stopnia
1: uczulona
0: na cierpienie zwierząt, że nawet jak jedę na wakacje ze swoimi, tu sprawdzam temperaturę na wierzchni, bo potrafi spalić łapy mniejszym psom, a większym zresztą też, więc te spacery zawsze po takie dłuższe, po zmroku.
1: Doda, bardzo ci dziękujemy za wizytę w naszym studiu.
0: Dziękuję.

0: Te brawa należą się Dodzie. Tym wykonaniem artystka otworzyła 63. Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu w miniony czwartek. I proszę się przekonać, że ona naprawdę ma śmiertelnie poważny stosunek do tych takich pięknych polskich piosenek.
1: Tak, jest dużo tej ekwilibrystyki, jeśli chodzi o jej show. Ona to lubi po prostu. Ona w tym anturażu czuje się najlepiej, ale kiedy rzeczywiście, bo tych wykonań tutaj w Opolskim Amfiteatrze, ja pamiętam kilka, również piosenek Maryli Rodowicz. Pamiętam jej wykonanie Niech żyje bal. Więc to jest wtedy skupienie faktycznie na jej interpretacji, na jej głosie i to robi wrażenie. Bardzo mi się podobała ta wersja. To otwarcie festiwalu było świetne, ale świetne było też wczoraj wykonanie piosenki, do tekstu Bogdana Lewicza, ale to piosenka Lady Punk, czyli Nana. Czyli ja nam nie chce się iść do domu, nam się nie chce tam wcześniej spać. Ona kapitalnie pasowała do tego i to też był taki show z takim chórkiem rewelersów, można powiedzieć, ale rzeczywiście potrafi rozruszać Amfiteatr Polski.
0: A dzisiaj, proszę Państwa, też możemy się późnym wieczorem spodziewać takich, powiedziałabym, muzycznych delicji, bo grono znakomitych polskich artystów współczesnej sceny muzycznej zmierzy się z repertuarem Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej. Ta współpraca to była niezwykle twórcza współpraca w polskiej kulturze muzycznej. Jedna chyba w ogóle z ważniejszych w naszej historii.
1: Tak, panie doskonale się rozumiały, przyjaźniły i podarowały nam wiele, wiele.

0: Ale naprawdę wiele pięknych momentów tutaj w Amfiteatrze, ale też po prostu w historii polskiej piosenki. Magda Umer, czyli i ten aparat wykonawczy, wykonawczyni, ale też artystka, która potrafiła tchnąć jakąś iskrę w program artystyczny, w koncert, wyreżyserować spektakl z wielkim szacunkiem właśnie między innymi dla dorobku Agnieszki Osieckiej, no ale sama też śpiewała. Śpiewała wspaniale i niezależnie od tego, czy weźmiemy te nagranie jeszcze z lat 60., czy te późniejsze płyty, czy to, jak kłaniała się amerykańskiej tradycji, bo przecież też śpiewała z Bogdanem Hołownią As Times Go By na przykład w tej polskiej wersji, to zawsze było to takie bardzo charakterystyczne, bardzo jej, takie bardzo osobiste i chyba ta intymność właśnie i bliskość tego, jak ona interpretowała tekst, to mi się chyba najbardziej podobało.
1: A przypomnijmy, że Magda Umer była reżyserką tego kultowego polskiego koncertu Zielonomi, który tutaj na deskach Opolskiego Amfiteatru w 1997 roku zrobił prawdziwą furorę i właściwie wyznaczył pewien taki standard reżyserowania tego typu widowisk.
0: Na pewno znajdą się ci, którzy będą chcieli porównać dzisiejszy koncert, czyli Kiedy mnie już nie będzie, do tego wzorca, o którym też mówiliśmy już tutaj z naszego studia plenerowego, czyli do tego koncertu z 97 roku.
1: No, a wyobraź sobie,
0: to było niepowtarzalne. Myślę, że to nie ma, że bez sensu są te porównania, bo to jest już inna epoka, inne czasy, ale mam nadzieję, że klimat, atmosfera tego dzisiejszego koncertu to będzie miał coś z tamtego.
1: Mnie się wydaje to bardzo dobre, że teraz się referuje jednak do tego ideału, że to jest jakiś właśnie taki punkt odniesienia. W ubiegłym roku fantastyczny koncert poświęcony z kolei urodzinom Jacka Cygana właśnie był porównywany do tego słynnego Zielonomi.
0: Ale zobacz, ile było tych koncertów, bo na przestrzeni lat i ten, który wspominaliśmy, Cisza jak ta, czyli piosenki Romualda Lipki, był koncert dla Janusza Kondratowicza, był koncert krytykowany zresztą, chyba ze względu na aranżacje wtedy, które nie wszystkim przypadły do gustu. Był koncert dla Marka Grychuty, ale pamiętam też takie momenty, kiedy zaraz po Zielonomi, kiedy te koncerty monograficzne stały się takim stałym elementem Festiwalu Opolskiego, że była taka krytyka, no właśnie, że to już Zielonomi to nie powtórzyło, tak? Że jest ten wzorzec, ale jednocześnie tak bardzo trudno doskoczyć do tamtego poziomu. Ale dajemy szansę, oczywiście czekamy z niecierpliwością na to, co pojawi się dzisiaj. 21:45, początek tego koncertu poświęconego Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej.
1: Pewnie wiesz, ale te początki współpracy obu artystek wcale nie przebiegały tak bardzo łagodnie i różowo.
0: Tam szorstko było, zdaje
1: się. Szorstko było, dlatego że Magdzie Umer wcale nie spodobały się pierwsze teksty Agnieszki Osieckiej, które poetka oferowała tej młodziutkiej, debiutującej wówczas artystce. Nie obrażała się Agnieszka Osiecka na te próby odrzucenia. Wręcz powiedziała, no cóż, nie każdy może być Leśmianem.
0: To piękne. No miała dystans do siebie i to jest wspaniałe. I myślę, że na tym dystansie także do siebie, do własnej postaci też oparta była taka czasem ironiczna twórczość Magdy Umer, bo ona umiała się z siebie śmiać. Ja pamiętam jej występy z Jackiem Klejfem na przykład. Tam było więcej zabawy niż takiego wykonania soczystego, ale to był performance, to się mogło podobać. No ale wybraliśmy dzisiaj taką uczuciową, powiedziałbym, piosenkę Magdy Umer już z tego późniejszego okresu twórczości. 21:45, kiedy mnie już nie będzie, dzisiaj koncert poświęcony Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej.

wiosna. Kto wie? Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wiedzie. Choć do doświadczeń wciąż cięgna, choć starasz się od świtu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał jak...

ulicy. W myśleniu sens, w działaniu racja. Próbujmy więc, a nuż fundacja wystrzeli. Róbmy swoje, róbmy swoje. Może to coś da, kto wie. Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc: kurcze, rozsądku krztyny nie ma w was, inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czas, a wam, wam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że

bo jeżeli ciut się chce, do gwiazdów parę się uchowa. Kultura, sztuka, wolność słowa, kochani, róbmy swoje, może to coś da, kto wie.

0: Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundiali.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów

0: samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
1: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Reklama. Radio Kierowców.
3: Patryk Bedliński, zapraszam. Kierowcy mają problemy m.in. na A1, na odcinku od węzła Woźniki do węzła Częstochowa Południe. Jezdnia do Łodzi została zablokowana po dwóch wypadkach z udziałem łącznie czterech pojazdów. To kilometr 452. No i niestety nawigacja pokazuje korki, które tworzą się w obie strony. Tymczasem kończą się problemy na A4 w Dolnośląskiem, między węzłem Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. Po wcześniejszym zderzeniu trzech samochodów osobowych był zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia, więc oczywiście trzeba uważać na pozostałości po tym zdarzeniu. S5, trasa między węzłem Miedzyń a węzłem Bydgoszcz Zachód. Tutaj z kolei mamy zwężenie na trasie, którą jedziemy do Gdańska. 68 kilometr to miejsce, gdzie osobówka uderzyła w bariery na pasie rozdziału. A teraz wieści od naszego słuchacza.
4: Na drodze krajowej numer 8 na kilometrze 103, to jest przed Kobierzycami, doszło do zdarzenia. Trzy jednostki straży pożarnej, dwa samochody skasowane, korki w obie strony się tworzą, także jak możecie, szukajcie objazdów.
3: To krajowa 8 między Kłodzkiem a Wrocławiem. Rzeczywiście 103 kilometr z utrudnieniami. Na wysokości Wierzbic zderzyły się cztery pojazdy. Dwie osoby zostały poszkodowane i początkowo kierowcy zostali skierowani na trasy lokalne. Natomiast mamy już informację od służb, że kończą się te utrudnienia, więc miejmy nadzieję, że i objazdy niedługo już nie będą konieczne. Natomiast cały czas trzeba objeżdżać krajową 16, która jest zablokowana między Olsztynem a Biskupcem. Niedaleko Barczewa zapalił się autobus. Objedziemy tę zablokowaną trasę m.in. przez Biedowo i Rejczuchy. W Lubelskiem problemy między Piaskami a Zamościem na wysokości Krasnego Stawu. Tam jedziemy naprzemiennie, a zupełnie zablokowana jest 74 Szczebrzeszyn-Zamość w Bodaczowie.
5: Jest 16, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Wracamy. Fragmenty dróg na mapach świecą się na czerwono. Sprawdzimy sytuację na Śląsku. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem. Bezpieczeństwo Polski, a tym samym Europy, tkwi w jedności, podkreśla Jerzy Buzek. Były premier zwraca uwagę na napiętą sytuację międzynarodową. Ląduje wcześniej, ale widać będą ją tłumy. Maja Chwalińska wraca jutro z Paryża do Warszawy po zwycięskich meczach na French Open.
6: To jest naprawdę rewelacja, że coraz więcej tu mamy takich fajnych, zdolnych, młodych ludzi.
5: Kierowcy wracający z weekendowego wypoczynku muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Choć na autostradzie A1 pod Częstochową ruch został już wznowiony, rozładowanie kilkukilometrowego zatoru potrwa jeszcze długo. Z kolei na Warmii i Mazurach z powodu pożaru autobusu zablokowana jest krajowa 16. W okolicach autostrady A1 jest nasz reporter Piotr Durys. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Powiedz, jak teraz wygląda sytuacja na drogach?
7: Służby udrożniły już przejazd na 454 kilometrze autostrady A1 w rejonie miejscowości Starcza. Samochody ruszyły, jednak zator jest duży i powrót do płynnej jazdy jeszcze trochę potrwa. Sami omijamy teraz ten korek i jedziemy właśnie drogą wojewódzką numer 908 w długiej kawalkadzie samochodów. Miałem okazję porozmawiać z kierowcami stojącymi w korku na autostradzie i narzekają oni dziś na gęsty ruch.
8: Dokąd jak dojechaliśmy, no to ruch był spory, no więc w korku też jest mnóstwo aut.
9: Fatalnie jest, no stoimy, nie wiemy, co tam się dzieje, jak daleko to się stało, ten wypadek.
7: Jaka trasa przed Państwem dzisiaj zaplanowana, to powrót z długiego weekendu?
9: Tak, do Łodzi wracamy.
7: Z poważnymi problemami mierzą się też podróżujący na północy kraju. Droga krajowa numer 16 koło Barczewa jest całkowicie zablokowana po tym, jak zapalił się tam autobus. Na miejscu pracują służby, a policja kieruje na objazdy lokalnymi drogami.
5: A to był Paweł Durys. Dziękujemy bardzo. Ze śląskiego odcinka jedynki. Po aktualne informacje odsyłamy także do Polskiego Radia Kierowców, gdzie co 20 minut informujemy o sytuacji na drogach. A pasażerowie w Trójmieście już bez kłopotów dojadą pociągami do celu. Po kilku godzinach wznowiony został ruch na odcinku Gdynia-Orłowa, Gdynia Główna. Rano na tory wtargnęła osoba, w którą uderzył pociąg. Czynności po tym zdarzeniu trwały kilka godzin. Teraz utrudnień nie ma, mówi Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
10: Do godziny 13.09 wstrzymany był ruch pociągów. Część pociągów w tym czasie było kierowanych na równoległą linię kolejową zarządzaną przez SKM w Trójmieście, natomiast za pozostałe pociągi kursowały autobusy.
5: Mogą jeszcze zdarzać się opóźnienia. Kolejarze apelują, by sprawdzać informacje o ruchu pociągów na portalu pasażera. Politycy od lewa do prawa zgodnie krytykują nadanie przez prezydenta Ukrainy nazwy jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Inaczej jednak oceniają pomysł prezydenta, by odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Jutro w tej sprawie zbiera się kapituła orderu. Poseł PiSu Krzysztof Szczucki uważa, że kapituła orzeknie o odebraniu go.
11: Krótko mówiąc, może dojść do odebrania orderu i będzie to decyzja słuszna, ponieważ no, nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki Wojska Ukraińskiego. Jednostki Wojska Ukraińskiego bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
5: Posłanka Lewicy Karolina Ziołopóżuk, choć jednoznacznie potępia decyzję prezydenta Ukrainy i gloryfikowanie UPA, to uważa, że niewskazane jest działanie w emocjach.
12: Wszystkie nagłe gesty w relacjach międzynarodowych nie są wskazane. Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym. I naturalnym jest nasze wzburzenie, ponieważ była to armia, która mordowała Polaków.
5: Pod koniec maja Wołodymyr Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Działanie to spotkało się z ostrą reakcją polskich władz, szczególnie wśród członków rządu i prezydenta Karola Nawrockiego. Jedność to gwarancja bezpieczeństwa, mówił o tym w podcaście Szczyt Europy Jerzy Buzek. Były premier i były przewodniczący Europarlamentu podkreślił, że obecna sytuacja międzynarodowa jest bardzo napięta.
13: Amerykanie zgłaszają coraz większe wątpliwości, jeśli chodzi o możliwość obrony kontynentu europejskiego. Jesteśmy sami na świecie i liczymy się tylko na tyle, na ile jesteśmy razem.
5: Cały wywiad z Jerzym Buzkiem do odsłuchania w najnowszym odcinku podcastu Szczyt Europy, między innymi na portalu Polskiego Radia.
2: To są aktualności jedynki.
5: Są bardzo zadowoleni i dumni. Mieszkańcy Bielska Białej nie mogą wyjść z podziwu dla Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka była sensacją tegorocznego French Open. Zaczęła turniej od kwalifikacji, a skończyła na finale wielkoszlemowego turnieju.
6: Wszyscy się cieszymy bardzo. To jest naprawdę rewelacja, że coraz więcej tu mamy takich fajnych, zdolnych, młodych ludzi, co coś umieją, nie tylko rozmawiać tak o bebebe, tylko bardzo się cieszymy.
14: Było tak o nas cicho cały czas o Bielsku, to teraz myślę, że połowa świata już wie, co to jest Bielsko-Biała.
5: Jutro Maja Chwalińska wyląduje w Warszawie na lotnisku Chopina. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
15: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Nie milkną echa wspaniałego występu Mai Chwalińskiej w turnieju French Open. Polska tenisistka wygrała w Paryżu 9 meczów, dotarła do finału, w którym musiała uznać wyższość Rosjanki Miri Andrijewej. Awansowała ze 114 na 21 miejsce w światowym rankingu. A dziś finał mężczyzn, który na kortach Rolanda Garrosa obserwuje Cezary Gurię. Witaj, Czarku.
16: Dzień dobry, ale Rafał, pozwól, że odniosę się do Mai Chwalińskiej. No nie ma tutaj wolnego czasu, bo wczoraj oczywiście przyjemnie wieczorem z rodzicami, z przyjaciółmi, kolacja, spała niedługo, a dzisiaj spotkanie z wielkimi gwiazdami. Żartowała z Johnem McEnroe, no przytulił ją Andragas i cały świat rzeczywiście o niej mówi, bo ta dziewczyna nie tylko ujmuje pięknymi uderzeniami na korcie, ale też pięknie opowiada, czuje się swobodnie i to jest właśnie podziwiane przez tych największych. Tutaj mamy finał, grają już od 40 minut Niemiec Aleksander Zwieriew i Włoch Flavio Coboli. Jak mówię o Włoch, oczywiście Jannik Sinner był tutaj wielkim faworytem, ale kontuzja jednak pokonała jego wielki talent i umiejętności. Aleksander Zwieriew wygrał pierwszego seta 6-1, po raz czwarty walczy w finale. Mistrz olimpijski z Tokio. Do tej pory te finały nie były dla niego dobre. Świetnie gra na ceglanej mączce, bo przecież też miał wybitnych trenerów, takich, którzy rozumieją tę grę na tej nawierzchni, jak chociażby Juan Carlos Ferrero, zwycięzca z 2003 roku, czy inni Ferrer, czy Bruguera. A więc pierwszy set dla Zwieriewa, 6-1.
15: Cezary Gurlew. Dziękuję.

0: za relację, a Maja Chwalińska, jak powiedział Czarek, wielkie emocje wczoraj, no i były problemy z zaśnięciem.
1: Nie, pospać się nie udało kompletnie. Chcieliśmy też zgromadzić się, moja rodzina przyjechała, moi przyjaciele, także cały team i właśnie moi najbliżsi się zgromadzili, poszliśmy sobie coś zjeść, spędzić fajnie czas, tak wyglądał wczorajszy wieczór.
0: Gratulujemy jeszcze raz i czekamy na powrót Maji Chwalińskiej do kraju. Klaudia Zwolińska zajęła drugie miejsce w krosie w zawodach Pucharu Świata w kajakarstwie slalomowym w Pradze. To jej drugie podium w tych zawodach. W piątek była druga również w swojej koronnej konkurencji slalomie K1. Ewa Swoboda wygrała bieg na 100 metrów podczas meetingu Halina Konopacka Classic w Warszawie. Najszybsza polska zawodniczka uzyskała czas 10 sekund i 99 setnych. Najlepszy w tym roku w Europie. Na 1500 metrów triumfowała Weronika Lizakowska. Na 100 metrów przez Płotki druga była Pia Skrzyszowska. A polskie siatkarki przegrały z Chinkami 1-3 w czwartym meczu turnieju Ligi Narodów w Nankinie. To pierwsza porażka biało-czerwonych, które wcześniej pokonały Belgijki, Czeszki oraz Serbki. Podopieczne włoskiego trenera Stefana Lavariniego zajmują 6. miejsce w tabeli.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cery.
3: Pogoda.
4: Do końca dnia będą przeważać chmury, z których może popadać burz. Można się spodziewać na północy kraju i w centrum. Od 15 stopni na północy, 20 na zachodzie, do 25 w centrum i na wschodzie. Wiatr na ogół słaby, w czasie burz porywiste, a ciśnienie w Warszawie to niezmiennie 1006 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
12: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
13: Mikrofon,
14: kamera,
13: radiowe studio,
14: scena.
13: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
11: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Reklama. Autopromocja.
18: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło?

0: prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. Dziś po 18:00.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Nowy, wspaniały świat.
2: Dzień dobry Państwu, niedziela, godzina 16, Karolina Korwin-Piotrowska, to jest program Nowy, Wspaniały Świat. I ja się śmieję dzisiaj ducha do ucha, bo rzadko zdarzają się takie momenty, że ja siedzę w studiu i mam przed sobą swoje idolki. Absolutne. I uśmiechacie się teraz, nie byłyście na to gotowe. Ale naprawdę chciałabym, żeby Państwo dzisiaj spokojnie sobie usiedli i posłuchali tego programu. Bo chcemy odczarować wiele rzeczy. Ale najpierw przedstawię Wam te fantastyczne dziewczyny, które siedzą naprzeciwko mnie. Kasia Babis. Pisarka, rysowniczka, aktywistka polityczna i youtuberka, streamerka. Różowe słuchawki z uszami ja sobie zapisałam. Nie wzięłaś. I bardzo mocny głos inteligentnej kobiety w mediach. I powiem Ci, Kasia, jeżeli kiedyś będę streamować, to dlatego, że Ty to robisz.
3: Ale polecam.
2: Aha, pogadamy. Helena Lawenda. Proszę Państwa, influencerka i twórczyni cyfrowa. I teraz tak, ja usłyszałam o niej w zeszłym roku, obejrzałam jeden z jej materiałów i pomyślałam sobie, to jest wspaniały dowód na to, że komentarz na YouTubie w Polsce nie musi być facetem. Może być kobietą, która do tego ma wspaniałe paznokcie i cudowny makijaż i to jest też część twojego wizerunku. I na koniec, proszę Państwa, Dominika Lasota, aktywistka i działaczka na rzecz sprawiedliwości społecznej, współzałożycielka Inicjatywy Wschód. Proszę Państwa, pewnie w marcu widzieliście taki materiał spod Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ta oto młoda dziewczyna stanęła naprzeciwko Patryka Jakiego i najpierw zawołała: zostawcie nasz uniwersytet, a potem jeszcze dodała, gdyby ta społeczność, czyli społeczność akademicka, was chciała, to by was wpuścili. Witam was bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry, dziewczyny. Cześć.
2: Było miło, no to teraz pogadajmy o tym, czym dla percepcji YouTube'a w Polsce stał się według was stream Łatwoganga, po którym niektórzy moi utytułowani koledzy zapraszali, bo Łatwogang odmówił wywiadów, co za to wielka mu chwała, zapraszali do studia różne osoby po tym, co się stało, którzy mieli im te osoby wytłumaczyć, no to co chodzi z tym YouTube'em, że to nie jest patologia, że oni nie są jacyś zboczeni, że oni nie są jacyś pijani, jakaś patologiczna społeczność tam siedzi, że to są ludzie, że oni są uśmiechnięci, że oni umieją czytać, myją zęby. Zdziwienie wielu mediów po tym, co zrobił Piotrek i co robi dalej, było tak totalne, że co wy o tym sądzicie jako osoby, które są unurzane w mediach społecznościowych, w YouTubie, działacie tam. Może od Kasi zacznie.
3: No streaming to jest trochę inny świat i mam wrażenie, że tak jak mówisz, część może ludzi kojarzyła go z pato streamingiem, bo o tym jest głośno i się te jakoś zlały te człony pato ze streamingiem, ale ci, którzy coś więcej słyszeli, to słyszeli głównie o tym, że tam się gra w gry. Że ludzie, tak. Że młodzi ludzie siedzą i oglądają, jak ktoś inny gra w gry i po co w ogóle, co to za rozrywka. A na streamach się robi już powoli wszystko i to się robi coraz bardziej popularny format i mam wrażenie, że w przyszłości generalnie robienie rzeczy na żywo to będzie główny medialny format. Plus ta aura autentyczności, która związana z tym, że tak jak u Łatwoganga, po prostu siedzi ktoś w swoim pokoju, na swoim krześle gamingowym, z kamerką internetową i robi streama i nie trzeba studia, oświetlenia,
2: i z całej kamer. Polski tak do niego przyjeżdżają.
3: Tak, i potem Marcin Gortat zarzeka, że co, ja bym miał siedzieć tam i czekać w jakimś korytarzu, a nie w jakimś, tak, na kanapie,
2: tak,
3: w jakimś
2: studiu. Są takie czasy, że trzeba czasami czekać o 3:00 w nocy. Helena?
5: Mi się wydaje, że widownia coraz bardziej tęskni za autentycznością, bo jeszcze, no może nie 20, chociaż zapominam, jak późny rok mamy. Ale tak,
2: 2026,
5: więc jakieś 20-15 lat temu, kiedy YouTube w Polsce dopiero raczkował, ta, że tak powiem, możliwość rozwoju i wybicia się była zupełnie inna i wtedy rzeczywiście nikt nie inwestował w drogi sprzęt, scenariusze, całą ekipę do montażu, tylko po prostu ludzie brali swoje domowe kamery i robili vlogi. Później to ewoluowało już w cały biznes, w taki bardzo oskryptowany właściwie format mediów i streaming, mam wrażenie, to jest naturalna ewolucja, czego ludzie potrzebują. Czyli naturalności, autentyczności tego, że widzą osobę, którą lubią, której lubią słuchać w naturalnym środowisku, gdzie mówi ona to, co w danym momencie myśli i do tego jeszcze nie może tego wyciąć, tak? Widzi na żywo komentarze. Cieszy mnie też, że streaming poszedł w takim kierunku, właśnie jak Łatwogang teraz w Polsce. Jedyne co to dziwi mnie, że wydarzyło się to tak późno, że nikt jeszcze z tych takich ogromnych nazwisk YouTube'owych, influencerów,

0: nie zorganizował tego typu wielkiej akcji.
1: No to jest też dobre pytanie, ale jak się popatrzy, co robił Łatwo Gang wcześniej, no to on w ogóle lubi eksperymentować. Jego seria z Wojtkiem i Patecem, no ja wyłam ze śmiechu. Bardzo państwu polecam, jak chcecie zobaczyć, jak się robi vlogi podróżnicze, może takie nietypowe, to to jest rzeczywiście no Pingwiny z Madagaskaru i parę innych. Zdecydowanie państwu polecam, więc ja myślę, że on po prostu gdzieś to była naturalna kontynuacja jego myślenia w ogóle o sobie w mediach. Chociaż jak jego słucham, nie udziela wielu wywiadów, ale widzę, jak on się zachowuje. Myślę, że on siebie w ogóle nie osadza nigdzie, nie próbuje wsadzić do jakiejkolwiek szufladki, co też jest ciekawe i odświeżające. I dlatego media tradycyjne, z których ja też pochodzę i my tu jesteśmy w tradycyjnych mediach, są trochę bezradne, bo my lubimy. Ten jest od polityki, ten jest od show biznesu, a ten na przykład od aktywizmu, jak Dominika Lasota. I oglądałaś tego Łatwo Ganga, widziałaś te akcje medialne na zasadzie, ojej, to oni są mili, grzeczni, chcą dobra dla ludzi. Myślałaś sobie, co, jako osoba, która też, no, jesteś wrażliwa społecznie.
2: No ja przede wszystkim uważam, że ta akcja Łatwo Ganga pokazała nam, do jakiego wpływu mogą doprowadzić młodzi ludzie, bo Łatwo Gang to jest jedna akcja, ale przed tym pamiętajmy, że była ta piosenka i ten teledysk BDS-a z Małą Mają, który poszedł wiralowo na TikToku. To na TikToku to nabrało takiej społecznej energii i potem przekuło się w ten stream Łatwo Ganga. I dla mnie to jest jakiś taki symbol tego, że my już jako młodzi ludzie wiemy, że mamy swoje narzędzia, chcemy mieć wpływ i umiemy się zorganizować na tyle dobrze, żeby ten wpływ był gigantyczny. No i nie bez powodu Jurek Owsiak potem opublikował taki statement, że no, może pora się uczyć, bo rzeczywiście tak jest, że my wiemy, jak możemy zamieszać i naprawdę umiemy już zagiąć też te tradycyjne media i tak naprawdę sami sobie stworzyć scenę, ponieważ do tych tradycyjnych mediów nas przez długi czas nie zapraszano i to nie jest tak, że drzwi stoją otworem wobec takich szalonych gości jak Łatwo Gang czy BDS, czy wobec aktywistek, tak, czy ludzi, którzy walczą o zmianę. Stąd też my sobie sami tworzymy tą platformę, ale jedna rzecz, o której ja dużo myślę w kontekście tego streamu, to to, że to nie wybrzmiało tam. Ja chciałabym, mi się marzy, żeby to był kolejny krok. Bo to, że my jesteśmy w stanie zmobilizować miliony ludzi, biznesy, żeby się dorzucały, zebrać te 250 milionów złotych na ochronę zdrowia, super. No ale pamiętajmy, że to jest no tak jak z WOŚP-em, że to nie załatwi nam dziury w NFZ-cie. Ja chciałabym, żeby... Zresztą jak Glosia tam nawet wspomniała o tym, że no, gdyby ci miliarderzy być może więcej dawali hajsu na budżet państwa, to nie musielibyśmy robić takich zbiórek. No ona powiedziała to może nie w ten sposób, ale no nie, taki był message. Tak, ja naprawdę chciałabym, żeby... Mam wrażenie, że jesteśmy tak o krok od skumania, że... Polska to nie może być zrzutka.pl.
1: No, ale Łatwo Gang znowu jechał przez Polskę i znowu zbiera się. Boję, że on po prostu padnie nam tu trupem, bo on to trochę będzie musiał jakieś zbiórki organizować. Ale zostawmy na razie Łatwo Ganga, bo już wiemy, jakie miałyście refleksje na ten temat. Powiedzcie mi, dlaczego polski internet, w przeciwieństwie do internetu światowego, jest mężczyzną?
3: Helena. Bo jest trochę do tyłu, no, nie? Chyba. No.
1: Naprawdę, znaczy to są głównie faceci.
4: To jest, mam wrażenie, że ogólny stereotyp bardzo zasiany w kulturze patriarchalnej, że kobiety nie są zabawne, że kobiety nie są aż tak inteligentne, że kobiety nie mają tyle charyzmy, co mężczyźni.
1: Mamy 2026,
4: ale
1: Matko Boska!
4: To jest bardzo silnie zasiane w podświadomości. Jednak większość na przykład komików stand-upowych w Polsce to są sami mężczyźni. Jedna biedna Wiolka Walaszczyk, która się stara jak może, ale jej trochę średnio wychodzi.
1: Ja tu miałam w studiu stand-uperki, było bardzo fajnie, ale one też mówiły o tym, że rzeczywiście stand-up jest mężczyzną. Ale my rozmawiamy tutaj o YouTubie. Wiecie, ja was wszystkie subskrybuję, śledzę, oglądam, więc mi się wyświetlacie, ale żeby trafić na kobietę na YouTubie, która ma coś do powiedzenia, ja mam takie wrażenie, że jest z tym trudno. Patrzę na ciebie, Kasia.
3: Kobietom jest trudniej to robić, bo spotykają je dużo cięższe konsekwencje za ewentualne pomyłki. A spotyka je dużo, dużo, dużo więcej komentarzy podłych na temat ich życia i na temat ich wyglądu i to jest fakt zmierzony w badaniach. Tak. I myślę, że to kwestia statystyki. No Polska jest mniejsza niż, nie wiem, powiedzmy Stany i amerykański rynek anglojęzycznego YouTube'a, więc jeśli tam jest większa ilość popularnych YouTuberów, no to znajdzie się tam też więcej miejsca dla kobiet. Ponieważ ta scena, ten rynek w Polsce jest trochę mniejszy, no to statystycznie też będzie jeszcze mniej w nim kobiet, zwłaszcza, że no z tymi trendami ciągle gdzieś tam jesteśmy oczywiście przez internet. Ta przerwa jest coraz mniejsza, ale gdzieś tam z tyłu jesteśmy z trendami ciągle, więc zanim kobiety się przebiją, też potrwa trochę dłużej. No, mamy rok 2026, ale internet

0: Internet nie ma 2026 lat i ja pamiętam, jak internet wszedł. Nie jestem aż tak młoda, że nie pamiętać. No i to były jeszcze czasy, gdzie komputer mieli głównie chłopcy na przykład. No, z mojego pokolenia na komunie komputer dostawał zazwyczaj chłopak w rodzinie. Gry były kierowane do chłopaków. Nikt za bardzo nie myślał o tym, żeby dziewczynki mogły w te gry grać, żeby w ogóle je to interesowało, żeby je tym zainteresować. Więc potem informatyką też głównie interesowali się chłopaki. Potem było i więcej w internecie. Internet na początku był w ogóle niemoderowany, był dzikim zachodem, był pełen obrzydliwego seksizmu. Pokazywać się w nim jako kobieta było strasznie. Więc chłopaki byli bardziej śmiali w tym internecie. I w ten sposób są do przodu, ale no co zrobić.
1: Ale ja bym powiedziała też o innej rzeczy, no. bo to, że gdzieś tam może dziewczyny nie miały do tego dostępu, to jest jedno. Ja mam wrażenie, że generalnie kobiety na polskim YouTubie i w ogóle w mediach społecznościowych, jeżeli chodzi o te takie kwestie właśnie beauty, czy takie miękkie, takie delikatne, to są,
2: tak,
1: wiadomo.
2: Tak.
1: Ale chociażby, no ja mogę mówić z tej perspektywy politycznej, czy społecznego zaangażowania, no to dziewczyn faktycznie jest mniej, ponieważ w ogóle kobiety, które odważnie i pewnie zabierają głos w kwestii politycznej, jakiejkolwiek, To nie jest to samo, co jeżeli jakikolwiek youtuber i nawet to może być, wiecie, no ktokolwiek, tak, wyjdzie i skomentuje coś. Nie, no to w naszym przypadku wychodzenie i zabieranie głosu to jest jakby pewna taka gwarantowana zwrotka, którą dostaniemy. To jest cała masa komentarzy, które są na maksa seksualizujące. To jest cała masa jakichś mega dziwnych, creeperskich wiadomości, które dostaniemy bezpośrednio od mężczyzn, którzy się tym zainteresują, bo dla nich to jest po prostu egzotyczne i ciekawe, że jakaś laska zabiera głos. A niestety też dalej to nie jest normą, żeby w internecie dziewczyny puszowały i wspierały inne dziewczyny, inne kobiety. To już się zmienia i ja jestem bardzo też wdzięczna, bo ja wokół siebie mam kręg osób, które mnie wspierają, ale no to nie może być tak, że dziewczyny muszą mieć zawsze po prostu 10 razy bardziej grubszą skórę, bo są inaczej zostawione same sobie.
2: O pokoleniu Z w internecie rozmawiamy dzisiaj w audycji Nowy Wspaniały Świat, a moimi gościniami są Kasia Babis, Dominika Lasota i Helena Lawenda.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Słuchają Państwo programu Nowy Wspaniały Świat, a moimi gościniami są dzisiaj Kasia Babis, Helena Lawenda i Dominika Lasota. Za co się Wam najbardziej dostaje? Helena.
2: U mnie na pewno za mój wizerunek.
1: A co jest złego w Twoim wizerunku?
2: Otóż Helena Lawenda sama w sobie, bo to też jest pseudonim, ja nie mam w dowodzie Lawenda.
1: Ja się ciebie nie pytam, jak masz w dowodzie. Dla mnie jesteś Helena Lawenda. Proszę Państwa, subskrybujcie na YouTubie.
2: Dziękuję bardzo. Jest to postać, w którą wchodzę. I włosy, makijaż, paznokcie, cały ten styl jest elementem też mojego wchodzenia w postać. To też jest trochę taka zbroja, którą ja zakładam, bo wtedy czuję się najbardziej pewna siebie. Natomiast jest mnóstwo komentarzy, zarówno mężczyzn, jak i od innych kobiet, które piszą mi, że o, jakaś wlambandziara, wymalowana, tutaj zrobiona jak na wybieg, że wyglądam jak drag queen, co ja odbieram jako komplement akurat.
1: Ja naprawdę podziwiam makijaż, naprawdę te oczy. Wiesz...
2: To już jest taka wprawa pół godziny, jestem gotowa. Ale dużo jest właśnie komentarzy odbierających mi wiarygodności przez to, jak wyglądam.
1: Czyli kobieta, która ma coś do powiedzenia i ma swoje własne zdanie, powinna być w worku pokutnym, ewentualnie w burce. Wtedy jest wiarygodna, tak?
2: Najlepiej, jakbym miała żakiecik jakiś.
1: A no tak, jeszcze tak. Dziennikarka newsowa. Tak.
2: Wiadomo, French. Delikatne tutaj jakieś włosy, mniej widoczny makijaż, jakbym była ubrana na rozmowę o pracę. Mm-hmm. To wtedy bym nie brano na poważnie. Tylko, że no wtedy ja nie mam tej mojej zbroi, tego armoru tutaj. Poza tym mi się lepiej po prostu wczuwa w taką gawędziarską, charyzmatyczną postać. No do tego jeszcze jest się mniej charakterystycznym, jeżeli jest się taką kobietą, która jeśli wszystkie wyglądamy, jakbyśmy szły na rozmowę o pracę.
1: No tak.
2: Więc to jest też jakiś taki stereotyp ukłuty, mam wrażenie, w tym, jak ma wyglądać kobieta, która jest, zajmuje się czymś pokroju dziennikarstwo, bo komentary to jest jakiś tam odłam dalsza gałąź.
1: Komentary to jest komentowanie rzeczywistości, a ty do tego, i dlatego jesteś mi bliska, zajmujesz się show biznesem. A z show biznesem to w Polsce jest tak, że nikt nie ogląda, nikt nie słucha, ale wiadomo, ktoś te kliki, ktoś to robi, ten cały ruch. I ja mam takie wrażenie, że my mamy ogromny kompleks tego, że w ogóle jest jakiś show biznes i że w ogóle ci, którzy się tym zajmują, są niespełna rozumu i muszą być jacyś, mają duży problem osobowościowy. Wierz mi, ja to przeżywałam dużą część mojego życia, że jeszcze ja się interesowałam, co jakaś celebrytka ma do powiedzenia, a potem się nagle okazywało, że idą wybory i politycy nie wiedzą, dlaczego ludzie głosują tak, jak głosują, bo ich ten show biznes mierzi. Tylko, że jednak ludzie tam lokują swoje emocje. Jak to jest w kontekście tematów, jakimi się zajmujesz? Bo proszę Państwa, Gosia Andrzejewicz, Patrick Texas, Claudeliza, gorące nazwiska polskiego internetu, Helena wam je wytłumaczy. I wytłumaczy tak, co też jest u mnie, zaplusowałaś. Ty nie robisz męskiego komentarza na zasadzie dowalimy ci, zrobimy film na kogoś, a nie o kimś. Bo to też jest ciekawe, robi się filmy na kogoś, a nie o kimś. Ty robisz opowiastki, takie gawędy o kimś.
2: Tak, to było coś, co ja miałam jako jedno z moich założeń, kiedy zaczynam tworzyć w internecie, że ja nie chcę na nikogo robić jakieś nagonki. Ja nie chcę nikogo obrzucać błotem tutaj, bo jeżeli ja kogoś komentuję, to jednak robię to z jakiejś fascynacji, być może z jakiejś małej sympatii, nawet jeżeli ta sympatia jest pod bardzo wieloma mieszanymi uczuciami, jak w wielu przypadkach.
1: Ale nie wyzywasz tych ludzi.
2: Nie, nie czuję takiej potrzeby. Ja mogę ich zanalizować, mogę powiedzieć ostre słowa, ale ja też nie jestem taką osobą. Nie chciałabym, żeby ludzie mnie kojarzyli z taką osobą, która kogoś wyzywa w internecie. I to też mi się raczej kojarzyło z tym, jak wygląda komentarze w Polsce i za granicą. Ludzie chcą mięsa, ludzie chcą rozlewu krwi.
1: Tak.
2: Chleba i igrzysk.
1: Helena spokojnie mówi, dzisiaj mam taką szminkę, tu mam takie paznokcie, jestem ubrana w to i to, a teraz wam opowiem o tym. I to też jest wspaniałe, że jest ta zbiegówka o twoim makijażu, ja to uwielbiam, bo to w ogóle usadza zupełnie inaczej dyskusję. Mm. Nie robi z niej głupszej, robi z niej inną. I mamy Kasię, która na przykład poszła do podcastu Zgrzyt. Mm-hmm. Bardzo lubię tę rozmowę. Bo naprawdę ich usadziłaś. Nie wiem, jak to doszło do tego, że tam poszłaś do nich, ale porozmawiajmy o tym, za co ci się najbardziej dostaje. Bo ja mam takie wrażenie, że ty jesteś niepokorna. Chyba się nie za bardzo już przejmujesz tym, co do ciebie wygadują, ale może ja się mylę.
3: Nie, nie przejmuję się. Jestem przyzwyczajona. Niepokorna. Jestem polityczna przede wszystkim.
1: Tak, masz ewidentne poglądy polityczne, których nie ukrywasz.
3: Ale nie jest to jakby główna część mnie i mojego wizerunku i tego, co robię. W sensie ośmielam się robić inne rzeczy, rozmawiać też o popkulturze, rozmawiać o grach, gdzieś tam przybijać się do mainstreamu, a nie pozostawać tylko w szufladce albo jestem polityczką, albo udaję, że nie mam poglądów, co jest najbezpieczniejsze, jeśli jest się influencerem. Więc za polityczne rzeczy najczęściej mi się obrywa. Nie powiedziałabym,
1: za uszka różowe ci się dostaje?
3: Oj, tak, dostaje mi się. To jest druga rzecz z takich niepolitycznych, za które mi się najczęściej dostaje. To są rzeczy związane z wiekiem.
1: Aha.
3: Mam wrażenie, że jestem w takim najgorszym miejscu, gdzie połowa ludzi, które gdzieś mnie zobaczy w internecie, mówi sobie, co ta małolata w ogóle ma do powiedzenia? Co nas obchodzi? Co dziecko tu wygaduje?
1: A możesz nam powiedzieć, ile masz mniej więcej?
3: Mam 33 lata. Ale przez to, że mam słuchawki z różowymi uszkami, to wydaje się niektórym młodsza.
1: Kotki tam chodzą w tle, tak, już taki pokój kotki, dziewczęcy trochę.
3: Jest to krzesło gamerskie, więc tak. To się kojarzy z młodszymi użytkownikami internetu, a ci ludzie, którzy już wiedzą, ile mam lat, to z kolei piszą, ona ma 48 lat, w ogóle, po co wy słuchacie jakiejś starej baby, co stara baba może mieć ciekawego do powiedzenia. Jak stara
1: dużo.
3: Baba jest... Tak, słyszałam. A potem się łączył jakiś jeszcze jedną grupę, która mówi, że to jest stara baba, która jeszcze udaje młodą babę, więc oj. To już jest najgorzej. Po prostu nie ubiera się właśnie poważnie, albo jest cringe'owa, bo jest milenialska, albo jest cringe'owa, bo się zachowuje jak zetka, no po prostu jest cringe'owa na każdym możliwym kroku, po prostu nie da się być kobietą po 30, jest to trochę nielegalne w internecie.
1: No i Dominika się na to śmieje, która na przykład, no wiesz co, ja bym nie stanęła naprzeciwko jakiego, ja bym się nie rozdarła, żeby opuścił uniwersytet. W kategorii odwagi to ty jesteś naprawdę, wiesz, ten filmik nie kłamie, po prostu stanęłaś, rozdarłaś się i potem on z tobą dyskutował i robił z siebie jeszcze gorszego i tutaj trzy kropki możecie wpisać, konkretne określenia jak lubicie. Za co tobie się najbardziej dostaje?
4: Za to, że jestem podobno głupia. Że nic nie wiem. Najczęściej. Mm-hmm. Był też taki epizod w moim życiu, w którym ja rzuciłam studia po tym, jak wybuchła rosyjska inwazja w Ukrainie. Myśmy robili strasznie dużo na rzecz tam embargo na rosyjskie, na gaz, węgiel i tak dalej. Generalnie dużo takiej pracy po prostu wobec tej wojny i wtedy rzuciłam te studia, no to do dzisiaj wielu ludzi pamięta mnie jako tą, która po prostu postradała zmysły i nie tak. ma nic we łbie. To jedno.
1: Ale wróciłaś na studia.
4: Tak, poszłam w ogóle od początku, zaczęłam i kocham moje studia, ale to nie przekonało szczególnie twitterowych troli, żeby może już dać sobie spokój z takimi komentarzami. A druga rzecz to jest bardzo ciekawe, bo to przez to, że chociażby w zeszłym roku pojawiliśmy się i zrobiliśmy, powiedzmy, lekkie zamieszanie na wiecu Donalda Tuska, czyli poszliśmy już jakby do strony Koalicji Obywatelskiej po tym, jak przez wiele
1: do
4: lat...
1: Do swoich poszliście teoretycznie
4: no,
1: przynajmniej,
4: tak?
1: Mówią,
4: po tym, jak przez wiele lat no, działaliśmy wobec tego, co robiło Prawo i Sprawiedliwość, to za każdym razem, przy każdych tych akcjach, jeżeli to jest przeciwko KO, to dostaje nam się, że jestem agenturą pisowską, a jak robimy coś przeciwko PiS-owi, to że jesteśmy agenturą platformiarską.
1: I naprawdę, a ruską agenturą jesteś?
4: A to też, to było wcześniej.
1: Okay,
4: była też niemiecka przez jakiś czas.
1: A to wiadomo.
4: I izraelska czasami, chociaż teraz to naprawdę się dziwię, no bo robię dużo i robiliśmy jako Inicjatywa Wschód mnóstwo rzeczy solidarnie wobec ludobójstwa w Strefie Gazy na Palestyńczykach. Także agentury się zmieniają, opcje polityczne się zmieniają, ale zawsze pozostaje to samo, że młode osoby, a w ogóle młode dziewczyny to już totalnie nie mają swoich poglądów, aha, tylko to jest wszystko, ktoś nam po prostu zrobił papkę z mózgu i my wychodzimy.
1: I ktoś, dobry wujek ma przyjść i ma ci wytłumaczyć świat. Oczywiście Kasia się śmieje, tak? Ile razy słyszałyście, że właśnie macie zrobioną papkę, że świat tak nie wygląda? Ja to słyszałam swojego czasu bardzo często, ale już teraz nauczyłam się ripostować czasami bardzo boleśnie, ale kompletnie mnie to nie obchodzi. A jak to jest u was?
2: Po pierwsze chciałam też powiedzieć do ciebie, że ja jestem w szoku, że ludzie ci piszą takie rzeczy, bo pamiętam, jak zobaczyłam to nagranie na TikToku, mm-hmm, mi wyskoczyło, jedyne, co miałam w głowie, to kim jest ta ikona?
1: To
2: jak można tak spontanicznie gościa po prostu zrównać z glebą i jeszcze on się tak głupio śmiał przez cały czas, bo nie wiedział, co się dzieje.
3: Oj tak, polecam z Mazurkiem też.
2: Zamiatane. I jeśli ktoś się z tym kłóci, to nie wiem, jaki on film oglądał, ale chyba nie słuchał tego, co mówisz.
3: To bardzo miłe, dzięki.
2: Bo naprawdę nieważne, czy ktoś jest po KO, czy ktoś jest ze strony, mm-hmm, PiS-u, oni, mam wrażenie, że równo mają gdzieś młodych ludzi.
4: Tak, aha, ale w ogóle to jest, ja to zauważyłam już to, no bo z takimi gośćmi miałam już wątpliwą przyjemność się spotkać i rozmawiać parę razy. I to mnie zadziwia, że oni dalej mają tak, że oni są święcie przekonani, że oni przyjdą i mnie zaorają. Że oni przyjdą i mnie wyjaśnią. I dlatego oni są tacy pewni siebie, jak wchodzą w te sytuacje, bo oni naprawdę są tak przyzwyczajeni do tego, że każdego dnia mogą odgrywać ten teatr przed nami wszystkimi i udawać, że są panami świata, że im się naprawdę wydaje, że nikt ich nie tknie. Po czym nagle wyskakuje im jakaś taka młoda dziewucha i z tą swoją papką w głowie zaczyna mówić jakieś
1: biedne
4: konkretne
1: dziecko,
4: rzeczy.
1: Trzeba ją uświadomić. Tak,
4: no i oni się, i nie wiedzą, jak się zachowywać. Tak było z Mazurkiem, tak było z jakimś, że on, dla nich to jest po prostu, wiecie, taki glitch w systemie.
1: Słuchają Państwo programu Nowy Wspaniały Świat. Wracamy za chwilę.
0: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: To jest program Nowy Wspaniały Świat, a moimi gościniami dzisiaj są Kasia Babis, Dominika Lasota i Helena Lawenda, gwiazdy polskiego YouTube'a. Kasia napisała, zrobiła komiks o kruchy, dojrzewanie w postkomunistycznej Polsce, proszę państwa. Krytyka polityczna zrobiła z nią wywiad, w którym to wywiadzie Kasia została nazwana Marianną Schreiber-Lewicy. Bardzo ciekawy, clickbaitowy tytuł. Oczywiście kliknęłam od razu.
2: No właśnie,
1: kliknęłam od razu i pomyślałam sobie, że musimy z tobą porozmawiać trochę o tym, jak ty tę Polskę podobno tutaj tłumaczysz. Bo ja sobie to przeczytałam i pomyślałam sobie, to jest bardzo fajna historia, bez retuszu, bez łaszenia się do kogokolwiek, o tym rzeczywiście, jak dziewczynki w latach 90. i później dojrzewały w kraju, który był krajem wielkich przemian i w którym dziewczynki były traktowane bardzo przedmiotowo, instrumentalnie, a bohaterka ośmielają się mieć swój głos.
2: No i też odezwało się dużo mężczyzn, starszych również ode mnie, ponieważ też środowisko komiksowe składa się głównie z mężczyzn. Teraz już nie. Jest bardzo dużo dziewczyn, również młodych w scenie komiksowej. Kiedy zaczynałam, bardziej tak to wyglądało. No ale wciąż jest dużo mężczyzn.
1: Dużo mężczyzn, zrobię taki off-topic, proszę państwa, wpiszcie sobie dziady polskiej fantastyki. I to był moment, kiedy ja trafiłam na Kasię Babis i zrozumiecie, o czym ona teraz mówi. Przepraszam, przerwałam
2: się. No właśnie, to jest podobne środowisko, tak. Więc głównie oberwało mi się za podtytuł, który brzmi Dojrzewanie w postkomunistycznej Polsce, ponieważ co ja mogę wiedzieć o postkomunie, która dla wielu starszych ode mnie osób jest bardzo specyficznym okresem, czas, punktem w historii
1: Polski. A jaki to jest
2: Polski?
1: Punkt dla tych starszych osób, które ci mówiły, że nie masz prawa tak napisać?
2: No na pewno przed latami 90., a ja się urodziłam w 92., więc nie mogę, że generalnie ja opisywałam ten komiks jako komiks o transformacji. No. O Polsce po transformacji. I jakby co ja mogę o tym wiedzieć według tych panów?
1: No wychowałaś
2: się. Skoro ona była w 89., a ja się urodziłam w 92., no bo transformacja się wydarzyła, tak przyszła w tym 89.
1: Poniedziałek
2: się nic. I już była Polska przetransformowana i nic się dalej nie działo.
1: No, ja to już wiemy, że tak, nie.
2: Ja to widzę raczej jako proces, który wpływał na wiele rzeczy przez kolejne dziesięciolecia.
1: I dalej wpływa.
2: I tak właśnie też to opisuję. I to jest dość, faktycznie, masz rację, dość ironiczne, biorąc pod uwagę treść komiksu, w której opisuje podobne mechanizmy uciszania kobiet, jakby dyskredytowania tego, co mają do powiedzenia, ignorowania tego, co mają do powiedzenia i tak dalej.
1: Ja jeszcze muszę was zapytać, bo ja tak zebrałam trzy moje idolki, że tak powiem. Powiedzcie tym, którzy was nie znają, skąd

0: Ty się w ogóle wzięłyście, bo każda z was ma pewną swoją też życiową, medialną historię. Ja bym chciała zacząć od Dominiki. Kiedy myśmy się pierwszy raz zobaczyły? W Niuansie, zdaje się, tak?
1: Wydaje mi się, że ja przechodziłam ulicą i zobaczyłam ciebie tak w Radio Niuans i podeszłam i chyba rozmawiałyśmy, tak, rozmawiałyśmy o... To było krótko po wybuchu rosyjskiej inwazji w 22 roku i gadałyśmy o psach, które trzeba ewakuować z Ukrainy. I pamiętam, to była nasza pierwsza
0: Pierwszy raz wtedy widziałyśmy się w realu, bo ja cię śledziłam. Ale skąd ty się w ogóle wzięłaś w tym aktywizmie?
1: No ja pochodzę spod Bydgoszczy. Tam dorastałam i tam jest cała moja rodzina, więc jestem stamtąd, tak geograficznie. A wzięłam się z tego, bo no jako nastolatka byłam sporą kujonką i ja z kolei siedziałam mocno pochłonięta po prostu czytaniem, bo nie szło mi troszeczkę, jeśli chodzi o przyjaźnie w szkole, więc zaczytywałam się w różne rzeczy, w tym właśnie w kwestie polityki i klimatu. No i miałam to szczęście w nieszczęście, że byłam nastolatką w czasach, kiedy coraz to na wierzch wychodziło to, że mierzymy się z katastrofą klimatyczną. I ja przez pierwsze parę lat, kiedy gdzieś tam się dowiedziałam tego jako 12-13-latka, to wpadłam w taką totalną, takie przerażenie i też taką...
0: Niektórzy nazywają to depresją klimatyczną też.
1: Tak, znaczy nie wiem, czy to było to, ale na pewno takie ogromne poczucie bezsilności. A potem, kiedy byłam w liceum, to pojawiła się, nabrała mocy fala tego młodzieżowego aktywizmu.
0: Więc i tak się znalazłaś.
1: Tak, i ja po prostu napisałam przez Facebooka na lokalną grupę młodzieżowego strajku klimatycznego i poszło, no. I to w ogóle też potem w 20 roku... Jak była kampania prezydencka, ta pierwsza, znaczy może pierwsza za mojego świadomego życia, okej? Okay? To pamiętam, czasami przyjeżdżali politycy właśnie do Bydgoszczy, co się zdarzało bardzo rzadko, bo no, to nie jest ciekawe miasto według nich. I pamiętam, że myśmy wtedy z taką moją koleżanką z tego MSK uznały, że dobra, pójdziemy na te wiece zobaczyć i dopytać się o klimat, no nie?
0: No i się zaczęło.
1: Tak, i kiedy miałam ten pierwszy styk z tą taką właśnie wielką polityką i z tym, jak bardzo ona nie jest o nas, o ludziach i o tym, czym my żyjemy i czego potrzebujemy, to no to wtedy wsiąkłam. I tak już jestem tutaj, no co? 6
0: Elena,
1: lat.
0: Która pisała na zaliczenie, jak powiedziałam i zanim tu weszłyśmy, pracę o Barei, więc to już jest pewien trop. A ty skąd się wzięłaś?
2: Ja urodziłam się w Gdyni. Większość życia mieszkałam w Rumi.
0: Największe miasto w Polsce. Prawda.
2: Zgadzam się, jestem wielkim gdyńskim patriotą. Tak. A za to w Rumi jest największa wiklinowa żyrafa na świecie.
1: O, to jest ważne.
2: Tak, jest to jedyna atrakcja, która jest w Rumi. Ale...
0: W Warszawie nie ma żyrafy wiklinowej.
2: Nie,
0: więc,
2: nie.
0: Wiesz, mamy palmę, ale nie mamy żyrafy.
2: Nie ma żyrafy. Ja zawsze gdzieś moją przyszłość łączyłam albo z kinem, albo ze sztuką. Pisałam recenzję już jako młoda nastolatka. Miałam mojego bloga z recenzjami filmowymi. One nie były jakichś wysokich lotów, ale od czegoś się zawsze zaczyna. Później w okolicach liceum już chodziłam na warsztaty. Poszłam na pierwsze warsztaty. One były z Kają Klimek i Michałem Oleszczykiem, więc miałam duże szczęście i marzyło mi się, żeby albo kręcić filmy, albo mówić o filmach. No ale tak się złożyło, że ja skończyłam na ASP w Gdańsku i zrobiłam licencję z intermediów ze specjalizacją fotografia. Czy ja się tam odnalazłam? Niespecjalnie, nie wspominam najlepiej mojego okresu na ASP. To jest na razie moje jedyne wykształcenie, więc jestem artystą z wykształcenia. A teraz właśnie próbuję.
0: To dlatego to oko tak świetnie malujesz. To już wiem, to już po prostu mamy wprawioną rękę, robi tę kreskę.
2: No najbardziej się w malarstwie odnalazłam, jeżeli chodzi o jakiekolwiek sztuki plastyczne. I teraz próbuję skończyć magisterkę z filmoznawstwa właśnie, bo moim planem przed YouTubem było właśnie kręcić filmy albo mówić o filmach, więc marzyło mi się, żeby być wykładowcą. Ale potem przyszły studia właśnie magisterskie i pisanie tej magisterki. I to już jest, to jest trochę wyzwanie. Szczególnie kiedy jeszcze wybuchł trochę mój kanał na YouTubie i próbowałam połączyć jedno z drugim.
0: I ludzie dopominają się o kolejne filmy.
2: Tak, co chwilę jest. Film Machen Helena. Halina. Film.
0: No właśnie.
2: Na razie jestem na krótkim, półrocznym urlopie dziekańskim, żeby sobie wszystko poukładać. Okay. Moja mama by mnie udusiła, jakbym nie skończyła tych studiów magisterskich.
0: Dlaczego rzucisz jej jakiś filmik i mówi, mamo, proszę, tutaj mam
2: specjalnie
0: fanów.
2: Dla ciebie. Na temat, na który tylko chcesz.
0: O, może to jest pomysł.
2: Więc... Przy okazji właśnie myślałam, że kiedy założę kanał i pokażę, że umiem mówić, że mam coś ciekawego do powiedzenia, to będzie mi się łatwiej gdzieś właśnie wślizgnąć w jakieś środowiska akademickie. No w sumie Michał Oleszczyk nawet prowadzi podcast.
0: Tak, bardzo dobry Spoiler Master. Tak.
2: Świetny jest ten podcast, więc trochę to był mój plan.
0: Stanisław Janicki nie żyje, potrzeba nam gawędziarzy o filmach. Jak zrobiłam posta na Instagramie, kto się wychował na wstarym...

0: kinie i na Stanisławie Janickim, to wszyscy pisali ja. I pamiętamy tą czołówkę, jakby gaducha o filmach to jest coś, co ludzie bardzo lubią. I jak ja mówię w podcastach o filmach, ludzie to kochają, bo ludzie potrzebują, żeby ktoś im o tym filmie opowiedział. Niekoniecznie mówił, jest beznadziejny, tylko opowiedział, wprowadził. Wiesz, Helena, ja ci podrzucam pomysł. Patrzę na ciebie. No i Kasia, skąd ty się w ogóle wzięłaś?
1: No ja jako również magistra sztuk pięknych muszę zaprzeczyć, że to nie wystarczy, żeby robić taki ładny makijaż, absolutnie. To jest inny rodzaj talentu,
0: no, ale
1: dodatkowy.
0: Ale ty za to wiesz, inne rzeczy
1: tak,
0: rysować.
1: Tak, bo
0: no.
1: Komiksy to jest to, co zaczęłam publikować w internecie, jeszcze na studiach w Lublinie. I one już były wtedy z komentarzem politycznym, to były raczej takie krótkie paski.
0: Takie trochę Persepolis? No. Ale to jest komplement. Ja
1: tak,
0: uwielbiam Persepolis.
1: Ja czuję, że mi szkodzą te porównania, bo Persepolis to jest historia o rewoltach, bombardowaniach i tam się dużo poważniejsze
0: jest
1: rzeczy
0: dziewczynce. Myślę, że jest o dziewczynce, która
1: prawda.
0: Dorasta przede wszystkim.
1: Była to moja ogromna inspiracja, to prawda. Ale zaczynałam raczej o kotkach i anegdotkach ze studiów, a przy okazji przemycałam tam jakieś bardziej polityczne, czy raczej może najpierw społeczne komentarze, które zawsze okazywały się w jakimś punkcie polityczne. No i potem do amerykańskiej prasy robiłam te komiksy. Potem założyłam YouTube'a właśnie po to, żeby komentować dziady polskiej fantastyki, czyli pisarzy
0: zagrywanej... Proszę Państwa, musicie to obejrzeć. Proszę
1: Was. Stajni Fabryki Słów. Fantastyka to była moja ogromna pasja, jak byłam nastolatką, a potem jak przeczytałam te książki, jak dorosła osoba się zorientowałam, co tam jest w ogóle napisane i postanowiłam o tym nagrać. I teraz też streamuję, nagrywam filmy na YouTubie, ale też wróciłam zmęczona trochę influencerstwem, wróciłam do komiksów, no wydałam właśnie okruchy, najpierw w Stanach, we Francji, teraz w Polsce.
0: No właśnie, bo ten komiks był najpierw wydany w Stanach Zjednoczonych.
1: Tak, on jest typowo też pisany dla amerykańskich
0: widowni. Proszę Państwa, to jest międzynarodowa kariera, okej? Okay? My bardzo lubimy międzynarodowe kariery i to jest międzynarodowa kariera, Kasia Babi.
1: Jest, to prawda.
0: Ostatnie pytanie. Kim będziecie za 10 lat? Kasia.
1: Może mamą?
0: Widzicie panowie, jakie tradycyjne? Wow. No, proszę bardzo. Helena?
2: Kim ja będę za 10
0: lat? Myślisz sobie czasami, wybiegasz w przyszłość?
2: Aż tak nie. Nauczyłam się też między innymi od tego, co mówiła kiedyś Kasia Figura w jednym wywiadzie, że trzeba żyć chwilą, trzeba żyć danym momentem. Gdyby ktoś mnie zapytał 3 lata temu, gdzie będę, co będę chciała robić, odpowiedziałam coś zupełnie innego teraz. Za 10 lat będę miała ile? 35. To będę, mam wrażenie, już tak w 25% zrobiona z silikonu. Tu się podciągnie, tu się coś zrobi jeszcze.
1: W 35?
0: A dlaczego?
2: Czemu nie?
0: Panie się robią, co
1: ja naprawdę
0: nie wiesz, się, tak już do śmierci.
2: Bardzo powoli chcę się zmieniać w Dolly Parton. Tak. Taki bardzo powolny.
0: Ja jestem
2: to
0: team Dolly, bardzo,
2: tak.
0: Bardzo.
2: Ewentualnie Violetta Villas również.
0: No.
2: Bardzo powolny właśnie proces zmieniania się w taką...
1: Diwę.
0: Ikonę. No filmy o niej robią, w listopadzie premiera.
2: Ale rzeczy typu ślub, dzieci, mieszkanie, to ja mogę być zadowolona z tego, że będę bardzo gorącą 30-tką w jakimś bloku i wszyscy młodzi się będą ze mną oglądać na przykład.
0: Fantastycznie.
2: Na razie mam takie plany.
0: Cudowne. Znaczy ja absolutnie cię popieram, dziewczyno. Tak. Kiedy jak nie teraz?
2: Właśnie to są na razie proste rzeczy.
0: Potem będziesz żałować, że na przykład nie byłaś tą gorącą trzydziechą.
2: No właśnie.
0: Właśnie no. No i Dominika. 10 lat to co? W Sejmie wylądujesz? W Senacie? Nie, w Sejmie chyba bardziej.
3: Ja
0: w jakimś
3: mam
0: samorządzie?
3: Nadzieję, że za 10 lat to już będziemy mogli i mogły cieszyć się z tego, że rozbiłyśmy sporo betonu w tym kraju. I że żyjemy już w innym społeczeństwie, bardziej solidarnym. Ja naprawdę wiążę z tym dużą nadzieję i też ja mam całkiem sporo wspaniałych przyjaciół i bliskich mi osób i ja zawsze mówię, że jeżeli będziemy w stanie siedzieć sobie z te 10 lat na trawie, jeść truskawki i będziemy mogli chillować i gadać i cieszyć się życiem,
0: i mieli
3: to
0: czym oddychać.
3: Spoko. Tak, i mieli czym oddychać, i mieli co pić, i mieli co jeść i może będziemy mieli szansę na jakieś własne mieszkanie czy własny dom, to już będzie okej. Okay. To już będzie okej, okay. Ale ja też nie wybiegam tak daleko. Za 10 lat jakby my żyjemy w takim tempie i dzieje się tak,
0: tak
3: dużo tragedii, ale też zmian co chwilę. No wiesz, jak ja miałam 18 lat, przeżyłam COVID, no, nie kończyłam matury, nie miałam zakończenia roku, tylko szkoła mi zniknęła. No potem była wojna za naszą granicą. To wszystko, to jest... wiesz, za 10 lat to co?
0: To
3: nie wiem, czy będziemy.
0: Dokładnie, rozmawiałam niedawno z moją przyjaciółką, ona

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do rozmowy zaprosiłem Daniela Olbryskiego, aktora. 13 filmów Andrzeja Wajdy, 10 głównych ról.
3: To zawsze musi być chemia między reżyserem a aktorem. Od każdego, nawet debiutanta, może się aktor, nawet tak sędziwy jak ja, czegoś nowego nauczyć. Ale niewątpliwie spotkanie z Wajdą było najbardziej znaczącym spotkaniem.
1: Wywiad Rzeta.
2: Remigiusz Grzela. Zapraszam dziś po godzinie 21.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić. A Ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
11: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
13: Patryk Bedliński, zapraszam. Problemy cały czas utrzymują się na A1 między węzłem Woźniki a węzłem Częstochowa Południe. Po dwóch wypadkach z udziałem łącznie czterech pojazdów to kilometr 450.

0: 52 i jezdnia do Łodzi. Trzeba objeżdżać, na przykład opuszczając autostradę węzłem Woźniki i kierując się na objazd 91, między innymi przez Kozie Głowy i przez Kolonię Poczesną. Zmotoryzowani, którzy od Gdańska próbują dostać się na autostradę A1, także napotykają problemy.
1: Witam, zdarzenie przy wjeździe na autostradę A1 przy Rusocinie. Bardzo duży korek wyjeżdżając od Gdańska w stronę autostrady przy bramkach wyjazdowych na A1.
0: Korek także na bramkach w Nowej Wsi pod Toruniem w kierunku Łodzi. Tutaj czeka się dłużej niż 15 minut. Uwaga także na dojazdach do stolicy. Tłoczno na wysokości Nowego Dworu Mazowieckiego i w okolicach Czosnowa. To 7, ale też S8 korkuje się. Tutaj zwalniamy bardzo wyraźnie między Wyszkowem a Radzyminem, jadąc w kierunku Warszawy. Dojeżdżający do stolicy od strony Lublina także muszą przygotować się na korek. Ten utworzył się na S17 zaraz za Garwolinem. Drogowe problemy na S5 między węzłem Miedzyń, a węzłem Bydgoszcz-Zachód. Na jezdni prowadzącej na północ, czyli do Trójmiasta między innymi, osobówka uderzyła w bariery i przez to zablokowany jest jeden z pasów.

0: Minęła 17, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Na drogach ciasno, korki na głównych trasach utrudniają powroty. Są miejsca, gdzie służby mają dużo pracy.
1: Doszło do pożaru autobusu, kierowca jechał sam.
0: Jeszcze do wieczora obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Synoptycy wydali je dla województw w północnej i centralnej części kraju. Próżno szukać pokoju. Mija 100 dni od rozpoczęcia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Nie ustaje wymiana ognia, a cieśnina Ormus pozostaje zamknięta. Cztery osoby zostały poszkodowane w zderzeniu karetki z samochodem osobowym w miejscowości Bodaczów na Krajowej 74 Szczebrzeszyn-Zamość. Ze wstępnych informacji wynika, że karetka wyprzedzała auto osobowe, a to skręciło w lewo, prosto pod jej koła. Pod jedną z poszkodowanych osób przeleciał śmigłowiec z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 74 na trasie Szczebrzeszyn-Zamość jest zablokowana. Nieprzejezdna jest też 16 w Warmińsko-Mazurskiem na wysokości Barczewa między Olsztynem a Mrągowem. Tu służby pracują po pożarze autobusu, mówi rzeczniczka olsztyńskiej policji Anna Balińska.
1: Doszło do pożaru autobusu, prawdopodobnie w wyniku awarii pojazdu. Kierowca jechał sam, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Na miejscu pracują służby, policjanci kierują na objazdy przez Barczewo i Wrócikowo.
0: Po aktualne informacje z dróg odsyłamy także do Polskiego Radia Kierowców, gdzie co 20 minut informujemy o sytuacji na drogach. Front burzowy przemieszcza się z zachodu na wschód, może sięgnąć kilku regionów. Dla Polski północnej, a także centralnej synoptycy wydali ostrzeżenia. Miejscami także może przelotnie popadać. Po burzy zerwana jest sieć trakcyjna na trasie jednotorowej linii kolejowej ze Słupska do Ustki. Wstrzymany jest ruch pociągów. Na miejscu pracują już służby, a pasażerowie mogą korzystać z komunikacji autobusowej. Pomimo burzowej i deszczowej aury w lasach prawie całej Polski występuje zagrożenie pożarowe. Specjaliści przypominają, by unikać używania otwartego ognia i reagować na wypadek niebezpieczeństwa, a las po pożarze odradza się długo.
2: Doktor Cezary Urbanowski z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwraca uwagę, że odradzanie się drzew i krzewów po przejściu ognia może potrwać od kilkunastu do kilkudziesięciu lat.
3: Gleba jest swego rodzaju spiżarką. Pożar, można powiedzieć, że blokuje dostęp do tych mikro-makroelementów.
2: Odradzanie się lasów po pożarach mogą przyspieszyć leśnicy, sadząc drzewa, ale natura i tak będzie potrzebowała wielu lat, aby wszystko wróciło do równowagi, dodaje doktor Anna Wierzbicka z poznańskiej uczelni.
4: W momencie, kiedy pojawią się grzyby w glebie, no to wtedy już będzie więcej mikroorganizmów. Pierwszy opad liści to też już jest jedzonko jakieś. No ale ten pierwszy opad liści musi być, czyli albo sukcesja, czyli kilkanaście lat najczęściej, no albo posadzenie drzew, więc wtedy to troszeczkę szybciej.
2: Mapę zagrożenia pożarowego w lasach można sprawdzać samodzielnie, wchodząc na stronę internetową Instytutu Badawczego Leśnictwa. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Także najmłodsi będą mieć swój poradnik bezpieczeństwa. Ministerstwo Edukacji Narodowej kończy pracę nad poradnikiem bezpieczeństwa dla uczniów.

0: Będzie on podobny do poradnika bezpieczeństwa, który trafił do skrzynek pocztowych w całym kraju. Śląska kurator oświaty Aleksandra Dyla powiedziała, że dla dzieci z klas 1-3 bezpieczeństwo będzie pokazane w obrazkach.
1: Po to, żeby oczywiście nie straszyć, absolutnie nie, ale żeby po prostu dzieci przygotować, że jednak no, musimy mieć wiedzę, jak się zabezpieczyć. I to wcale nie mówię o tych takich zdarzeniach, o których myślę każdy z nas ma w tej chwili w głowie, ale przecież mamy bardzo dużo takich zdarzeń jednak pogodowych, losowych, które powodują, że rzeczywiście trzeba wiedzieć, jak się zachować.
0: Poradnik bezpieczeństwa dla uczniów współtworzą Ministerstwa Edukacji, Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2: To są aktualności jedynki.
0: Stany Zjednoczone chcą, by aktywa Iranu zostały przeznaczone na odbudowę i naprawę szkód spowodowanych w krajach Zatoki Perskiej przez irańskie naloty. Podaje agencja Reutera, minister finansów USA miał wyznaczyć zespół do oszacowania wartości szkód wyrządzonych przez Iran sojusznikom Waszyngtonu z regionu Zatoki Perskiej. Trwają negocjacje pokojowe USA-Iran, jak do tej pory nie przynoszą rezultatu. Izrael nie przestrzega też obowiązującego od jakiegoś czasu zawieszenia broni. Izraelskie siły zaatakowały przedmieścia Bejrutu i wezwały do ewakuacji mieszkańców Tyru oraz okolicznych miejscowości na południu Libanu.
3: Wcześniej izraelskie władze zapowiadały możliwość ataku na Bejrut w odpowiedzi na ostrzał północnego Izraela. Rano izraelska armia poinformowała o przechwyceniu dwóch pocisków lecących w kierunku izraelskiego terytorium. Hezbollah przyznał się do ataków na izraelskie wojska działające na południu Libanu. Do ataku na południowe dzielnice libańskiej stolicy wezwał dziś rano izraelski minister finansów Bezalel Smotrich. Krótko przed popołudniowym nalotem na Bejrut izraelska armia wezwała do natychmiastowej ewakuacji Tyru i okolicznych miejscowości. Miasto należy obecnie do najciężej ostrzeliwanych miejsc na południu Libanu. Od piątku Izrael nasilił działania zbrojne w tym regionie, a w ostatnich dniach rozszerzył inwazję bardziej w kierunku północnym. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Shahab.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Do końca dnia będą przeważać chmury, z których może popadać burz. Możemy spodziewać się właśnie na północy i w centrum kraju. Na termometrach od 15 stopni na północy, 20 na zachodzie, do 25 w centrum i na wschodzie. Wiatr na ogół słaby, ale w czasie burz porywisty. Ciśnienie w Warszawie to 1006 hektopaskali.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: A, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.

0: Zdrowid. Reklama. Autopromocja.
1: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. Dziś po 18:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Jest godzina 17, minut 9. Portrety. Ula Kaczyńska, zapraszam na audycję Portrety, w której co tydzień prezentuję Państwu niezwykłe postacie artystek albo postacie niezwykłych artystek. Dziś towarzyszyć nam będzie dziewczyna, która na stałe wpisała się w historię muzyki pop XX i XXI wieku, chociaż dotyczy to głównie przełomu. Dziewczyna, która wraz z koleżankami zmieniła bieg muzyki, historii muzyki rozrywkowej. Nagrała kilka przebojów, które muszę Państwu powiedzieć z perspektywy czasu oceniam coraz lepiej, ale kiedy słyszałam je pierwszy raz, to myślałam sobie, że to jest taka bardzo popowa muzyka dla mało wymagających. Tymczasem czas pokazał, perspektywa pokazała, że to były bardzo dobre, harmonijne kompozycje. No i też tak jak mówiłam, dziewczyny, w tym nasza bohaterka audycji Portrety, wpisały się na stałe w historię muzyki i popkultury. Ciekawa jestem, czy Państwo zgadną, na którą ze spajsetek postawiłam w dzisiejszej odsłonie audycji Portrety.
3: Yeah!

Tak pytały dziewczyny z zespołu Spice Girls pod koniec lat 90. No i tym pytaniem wtargnęły nie tylko przebojem na listę przebojów, ale także zapisały się na stałe w historii.

historii popkultury. Ta dziewczyna, która dziś będzie nam towarzyszyć w audycji Portrety, wylansowała słynną sukienkę w brytyjską flagę, a jej okrzyk Girl Power zdefiniował popkulturę tamtej dekady. Jerry Halliwell, bo to ona towarzyszyć nam będzie do godziny 18, miała 24 lata, gdy wielki singiel Spice Girls Wannabe trafiał na pierwsze miejsca listy przebojów. Dwa lata temu Ginger Spice, bo tak mówiono o Jerry Halliwell, kiedy ta występowała w zespole Spice Girls, skończyła 50 lat. Zanim zdobyła międzynarodową sławę z zespołem, studiowała literaturę angielską i finanse. Przez długi czas uważano ją za liderkę formacji Spice Girls. No, jak to się to skończyło, no to opowiem Państwu za chwilę. Natomiast w 1999 roku, 7 czerwca, dokładnie 27 lat temu, Jerry Halliwell postanowiła wydać debiutancką płytę zatytułowaną Schizophonic. Jak brzmiała muzyka, która się na niej znalazła?

Tu program Pierwszy Polskiego Radia, audycja Portrety. Dziś towarzyszy nam Jerry Halliwell i jej przeboje, mniejsze i większe, bo odkąd Jerry

Holywell opuściła grupę Spice Girls, nagrała tylko 3 płyty, ale na tych 3 płytach znalazło się kilka utworów, które myślę doskonale Państwo znają i które wydaje mi się idealnie kojarzą się no bardziej z wiosną i latem, właściwie późną wiosną i latem niż z zimą i jesienią. Za chwilę przypomnę Państwu 2 takie utwory, które kiedy tylko pojawia się lato z radiem na naszej antenie od razu wchodzą w grę. No i myślę sobie, że są też pięknymi wspomnieniami z czasów bystroskich wakacji w latach, no, pod koniec lat 90. i na początku nowego wieku. Dlaczego Jerry Halliwell opuściła Spice Girls? No, sytuacja była, nie chcę powiedzieć, podbramkowa, bo nikt tutaj nikogo pod ścianą nie stawiał. Bardziej zadecydowało o to kilka czynników, o których później Jerry Halliwell mówiła w wywiadach. Między innymi wskazywała na wyczerpanie fizyczne i psychiczne. Okazało się, że ten gigantyczny sukces, jaki odniosła grupa Spice Girls, miał bezpośredni wpływ na psychikę i na stan zdrowia dziewczyn występujących w tym zespole. Wyczerpująca trasa koncertowa. No i to, że właściwie wszyscy chcieli wszystko wiedzieć o dziewczynach, które tworzyły te formacje. Właściwie paparazzi śledzili je na każdym kroku. No, to było uciążliwe, zwłaszcza dla młodych dziewczyn. A przypomnę, Jerry miała zaledwie 24 lata, kiedy wielki boom na Spice Girls nastał. Druga rzecz, nie mniej istotna, to były konflikty w zespole. Przez długi czas Jerry Halliwell uchodziła za taką liderkę tej grupy. Ona także miała na koncie pisanie piosenek, w tym tego największego przeboju grupy Spice Girls, czyli Wanna Be. No więc rozpoczęły się pierwsze niesnaski, ale myślę sobie, i to też Jerry Halliwell podkreślała w wielu wywiadach, że chyba tym najważniejszym elementem, który zadecydował o podjęciu decyzji o opuszczeniu grupy, która no, była jak kura znosząca złote jajka, grupa, która święciła swoje najlepsze momenty, bo to był też ten czas, kiedy Spice Girls królowało na wszystkich listach przebojów. I wtedy Jerry Halliwell podjęła decyzję, że idzie na swoje. Zachęcił ją sukces Robiego Williamsa, który też postanowił się rozstać z macierzystą formacją po to, żeby móc robić własną muzykę. No i odniósł duży komercyjny sukces. Jerry Halliwell też tak chciała. Czy udało jej się to w takim stylu zrobić jak Robiemu Williamsowi? Pewnie nie, bo też później podjęła decyzję, że jednak skupi się na domu. Ale kiedy słucham jej płyty Schizofonik, wydanej w 1999 roku, to wiele punktów wspólnych słyszę z pierwszą solową płytą Robiego Williamsa. To teraz Look at Me, a później wielki wakacyjny przebój Jerry Halliwell, Michiko Latino. Tu program pierwszy Polskiego Radia.

Kiedy po raz pierwszy usłyszałam tę piosenkę w wykonaniu Jerry Halliwell, pomyślałam, oho, słychać wyraźną inspirację La Isla Bonita Madonny i mam wrażenie, odsłuchując trzech płyt, które nagrała Jerry Halliwell solo, że tych inspiracji muzycznych, bardzo wyraźnych w niektórych przypadkach, jest dużo, dużo więcej. W ogóle, kiedy przejrzałam informacje dotyczące życia i twórczości Jerry Halliwell, uderzyło mnie to, że to była dziewczyna, którą wyjątkowo źle traktowała i prasa, i źle traktowali ją fani Spice Girls. Mówi się, że jako jedyna ciągle kłóciła się z resztą zespołu. Pisano także, że z jedną z członkiń zespołu miała także romans. No i jako pierwsza postanowiła opuścić szeregi Spice Girls, co spowodowało, że wszyscy fani i wszystkie fanki tego zespołu to ją zaczęli obwiniać o to, że zespół się rozpadł.

Co więcej, są tacy, którzy twierdzą, że to, że do tej pory Spice Girls nie spotkały się na scenie, nie wyruszyły w trasę koncertową, jest wina Jerry Halliwell. A co zrobiła Jerry? No Jerry nagrała 3 płyty. 4 utwory z tych 3 płyt trafiły na pierwsze miejsca brytyjskiej listy przebojów. I potem Jerry Halliwell postanowiła skupić się na rodzinie. Wychodziła 2 razy za mąż, ma dzieci i jest autorką między innymi serii książek dla młodzieży pod tytułem Rosie Frost.

Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie godzina 18, niedzielne popołudnie, koniec długiej czerwcówki, a w portretach Jerry Halliwell, no i przed momentem chyba jej największy przebój, trochę nie jej, bo to jednak cover, ale przebój, piosenka, z której uczyniła wielki przebój, trafiła na ścieżkę dźwiękową do Bridget Jones, więc właściwie nie wiadomo, czy to bardziej Bridget, czy to bardziej Jerry. No nie zmienia faktu to, że to było nowe otwarcie dla Jerry Halliwell, także jeśli chodzi o jej postrzeganie jako artystki. I tu wcale nie mam na myśli postrzegania talentu i głosu. Wiele osób zarzucało Jerry Halliwell, że ona nie potrafi śpiewać. Chodziło bardziej o postrzeganie jej sylwetki i jej obecności artystycznej na scenie. Przez długi czas Jerry Halliwell była... nie chcę powiedzieć oskarżana, nie chcę powiedzieć, że zarzucano jej, ale generalnie tabloidy wskazywały na to, że jest tą największą ze Spice Girls, że mogłaby o siebie zadbać, że jej wybujała kobiecość nie jest do końca tak bardzo atrakcyjna, jak mogłoby się samej zainteresowanej wydawać. To było bardzo nie w porządku i mam nadzieję, że dzisiaj nikt by w ten sposób nie napisał o artystce. Natomiast Jerry bardzo się tym przejęła. No i rzeczywiście, kiedy zaprezentowała się światu w teledysku do utworu It's Raining Men, to była zupełnie inna kobieta. Wyżyłowana, świetnie zbudowana, z rewelacyjnym płaskim brzuchem. No taka jakby wyszła dopiero co z siłowni po miesiącach treningów. No i część była prawdą, część z tych rzeczy była prawdą, że oczywiście Jerry Halliwell poświęcała się, żeby mieć świetnie zbudowane ciało, ale także nie ćwiczyła, znaczy chodziło o to, że nie tylko ćwiczyła na siłowni, ale także głodziła się, no i popadła w bulimię. Tutaj też pojawia się w jej wspomnieniach Robbie Williams, który podobno wiedział o jej problemach zdrowotnych i od razu zapowiedział jako swojej przyjaciółce, że powinna natychmiast o siebie zadbać, żeby... no, żeby jej stan się nie pogorszył, żeby po prostu przeżyła. I do dziś Jerry Halliwell potwierdza, że to właśnie Robbie Williams był tym, który akurat w kwestii odżywiania się i problemów z odżywianiem uratował jej życie.

Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Za 15 minut będzie godzina 18. Mam nadzieję, że gdziekolwiek Państwo są, czy są w drodze do domu, a może w drodze z domu, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć od poniedziałku, na przykład jakiś krótki urlop. No to mam nadzieję, że słuchają Państwo Jedynki i dobrze się Państwo z tym czują. O to nam chodzi. A dziś o dobry humor, o dobry nastrój dba Jerry Halliwell, artystka, której rodowód sięga oczywiście Spice Girls, ale to też dziewczyna, która postawiła na siebie, nagrała trzy autorskie płyty. Co prawda od wielu lat mówi, że nie, to już nie jest dla niej branża muzyczna, skupia się na działalności charytatywnej, wspiera różne inicjatywy, no i pisze książki. Jest osobą publiczną, ale do muzyki jej się nie spieszy. No i Jerry Halliwell ma też fajne covery na swoim koncie. To jest piosenka, o której przypomniałam sobie wczoraj w oryginale Doris Day.

Calling Jerry Halliwell. Za 9 minut będzie godzina 18. Powoli kończy się nasze spotkanie dzisiaj w audycji Portrety z muzyką Jerry Halliwell. Na koniec mam piosenkę, ostatnią piosenkę, którą jak dotąd nagrała Jerry Halliwell. Piosenkę zadedykowaną George'owi Michaelowi. Utwór Angel in Chains to też połączenie głosu Jerry Halliwell z Jackiem Savorettim, który zaśpiewał w tej piosence w chórkach. Ula Kaczyńska, dobrego wieczoru życzę i do usłyszenia do jutra. Thank you.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundiali.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowi.
6: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
7: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
8: Mikrofon,
9: kamera,
8: radiowe studio,
9: scena.
10: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
6: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Reklama. Radio Kierowców.
15: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Apelujemy o ostrożność na drogach. Ruch w wielu miejscach w Polsce na kluczowych trasach jest praktycznie niemożliwy. Najtrudniejszą sytuację obserwujemy na trasach dojazdowych do Warszawy.

0: Częstszy korek, a tak naprawdę zator, jest na wysokości Nowego Dworu Mazowieckiego i Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. To S7, gdzie kierowcy nie mają w tym momencie możliwości przejazdu do stolicy i stoją w 10-kilometrowym korku. Ruch rozluźnia się dopiero za Czosnowem. Ponadto na Śląsku na autostradzie A1 między węzłami Pyrzowice i Piekary Śląskie doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych i nie ma możliwości przejazdu do Gorzyczek. W województwie wielkopolskim między Wieruszowem i Wieluniem osobówka zderzyła się z motocyklem. Wprowadzona jest blokada dwóch pasów w drodze do Warszawy. Mowa o ekspresowej 8. Do zdarzenia doszło dokładnie w pobliżu miejsca obsługi pasażera Ochędzyn. W województwie pomorskim na wysokości Będzieszyna po 16 doszło do kolejnej stuczki dwóch samochodów osobowych. Służby blokują przejazd do Łodzi, to autostrada A1. Natomiast na S6 w zachodniopomorskim między węzłami Płoty i Wicimice osobówka uderzyła w bariery w pasie rozdziału. Nie ma możliwości przejazdu do Koszalina. Ale są też dobre informacje. Z S7 w województwie małopolskim jest już odblokowany ruch między Miechowem i miejscowością Książ Wielki, gdzie wcześniej ruch w kierunku Kielc odbywał się dwoma pasami, a także już nie ma utrudnień na S5, województwo kujawsko-pomorskie, gdzie zablokowany był jeden pas w kierunku Gdańska, to węzeł Miedzyń, węzeł Bydgoszczy Zachód.
1: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Trwają powroty z długiego weekendu. Na drogach wzmożony ruch. Pogoda przyczyną utrudnień na trasie kolejowej Słupsk-Ustka. Dwa koncerty zakończą dziś Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Na początek sprawdzamy aktualną sytuację na polskich drogach, bo trwają powroty z długiego weekendu czerwcowego i na drogach spory ruch. W okolicach autostrady A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego jest nasz reporter Piotr Durys. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, jak wygląda sytuacja w tym miejscu, gdzie jesteś?
2: Jadąc z autostradą A1 na odcinku przed Piotrkowem Trybunalskim, patrząc na północ, kierowcy trafiają na burzę. Kilka minut temu pokonywaliśmy ten odcinek trasy. Jest tam oberwanie chmury, a ulewny deszcz ogranicza widoczność, przez co samochody gwałtownie zwalniają. Wcześniej, bo na wysokości Częstochowy wciąż rozładowuje się wielokilometrowy zator po wcześniejszym wypadku. Droga jest już co prawda przejezdna, ale wciąż w tym miejscu możemy jechać wolniej.
3: Jakieś trzy auta się zderzyły. Jednemu widziałem urwało z tyłu koło. Drugi miał silnik pokiereszowany, już były auta przesunięte i pomału żeśmy ruszyli. A tak się jedzie fajnie, mimo że jest dużo samochodów.
2: Mówił jeden z kierowców. Ciasno robi się również na innych trasach dojazdowych do stolicy. Na drodze ekspresowej S17 tuż za Garwolinem doszło do kolejnego zderzenia. Na 35 kilometrze zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy.
1: Piotr Durys, bardzo dziękuję za tę relację, a najbardziej aktualne informacje z dróg co 20 minut w Polskim Radiu Kierowców. Teraz z dróg przenosimy się na tory na trasie kolejowej Słupsk-Ustka. Utrudnienia, mówi Rafał Wilgusiak ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
4: Na szlaku Harnowo-Słupskie Słupsk po przejściu burzy drzewo spadło na tory. Została uszkodzona sieć trakcyjna, która spowodowała przerwę w ruchu pociągów. Na miejsce skierowane zostało pogotowie sieciowe i drogowe, natomiast przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową. Aktualne informacje o ruchu pociągów w wyszukiwarce połączeń www.portal pasażera i na stronie internetowej przewoźnika.
1: Pogoda dziś może jeszcze dawać nam się we znaki, bo trwa wędrówka frontów atmosferycznych z przelotnymi opadami deszczu i burzami, głównie w północnej i centralnej Polsce, a lokalnie także na Dolnym Śląsku, Śląsku i w Małopolsce. Jutro przed południem posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki zaproponował, by jednym z punktów było odebranie orderu prezydentowi Ukrainy, Wołodymyrowi Zełenskiemu, po tym jak nadał on jednej z jednostek sił zbrojnych swego kraju imię bohaterów UPA. Decyzja prezydenta Ukrainy spotkała się z krytyczną reakcją polskich polityków. Napiętą sytuację próbował załagodzić szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kryło Budanow, który w piątek i w sobotę rozmawiał w Warszawie m.in. z szefem MON-u, szefem prezydenckiego Polskiego Biura Polityki Międzynarodowej, szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz wiceszefem MSZ.

0: NFZ-u. Rozmowy te nie przyniosły jednak konkretów. Tymczasem premier Wielkiej Brytanii chce skoordynować europejskie wsparcie dla Ukrainy. O wspólnej odpowiedzi na rosyjską agresję w Londynie rozmawiają z premierem Wielkiej Brytanii prezydent Ukrainy i Francji oraz kanclerz Niemiec. Liderzy spotykają się kilka dni po odrzuceniu przez Kreml propozycji bezpośredniego spotkania Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim.
1: Spotkanie w Londynie zwołano po tygodniu, który pokazał, jak daleko od pokoju pozostają obie strony konfliktu. Podają brytyjskie media. Kreml odrzucił propozycję rozmów Putina z Zełenskim, a Rosja i Ukraina przeprowadziły jedne z największych ataków od wielu miesięcy. Jednym z głównych celów mini-szczytu w Londynie jest pokazanie, że europejskie wsparcie dla Ukrainy nie słabnie, mimo trwającej już ponad 4 lata wojny. Według dziennika The Guardian szczególnie zależy na tym Zełenskiemu. Przywódcy mają rozmawiać o dalszych dostawach broni dla Ukrainy, kolejnych sankcjach wobec Rosji oraz przygotowaniach do lipcowego szczytu państw wspierających Kijów w Paryżu. Wielka Brytania i Francja od miesięcy pracują również nad planem gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy po ewentualnym zawieszeniu broni. Dla Keira Starmera spotkanie jest także okazją do podkreślenia roli Wielkiej Brytanii na arenie międzynarodowej. Brytyjski premier chce pokazać, że Londyn pozostaje jednym z najważniejszych miejsc rozmów o przyszłości Ukrainy i bezpieczeństwie Europy. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
0: Dwa koncerty zakończą dziś 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Jeden koncert zatytułowany Kiedy mnie już nie będzie. To będzie hołd dla twórczości Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej, zapowiada dyrektor artystyczny festiwalu Marek Sierocki.
3: Agnieszka Osiecka napisała całą serię piosenek, które wygrywały Opole. Magda Umer też tu niegdyś wygrała debiuty, śpiewała podczas wielu koncertów, ale też reżyserowała słynny, chyba najlepszy koncert w historii festiwalu Zielono Mi. No i te klimaty będą podczas tego koncertu zarówno młodzi wykonawcy, ale też wielu aktorów, którzy świetnie interpretują piosenki Agnieszki Osieckiej.
4: Cześć wszystkim, z tej strony Maciej Musiałowski. Dzisiaj w Opolu zaśpiewam piosenkę Portofino.
5: Jakie emocje towarzyszą Ci w związku z tym numerem?
4: Wielki sentyment. Dla mnie Agnieszka Osiecka i Magda Umer były inspiracjami, więc jest to dla mnie wyjątkowy koncert. Bardzo cieszę się, że jestem jego częścią.
0: Na opolskiej scenie dziś także 45-lecie świętować będzie zespół Lady Punk. Zabrzmią największe przeboje, Kryzysowa narzeczona, Mniej niż zero, Zostawcie Titanica czy Zawsze tam, gdzie ty. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pora na sport. Przed mikrofonem Rafał Bała. Tenisowy turniej French Open to bez wątpienia najważniejsze sportowe wydarzenie mijającego weekendu, a dla polskich kibiców ponad 2 tygodni, bo o tyle trwała przygoda Mai Chwalińskiej na kortach imienia Rolanda Garrosa. Polka dotarła do finału, w którym przegrała z Mirą Andrzejewą. Dziś może się wreszcie cieszyć z wielkiego sukcesu, jakim był finał i awans w rankingu o prawie 100 miejsc. A teraz o tytuł w Paryżu walczą panowie. Tę rywalizację śledzi z bliska nasz wysłannik Cezary Gurjew. Witaj, Czarku.
7: Dzień dobry. Maja Chwalińska była dzisiaj na kortach, bo była sesja zdjęciowa. Wczoraj jak z nią rozmawiałem, to mówiłem, odpoczniesz Maja trochę od dziennikarzy. Ona żartowała, że jesteście całkiem spoko, jak to określiła. Dzisiaj zorganizowano taki okrągły stół, gdzie każdy z polskich dziennikarzy mógł zadać pytanie o Maji Chwalińskiej. Ciągle się tutaj mówi. Nie ma Alcaraza, nie ma Sinera, ale obserwujemy porywający na razie finał. Włoch Flavio Coboli, a Niemiec Aleksander Zwieriew, mający rosyjskie korzenie. Zwieriew był tutaj głównym faworytem po tym, jak wyeliminowano Sinera, jak nie ma tutaj Fonseki, jak nie ma Dżokowicza. Zwieriew wygrał pierwszego seta 6-1, drugiego przegrał 4-6, potem wrzucił się znowu Zwieriew 6-4, a w czwartym secie Coboli prowadzi 3-1, potrafi grać na ceglanej mączce, bo to i finał. I tutaj 6 lat temu, kiedy Iga była najlepsza, on wygrał turniej juniorski. Jest tutaj Adriano Panatta, zwycięzca 76 roku. On będzie wręczał puchar muszkieterów, a tutaj na razie trudno się spodziewać, kto będzie lepszy. Po 3 setach prowadzi Coboli 3-1.
6: Cezary Gurio, dziękuję za relację. Klaudia Zwolińska zajęła drugie miejsce w krosie podczas zawodów Pucharu Świata w kajakarstwie górskim w Pradze. Zwyciężyła francuska Camille Prigent. Dla Zwolińskiej to drugie podium w tych zawodach. W piątek wywalczyła srebro w slalomie K1. Polskie siatkarki zakończyły turniej Ligi Narodów w Nankinie z trzema zwycięstwami.

0: zwycięstwami i porażką. Dziś przegrały z Chinkami 1-3. Teraz to wszystko. Za godzinę audycja przy muzyce o sporcie, w której podsumowanie French Open, meldunek z siatkarskich parkietów i stadionów lekkoatletycznych oraz odliczanie do piłkarskiego mundialu. Do usłyszenia po 19:00.
1: Pogoda.
2: Uwaga, burze możliwe dziś w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, małopolskim, łódzkim i mazowieckim. W nocy przelotne opady deszczu, a na północy także zanikające już burze. Temperatura od 10 do 14 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, około 8-9. Wiatr słaby, na północy chwilami umiarkowany, w czasie burz porywisty.
1: Klimat.
2: W całym kraju jakość powietrza jest obecnie dobra lub nawet bardzo dobra. Niemal połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Reklama. Autopromocja.
14: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
15: Do rozmowy zaprosiłem Daniela Olbryskiego, aktora. 13 filmów Andrzeja Wajdy, 10 głównych ról.
16: To zawsze musi być chemia między reżyserem a aktorem. Od każdego, nawet debiutanta, może się aktor, nawet tak sędziwy jak ja, czegoś nowego nauczyć. Ale niewątpliwie spotkanie z Wajdą było najbardziej znaczącym spotkaniem.
14: Wywiad Rzeka.
15: Remigiusz Grzela. Zapraszam dziś po godzinie 21:00.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W centrum Madrytu Leon XIV przewodniczył mszy świętej i procesji eucharystycznej. Na wspólną modlitwę z papieżem przybyło 1 200 000 osób. To wiara w Chrystusa obecnego w Eucharystii ukształtowała historię, kulturę i życie Hiszpanii. Powróćmy do Niego ze szczerą miłością, apelował w homilii Ojciec Święty. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu.

0: Leon XIV przewodniczył w Madrycie procesji Bożego Ciała. W Hiszpanii uroczystość ta została przeniesiona na niedzielę. Papież podkreślił, że jest to dzień szczególny, który przywraca nas do korzeni wiary. W obecności 1 200 000 wiernych Ojciec Święty zaapelował o powrót do Jezusa obecnego w Eucharystii, bo to On ukształtował Hiszpanię, a dziś na nowo może stać się światłem i źródłem, które nawodni wyschłe obszary serca. Podczas Eucharystii poprzedzającej procesję papież przypomniał, że uroczystość ta od wieków kształtuje pobożność, kulturę i życie hiszpańskiego narodu.
1: Nie chodzi tu o zewnętrzną manifestację, folklorystyczny relikt czy zwykłą ozdobę estetyczną. Chodzi tu o wiarę w obecność Pana Zmartwychwstałego, który żyje i nadal przechodzi pośród nas, który staje się chlebem dla naszego głodu życia i nawiedza zakamarki naszego serca oraz naszej historii, także te najciemniejsze.
0: Ojciec Święty podkreślił, że historyczna pamięć o procesjach Bożego Ciała nie daje się zamknąć w nostalgicznym wspomnieniu. Jest to pamięć o drogach, którymi prowadzi nas Pan Bóg.
1: Chodzi o to, aby nie zapomnieć, kim jest Pan, aby nie ulec pokusie pokładania ufności w innych bożkach i karmienia się chlebem, który nie nasyca. Oto zatem zadanie dla Hiszpanii dzisiejszej i Hiszpanii jutra, aby religijność, która od wieków ożywia ten kraj, nie była muzeum przeszłości, które się zwiedza, lecz szkołą wiary, z której także dzisiaj można czerpać. Szkołą, która uczy nas klękać przed Bogiem i przed bliźnim.
0: Leon XIV odwołał się również do świadectwa jednego z największych hiszpańskich mistyków, świętego Jana od Krzyża, który uwięziony właśnie w Eucharystii odkrył obecność Chrystusa, który gasi wszelkie pragnienie.
2: Volvamos a él.
1: Powróćmy do Niego ze szczerą miłością. Otwórzmy się na spotkanie z Nim, pozwólmy, aby nawodnił wyschłe obszary naszego serca, abyśmy następnie mogli wyjść na drogi życia i historii oraz nieść ludziom ten strumień świeżej wody. Strumień miłości, pokoju, sprawiedliwości i radości.

0: Uroczystość Bożego Ciała była centralnym wydarzeniem drugiego dnia wizyty Leona XIV w Hiszpanii. Na dziś zaplanowano jeszcze prywatną audiencję dla augustianów oraz wieczorne spotkanie ze światem kultury, sportu i ekonomii. Szczegółowe relacje znajdą Państwo na polskiej stronie Vatican News.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Dzień dobry. Michał Montowski
2: i Rafał Sławoń.
3: Brytyjczycy nazywają go napadem stulecia. To skok na pociąg przewożący pieniądze do Londynu. Pieniądze, których nigdy nie odnaleziono.
4: Główni sprawcy napadu stali się popkulturowymi bohaterami. Bruce Reynolds, zwany Napoleonem, napisał autobiografię złodzieja, a Ronnie Biggs występował z zespołami punkrockowymi. Jest gościem na singlu Sex Pistols w piosence Nikt nie jest niewinny i śpiewał z niemiecką grupą Die Totenhosen o karnawale w Rio. Przed nami opowieść o napadzie stulecia, a po niej rozmowa z profesor Dorotą Babilas.
3: Przypominamy jedną z wielkich kryminalnych legend XX wieku.
5: Archiwum śledztw niedokończonych. Ronnie, przyjrzyj się tej kartce.
6: Co to jest?
5: Dostałem od Gordona cynk, który jemu podał jeden koleś z poczty. Gordon sam tego nie weźmie, bo po zeszłorocznym napadzie na ciężarówkę z kasą z Heathrow musi się przyczaić. To jest trasa pociągu Royal Mail, którym są wożone

0: dużej ilości pieniędzy do banku w Londynie. Specjalny skład leci swoją trasą. Raz głównym torem, raz przez małe linie boczne. System zabezpieczeń kolejowych można zablokować i pociąg z kasą zatrzymać gdzieś na uboczu. Na przykład patrz tu. No, widzisz? Aż się prosi. Przepakować worki do ciężarówki i chodu.
1: Tak, jak to przedstawiasz, Bruce, brzmi to cudnie. No, niby łatwizna. Ale tu jest gąszcz trudności i możliwych błędów. I nie mamy nikogo od zabezpieczeń i systemów kolejowych, ani nawet kogoś, kto umiałby kierować elektrowozem, a taki ktoś na pewno będzie nam potrzebny.
0: Przymusimy kolejarza i...
1: Nie będziemy ryzyko. Przymusimy kolejarza. Czekaj. Który to z naszych chłopców kocha pociągi i marzy o kierowaniu lokomotywą? Peter! No, zafundujemy mu szkolenie, zostanie maszynistą. Niech się wkręci do kolei. Może nawet... pracę marzeń tam znajdzie.
0: Ale to wszystko zajmie kupę czasu.
1: Trudno. A może i dobrze. No. Zresztą zajmie tyle, ile trzeba. Gordon by nam lipy nie wciskał.
0: No, masz rację. A będziemy musieli zaprosić do współpracy członków gangu, który już robił podobne numery. Kogoś, kto zna instalacje kolejowe i opanuje sygnalizację, wiesz. Policzyłem i wyszło mi, że potrzeba kilkunastu osób. Jedni zatrzymają pociąg i opanują lokomotywę.
1: Tak.
0: Drudzy odczepią skład, a potem podtoczą elektrowóz z wagonem na most. Tam włamią się do środka. Trzecia grupa wyładuje i przerzuci szmal. Ustawimy łańcuch podający po nasypie worki z ręki do ręki.
1: Dobra.
0: Na dole chłopaki załadują wszystko do ciężarówki i odjedziemy.
1: Bardzo dobre. Tylko wiesz, na to wszystko będzie niewiele czasu. Liczmy, że pół godziny. Bo potem ktoś może uruchomić alarm albo wezwać policję.
2: Organizacją napadu zajął się Bruce Reynolds, wspierany przez Roniego Biggsa i Charlie'ego Wilsona. W skoku wzięło udział 15 osób, w tym dobrani specjaliści z londyńskiego gangu z południowego wybrzeża. Nie licząc pewnego emerytowanego maszynisty zabranego na wszelki wypadek oraz nieustalonej do dziś osoby nazywanej Człowiekiem z Ulsteru, będącej informatorem z Zarządu Poczty Królewskiej do spraw transportu kolejowego.
0: Słuchajcie, skok zrobimy 8 sierpnia, zaraz po godzinie 3 w nocy. Wtedy specjalny pociąg pocztowy będzie przejeżdżał przez Ledburn, bardzo blisko mostu w Mentmore. Pod mostem ustawimy samochody i ciężarówkę. Worki z forsą będziemy podawali sobie po nasypie z rąk do rąk. Nie rzucamy, żeby nie pękły, rozumiecie? Nic nie może się wysypać. Najpierw zmienimy wskazania sygnalizacji świetlnej na torach i wymusimy zatrzymanie się pociągu. Roger mówi, że wystarczy zasłonić zieloną lampę rękawicą, a czerwone światło podłączyć do bateryjki. Sam napad odbędzie się bez użycia broni palnej. Będziecie mieli pałki i łomy do rozwalania drzwi, szczypce do cięcia blach i inne narzędzia, ale broni na akcję brać nie wolno. Nie jesteśmy mordercami, jasne?
3: A jak będzie trzeba kogoś trzepnąć?
0: To go trzepniesz, ale nie na śmierć. Nie będziemy ścigani za zabójstwo, rozumiesz? Wy trzej, gdy pociąg stanie, wchodzicie do lokomotywy. Czekacie na potwierdzenie, że skład jest już odczepiony. Jeśli maszynista nie będzie chciał podjechać na most, obezwładnicie go. Zachowujemy pierwszy wagon, bo w nim są przesyłki pieniężne, a w dalszych jest korespondencja. A wy wchodzicie do wagonu i obezwładniacie jadących pocztowców i strażników. Na znak pociąg rusza i podjeżdża na most. Tam go rozładowujemy. Czy to jest jasne?
4: Jasne!
5: Tak.
0: No tak!
4: Zrobi się.
0: A teraz najważniejsze. Nasz informator donosi, że 8 będzie przewożona wyjątkowo duża suma pieniędzy. To dlatego, że tydzień wcześniej banki miały przerwę i nie wysłały tygodniowych należności. Trudno mi w tej chwili podać, ile tego będzie, ale może nawet ze 2 miliony.
5: Super! Przytulimy kasę!
0: Dobra, po napadzie wjejemy na farmę w Leatherslade, gdzie się ukryjemy przez jakiś czas. Tam wszystko będzie przygotowane, żarcie, picie, co trzeba. I radio ustawione na podsłuch komunikacji policyjnej.
2: W środę 7 sierpnia roku 1963 Specjalny pociąg pocztowy wyruszył z dworca centralnego w Glasgow.

0: do stacji Euston w Londynie. Miał dojechać o godzinie 4 rano dnia następnego. Skład ciągnął elektrowóz English Electric. Była to lokomotywa elektryczna z silnikiem diesla. W 12 wagonach 72 pracowników Poczty Królewskiej sortowało korespondencję. W czasie podróży rozdzielano ją i wrzucano do specjalnego systemu siatek na kolejnych stacjach. Pozwalało to na dostarczanie przesyłek bez zatrzymywania pociągu. Wagon za lokomotywą wiózł przesyłki najwyższej wartości. Znajdowały się w nim worki z pieniędzmi. Przewożono zwykle około 300 tysięcy funtów, ale tym razem znacznie więcej, bo w poprzednim tygodniu banki świętowały i nic nie wysłały. Teraz suma mogła wahać się od 2,5 do 3 milionów funtów. Kilka lat wcześniej zaczęto wprowadzać nowe zabezpieczenia wagonów na wypadek napadu, ale nie we wszystkich je zainstalowano. Jak wiadomo, nawet najlepiej przygotowany plan realizuje się w nie do końca przewidywalnych okolicznościach.
1: Pociąg leci główną linią zachodnią. Zatrzymamy go tutaj, w Sears Crossing.
2: Dlaczego nas zatrzymują? David, wysiądź, podejdź do skrzynki telefonicznej na najbliższym słupie sygnalizacyjnym, zadzwoń i dowiedz się, co się dzieje.

0: Szefie, telefon nie działa. Kabel jest odcięty. Co to?
1: Właź do wozu ręce do góry. Kładź się na podłodze w kącie obok maszynisty.
0: Co wyście mu zrobili?
1: Nic, kładź się.
0: Całą głowę ma we krwi i leży nieprzytomny.
1: Spokojnie, młody, dostał pałką w łeb, bo nie chciał współpracować. Ale żyje, kładź się.
2: Głupio wyszło, trzeba go zaraz ocucić, bo ani ten emerytowany maszynista, ani ja nie potrafimy prowadzić tego typu elektrowozu. To jakiś nowy model. Nie podtoczymy go na mosta, to prawie kilometr stąd.
0: Panowie, ja też nie umiem tym kierować. Słowo daję, szef mi nigdy nie pozwalał nawet dotknąć guzika.
1: Niech to, diabli! Ocućcie go!

0: Kiedy wreszcie pociąg dojechał na most, bandyci zaczęli włamywać się do wagonu. Pracownicy poczty nie byli na taką sytuację przygotowani ani odpowiednio wyposażeni. Nie było też z nimi nikogo z ochrony. Wagon nie dawał się otworzyć łomami, ale miał okno.
1: Może da się rozbić szybę. To hartowane, grube szkło, ale bijcie. Może się rozsypie.
2: Poszło. Teraz włażę do środka, pilnujcie mnie.
3: Panie, co pan? Co się dzieje? Dlaczego znowu stoimy?
2: Pokaż mi, jak otworzyć drzwi od środka.
3: O tak, tu jest zasuwa. Tylko blachę pogięliście i się zacięła. Czy to jakaś poważna awaria?
2: Jaka awaria, człowieku? Obudź się. To jest napad.
3: Napad? Serio? A myśleliśmy, że awaria. Czekaliśmy, kiedy wreszcie ktoś do nas przyjdzie.
2: No to przyszliśmy. Kładźcie się grzecznie twarzą do podłogi wagonu, rozumiemy się, o tam w kącie i nic nie kombinujcie, bo będziemy musieli wam przylać.
0: Bandyci w ciągu 30 minut wyładowali prawie wszystkie worki z pieniędzmi. Ze 128 zostawili 8. Ludzie wraz z łupami odjechali załadowanymi po brzegi samochodami, Austinem Lodstarem i dwoma Land Roverami. Do kryjówki na farmie w Leatherslade mieli 43 kilometry.
4: Nareszcie jesteście. Już się o was martwiliśmy. Jest 4:30. Chodźcie, chodźcie. Zjedzcie coś ciepłego na śniadanie. Zaraz wam się poprawi. I opowiadajcie, jak było.
1: W sumie się udało. Wybraliśmy, ile tylko zdążyliśmy. Trzeba teraz wszystko policzyć. Ale my

0: Myślę, że mamy ponad 2 miliony funtów. Policzymy, podzielimy na 16 części i w nogi.
1: Ale pamiętaj, Bruce, jeśli kogoś złapią, to choćby go przypalali pogrzebaczem, nie wolno mu zdradzić, gdzie jest forsa. Niechby nawet wsypał kumpli o forsie ani słowa. Ty wiesz, jakie mogą być za to wyroki? Normalnie byłoby kilkanaście lat, ale za taki skok na taką sumę? Wlepią, żeby odstraszyć chętnych po 25, a nawet 30 lat. I co? Wyjdziesz jako stary człowiek i nie będziesz miał ani grosza. A rodzina ile się nacierpi? Bez forsy to po co to wszystko było?
0: Powiem im.
1: No.
0: Zwłaszcza, że te forsy trzeba najpierw uprać, zatrzeć jej pochodzenie.
1: No, a teraz? Kto chce owsiankę, kto bekon i jajka sadzone, a kto fasolkę z kiełbaskami i smażone grzybki? A kto chce wszystko?
2: Owsiankę.
3: Fasolkę.
1: Wszystko, zwłaszcza bekon. Siadajcie do stołu.
4: Ja wszystko.
1: Już, siadajcie. A, słuchałam policjantów przez radio. Nie szukają w tej okolicy. Myślą, że pojechaliście do Londynu.
0: I bardzo dobrze. Chwilę odpoczniemy.
5: Nie trwało to długo.
1: Bruce.
0: Co się dzieje?
1: Siedzę na nasłuchu i niestety nie mam dobrych wiadomości. Policja zmieniła koncepcję. Doszli do wniosku, że przejęliście na skok 30 minut, żeby się ukryć gdzieś w promieniu kilometrów, które w tym czasie można przejechać. Nie trzeba było o tym gadać przy kolejarzach. Gliniarze będą tu teraz czesali okolice od miejsca napadu w promieniu osiągalnym w pół godziny, czyli nawet do 50 kilometrów od mostu. A to oznacza, że będą się kręcili tutaj w naszej okolicy i trzeba natychmiast uciekać.
6: Słuchaj, Bruce, skończyliśmy liczenie.
0: No.
6: Wyszło po 150 tysięcy na każdego. No, resztą spłacimy poniesione koszty.
0: Dobra. Kroimy kasę i zjeżdżamy stąd.
1: Tak,
0: Karin,
1: jest.
0: Trzeba zatrzeć po nas ślady. Wiesz, no, odciski palców, jakieś przedmioty, no, niedopałki.
1: Zrobi się. Posprzątamy i w nogi. Mój mąż, Brian, radzi wyczyścić, co się da i spalić chałupę. Ja nie wiem, co wy na to.
6: Nie. To od razu zwróci uwagę.
1: No, też tak myślę.
6: No.
5: Bandyci ukradli z pociągu ponad 2 miliony 600 tysięcy funtów w workach ważących w sumie 2,5 tony. Biorąc pod uwagę wartość nabywczą pieniędzy, w 2024 roku obliczono, że łup byłby wart prawie 64 miliony funtów. Większości pieniędzy nie odzyskano. Podejrzewa się, że zostały wyprane. Z wywiadów policyjnych wynika ponadto, że gang planował kilka miesięcy później skok na drugi pociąg. Ale wróćmy na farmę w Leatherslade. Ledwo bandyci wyjechali, a już zjawiła się policja.
7: Na farmie są zapasy żywności, śpiwory, worki pocztowe, mundury kolejarskie i banderole od banknotów. A samochody, których użyli, stoją przemalowane na żółto. Szukajcie śladów identyfikujących sprawców. Odcisków palców, zapalniczek, niedopałków, butelek, z których pili, kubków. Sprawdzajcie wszystko.
8: Panie inspektorze, oni wszystko posprzątali. Nic nie ma.
7: Jak to? Nic nie ma. Na pewno coś przeoczyli. Tylko co? Rozejrzyjmy się. Może grali w karty?
8: Na pewno. I dlatego nie ma kart. Zniszczyli.
7: A to przekrzywione na półce pudło z grą Monopoly. Nie interesuje was?
8: Gangsterzy by w to grali?
7: A czemu nie? Ktoś przekładał pudełko. Sprawdzaliście?
8: Nie, jeszcze nie sprawdzaliśmy.
7: To sprawdźcie. Na co wy czekacie? Niech to diabli. Jeśli w to grali, to na całej planszy i na pionkach są odciski palców. Sierżancie!
8: Tak jest.
7: Co widzicie na stole?
8: Nic. Talerze sprzątnięte, stół wytarty.
7: Jak to? Nic. Ja widzę butelkę z ketchupem.
8: Zawsze stoi ketchup. I przeważnie jeszcze sól. To niczyje. Wszyscy używają.
7: I zostawiają ślady linii papilarnych. Bierzcie butelkę do ekspertyzy.
5: Inspektor miał doskonałą intuicję.
8: Są już wyniki. Miał pan rację, szefie. Grali w Monopoly, w dodatku prawdziwymi banknotami. Zebraliśmy cały zestaw odcisków palców, a wie pan, kto się okazał amator.

0: Autorem ketchupu?
1: Ronald Biggs, jeden z głównych członków gangu.
2: Znakomicie. Do tej pory nigdzie nie znaleźliśmy jego odcisków, ale teraz już nam się nie wywinie.
3: Ronald Biggs został zatrzymany 4 września, a do końca roku policja aresztowała jeszcze 9 złodziei. Ich proces zakończył się zapadnięciem wyroków po 30 lat więzienia. Sąd wymierzył im najsurowsze w historii Wielkiej Brytanii kary za rabunek nazywany do dziś napadem stulecia. W Archiwum Śledztw Niedokończonych udział wzięli Katarzyna Dąbrowska, Łukasz Borkowski, Andrzej Mastalerz, Dariusz Toczek, Mariusz Filar i Wojciech Żołądkowicz. Scenariusz Michał Montowski, realizacja Magdalena i Michał Czajkowscy.

0: Jedynka. To jest radio.
1: W Archiwum Śledztw Niedokończonych rozmawiam z profesor Dorotą Babilas z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Uczestnicy napadu stulecia na trwale wpisali się już nie tylko w kryminalną historię Wielkiej Brytanii, co stali się gwiazdami brytyjskiej popkultury. Zresztą nie oni jedyni. Kim są inni przestępcy, ci prawdziwi i ci fikcyjni, którzy funkcjonują w kulturze czy też popkulturze brytyjskiej?
2: Bardzo wiele jest takich postaci, zarówno historycznych, jak legendarnych oraz takich, których historia obrosła legendą. Można by tutaj wymienić słynnego Robin Hooda, który no jest postacią legendarną, ale jest postacią tak obecną w popkulturze,
1: że prawie autentyczną.
2: Tak, zresztą w legendzie Robin Hooda są powiązania z historią, z krucjatami, z królem Ryszardem Lwie Serce, z królem Janem Bez Ziemi, także to jest osadzone historycznie, nawet jeśli niekoniecznie wydarzyło się. Kolejna taka postać historyczna, która obrosła legendą, to jest XVIII-wieczny rozbójnik Dick Turpin, który napadał na gościńcach, rabował podróżnych. W końcu został skazany i powieszony, ale obrósł legendą. Nawet całkiem niedawno był serial poświęcony Dickowi Turpinowi o dość symptomatycznym tytule Wymyślne przygody, czyli po prostu zmyślone przygody. I też ten serial bawił się i konwencją kryminału, i legendą tego słynnego rozbójnika. W XIX wieku grozę budził Kuba Rozpruwacz, całkiem prawdziwy morderca kobiet z Londynu, którego tożsamości nigdy z całą pewnością nie ustalono, nie został nigdy schwytany. W XX wieku mamy na przykład bliźniaków Cray w latach 50., 60., takich można powiedzieć przestępczych celebrytów. Oni byli właścicielami nocnego klubu, mieli powiązania z amerykańską mafią, więc jest tego naprawdę dużo. Nie mówiąc już o wszystkich bohaterach powieści i seriali kryminalnych, których w brytyjskiej kulturze jest mnóstwo, od Sherlocka Holmesa aż do Murders Midsummer czy Peaky Blinders.
1: No właśnie, czy pani myśli, że medialny sukces tych kryminalnych historii związany jest jakoś z tradycją sensacyjnej prasy angielskiej, tradycją sięgającą XIX wieku? Że to się jakoś przekłada w jakiś sposób.
2: Jeszcze wcześniej. Nawet jeszcze wcześniej, bo pierwsze pamflety poświęcone przestępcom, skazańcom najczęściej, pojawiają się już od końca XVI wieku. To są albo historie procesów czarownic, albo są to takie moralizatorskie wyznania skazańców pod szubienicą, które tutaj są wykorzystywane jako takie przestrogi dla społeczeństwa. Równie popularne są

0: wierszowane ballady, powtarzane, śpiewane jako pieśni w pubach, po prostu jako część popkultury. Z rosnącą umiejętnością czytania i pisania coraz więcej jest różnych źródeł drukowanych i rzeczywiście w XIX wieku pojawiają się tak zwane penny dreadfuls albo penny blunts i to są dosyć krótkie, szokujące, ekscytujące opisy zbrodni przeznaczone dla masowego czytelnika. One częściowo bazują na prawdziwych, jakichś słynnych przestępstwach, głównie morderstwach, czasami jakichś zdradach małżeńskich i innych sensacyjnych sytuacjach, albo też są fantastyczne, mają elementy gotyckie, opowiadają o potworach, wampirach. Słynnym takim antybohaterem tutaj przestępcą jest Sweeney Todd, który jest przedstawiany jako masowy morderca, golibroda, który morduje swoich klientów, a potem z pomocą swojej wspólniczki przerabia ich na paszteciki i po prostu oddają się kanibalizmowi.
1: Też z filmu to znamy, tę historię.
0: Tak, tak, no był musical bardzo, bardzo słynny, potem również film, więc to jest ogromna taka masa tego typu opowieści. Właśnie pod koniec XIX wieku, kiedy szkolnictwo spowodowało, że nawet klasa robotnicza, nawet stosunkowo biedni Anglicy potrafili już czytać i byli spragnieni wiadomości, najchętniej takich właśnie ekscytujących.
1: Czyli bez wielkiego ryzyka możemy powiedzieć, że rola tych brytyjskich mediów w kreowaniu przestępców już od dawna no jest kluczowa właściwie, prawda? Dlatego, że oni się znajdują w tej masowej wyobraźni.
0: W pewnym stopniu tak, chociaż nie zawsze o gloryfikację, czy tam powiedzmy upowszechnianie wizerunku przestępców chodziło. Najczęściej to jednak miało taki efekt moralizatorski, namawiający ludzi, żeby jednak nie popełniali przestępstw, bo może się to źle skończyć. Te historie najczęściej kończą się właśnie pod szubienicą, kiedy to przestępca jest przykładnie ukarany i żałuje za swoje zbrodnie i zwraca się często bezpośrednio do publiczności, żeby nie próbowali robić tego, co on.
1: No ale to postrzeganie przestępców, przedstawianie przestępców w brytyjskich mediach jednak się zmieniało z czasem, prawda?
0: Tak, oczywiście. To znaczy, to też zależy, o jakich przestępstwach mówimy. Często, jeżeli chodzi o morderstwa, o najcięższe zbrodnie, chodzi o tajemnicę, o nierozwiązaną zagadkę. To jest na przykład ta historia Kuby Rozprowacza. Bardzo często tutaj są podkreślane umiejętności śledczych, czy nawet w fikcyjnych opowieściach dotyczących Kuby Rozprowacza jest on zestawiany z Sherlockiem Holmesem. Pojedynek przestępcy i detektywa. To jest bardzo, bardzo częsty motyw. Również jeśli chodzi właśnie o takie historie jak napad na pociąg, a ten z 1963 roku nie był pierwszy, bo również słynny napad tego rodzaju miał miejsce 100 lat wcześniej, w 1855 roku. Wtedy skradziono z pociągu złoto. I tego rodzaju historie zaczynają budzić ciekawość jako świadectwo inteligencji przestępców planujących skomplikowane operacje, skomplikowane napady. Tutaj ciekawość czytelnika czy widza kieruje się w stronę tego, czy plan się powiedzie, czy nastąpią jakieś niespodziewane okoliczności. Czasami pojawia się ton komediowy. Zmiana planów, niespodziewane wypadki w tych fikcyjnych opowieściach, na przykład w takim filmie Włoska robota z 1969 roku, jest sporo komedii, sporo takiego właśnie wyśmiewania, które również ma na celu zniechęcenie ludzi od prób powtarzania tego typu numerów.
2: Archiwum śledztw niedokończonych.
1: Czytelnicy chyba czasem trzymali jednak bardziej stronę przestępców niż stróżów prawa, prawda? Śledząc te informacje.
0: Tak. Jeżeli popatrzymy na przykład na przypadek Robin Hooda, no to...
1: To jasne, tu mamy stanowisko
0: publiczności. To jest dobry przestępca kontra zły szeryf Nottingham, kontra zły król Jan bez ziemi. To jest taki fenomen, no nie tylko brytyjski, no porównajmy to z Janosikiem chociażby, który rabował bogatych i dawał biednym. Jeżeli chodzi o te relacje społeczne w okresie feudalizmu, no to jedynym wolnym człowiekiem był Banita tak naprawdę. Natomiast

0: w latach 60. czy powiedzmy już w XX wieku masowy odbiorca przestaje tak naprawdę sympatyzować z wielkimi instytucjami takimi jak banki. Obrabowanie banku to nie znaczy obrabowanie szarego człowieka, obrabowanie zwykłych ludzi z ich jakichś, nie wiem, oszczędności, z ich wypłaty na przykład. Wiadomo było, że pieniądze w bankach są ubezpieczone, że ostateczną stratę poniosą firmy ubezpieczeniowe, więc zwłaszcza w sytuacjach, kiedy złodzieje starali się nie używać przemocy, nie zabijali nikogo, mogli stać się kimś w rodzaju takich ludowych bohaterów.
1: No to znowu
0: to
1: jest
0: są lata.
1: To jest ten model znowu Robin Hooda, prawda? Zabiera bogatym, daje biednym trochę.
0: Nawet jeśli daje sobie. To jeśli sam jest biedny, to...
1: To dobrze.
0: To dobrze, tak. No bo okradł bank, nie okradł ludzi. To są lata 60. W Wielkiej Brytanii to jest czas zachłyśnięcia się Ameryką, amerykańskim stylem życia. Pojawia się konsumpcjonizm. Ludzie masowo oglądają telewizję, reklamę. Wszyscy marzą o nowoczesności, o tych wspaniałych rzeczach, które mogą zobaczyć na ekranie, ale tak naprawdę większości na nich nie stać. Więc ta kultura blichtru, kultura młodości, hedonizmu napędza pewną taką sympatię dla tych ludzi z nizin społecznych, którym udało się przechytrzyć system.
1: No właśnie, czy literatura, film Wielkiej Brytanii wykorzystują te motywy przestępcze do tego, żeby komentować problemy społeczne, żeby się do tych problemów w ten sposób odnosić?
0: Tak, to się zdarza, to znaczy powieść kryminalna, seriale, filmy kryminalne, to jest ogromny rynek, ogromny gatunek w Wielkiej Brytanii od czasów XIX wieku. Już Dickens pisał coś, co można nazwać jakimiś protokryminałami. Oczywiście Sherlock Holmes, opowieści Agaty Christie. Tam jednak jest nacisk na detektywa, na tego, kto walczy z przestępczością. Ale na przykład taki profesor Moriarty, nemesis Sherlocka Holmesa, no to jest geniusz. To jest geniusz równy temu geniuszowi dedukcji Sherlocka. Więc to się pojawia. Jeżeli chodzi o wykorzystywanie tych wątków kryminalnych, zwłaszcza takich napadów, zwłaszcza tych takich napadów na pociąg, tych, o których mówimy, no to chociażby ten napad z 1855 roku stał się kanwą powieści fabularyzowanej, ale opartej na faktach Michaela Crichtona. Potem był film pod koniec lat 70. z Seanem Connery i Donaldem Sutherlandem. Ten napad stulecia z 63 roku również zainspirował filmy, na przykład film Buster z Philem Collinsem w roli jednego z przestępców, który ucieka i ukrywa się przed sprawiedliwością. Inny rzeczywiście przestępca biorący udział w tym napadzie, Ronnie Biggs, nagrał piosenkę z zespołem Sex Pistols.
1: Tak.
0: Pojawiły się nawet gry komputerowe, już oczywiście dużo później we współczesnych czasach, gry komputerowe, w których grający może wcielić się w rolę jednego z uczestników napadu i postarać się zdobyć te pieniądze.
1: No proszę.
0: Więc oni stali się w pewien sposób celebrytami.
1: Nawet po śmierci często jeszcze ten ich status jest utrzymywany. A pani profesor, czy podziały klasowe w Anglii, dość tradycyjnym społeczeństwie, wpływają na to, którzy przestępcy stają się bohaterami?
0: Myślę, że tak. Zwłaszcza jeżeli chodzi o wiek XX, o XXI, to bardzo często ten masowy odbiorca kultury popularnej identyfikuje się z buntownikami. Jeżeli to są buntownicy pochodzący z podobnej sfery, mający podobne trudności, zwłaszcza na starcie życia, mogą stać się pewnego rodzaju, może nie wzorem, ale takim przykładem, że można się wybić, można właśnie jakoś oszukać system, który coraz bardziej jest przedstawiany jako skorumpowany, nieuczciwy, zepsuty. Więc przestępca siłą rzeczy staje się szlachetnym buntownikiem.
1: To chyba w tym przywiązanym jakby do instytucji państwa, społeczeństwie brytyjskim, tyle sympatii do przestępców występujących przeciw

0: przeciwko tym instytucjom, to może dziwić trochę, prawda? Czy nie? Czy to jest naturalne właściwie?
1: Nie powiedziałabym, że w Wielkiej Brytanii jest to jakiś wyjątek. Ja myślę, że pod tym kątem Wielka Brytania po prostu wpisuje się w podobny nurt, co cała popularna kultura zachodnia. Trudno czasami rozróżnić te produkcje brytyjskie od amerykańskich, no chyba, że chodzi o ten tak zwany cozy crime gdzieś tam w angielskich małych miasteczkach, gdzie skontrastowana jest właśnie taka sielskość otoczenia z jakimś tam gwałtownym przestępstwem.
0: To już Panna Marple, Agatha Christie, to jest
1: tak, ten... Tak. Jakieś morderstwa w Midsommar, ojciec Brown, Chestertona, więc czasami one są tak nostalgicznie jeszcze umocowane w przeszłości, może niedalekiej, powojennej, ale jednak nieobecnie. Ale najczęściej chodzi o zagadkę. Nie chodzi o epatowanie przemocą, o rozwiązanie zagadki kryminalnej.
0: Pani profesor, ma pani swojego ulubionego przestępcę albo przestępczynię brytyjską?
1: No chyba jednak Robin Hood.
0: Jednak. Tradycyjny, stary, poczciwy Robin Hood.
1: Chyba tak. Od jednak kierował się jakimiś zasadami. Tutaj walczył z złym szeryfem, złym królem, został nagrodzony, porządek został przywrócony. Obawiam się, że więcej mam ulubieńców wśród detektywów niż wśród przestępców.
0: Ale gdybyśmy powiedzieli, że brytyjscy przestępcy stali się jednak częścią dziedzictwa kulturowego swojego kraju, to byśmy nie przesadzili.
1: Do pewnego stopnia na pewno się stali. Wystarczy spojrzeć na wciąż popularne wycieczki z przewodnikiem w Londynie, śladami zbrodni Kuby Rozpruwacza.
0: Pani profesor, bardzo pani dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: W Archiwum Śledztw Niedokończonych rozmawiałem z profesor Dorotą Babilas.
2: Kolejny odcinek Archiwum Śledztw Niedokończonych za tydzień o tej samej porze. Michał Montowski
0: i Rafał Sławoń.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Co powinniśmy wiedzieć o urlopach przed wakacjami? Czy pracodawca może nie puścić nas na urlop, jeśli mamy małe dziecko? Kiedy szef może odwołać pracownika z urlopu? Na wszystkie pytania słuchaczy odpowie ekspert w studiu i przy telefonie.
2: Cztery pory roku w Jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to z mikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowid. Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
11: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
13: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Ekspresowa siódemka, województwo małopolskie, Miechów, Książ Wielki w pobliżu miejscowości Giebułtów. Tam doszło do zderzenia się dwóch samochodów osobowych na jezdni w kierunku Kielc i zablokowane są dwa pasy zjazdowe na wysokości miejsca obsługi pasażerów w miejscowości Giebułtów. Jeżeli chodzi o to utrudnienie, ono jest od godziny 16 i jak informują służby jeszcze do 20 będą tam trwały prace. Następnie autostrada A1, to już województwo Śląskie. Węzeł Pyrzowice, węzeł Piekary Śląskie, 13 km, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany jest prawy pas w kierunku Gorzyczek. S8, węzeł Wieruszów, węzeł Wieluń, to cały czas utrudnienia w województwie wielkopolskim, a także mamy aktualizację z drogi krajowej nr 74, gdzie

0: Wprowadzony został ruch naprzemienny, a to odcinek Szczebrzeszyn-Zamość, czyli województwo lubelskie. Tam, przypominamy, zderzył się samochód osobowy z karetką. Niestety 5 osób jest rannych i droga jest całkowicie zablokowana. Służby zabezpieczają miejsce zdarzenia i zalecany jest objazd drogą lokalną przez miejscowość Brody Duże. Natomiast też są dobre informacje. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, odblokowany jest już odcinek A1, węzeł Gdańsk Południe, Rusocin, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany był lewy pas w kierunku Łodzi. Także już bez utrudnień na S6, węzeł Płoty, węzeł Wicimice, w pobliżu miejscowości Kolonii Modlimowo, czyli województwo zachodniopomorskie, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery pasa rozdziału i zablokowany był szybki pas w kierunku Koszalina. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
1: Minęła 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Tłoczno na polskich drogach, korki utrudniają powroty z długiego weekendu. W słowackich Tatrach Wysokich odnaleziono zwłoki polskiego taternika. Izrael zaatakował przedmieścia Bejrutu, Iran grozi bolesną odpowiedzią. Na polskich drogach tłoczno, trwają powroty z długiego weekendu i kierowcy muszą zbroić się w cierpliwość. Korkuje się m.in. trasa S7 w kierunku Warszawy. Na miejscu w Łomiankach jest Przemysław Lis. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, jak w tym momencie wygląda sytuacja na wjeździe do stolicy?
2: Aktualnie w wielu miejscach trasy S7 w kierunku Warszawy tworzą się zatory. Swoje trzeba odstać m.in. przed Łomiankami. W innych miejscach na trasie ruch jest mocno spowolniony i jak podkreślają kierowcy, kolejnym niemałym problemem jest też panująca na drodze kultura jazdy.
3: Okropnie. Ciasno na drodze, a to wina chyba kierowców jest, że w taki sposób jadą. Zajeżdżają drugiemu drogę. Powoduje hamowanie, sztuczny korek się robi. Niepotrzebne są pomiary prędkości, bo więcej niż 80 się nie pojedzie.
4: W tamtą stronę jechaliśmy 5 godzin, a teraz nam 7 zejdzie.
5: Korki, bardzo trudno się jedzie. Do ponad pół godziny tutaj staliśmy w korku.
2: Kierowcy jadący z północy do Warszawy muszą przygotować się na niemały korek na wysokości Modlina. Spory tłok panuje również na samym wjeździe do stolicy, gdzie w niektórych miejscach ruchem kieruje policja. Korek czeka nas również m.in. na S8 przed Radzyminem oraz na autostradzie A2 na wysokości Grodziska Mazowieckiego.
1: Przemysław Lis, bardzo dziękuję za relację. Najbardziej aktualne informacje o utrudnieniach w ruchu drogowym na antenie Polskiego Radia Kierowców. W słowackich Tatrach Wysokich odnaleziono zwłoki polskiego taternika. Spadł on z wysokości 300 metrów do kwietnikowego żlebu pod staroleśnym szczytem. Wczoraj przesłał rodzinie zdjęcie po zdobyciu szczytu i kontakt z nim się urwał. Słowaccy ratownicy otrzymali informację od tatrzańskiego pogotowia ratunkowego o zaginięciu 25-letniego Polaka, który miał przebywać w rejonie staroleśnego szczytu. Na akcję poszukiwawczą ratownicy wyruszyli pieszo. Sytuację utrudniała gęsta mgła. Dziś rano zlokalizowano ciało zaginionego. Teraz Biała Podlaska. 19-latek usłyszał zarzut zabójstwa młodej dziewczyny, której ciało znaleziono w piątek wieczorem w jednym z mieszkań. O szczegółach mówi prokurator Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
6: Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu, złożył obszerne wyjaśnienia, których przedstawił wersję zdarzeń, która zostanie oczywiście zweryfikowana w toku dalszych czynności. Prokurator sporządzi wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.
1: Zatrzymany to mieszkaniec okolic Radzynia Podlaskiego.
7: To są aktualności jedynki.
1: Izrael zaatakował przedmieścia stolicy Libanu, Bejrutu. Według służb prasowych izraelskiego premiera atak był odpowiedzią na ostrzelanie przez libański Hezbollah północnego Izraela. Zginęły dwie osoby, 11 zostało rannych. Iran grozi bolesną odpowiedzią. W minionym tygodniu irański minister spraw zagranicznych ostrzegał, że wszelki atak Izraela na Bejrut zostanie uznany przez Teheran za pogwałcenie rozejmu i spowoduje retorsję. Tymczasem prezydent USA Donald Trump zapowiada, że jeśli Stanom Zjednoczonym uda się zawrzeć z Teheranem porozumienie, Waszyngton mógłby współpracować przy przejęciu i zniszczeniu irańskich zasobów wysoko wzbogaconego uranu. Trump dodaje, że ewentualny rozejm miałby także doprowadzić

0: iść do dalszego osłabienia potencjału militarnego Iranu.
1: W wywiadzie dla stacji NBC News Donald Trump zasugerował, że Stany Zjednoczone powinny wykazać większą cierpliwość w rozmowach z Teheranem. Podkreślił, że jednym z głównych wyzwań jest konieczność zmiany wieloletniego podejścia władz Iranu do Waszyngtonu. Irańczycy to bardzo silny i dumny naród. Czekają ich działania, o których nigdy nie myśleli, że będą musieli je podjąć. Nie mają wyboru. To wymaga czasu. Mówimy o 47 latach, w których uchodziło im na sucho wszystko, czego tylko zapragnęli, mówił amerykański prezydent. Donald Trump stwierdził, że winę za rozwój irańskiego programu broni jądrowej ponoszą jego poprzednicy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu, na północy kraju także zanikające burze. Temperatura od 10 do 14 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około 8-9. Wiatr słaby, na północy chwilami umiarkowany. W czasie burz porywisty.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid.
9: Andrzej Zaucha w nowym swingowym wydaniu. 16 czerwca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin Zaucha. Wyjątkowy projekt Krzysztofa Herdzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
14: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
15: Do rozmowy zaprosiłem Daniela Olbryskiego, aktora. 13 filmów Andrzeja Wajdy, 10 głównych ról.
16: To zawsze musi być chemia między reżyserem a aktorem. Od każdego, nawet debiutanta, może się aktor, nawet tak sędziwy jak ja, czegoś nowego nauczyć. Ale niewątpliwie spotkanie z Wajdą było najbardziej znaczącym spotkaniem.
14: Wywiad Rzeta.
15: Remigiusz Grzela. Zapraszam dziś po godzinie 21.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
17: Już prawie 9 minut po 19. Pora na naszą cotygodniową audycję sportową.

0: muzyce, o sporcie.
1: Przed mikrofonem Rafał Bała, witam i zapraszam na niemal dwugodzinne spotkanie ze sportem. Dziś wrócimy oczywiście do Paryża, gdzie dobiegł końca tenisowy turniej French Open. Jakże szczęśliwy dla polskiego tenisa i dla Mai Chwalińskiej, która dotarła aż do finału. Sprawdzimy, jak radzą sobie nasze siatkarki w Lidze Narodów i co z kajakarzami w slalomowym po zawodach Pucharu Świata. Opowiemy o ciekawym mityngu lekkoatletycznym i znakomitych wynikach naszych reprezentantów w Warszawie. Podsumujemy pierwsze półrocze w wykonaniu polskiej kadry piłkarskiej. A propos futbolu, za kilka dni początek mundialu, a więc dziś zastanowimy się nad tym, co czeka kibiców w trakcie piłkarskich mistrzostw świata za oceanem. Zapraszam.

0: To było wielkie tenisowe święto. Ostatnie dwa tygodnie w Paryżu i historia Mai Chwalińskiej to gotowy materiał na scenariusz filmowy o spełnianiu marzeń, wytrwałości, siłowaniu się z przeciwnościami losu i wytrzymywaniu presji. Polka dokonała rzeczy wielkiej, awansowała w rankingu o prawie 100 miejsc, pokazała, że można inaczej grać w tenisa i wygrywać. A to wszystko obserwował na miejscu nasz wysłannik Cezary Gurje. Witaj, Czarku. Emocje chyba jeszcze nie opadły, bo niedziela to przecież dzień męskiego finału.
1: Tak, może rozpocznę, Rafał, jak pozwolisz, od tego finału, bo w ubiegłym roku mieli...

0: Mieliśmy no historyczny, najdłuższy finał w historii Sinner i Alcaraz. No wiemy, że Alcaraz kontuzja, nie zagra także na Wimbledonie. A Sinner tutaj odpadł no bardzo wcześnie w turnieju. Kontuzja go tutaj dopadła, a grali wówczas 5 godzin i 29 minut. A teraz piąty set. Flavio Coboli, chłopak z Florencji. Aleksander Zwieriew, pochodzący z Rosji, reprezentant Niemiec. 2-2. Pierwszy set dla Zwieriewa 6-1. W drugim Włoch Coboli 6-4. Potem Zwieriew 6-4. I pasjonujący czwarty set. Coboli wygrał 7-6, ale było już przełamanie na początku tego piątego seta, ale Coboli będzie się odgryzał. A Aleksander Zwieriew grał tutaj w finale 2 lata temu. Tego czwarty wielkoszlemowy finał. Na razie 3 finały przegrał. Mistrz olimpijski z Tokio, ale on sobie nie potrafi poradzić tutaj w tych najważniejszych meczach. Ciągle jest w czołówce światowej. Ciągle gra pięknie, mocno, ale tutaj napotyka oczywiście no Sinera, Alcaraza, o tym mówiłem, Djokovicza, prowadzony przez Aleksandra Zwieriewa, byłego także zawodnika. I choć był i Iwan Lendy, Juan Carlos Ferrero, David Ferrer czy Sergio Bruguera, to zawsze ojciec jest tym głównym trenerem. A powracając do naszej Mai Chwalińskiej, naszej, no bo przecież została pokochana przez całą Polskę, jak długa i szeroka. No, dzisiaj oglądałem, bo wiem, że Maja gościła w jednej ze stacji amerykańskich. No, żartowała z Johnem McEnroe. McEnroe się pytał, no, czy ty wiesz, kim ja jestem? Ona mówi, no nie żartuj sobie. Oczywiście no, słynne powiedzenie, cannot be serious, Johna McEnroe, odpowiedział jej, że ja jestem całkiem poważny. Było dużo śmiechu. Potem był Andre Agassi, który wstał, zrobił jej miejsce, przytulił Maję, z zachwytem patrzył, no, ten legendarny tenisista, który tutaj wygrywał w 99 roku. Także Maja Chwalińska, oblegana przez dziennikarzy, miała sesję dzisiaj fotograficzną. No, słyszą Państwo te odgłosy, to jak na meczu piłkarskim tutaj, jakby Niemcy grały z Włochami. Rzeczywiście piękna atmosfera i teraz Coboli ma szansę przełamać Zwieriewa. No, ale cały czas jak bumerang będziemy wracać do Maji Chwalińskiej. No właśnie, ciekawe co Maja robiła, no z tym się podzieliła. Dzisiaj było takie spotkanie z dziennikarzami. Jak spędziła noc po meczu finałowym?
1: Nie, pospać się nie udało kompletnie. Chcieliśmy też zgromadzić się, moja rodzina przyjechała, moi przyjaciele, także cały team i właśnie moi najbliżsi się zgromadzili, poszliśmy sobie coś zjeść, spędzić fajnie czas. Tak wyglądał wczorajszy wieczór.
0: Wczoraj na naszej antenie Maja Chwalińska mówiła, że nie wie, czym sobie zasłużyła na taką sympatię i kibiców w Polsce. I tutaj na korcie Filipa Chatrier, kiedy no, wchodziła wczoraj na finał i była owacja na stojąco. No to się rzadko zdarza. Tu nawet jak Nadal wchodził na mecze finałowe, tak nie było. To jest coś niesamowitego, bo to już wykracza poza wymiar sportu, jak pokochali ją kibice. No i Maja dzisiaj po raz kolejny dziękowała sympatykom tenisa.
1: Bardzo dziękuję za wsparcie, za przybycie na moje mecze przez te 3 tygodnie i naprawdę miałam niesamowity tutaj czas i jestem bardzo wdzięczna, że mogłam się też dzielić tymi emocjami z innymi ludźmi, Polakami. Naprawdę nie wiem, co zrobiłam, żeby takie wsparcie otrzymać, więc po prostu dziękuję.
0: Maja ma wielkie szczęście, bo ta kariera nie rozwijała się tak, jakby chciała, no ale jej się udało. No, spełniły się marzenia. Tutaj przecież zwłaszcza amerykańskie wielkie stacje telewizyjne czy portale pisały o Kopciuszku z polskim. No nie każdemu się udaje. Maja ma dużo, dużo szczęścia. No i właśnie, jak to jest z tym tenisem, że nie każdy, kto jest utalentowany, przebija się?
1: Uważam, że też bardzo dużo osób rezygnuje szybko po prostu przez to, że słucha opinii czy to publicznej, czy też innych ekspertów, w cudzysłów to daje. Jakby pożera ich trochę ten hejt, troszkę ten brak szacunku, myślę też, więc to mi teraz przychodzi na myśl. Oczywiście no, wsparcie finansowe też jest ogromnie, ogromnie ważne, jednak nie ma co oszukiwać. No, nie potrzebujesz sponsora, jak jesteś 20 na świecie, tylko potrzebujesz dużo, dużo, dużo wcześniej, bo to jest ciężko.
0: No tak, to jest właśnie niezwykle ważna sprawa, żeby korzystać z tego modelu chociażby czeskiego. No to blisko nas, jak tam jednak pomaga się bardzo długo tenisistom. Ja też wczoraj mówiłem o tej talentiadzie. To było świetne, że przez 2 lata rodzice nie płacili za tenis. No trzeba coś zrobić, żeby upowszechniać. No właśnie, Maja kocha tenis, ogląda dawnych mistrzów, puszcza sobie, dzisiaj no powiedziała także Johnowi McEnroe, że czasem ogląda stare taśmy i dlatego doskonale go zna. A gdyby Maja nie

0: Nie grała w tenisa, to co by robiła?
1: Myślę, że coś robiłabym związanego ze sportem, bo zawsze jednak do sportu mnie ciągnęło. Odkąd była mała, moi rodzice mnie wszędzie zapisywali, tylko żeby tą moją energię spożytkować. Także myślę, że byłoby coś związanego ze sportem.
0: Maja Chwalińska dostaje dużo różnych pozdrowień. Ona, tak jak dzisiaj powiedziała, stara się nie oglądać. Oczywiście dotarło to, co się wczoraj w Chorzowie wydarzyło. No, Dawid Podsiadło, który, jak to powiedziała, jej ziomek ją pozdrowił na stadionie. No to było piękne. No przecież wczoraj tutaj widzieliśmy, no spontanicznie przyjechali Michał Kubiak, dwukrotny mistrz świata, nasi medaliści olimpijscy Grzegorz Łomacz i Łukasz Kaczmarek, wicemistrzowie olimpijscy tutaj z Paryża sprzed dwóch lat, siatka, że Maja przecież siatkówkę uprawiała, grała w Dąbrowie Górniczej, a ten klub rzeczywiście bardzo się liczył. Teraz będą krótkie wakacje zagraniczne, to wiemy. Maja wyjeżdża. Maja postanowiła nie grać przed Wimbledonem na trawie, ale na pewno będzie okazja, żeby się przygotować. Jeszcze nie wiemy, czy otrzyma dziką kartę, no ale z tą jej techniką, z tymi umiejętnościami, z tym lekkim poruszaniem się, no już będzie wypoczęta. No właśnie, ciekawe, jak zaprezentuje się na wierzchni trawiastej.
1: Nie wiem, szczerze mówiąc, no kilka lat temu zagrałam bardzo dobrze. Myślę, że jakby mam potencjał na to, żeby grać dobrze na trawie. No mam bardzo mało czasu na to, żeby się zaadoptować do nowych warunków, zupełnie nowych, nowej gry, ale potraktuję to właśnie jako wyzwanie i zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast jestem na pewno podekscytowana, bo jednak gra na trawie to jest zupełnie inna gra i też ten sezon jest bardzo, bardzo krótki. No dla mnie to będzie tylko jeden turniej w tym roku, więc też myślę, że można sobie czerpać troszkę więcej nawet radości z tej gry.
0: I oby było pięknie. Przypomnę, że 4 lata temu, w 2022 roku, Maja wystąpiła, zagrała w drugiej rundzie, zebrała piękne recenzje. Ja przypomnę też, że piąty set finałowego pojedynku, Flavio Cobolli, Włoch pochodzący z Florencji, Niemiec Aleksander Zwieriew w tym decydującym secie. Zwieriew prowadzi 2-0 i tutaj będą emocje. Jest Adriano Panatta, mistrz 76 roku, który ma wręczyć pukar muszkieterów. A teraz za głowę złapał się Lenny Kravitz, słynny piosenkarz, gdy Zwieriew pakował w piłkę siatkę. A więc 2-2, wielki finał, Cobolli, Zwieriew i Niemiec w decydującym secie prowadzi 2-0.
2: Cezary Górniew, dziękuję za rozmowę, ale do Paryża oczywiście jeszcze wrócimy na meldunki z tego finału. Cezary powiedział o tych początkach Maji Chwalińskiej w Dąbrowie Górniczej, tam zaczynało od talentiady, no i dotarliśmy do jednej z przyjaciółek Maji Chwalińskiej z tamtych czasów, która razem z nią właśnie na tym samym naborze rozpoczynała przygodę z tenisem 16 lat temu. Właśnie tak to wyglądało, a dziś Zuzanna Chobot mówi...
3: Bardzo fajnie się na to patrzyło. Uważam, że jest to bardzo zasłużony sukces. Wiadomo, że Maja też tam swoje przeszła, ale patrząc jakby na całokształt jej kariery, uważam, że było to bardzo zasłużone. No i nic, tylko się z tego cieszyć, a ta ostatnia porażka to już tak naprawdę zupełnie nic nie zmienia, bo dla nas tu wszystkich też Maja jest i tak zwycięzcą. Zamierzam właśnie przesłać jej też gratulacje razem z naszym zdjęciem wspólnym z czasów takich młodości, jak grałyśmy jeszcze razem. Początków. W sumie dość dobrze to pamiętam, bo zaczęłyśmy razem od talentiady w Dąbrowie Górniczej. No i tak stopniowo, tam na początku było kilkadziesiąt dzieci i stopniowo było ich coraz mniej, aż w końcu zostałyśmy same z Mają i już trenowałyśmy razem. Myślę, że na początku może poziom był ten sam, ale później Maja zdecydowanie wybiła do przodu i pokazała już swoją przewagę. Na pewno swoją szybkością i też taką taktyką, co można było nawet teraz zobaczyć na tych meczach. Że jednak już jest kilka ruchów do przodu i myśli, gdzie grać, jak grać. I właśnie no, takimi rzeczami próbowała nadrabiać ten swój wzrost jednak. Więc no też miała dość silne uderzenia. I przede wszystkim swoim zawzięciem. Nawet z tego, co pamiętam, to Maja jak wracała do domu, to jeszcze sobie trenowała. I po prostu, no naprawdę zapracowała sobie na ten sukces. Była po prostu bardzo ambitna. Ten tenis dość dużo czasu wtedy zajmował, więc same treningi i turnieje, weekendy. To już było i tak dużo, ja też miałam dużo innych zajęć poza tym, więc to praktycznie był cały mój tydzień. Ale no właśnie wtedy raczej jeszcze te początki to była trochę bardziej taka zabawa, więc teraz razem te turnieje, weekendy, nasi rodzice też coś dobrze się znają i po prostu przez ten pierwszy okres to była taka zabawa, więc zawsze jak sobie tam jeździłyśmy na te turnieje, to spędzałyśmy razem czas i no zanim stało się to taka poważna gra, to Tak, to byłyśmy tak takie wspólne spędzanie czasu. Bardzo sympatyczna, zawsze też mnie wspierała, jak grałyśmy te turnieje. Dużo się bawiłyśmy na nich tak naprawdę, często razem sobie żartowałyśmy i no, była bardzo wspierająca. Jestem bardzo dumna. Dąbrowianka nasza, to są lata wyrzeczeń i ciężkiej pracy, dlatego

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Polskie siatkarki przegrały z Chinkami 1-3 w czwartym meczu turnieju Ligi Narodów w Nankinie. To pierwsza porażka biało-czerwonych, które wcześniej pokonały Belgijki, Czeszki oraz Serbki. Rozgrywająca Katarzyna Wenerska mówi o tym, co w starciu z Chinkami sprawiało Polkom największą trudność.
2: Żeby zatrzymać środkowe, bo nasza zagrywka jakby w pewnych momentach, myślę, że od drugiego seta gdzieś tam odpuściłyśmy trochę tą zagrywkę, dużo błędów i później jak już nasza zagrywka, oddawałyśmy im trochę i było ciężko, żeby te środki zatrzymać i myślę, że to tak najbardziej. Byłyśmy nastawione od początku na ciężki mecz, ale rzeczywiście może w tym pierwszym secie trochę nas to uspało, że było za łatwo. Później Chinki się rozegrały. A my zaczęłyśmy chyba bardzo falować.
1: Rezerwowa libero. Justyna Łysiak przyznaje,

0: że w meczu z Chinkami forma Polek była wyjątkowo nierówna.
1: W pierwszym secie, w którym no, zagrałyśmy, myślę, no, świetnie i na zagrywce, i w ataku, tak naprawdę wszystko się nam kleiło, wywierałyśmy dużą presję na przeciwniku. Tak naprawdę te role się trochę odwróciły i to my gdzieś tam goniłyśmy wynik, także na pewno ten niedosyt po dzisiejszym meczu jest. Ale myślę, że ogrom pracy z naszej strony i myślę, że przez te pierwsze 3 spotkania rosłyśmy z meczu na mecz i z tego wyniku 3-4 myślę, że możemy być zadowoleni. Dzisiaj ta atmosfera była zupełnie inna niż na tych poprzednich spotkaniach, dlatego że gdzieś tam no, ta hala pełna nie była. Dzisiaj na pewno ogrom ludzi. Myślę, że tak naprawdę pełna hala. Ja myślę, że zawsze fajnie grać przy pełnej hali, także na pewno dzisiaj ten doping, ale obecność było czuć kibiców na hali. Dużo materiału do analizy po tych spotkaniach. Na pewno będziemy analizować to i wyciągać wnioski, żeby tak nasza gra się poprawiała, bo na pewno jest jeszcze sporo do poprawy. Jest to drużyna, która jest w przebudowie i my cały czas pracujemy nad tym, żeby grać jak najlepiej. Myślę, że z tego końcowego wyniku 3-4 możemy być na koniec tego turnieju zadowolone i teraz na pewno zrobimy wszystko, żeby te dobre rzeczy utrzymać, a żeby nad tymi niedoskonałościami jeszcze pracować.
0: To tyle, jeśli chodzi o Justynę Łysiak. Podopieczne włoskiego trenera Stefana Lavariniego zajmują 6. miejsce w ogólnej tabeli z dorobkiem 7 punktów. Prowadzą Włoszki przed Japonkami i Brazylijkami, a następny turniej Ligi Narodów z udziałem reprezentacji Polski odbędzie się od 17 do 21 czerwca w Bangkoku. A w Warszawie odbył się prestiżowy miting lekkoatletyczny Halina Konopacka Classic, w którym startowały wyłącznie panie i Polki osiągnęły kilka ciekawych wyników. Ewa Swoboda wygrała bieg na 100 metrów z najlepszym w tym roku wynikiem 10,99 sekundy.
2: Nie spodziewałam się, szczerze mówiąc, po moim samopoczuciu. Myślałam, że będzie troszeczkę gorzej, ale jak zobaczyłam 11.00, jak biegałam na metę, mówię wreszcie. Wreszcie się udało, wreszcie ruszyło. Także no, ja jestem szczęśliwa. 10.99 biorę w ciemno na pierwszy start. Na pewno daje to dużą pewność siebie, bo ja lubię tak zaczynać starty, ja lubię szybko zaczynać. To jest pewność siebie. Ja się cieszę, że jakby ta praca oddała. Trenerka mi powiedziała po biegu, że to już powinno pójść na hali. To już powinno być mega dobrze. Ja jestem gotowa. Ja czekam na ten rekord Polski od 17 lat. Od kiedy trenuję?
0: Maria Rzodzik wygrała skok z wyż, 1,96 m. Weronika Lizakowska była najszybsza na 1500 metrów, 4 minuty i 6 sekund. Pia Skrzeszowska zajęła drugie miejsce na 100 metrów przez płotki, ale w eliminacjach pobiegła 12,61 sekundy. A Maria Andrzejczyk wygrała rzut oszczepem, 62 metry 78 centymetrów.
3: Jestem zadowolona. Dzisiaj już była taka większa regularność, bo miałam tam 59, 62, potem znowu 59, popalone były te rzuty. Dwa czy trzy były takie kompletnie nietrafione, bo raz z rozbiegiem nie trafiłam, dwa razy ręka mi gdzieś tam się nie skalibrowała dobrze, ale generalnie już jestem najbardziej zadowolona z wszystkich 3 startów, to ten był już taki fajny, równiejszy, też już lepiej czułam bark troszeczkę, łopatkę. Na rozgrzewce, więc to wszystko zaczyna się powoli składać. Wiesz, to jest początek sezonu, więc na spokojnie tutaj podchodzę na ten moment, ja nie chcę rzucać daleko, tylko bardziej szukam stabilności, tego czucia ciała, odnajdywania się. No wszystko fajnie wygląda, ja jestem spokojna, taka szczęśliwa, zadowolona, także super.
0: Przypomnę, że imprezą docelową w tym sezonie dla lekkoatletów będą Mistrzostwa Europy w Birmingham.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Wicemistrzyni olimpijska Klaudia Zwolińska zajęła drugie miejsce w krosie podczas zawodów Pucharu Świata w kajakarstwie górskim w Pradze. Zwyciężyła francuska Camille Prigent. Dla Zwolińskiej to drugie podium w tych zawodach. W piątek była także druga w slalomie K1. Tak skomentowała swój dzisiejszy sukces.
2: Kajak cross zawsze dla nas slalomisty był taki ciężki, no bo my się uczyliśmy jak w ogóle na nim startować, więc rzeczywiście był taki nieobliczalny, ale teraz staje się coraz bardziej powtarzalny i wiemy już coraz lepiej jak startować na kajak crossie, a dla mnie jest to dość ciężka dyscyplina ze względu na to, że jestem typową slalomistką. Ja lubię być sama, lubię techniczne elementy, a tutaj na crossie. No ja tego nigdy nie lubiłam, ale się przestawiłam troszeczkę, zmieniłam te moje nastawienie i teraz jest mi troszeczkę łatwiej. Po prostu nastawiam się bardzo mocno bojowo. Nie wiem, chyba do bokserek przyjęłam po prostu tutaj jakieś zapędy. No i naparzamy się i jak widać to działa, więc fajnie, fajnie. Cieszę się, to bardzo dobry puchar świata dla mnie i dobrze rokuje na resztę sezonu, myślę, nie? Fajne starty, na tej jedynce też miałam super techniczne elementy, więc no, naprawdę po co mnie bardzo dobrze, super się czuję. Jestem w ciężkim treningu, a łódka idzie do przodu, więc no nic, nie mogę się doczekać dalszych startów. Jeszcze mam jeden puchar świata, mistrzostwa świata. No wiadomo, że jest trochę czasu, ale ten przyszły puchar, w przyszłym tygodniu kolejny puchar jest dla mnie jeszcze takim kolejnym tyścikiem, ale na pewno już będę troszeczkę bardziej podmęczona. A mimo tego teraz jestem dość mocno, a widać, że fajnie to wychodzi.
1: Czekamy na kolejne sukcesy kajakarzy, a teraz zostajemy przy sportach wodnych. W Poznaniu zakończyły się Mistrzostwa Polski w wioślarstwie. Zawody na tamtejszym jeziorze Malta obserwował Wojciech Bernard.
3: Na Mistrzostwa Polski seniorów w wioślarstwie, tor regatowy Malta w Poznaniu, ceremonia dekoracji. Tytuł mistrzyń Polski w czworekach, bez sterniczki pani walczyły wioślarki, a zatem ABF-u jest Gdańsk, Weronika Szarbach, Rosie Hlinowska, Ania Patrzuska i Celina Bulińska.
4: Poszło nam bardzo dobrze. Jesteśmy w sumie świeżą osadą. Pierwszy rok pływamy ze sobą. Tutaj dziewczyny są pierwszy rok w młodzieżówce. Celina i Weronika. Więc była to trochę niewiadoma, ale szczerze mówiąc oczekiwania miałyśmy wysokie i myślę, że apetyt na wygraną był, co udało nam się dowieść. Bieg był progresywny. Cały czas szłyśmy do przodu. Cały czas podganiałyśmy osadę prowadzącą, więc udało nam się wygrać.
5: Wiadomo, że tak samo podchodzimy jak do zawodów międzynarodowych. Każda z nas podchodzi tutaj z pełnym zapałem do tego. No i walczymy za każdym razem.
6: W poznańskich mistrzostwach pierwszy medal dla Wielkopolski, w rywalizacji jedynek kobiet wagi lekkiej, druga pozycja i srebrny krążek Magdalena Świętek KW04. Jest pani doświadczoną zawodniczką, która po przerwie wróciła do startów.
7: Forma, że tak powiem, dużo pozostaje do życzenia, jeżeli chodzi oczywiście o moje wymagania.

0: Duże zaskoczenie, dosłownie kilka razy byłam na wodzie, więc zaskoczenie pewno dla mnie, dla trenera. Od maja zaczęłam pracę trenerską w moim klubie KW04. No i tak przy okazji narodziła się myśl, żeby wystartować. Dosłownie na palcach jednej ręki mogę policzyć treningi na łódce. Jak się okazało, odświeżenie wystarczyło, żeby to srebro wywalczyć.
1: Chwilę później już na najwyższym stopniu podium stanęła czwórka bez sternika mężczyzn Poznani.
2: Pierwsze miejsce i tytuł Mistrzów Polski wyłączyli weślarze Poznani. Jerzy Kaczmarek, Filip Jędrzejczak, Filip Maćkowiak i Michał Szpachowski.
3: Cały sezon pływamy razem, także jesteśmy dobrze przygotowani do tych startów. To są poważne regaty, więc poważnie się coś przygotowujemy.
4: Zaczynaliśmy w grudniu w Portugalii. Razem w takim składzie byliśmy nawet nieraz na ósemce, więc można powiedzieć, że naprawdę przyłożyliśmy się do tych przygotowań. Jest to dla nas bardzo ważne, bo to jest start przede wszystkim dla klubu. Startujemy u siebie, więc to jest w ogóle dla nas podwójna motywacja, żeby dawać siebie wszystko, ale też dobrze udowadniać sobie, że w różnych kładach potrafimy dobrze popłynąć. Każdy bieg to jest okazja, żeby nabyć trochę więcej doświadczenia startowego.
3: Jesteśmy w ciągłym treningu, puchar jest w Lucernie za 3 tygodnie, gdzie zachęcamy również do śledzenia i kibicowania polskiej reprezentacji.
1: Prezes Polskiego Związku Towarzystw Wieślarskich Adam Korol.
5: To są zawody tak trochę w początkowej części tego sezonu reprezentacyjnego. Jesteśmy po pierwszych zawodach Pucharu Świata w Sewilli, teraz mamy Poznań. Powinniśmy jechać na Puchar Świata do Plovdiv ze względu na zobowiązania zawodników reprezentacji, którzy reprezentują kluby. Nie jedziemy do Plovdiv, bo zawodnicy nie mogą startować tydzień w tydzień. Dla tych najlepszych, dla tych, którzy nas reprezentują na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata. To jest jeden z elementów przygotowania do sezonu.
6: No i oby ten sezon w wykonaniu polskich wieślarzy był bardzo dobry, taki jak jest w wykonaniu polskich tenisistów, przede wszystkim Maji Chwalińskiej. No to wracamy na kort do Paryża. Już Maja Chwalińska tam nie gra, ale toczy się finał mężczyzn French Open i na miejscu jest Cezary Gurjew.
7: I piąty set tego finału, 4 godziny i 13 minut, ale już wydaje się, że Aleksander Zwieriew zmierza po pierwszy tytuł wielkoszlemowy. 3 razy przegrywał w finałach tych największych imprez, a teraz prowadzi 4-1 w decydującym secie. Mistrz olimpijski, no i piąty gem teraz dla niego. Atmosfera taka piłkarska, ale dostrzegam na trybunach Erika Cantone, Arsena Wengera, a więc tutaj też środowisko piłkarskie lubi oglądać tenis, a więc decydujący set finału Włoch Flavio Coboli, Aleksander Zwieriew reprezentujący Niemiec i w decydującym secie Zwieriew prowadzi 5-1.

0: A w Paryżu znamy już najważniejsze rozstrzygnięcie, jeśli chodzi o męski turniej tenisowy i Cezary Gurjew.
1: I spełniły się marzenia Aleksandra Zwieriewa. Mocno tutaj to przeżywa. No skręcił tutaj potwornie nogę kilka lat temu. Kariera wydawało się, że może stać, no może się zakończyć. A teraz podchodzi Flavio Cobolli. No przeszedł tam za końcową linię, gdzie stoi Niemiec. Wzruszony Aleksander Zwieriew, ale też przecież wielkie brawa dla Cobolliego. Chłopaka, przecież był tu mistrzem juniorów 6 lat temu. Chłopak z Florencji, a tutaj no Aleksander Zwieriew. Razy wygrywał finały ATP Finals, raz jak prowadził go Ivan Lendl. Wydawało się, że wtedy ta kariera się pięknie rozwinie. Mistrz olimpijski, no ale w końcu ma tytuł wielkosztemowy. Aleksander, Sasza, jak na niego mówią, Zwieriew, mistrzem w Paryżu.
0: A cały turniej French Open z Paryża relacjonował dla Radiowej Jedynki nasz specjalny wysłannik Cezary Gurjew. No i przypominamy, na Maja Chwalińska zagrała w wielkim finale. Ostatnie miesiące nie były udane dla piłkarskiej reprezentacji Polski. Porażka w kwalifikacjach do Mundialu i słabe mecze towarzyskie, w zespole sporo nowych twarzy i pytanie o kierunek, w którym będzie podążać ekipa biało-czerwonych. Nad tym wszystkim zastanawia się Tomasz Kowalczyk.
2: Mimo że Jan Bednarek po spotkaniu z Nigerią tak oceniał grę naszej defensywy.
3: Wydaje mi się, że poprawiliśmy te błędy. Na pewno staliśmy bliżej obroną, byliśmy trochę bardziej agresywni w tej środkowej strefie. Mimo że niezbyt często podchodziliśmy wysokim pressingiem, to jednak ta nasza linia obrony była zdecydowanie wyżej ustawiona, co niwelowało te przestrzenie. Chociaż wydaje mi się, że przy tej pierwszej bramce coś zawiodło. Myślę, że małe detale, w których mogliśmy się lepiej zachować, ale wydaje mi się, że był progres.
2: Kibice i dziennikarze nie podzielają optymizmu. Ostatni raz kadra Jana Urbana gola nie straciła w październikowym meczu z Litwą. Potem raz trafiła do naszej siatki Holandia, dwa razy Malta, raz Albania, trzy razy Szwecja i po dwa razy Ukraina oraz Nigeria. Dzięki bramce życia Przemysława Wiśniewskiego Polska nie przegrała trzeciego meczu z rzędu. Obrońca Widzewa stał się bohaterem na 5 sekund przed końcem doliczonego czasu gry.
4: Na tym stadionie ciężko się patrzy na zegar, bo zegar jest tylko u góry. I jak my jesteśmy na środku boiska czy gdzieś, to ciężko nam to zobaczyć, ale no zobaczyłem, że mam po prostu przestrzeń przed sobą i no postanowiłem uderzyć tylko. I to miałem, na początku miałem wrzutkę, bo widziałem, że tam paru zawodników jest na wrzutkę. Też słyszałem, że wrzuć, ale jak zobaczyłem, że mam przestrzeń, no to mówię co, zamknę oczy, strzelę. Ładniejszego nie strzeliłem.
5: 8 mecz w kadrze, pierwszy gol. Można powiedzieć, że naprawdę fantastyczny ten rok za tobą, sezon właściwie, tak?
4: No myślę, że udany, że tam początek też sezonu, jeśli we Włoszech to był dobry, później powrót tutaj do Polski, to też myślę, że mogę zaliczyć do udanych, bo jednak myślę, że w dużej mierze też bardzo dużo pomogłem Widzewowi jednak się utrzymać w ekstraklasie. No i plus do tego, że zagrałem praktycznie cały rok w kadrze, te jednak 8 meczy, to cieszy mnie bardzo.
5: A czujesz się takim największym odkryciem właśnie reprezentacji Jana Urbana?
4: Nie, myślę, że odkryć jest wielu. Ja po prostu cieszę się, że trener Jan cały czas mi ufa, że daje mi też te szanse i staram się robić w każdym meczu i pokazywać wszystkim, przede wszystkim też trenerowi udowadniać, że może na mnie liczyć i na każdym zgrupowaniu dam z siebie wszystko.
5: A czujesz, że tak podratowałeś humory trochę polskim kibicom, bo szykowała się trzecia porażka z rzędu, do której na szczęście nie doszło.
4: Na szczęście nie doszło. No myślę, że lekki uśmiech mógł się jednak pojawić po ostatnim gwizdku, że jednak udało się nam zremisować i tą ostatnią sekundą mógł się pojawić uśmiech u kibiców.
2: Indywidualnie polscy piłkarze się rozwijają, ale zespół trochę stracił na jakości. Pomocnik Interu Mediolan Piotr Zieliński nie podziela jednak tej opinii.
6: Myślę, że jesteśmy w bardzo dobrym punkcie. Jest fajny miks doświadczenia z młodzieżą, bardzo utalentowaną i myślę, że ja jestem spokojny o przyszłość tej reprezentacji, także mam nadzieję, że te wrześniowe mecze już wrócimy na tą ścieżkę zwycięską i będziemy pnąć się do góry.
5: A co jest na plus w tej kadrze? Takie atuty, jakie byś wymienił kolegów i w stylu gry?
6: Atuty, no mamy, tak jak powiedziałem, dużo młodych, fajnych zawodników, którzy nie boją się iść w pojedynki do przodu. Myślę, że w tych dwóch meczach no coś tam sobie stwarzaliśmy. Gdyby więcej goli padło, to myślę, że byśmy rozmawiali o dwóch innych rezultatach. W defensywie wiadomo, że trzeba troszkę poprawić, ale to nie

0: tylko chodzi o obrońców, tylko o cały zespół, bo to zaczyna się tam od góry, że to wszyscy zaczynamy bronić i nie, uważam, że ta drużyna ma potencjał i będzie dużo pociechy z tej rywalizacji.
1: Po meczu ze Szwecją powiedziałeś takie zdanie, że trochę ciężko będzie się oglądało Mistrzostwa Świata w tym roku. Jak teraz patrzysz na to, co czeka kibiców?
0: No i dalej to podtrzymam, tak? Myślę, że dalej też mogę powiedzieć, ta drzazga jest tak przysłowiowa, bo to boli, nie? I nawet to zgrupowanie, myślę, że gdzieś tam z tyłu głowy każdy to rozczarowanie w sobie miał i ten taki smutek, że tam nas nie będzie, nie? I te przygotowania by były na pewno inne do tych dwóch meczów niż tak, jak to wyglądało teraz, chociaż wiadomo, że zaangażowanie, myślę, że było na odpowiednim poziomie.
2: Trochę mniej zaangażowania niż w meczu z Nigerią polska kadra pokazała w zeszłą niedzielę w spotkaniu z Ukrainą. Zdaniem Roberta Lewandowskiego reprezentacja nie wypadła jednak źle.
3: Ukraina strzeliła bramki, pierwsza po naszym błędzie. My mieliśmy swoje sytuacje, ich nie wykorzystaliśmy i wynik nie do końca odzwierciedla to, co było na boisku, bo wydaje mi się, że jakbyśmy czy w pierwszej połowie jeszcze jedną bramkę, czy w drugiej, jak mieliśmy gdzieś tam, byśmy złapali kontakt, to pewnie spokojnie moglibyśmy jeszcze zremisować, ale chyba tutaj w perspektywie całego spotkania myślę, że Ukraińcy gdzieś minimalnie tą determinacją po prostu chyba wykorzystali więcej niż mieli i dlatego wygrali ten mecz. Dla nas to pewnie jest taki spotkanie, które można wyciągnąć z tego, że jednak czasami to, jak w tym systemie gramy, jak bronimy i to, jak przeciwnik czasami łatwo gdzieś tam strzela te bramki, powoduje, że później też nam się ciężej gra, ale wynik na pewno nie pokazuje tego, jak co było na spotkaniu. Zdecydowanie sytuacji mieliśmy więcej, no ale no, Ukraińcy strzeli więcej bramek i strzeli te bramki, my nie strzeliśmy, więc to dla nas jest taka na pewno gorycz tego, że nie potrafisz przynajmniej jednej bramki strzelić. To nie ja gram z Ukrainą, tylko Polska gra z Ukrainą, więc wiadomo, że też w ofensywie nie stwarzamy aż tak dużo sytuacji, po których można klarownie stworzyć sobie sytuację do oddania strzałów, ale no te sytuacje i tak były. Wydaje mi się, że po prostu Ukraińcy byli minimalnie bardziej zdeterminowani i dlatego też chyba oni bardziej potrafili dwa razy postawić tą kropkę na D.
2: Narzekań na sposób gry jednak nie brakowało w opinii ekspertów. Przewijały się głosy mówiące, że piłkarze myślami byli trochę na wakacjach. Selekcjoner Jan Urban odpowiadał.
4: Jeśli chcecie, to ja wam też udowodnię, że wy też jesteście na wczasach. Z tego, co czytam i słucham. Chcecie przykład? Wyobraźcie sobie, że przegrywamy z Ukrainą 2-0, nie wiem, na Mistrzostwach Świata czy na Mistrzostwach Europy. Dostałoby nam się, oczywiście, że tak. Ale wy byście zlinczowali sędziego, który nie podyktował rzutu karnego na kędziorze. Bardziej ewidentnego stempla nie widziałem.
2: Trener sam zapowiadał, że na selekcjonerozę, czyli tajemniczą dolegliwość trenerów kadry wdających się w utarczki słowne z dziennikarzami, zapadnie po pierwszej porażce. Pierwsze lekkie objawy już się pojawiły. Szczepionką i odtrutką są zawsze wyniki. Szansa na lepszy stan zdrowia psychiczny i fizyczny jednak dopiero we wrześniu. Wtedy w bardzo długim okienku reprezentacyjnym w 10 dni zagramy 4 mecze. Z Bośnią i Hercegowiną u siebie, ze Szwecją na wyjeździe, z Rumunią na własnym stadionie i z Bośniakami na wyjeździe. 4 z 6 meczów w Lidze Narodów dadzą nam odpowiedź, czy zmierzamy w dobrą stronę.
5: No to zobaczymy, czy zmierzamy. W każdym razie w Mundialu nas nie będzie, a my w drugiej godzinie naszej audycji już za kilkanaście minut właśnie o Mundialu mówić będziemy. Do usłyszenia.
6: Jedynka. Polskie Radio.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do rozmowy zaprosiłem Daniela Olbryskiego, aktora. 13 filmów Andrzeja Wajdy, 10 głównych ról.
3: To zawsze musi być chemia między reżyserem a aktorem. Od każdego, nawet debiutanta, może się aktor, nawet tak sędziwy jak ja, czegoś nowego nauczyć. Ale niewątpliwie spotkanie z Wajdą było najbardziej znaczącym spotkaniem.
1: Wywiad Rzeta.
2: Remigiusz Grzela. Zapraszam dziś po godzinie 21.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Już 9,5 minuty po 20.
5: Przy muzyce o sporcie.
4: Przed mikrofonem wciąż Rafał Bała. Zapraszam na drugą godzinę naszej sportowo-muzycznej audycji. Po emocjach tenisowo-siatkarsko-lekkoatletycznych pora na piłkę nożną w światowym wydaniu. W czwartek początek mundialu. Niestety bez reprezentacji Polski, ale z wieloma ciekawymi akcentami, o których postaramy się w najbliższym czasie opowiedzieć. Połączymy się też z naszym korespondentem w Stanach Zjednoczonych Janem Pachlowskim i zapytamy przedstawicieli innych dyscyplin, komu w tym mundialu będą kibicować. No to zaczynamy.

0: W programie pierwszym Polskiego Radia trwa audycja przy muzyce o sporcie. My odliczamy już dni do rozpoczęcia mundialu. To już w najbliższy czwartek w meczu otwarcia Meksyk zmierzy się z Republiką Południowej Afryki. Międzynarodowa Federacja Piłkarska nie podała jeszcze, który z sędziów poprowadzi to spotkanie, ale wśród wymienianych kandydatów znajduje się Szymon Marciniak. Ma na to sporą szansę, tak uważa były sędzia międzynarodowy Paweł Gil.
1: Pierwszy mecz podczas Mistrzostw Świata przyciąga zawsze bardzo wiele osób, dlatego FIFA wyznaczy osobę, której ufa, a z pewnością Szymonowi ufają. Procentowo trudno jest mi powiedzieć, ale zdecydowanie więcej niż 50%.
0: Ciekaw jestem, co się w głowie takich sędziów przed mundialem dzieje, jakie emocje tam buzują, co sobie myślą, no bo ja wiem, proszę państwa, o sobie, że ja już się nie mogę doczekać i już jest adrenalina. Ciekawe, czy tak samo jest w przypadku naszego specjalisty od piłki nożnej, sprawozdawcy Filipa Jastrzębskiego. Witam cię, Filipie.
2: Dobry wieczór. No faktycznie też nie mogę doczekać się mundialu, choć przyznasz, że jednak Mistrzostwa Świata bez Polaków mają taką troszeczkę mniejszą temperaturę, ale miejmy nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku dni ta temperatura się znacznie podniesie, bo jednak mundial to zawsze coś wyjątkowego.
0: No ale jak to bez Polaków? No przecież będą. Sędzia Marciniak, jego asystenci, prawda? Także tych akcentów polskich nie zabraknie. Oczywiście żartuję, ale no trzeba powiedzieć, że no to już jest klasa światowa, prawda? Zresztą od lat to trzeci mundial w karierze Szymona Marciniaka.
2: To jest następna wielka impreza, zdaje się piąta wielka impreza, biorąc pod uwagę zarówno Mistrzostwa Świata, jak i Mistrzostwa Europy. Pamiętamy Szymona Marciniaka z Mistrzostw Świata w Katarze. Wówczas dostąpił zaszczytu posędziowania finału wszechczasów prawdopodobnie, bo taki mecz już się nie powtórzy. Argentyna-Francja 3-3 i rzuty karne, w których Albicelestes zdobyli pierwszy od wielu, wielu lat Mistrzostwo Świata i Szymon Marciniak świetnie ten mecz poprowadził. Wydaje mi się, że on jest w takiej trójce arbitrów do poprowadzenia finału na Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, obok Francuza François Letexier, ale z tym zastrzeżeniem, że przecież Francja w finale może zagrać. Więc jest jeszcze druga opcja, czyli Meksykanin Cesar Ramos, no i właśnie Szymon Marciniak ze swoją ekipą, nieco zmienioną, bo nie ma już Pawła Sokolnickiego, jest Adam Kupsik, jednym z jego asystentów, ale Szymon Marciniak to jest, tak jak wspomniałeś, klasa, to jest niezwykle doświadczony arbiter, którego uwielbiają piłkarze, mają do niego szacunek, a szacunek do arbitra na boisku to podstawa. I jeśli ten szacunek jest, a w przypadku Marciniaka jak najbardziej, to ten mecz przebiega jak należy i o tym arbitrze mówi się niewiele, a sędziowie są właśnie po to, by się o nich mówiło jak najmniej.
0: Filipie, mówimy trzecie Mistrzostwa Świata Szymona Marciniaka, no ale co to jest w porównaniu do Messiego czy Ronaldo, dla których to będzie już szósty mundial? No rzeczywiście to gwiazdy światowego formatu od lat mają też ten przywilej, że grają w mocnych reprezentacjach, więc te rekordy można śrubować. No to trzeba grać rzeczywiście 20 lat na wysokim reprezentacyjnym poziomie, żeby 6 Mistrzostw Świata zaliczyć.
2: Tak, mamy tę przyjemność, że żyjemy w dobie Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo i pamiętamy jeszcze czasy, kiedy to byli tacy nieopierzeni, młodziutcy piłkarze na mundialu w 2006 roku w Niemczech. Lionel Messi i Cristiano Ronaldo teraz po 20 latach, no to są już jak na piłkarzy starsi panowie, choć wcale nie wyglądają, bo akurat Ronaldo w formie jest wybitne, jeśli chodzi o jego fizyczność. Zresztą Lionel Messi też świetnie się trzyma. No i Messi jest rekordzistą pod względem liczby występów na Mistrzostwach Świata. 26 meczów rozegrał Argentyńczyk. To dlatego, że przecież Argentyna grała w 2014 roku w Brazylii w finale. Wówczas przegrała z Niemcami. No i do finału oczywiście doszli już jako Mistrzowie Świata Albicelestes na ostatnim mundialu. Ale tylko Cristiano Ronaldo może pochwalić się inną statystyką, innym rekordem, czyli 5 mundialami z przynajmniej jednym golem. Bo Ronaldo strzelił na każdym z tych 5 mundiali gole. Jeśli strzeli także na boiskach amerykańsko-meksykańskich, kanadyjskich, no to wówczas będzie miał 6 mundiali z golem i myślę, że przez wiele, wiele lat nikt mu tego nie zabierze. No i jest jeszcze jeden rekord do pobicia. Miroslav Klose dzierży cały czas od 12 lat rekord 16 bramek we wszystkich mundialowych meczach. On zdobywał te bramki od 2002 roku, od Korei i Japonii aż do 2014 roku.

0: roku, gdy mundial rozgrywany był w Brazylii. No i Messi traci do Klozego tylko 3 trafienia, bo ma 13 goli. No i z tyłu jest także Cristiano Ronaldo. Oni będą gonić Klozego, by zdobyć kolejny ten rekord, go pobić. No i wiele wskazuje na to, że na wiele, wiele lat zapiszą się właściwie na wszystkich kartach historii futbolu, bo co Mistrzostwa Europy w wykonaniu Ronaldo, czy Copa America w wykonaniu Messiego, czy właśnie Mundiale w wykonaniu tych dwóch piłkarzy, no to mamy kolejne rekordy. Cristiano Ronaldo będzie na 6 Mistrzostwach Świata i na każdych z nich strzelił przynajmniej gola. Zobaczymy, jak to będzie na boiskach w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, ale ci dwaj piłkarze, to na nich oczy całego świata z pewnością będą skupione, bo oni jeszcze mają wiele do udowodnienia. Messi co prawda ma tytuł Mistrza Świata, zdobył ten puchar, podniósł go. Ronaldo cały czas tego brakuje i pamiętam Mistrzostwa Europy w Niemczech 2 lata temu, gdy ta wielka postać przeszkadzała właściwie swojej reprezentacji. Teraz 2 lata później sam jestem ciekaw, co się wydarzy. Czy wciąż ta Portugalia będzie uzależniona od jego humorów, od jego machania rękami, czy jednak Ronaldo wejdzie w troszeczkę inną rolę, by w końcu Portugalczyków doprowadzić do strefy medalowej.
1: A wiesz, kto z polskich sportowców kibicuje Cristiano Ronaldo i Portugalii? Nie wiesz pewnie jeszcze to.
0: A bardzo jestem
1: słuchaj ciekaw. Audycji przy muzyce o sporcie. W dalszej części to się dowiesz, Filipie. No to teraz taka lista. Curaçao, Haiti, też Republika Zielonego Przylądka, ale także Demokratyczna Republika Konga. Filip, to nie jest lista jakichś zespołów trzeciej kategorii, które grają w jakichś tam lokalnych rozgrywkach, tylko to są uczestnicy finałów Mistrzostw Świata. Polski nie będzie, no ale takie zespoły będą wśród rekordowej liczby, czyli 48 drużyn. No coś niesamowitego.
0: Rzeczywiście, 48 drużyn mamy na mundialu. To jest wydarzenie bez precedensu i oczywiście rekordowa liczba tych drużyn, ale pamiętajmy, że były Mistrzostwa Świata, finały Mistrzostw Świata, na których tych debiutantów było jeszcze więcej, bo z tego co pamiętam, aż 6 drużyn debiutowało na Mistrzostwach Świata w 2006 roku w Niemczech. Teraz mamy tych debiutantów 4 wspomnianych przez ciebie. No bardzo egzotycznie nam się zrobiło. Można mieć pewne wątpliwości, czy na pewno FIFA dokonała właściwego podziału tych miejsc, tych kwot dla poszczególnych kontynentów, ponieważ jeśli Europa ma 16 miejsc, a Afryka czy Azja mają niewiele mniej, no to wydaje się, że coś tu jest nie tak. W związku z tym bardzo egzotyczny ten mundial bez Polski, bez Włoch, bez Danii, bez no, świetnych europejskich drużyn, a jednak z takimi zespołami egzotycznymi jak Curaçao czy Republika Zielonego Przylądka. No ale to wydaje mi się, że to też jest piękno mundialu. Nie chcemy oglądać drużyn europejskich, które między sobą się biją na boisku, tylko chcemy oglądać właśnie takie egzotyczne mecze. No Haiti, pamiętamy, znaczy niektórzy z Państwa pamiętają, ja tylko pamiętam z opowieści i z biblioteki PZPN-u. 74 rok, reprezentacja Polski wówczas grała z Haiti i to było jedno z największych zwycięstw w historii. Na Mistrzostwach Świata Polacy rozbili tych biednych Haitańczyków 7-0. No a teraz Haiti trafiło do bardzo trudnej grupy, piekielnie trudnej grupy, co jest Brazylią, Marokiem i Szkocją. W związku z tym, no każdy gol, każdy punkt zdobyty przez Haiti i z pewnością będzie niespodzianką.
1: To Filipie, na koniec jeszcze będziemy intensywnie też pracować przy tym mundialu. Oczywiście meczów będzie mnóstwo ciekawych, mamy nadzieję. Jakie są plany radiowej jedynki na ten mundial, co słuchacze będą mogli no, zaobserwować i wyciągnąć z tego wszystkiego?
0: No już teraz możemy Państwa zaprosić na naszą czwartkową audycję specjalną, która odbędzie się o 21:00, gdy będzie trwała ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata. My będziemy Państwu w radiowej jedynce o tym opowiadać. Do tego oczywiście sygnały dnia. No i też można się spodziewać, że i wieczorami, i porankami będziemy stale o tym mundialu mówić, bo to nie są tylko mecze, to jest całe mnóstwo ciekawych, intrygujących, też niebezpiecznych historii, bo mamy przecież Irak, mamy Iran przede wszystkim na tych Mistrzostwach Świata. Iran, który nie może właściwie wjeżdżać na terytorium Stanów Zjednoczonych, a w tych mistrzostwach gra, mieszka w Meksyku. I takich podtekstów polityczno-społeczno-kulturowych będzie całe mnóstwo, szczególnie, że jak wspominaliśmy, ten mundial jest egzotyczny i mimo, że nie ma w nim reprezentacji Polski, no to jednak myślę, że będzie z pewnością o czym mówić tych meczów. Całe mnóstwo, bo przecież do tej pory 64 na mundialu, a teraz aż 104. Więc mamy 50 meczów więcej i 50 historii więcej przy tych Mistrzostwach Świata na pewno się znajdzie.
1: Te mecze głównie w nocy polskiego czasu, a więc Filipowi Jastrzębskiemu życzę już teraz dobrej nocy, chociaż ta dobra noc ma nieco inny wymiar.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Piłkarskie Mistrzostwo Świata to gigantyczne przedsięwzięcie. W tym roku 48 drużyn, 104 mecze. Rozpocznie się w przyszłym tygodniu w 16 miastach na terenie 3 państw. No właściwie po całym kontynencie Północnej Ameryki to wszystko będzie rozsiane. Jak on da radę, proszę państwa? Jan Pachlowski, z którym się teraz łączymy, który będzie podróżował, przemierzał te tysiące kilometrów, będzie nas informował. Janku, już jesteś przygotowany, spakowany? Witamy cię serdecznie.
2: Mam nadzieję, fizycznie, mentalnie, tutaj trzeba się przygotowywać na kilku płaszczyznach. Ja wiesz co, Rafał, taka mała niespodzianka dla ciebie, bo ty jesteś fanem, oczywiście też specjalistą sportów olimpijskich i wszystkich tych rzeczy związanych z Igrzyskami Olimpijskimi, przede wszystkim tych letnich, to chyba od Los Angeles zaczniemy, co?
1: No to wspaniale, miasto olimpijskie, które już gościło przecież Igrzyska, ale będzie jeszcze gościło za 2 lata.
2: Tak, rozpoczynamy od Los Angeles, bo tego lata właśnie całe oczy świata będą zwrócone na miasta gospodarzy Mistrzostw Świata, jednak właśnie w szczególności na Los Angeles, które przygotowuje się również, dlatego tutaj troszkę zaczepiłem Rafała, do letnich Igrzysk Olimpijskich w 2028 roku. W aglomeracji Los Angeles odbędzie się nie tylko 8 meczów tutaj turnieju piłkarskiego, mówimy tutaj o rozgrywkach grupowych, czy już potem o tej rundzie pucharowej, piękny, kryty stadion SoFi

0: Inglewood to są dokładnie przedmieścia Los Angeles i warto też podkreślić, że tu będzie grała reprezentacja między innymi Stanów Zjednoczonych, to już 12 czerwca przeciwko Paragwajowi, ale też niesamowicie ciekawa konfrontacja, bo pierwszy mecz Iranu w Stanach Zjednoczonych to również Los Angeles, mecz przeciwko Nowej Zelandii to w ten przyszły poniedziałek, za troszkę ponad tydzień. Bardzo dużo podtekstów w tej kwestii, a w ostatnich latach w ogóle Los Angeles to się stało taką areną prawdziwego maratonu wielkich wydarzeń sportowych. Przypominamy, w latach 2022-2023 w mieście Aniołów odbył się m.in. Super Bowl, turniej golfowy US Open. To jest olbrzymia impreza, turniej golfowy. To jest taki właśnie golfowy US Open. Dokładnie porównując do tego, co dzieje się w tenisie w Nowym Jorku. To jest taka ranga. Tutaj krajowe mistrzostwa futbolu amerykańskim. Wszystko to stanowiło przygotowanie do organizacji dwóch największych imprez właśnie sportowych na świecie, w mieście Aniołów, czyli teraz piłkarskich mistrzostw świata, a następnie igrzysk olimpijskich. Wracamy do mundialu, do tej otoczki, bo podkreślamy, że to zupełnie nowa impreza, impreza, która w wymiarze też politycznym jest bardzo mocno w tej chwili osadzona. Ja cały czas podkreślam, że mam nadzieję, kiedy ta rywalizacja już sportowa się zacznie, to jednak ta polityka pójdzie trochę na bok, bo teraz bardzo mocno ona jest przy tej imprezie. Bo to wydarzenie odbywa się, podkreślamy Państwu, w cieniu konfliktu Stanów Zjednoczonych, Izraela z Iranem. Też takiej narastającej przemocy, tak się mówi, politycznej w otoczeniu prezydenta Donalda Trumpa. No i też rosnących obaw o zwrócenie zakłócenia wywołane przez sztuczną inteligencję. I tutaj FIFA dostarcza takich oceny zagrożeń oraz informacje wywiadowcze dotyczące potencjalnych niebezpieczeństw pochodzących z krajów macierzystych poszczególnych drużyn, a także udostępnia je właśnie lokalnym planistom do spraw bezpieczeństwa. I warto tutaj podkreślić, że te przygotowania pod względem bezpieczeństwa, na które Biały Dom przeznaczył 624 miliony dolarów i być może jeszcze w trakcie imprezy te środki zostaną zwiększone, no to jest tutaj bardzo, ale to bardzo, bardzo uwypuklane. Za koordynację tego rozbudowanego systemu ochrony odpowiada takie szerone grono tutaj podmiotów, bo to są agencje federalne, stanowe, lokalne służby policyjne oraz też firmy prywatne. Wśród takich wykorzystywanych przez nie środków znajdujących się właśnie tutaj w jakby składzie tego wszystkiego, co ma zapewnić bezpieczeństwo, to są, proszę sobie wyobrazić, takie drony przechwytujące i one są zdolne nawet do wystrzeliwania sieci na obiekty naruszające zakazaną przestrzeń powietrzną, roboty psy do kontroli bagażu, wielogabarytowe pojazdy wyposażone w skanery rentgenowskie oraz tysiące kamer z systemami sztucznej inteligencji monitorujących przestrzenie publiczne, no, które już wkrótce wypełnią się tłumami kibiców. Będą to mistrzostwa zupełnie inne, bo też jak podkreślamy, one mają być zrobione w amerykańskim stylu. To już teraz jest dosyć mocno krytykowane, bo na przykład w trakcie finału Mistrzostw Świata mają się odbyć koncerty w przerwie meczu. To jest na wzór Super Bowlu. Nie bardzo się to piłkarskim kibicom podoba. Także trzy ceremonie otwarcia, bo Meksyk, Stany Zjednoczone i Kanada, to też różnie jest komentowane. Tak więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać w rzeczywistości. Będziemy Państwu o tym opowiadać na antenach Polskiego Radia.
1: No właśnie, i także pod względem bezpieczeństwa niesamowite wydarzenie, bo chociażby Toronto już przygotowuje się do największego wydarzenia właśnie, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa, policjanci i tysiące również wojsko, ale no tak to w przypadku tak wielkich imprez wygląda. Czy podobnie jest w przypadku tych najważniejszych lig, czyli koszykówki NHL, bo to właśnie już blisko rozstrzygnięcia jesteśmy, Janku, jeśli chodzi o rywalizację w tych ligach.
0: Znakomite, naprawdę tutaj rywalizacje i na hokejowej tafli, i na parkiecie koszykarskim. Minionej nocy trzeci mecz finału Pucharu Stanleya, zwycięstwo 5-4 Vegas Golden Knights, prowadzenie w serii 2-1, ale proszę sobie wyobrazić, że po dwóch tercjach 4-0 prowadzili hokeiści z Las Vegas. Bardzo szybko w tutaj trzeciej tercji Hurricanes zdobyli 3 bramki, potem przed końcem dołożona czwarta, 4-4 i dopiero czwarta dogrywka wyłoniła zwycięzcę i tutaj bohaterem był Mitch Marner, bo on skompletował najszybszego hat-tricka w historii rywalizacji o Puchar Stanleya. No to posłuchajmy Mitcha Marnera i tej tutaj otoczki, tej atmosfery dotyczącej finału najlepszych i najpopularniejszych hokejowych rozgrywek na świecie. That got stopped by Slavin. Theodore drive off the back wall, knocked in!

0: Musimy się trzymać tej drogi, którą obraliśmy, być agresywni w grze. To da nam szansę zwyciężyć tej rywalizacji.
1: Z lodowiska przenosimy się na koszykarski parkiet. New York Knicks są w połowie drogi po mistrzostwo Ligi NBA. W ostatnim meczu zwycięstwo 105-104 i objęcie prowadzenia w serii Best of Seven 2-0. Co ciekawe, Knicks są dopiero trzecią drużyną, która wygrała dwa pierwsze mecze finałów na wyjeździe, dołączając do Michaela Jordana z Chicago Bulls razem 93 rok i potem Houston Rockets rok 95. I co ciekawe, zespół z Nowego Jorku zanotował 13 z rzędu wygraną w tegorocznych playoffach, co stanowi drugą najdłuższą serię zwycięstw w historii drugiej części rozgrywek NBA. W dwóch pierwszych meczach tego finału, tak jak należało się spodziewać, niestety nie grał nasz Jeremy Sochan, który te dwa mecze obejrzał z poziomu ławki rezerwowych.
2: Jan Pachlowski, dziękujemy serdecznie. Liga NBA, NHL, ale przede wszystkim piłkarskie mistrzostwa świata, które startują już w najbliższy czwartek.

0: Wydawałoby się, że w takim okresie wszyscy żyją mundialem, a w każdym razie wszyscy, którzy zajmują się piłką nożną. Są jednak tacy, którym taka impreza w takim wydaniu nie odpowiada. Głośno mówi o tym były trener reprezentacji Polski Andrzej Strejlał. Dlaczego?
1: Niczego się nie spodziewam. Po prostu niczego, bo ludzie będą po prostu sobie naprawdę w jakimś sensie zmordowani rozgrywkami. Wiecie, czyli kompromitowani.

0: Komisja Lekarska UEFA i FIFA. Jak potoczyła się kariera, kiedy Komisja Lekarska podczas Mistrzostw Świata, panowie w białych kołnierzykach, jak i działacze, jak pan Infantino, gdzie pan widział 48 drużyn? Ile można zmieniać stref czasowych? Same prawdopodobnie, że oni wszyscy usiądą w białych kołnierzykach, muszą mieć ładnie wyszywane szeręczniki, klimatyzowane oczywiście hotele, wszystko muszą mieć na zawołanie. To jest państwo w państwie. Teraz no chyba trzy miejsca trzeba będzie obsłużyć. USA, Kanadę i Meksyk. Podróżować trzeba będzie. Jak można podcinać gałąź, na której się siedzi i jak kura, która znosi złote jajko, jaką jest futbol, jest podżynana, a ludzie się przyglądają. I pan się mnie pyta teraz, czego ja oczekuję. Porządku oczekuję, żeby grały na Mistrzostwach Świata najlepsze drużyny. Mistrzostwa Świata nie są na naukę. Są tylko na konfrontację najlepszych zawodników. Po co komu są potrzebne dogrywki? Ja panu powiem. Dla telewizji, bo to są dodatkowe pieniądze, które musi dawać telewizja za reklamy. Ale ludzie marnują zdrowie. Co byśmy nie powiedzieli? Dzisiaj się już gra inaczej. Gra się 1-5-5 albo 1-5-4-1. Nie wolno przegrać za duże pieniądze.
1: Mimo wszystko mamy nadzieję, że ten mundial będzie udany. A komu kibicować będą sportowe gwiazdy? Posłuchajmy kajakarki Klaudii Zwolińskiej.
2: Powiem, że mało oglądam piłki nożnej, ale zawsze oglądam finał mundialu i też te takie już ważniejsze mecze. I nie mam, w ogóle nie mam faworytów. Ja jestem w ogóle, wiesz jaką jestem osobą? Wszyscy zawsze wybierają sobie kogoś, komuś kibicują, a ja zawsze płaczę, że ktoś przegrał. I jak będę oglądała, to będzie tak, że będzie finał mundialu, ja będę płakała za przegraną drużyną, nieważne kto to będzie. Więc taka jest u mnie rzeczywistość. Co mogę poradzić?
1: I jeszcze mistrzyni olimpijska w pływaniu, Otylia Jędrzejczak.
3: Ja przyznam szczerze, że żałuję, że nie ma naszej reprezentacji, bo na pewno fajnie by się to oglądało. Natomiast jeżeli chodzi o to, ja nie oglądam często meczy piłki nożnej. Dzisiaj zmusza mnie do tego trochę syn, który gra w piłkę i uwielbia i chodzi na piłkę nożną. Więc gdzieś tam zaczynam oglądać więcej, no ale ja bardzo lubię Ronaldo, więc ja chętnie chciałabym zobaczyć tą portugalską reprezentację. To jest coś, na co rzeczywiście gdzieś tam chciałabym na pewno zobaczyć. I no, ta rywalizacja na tym poziomie, te mecze ogląda się przyjemnie, więc nawet dla samej takiej nauki, dla samego takiego emocji, które się dzieją podczas tych meczy, tak, to mundial zdarza mi się częściej oglądać na pewno niż naszą polską ligę.
1: No to już zagadka rozwiązana. Otylia Jędrzejczak będzie kibicować Cristiano Ronaldo i reprezentacji Portugalii w tym mundialu. A audycja przy muzyce o sporcie dobiega końca. Najbliższe, te ostatnie minuty poświęcimy tenisowi stołowemu. Krzysztof Kuzak rozmawiał z naszą najlepszą obecnie zawodniczką w tej dyscyplinie, Natalią Bajor.
4: Natalia, zacznę od gratulacji, no bo zostałaś kilka dni temu mistrzynią Niemiec. Jakie to uczucie?
5: Dziękuję. Tak, zdobyłyśmy drużynowo Mistrzostwo Niemiec.
4: TTC Berlin.
5: Tak, bardzo fajne uczucie, liga bardzo mocna. Każdy mecz był bardzo wyczerpujący. Na niektóre mecze przylatywałam od razu z turnieju WTT, więc nie było to łatwe do pogodzenia. Natomiast jeżeli chodzi o całą ligę, to bardzo wysoki poziom, w klubie świetna atmosfera. Coś innego niż w Polsce. Na każdy mecz przychodziło bardzo dużo ludzi, nowe doświadczenia.
4: Wspomniałaś o tych turniejach indywidualnych, międzynarodowych. No to kontynuacja gratulacji, bo przecież też niedawno dwa finały, z czego jeden wygrany, to były turnieje rangi Feder. Kolejne punkty do rankingu, no i coraz to lepiej wygląda, jak się patrzy na ten ranking światowy.
5: Tak, w końcu udało się wygrać ten turniej. Grałam już 6 razy finał w singlu i udało mi się wygrać za 5. razem. Warto było czekać i walczyć i nie poddawać się. Zaczęłam od turnieju w Turcji, gdzie doszłam do ćwierćfinału. Od razu poleciałam do Portugalii, gdzie był bardzo mocno obsadzony turniej, ponieważ było dużo Azjatek bez punktów rankingowych, które ja wcześniej już znałam i też grają one w lidze japońskiej, także są to jedne na pewno z lepszych zawodniczek w Japonii, bo żeby grać w tej lidze, to trzeba już naprawdę mieć wysoki poziom i cieszę się, bo można powiedzieć, że pokonałam 5 Azjatek tam po kolei. Także bardzo dobry turniej i od razu stamtąd udałam się do Francji, gdzie dostałam dziką kartę do tego turnieju i też zagrałam w finale, także bardzo dobre 3 turnieje, przez to awansowałam w rankingu światowym i po prostu mam więcej możliwości grania w tych turniejach wyższej rangi.
4: Brzeg, Wrocław, teraz Berlin, wcześniej Tarnobrzeg, po drodze jeszcze Zielona Góra. Jest trochę tych miast w Twoim życiu, do którego jesteś najbardziej przywiązana? No zakładam, że pewnie tak z perspektywy rodzinnej, no to pewnie Brzeg, no ale przez wiele lat mieszkałaś we Wrocławiu.
5: Tak, Brzeg to jest moje miasto rodzinne.

0: natomiast ja już przeniosłam się tutaj do liceum, do Wrocławia, także myślę, że Wrocław jest takim moim miejscem. No, można powiedzieć, że brzeg i Wrocław to jest 30 minut pociągiem, także mogę pojechać i nawet wrócić w tym samym dniu.
1: To jeszcze chciałem Cię zapytać o tą Twoją taką drogę, jeżeli chodzi o tenis stołowy i takie najważniejsze punkty w Twojej karierze. Pracowałaś z wieloma trenerami, no tylko wymienię, nie wiem, Zbigniewa Nęcka przecież w Tarnobrzegu, trenerzy kadry narodowej, no i teraz współpracujesz z Lucjanem Błaszczykiem.
0: Moja przygoda z tenisem zaczęła się dzięki dziadkowi i tacie, bo oni chodzili amatorsko grać tenisa stołowego 2 razy w tygodniu. Też dzięki temu ja zaczęłam grać, bo chodziłam oglądać, a że raczej należałam do takich dzieci, które nie potrafiły siedzieć w miejscu, to trener zapytał, czy nie chciałabym spróbować przyjść na taką grupę, można powiedzieć, dziecięcą. Dołączyłam do tej grupy, bardzo mi się spodobało i tak zaczęłam kontynuować. To jak wszystko mi się ułożyło i że przeszłam do Dżonkowa 3, no już można powiedzieć prawie 4 lata temu, 4 sezony, bo to już 4 sezony. I ten trening w Dżonkowie i zmiana właśnie trenera na trenera Lucjana Błaszczyka, który no, też był wybitnym sportowcem, bardzo doświadczony, także na pewno dużo mi też rzeczy pomógł, pokazał, to bardzo dużo mi dało na ten moment. Cieszę się, że to się wszystko tak ułożyło. Mam wrażenie, że odnalazłam też taki spokój, swoje miejsce. Bardzo dobrze czuję się w Dżonkowie. Mamy super grupę treningową, atmosferę. Ja też powiedziałam, że po roku tam czułam się, jakbym była 5 lat albo i więcej, także bardzo szybko zaaklimatyzowałam się. I myślę, że to była fajna zmiana i mam nadzieję, że tak długo jak będę grała, to będę w Dżonkowie.
1: Czy ty masz czas na takie życie prywatne, na jakieś inne hobby, fascynacje? Tak naprawdę od stycznia do grudnia to jest ciągła gra na walizkach z miasta do miasta, z kontynentu na kontynent.
0: Tak, tego czasu mam naprawdę bardzo mało, a jeżeli to już się przydarzy, to raczej staram się przyjechać i odwiedzić rodzinę, spędzić czas z mamą, z dziadkiem, z babcią, z tatą. Także jestem bardzo rodzinna i nawet czasami takie parę godzin gdzieś, jak przejeżdżam pociągiem albo samochodem, to staram się zatrzymać. Jeżeli chodzi o taki wolny czas, to lubię też oglądać tenis. Jeżeli na przykład w Zielonej Górze jest koszykówka albo żużel, to zawsze staram się iść na mecz, czy nawet we Wrocławiu jak jestem, to mam koleżanki, które zawsze chodzą na mecze, więc zawsze grupa jest do kibicowania. Natomiast tymczasem jest średnio, bardzo mało czasu wolnego. Niedługo będą igrzyska, więc na pewno będziemy startować jeszcze więcej i myślę, że teraz jest czas właśnie, żeby się skupić i dać siebie wszystko, bo ten czas tak leci, że pamiętam, jeszcze niedawno byliśmy w Paryżu, a zaraz będą kolejne igrzyska.
1: To prawda, Natalia. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie we Wrocławiu, w drodze między Paryżem a Los Angeles, ale tak naprawdę między jednymi zawodami a drugimi. Bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: I życzymy powodzenia Natalii Bajor. A na koniec audycji szokująca informacja. Armand Duplantis przegrał konkurs skoku o tyczce po raz pierwszy od 3 lat. Rekordzista świata i mistrz olimpijski porażkę poniósł podczas mityngu Diamentowej Ligi w Sztokholmie, gdzie ustąpił Australijczykowi Curtisowi Marshallowi. I w dzisiejszej audycji to już wszystko. Wojciech Błoński za konsoletą. Grzegorz Nowaczyk w roli wydawcy i prowadzący Rafał Bała. Dziękujemy Państwu za uwagę i mówimy do usłyszenia.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Lektury jedynki.
1: Przed nami kolejny fragment Podróży Gullivera Jonathana Swifta w interpretacji Jerzego Bończaka. Narrator, podróżnik i lekarz trafia na wyspę zamieszkałą przez liliputów, ludzi o miniaturowych rozmiarach.
2: Powoli bojaźń krajowców zmniejszała się. Czasem kładłem się na ziemi i pozwalałem 5 lub 6 z nich tańczyć na mojej dłoni. Wreszcie chłopcy i dziewczęta odważyli się bawić w chowankę w mych włosach. Uczyniłem też znaczne postępy w rozumieniu ich języka. Jednego dnia cesarz chciał dla rozrywki mojej dać widowisko, w czym naród ten wszystkie, które mi się widzieć zdarzyło, tak zręcznością, jak i wspaniałością przechodzi. Nic jednak tak mnie nie ubawiło, jak taniec na linie, który odbywał się na cienkiej nici białej, rozciągniętej na 2 stopy i 12 cali ponad ziemią. Czytelnik wybaczy mi, że zabawę tę cokolwiek obszerniej opiszę. Ćwiczą się w tej zabawie osoby ubiegające się o najwyższe urzędy i o łaskę monarchy. Dlatego też od dzieciństwa wprawiają się w tę zabawę, choć nie zawsze mogą się poszczycić szlachetnym urodzeniem lub wielką edukacją. Gdy jaki wielki urząd, bądź przez śmierć, bądź przez popadnięcie w niełaskę, co się często zdarza, wakuje, 5 lub 6 kandydatów podaje cesarzowi memoriały, ażeby mieli pozwolenie bawienia jego cesarskiej mości i dworu skakaniem po linie. Kto skacze najwyżej, bez upadnięcia, ten otrzymuje urząd. Zdarza się często, że wielkim dostojnikom i ministrom każą na sznurze tańczyć dla pokazania swej zdatności i przeświadczenia cesarza, że nie stracili swego talentu. Flim Nap, wielki podskarbi, ma zaszczyt, że może na sznurze wyskoczyć przynajmniej na cal wyżej, niżeli którykolwiek z panów w całym cesarstwie. Widziałem go nieraz, jak wyczyniał koziołki na deszczułce drewnianej przywiązanej na sznurze nie grubszym od sznurka do pakowania w Anglii. Przyjaciel mój, Reld Resal, pierwszy sekretarz Rady Przybocznej, jeżeli mnie wzrok jemu przychylny nie myli, jest pierwszy w tych sztukach po podskarbim. Inni znaczniejsi urzędnicy są sobie prawie równi.

0: pewni co do talentu. Bywają też rozrywki częstokroć przyczyną smutnych przypadków, których znaczna liczba zapisana jest w archiwach cesarskich. Sam widziałem, jak dwóch albo trzech kandydatów połamało sobie nogi. Ale daleko większe jest niebezpieczeństwo, kiedy sami ministrowie otrzymują rozkaz popisania się swoją zręcznością, ponieważ niezwyczajnie się mocując dla przezwyciężenia siebie samych i przewyższenia innych, każdy prawie choć raz szkodliwie upada, a niektórzy po dwa i trzy razy. Powiadano mi, że rok przed moim przybyciem Flimnap byłby bez wątpienia kark skręcił, gdyby jedna z poduszek cesarskich, przypadkiem na ziemi leżąca, nie osłabiła siły upadku.
1: Ciąg dalszy powieści Jonathana Swifta Podróże Gullivera w interpretacji Jerzego Bończaka usłyszą Państwo jutro około 21.50.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
3: Co powinniśmy wiedzieć o urlopach przed wakacjami? Czy pracodawca może nie puścić nas na urlop, jeśli mamy małe dziecko? Kiedy szef może odwołać pracownika z urlopu? Na wszystkie pytania słuchaczy odpowie ekspert w studiu i przy telefonie.
4: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Tu Polskie Radio Warszawa.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Reklama.
14: Ogłoszenie społeczne.
15: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
16: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
15: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
16: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
15: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
16: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
15: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
16: To działam.
14: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
17: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Dwugodzinny korek tworzy się na autostradzie A4 na wysokości punktu poboru opłat Brzęczkowice. Tak informują nasi słuchacze, choć wcześniej zdecydowanie wzmożony ruch jest również na wysokości Trzebini. Problemy z przejazdem mają ci z Państwa, którzy zmierzają z Rzeszowa do Krakowa, również autostradową czwórką. Droga jest przewężona już na wysokości Bochni.

0: i korek ma 13 km. Na drodze krajowej numer 79 w miejscowości Osiek motocyklista potrącił pieszego. Tam także nie ma możliwości przejazdu. Już od 19.30 służby kierują Państwa objazdem. W województwie dolnośląskim w pobliżu węzła Krzywa, czyli również na autostradzie A4, zablokowany jest lewy pas w drodze do Wrocławia, a tam zderzyły się 3 samochody osobowe. Służby zablokowały także drogę w województwie mazowieckim. To droga krajowa numer 60 między Płockiem i Drobinem. Tam jest kolizja 2 samochodów osobowych. Służby są na miejscu i kierują Państwa na objazd. A kolejny wypadek to droga krajowa numer 48. Od Żywu Tomaszów Mazowiecki w miejscowości Ossa zderzyły się 2 samochody osobowe. Na miejscu działają również służby ratunkowe, ponieważ jak wiadomo jedna osoba została ranna, a droga zablokowana jest zarówno w kierunku Łodzi, jak i w stronę Lublina. Także Centrum Kontroli Ruchu Autostrady A1 informuje, że po godzinie 19.30 na bramkach wyjazdowych w Nowej Wsi w kierunku Łodzi zakończyły się już utrudnienia drogowe, także to są dobre informacje, jeżeli chodzi o przejazd, a my cały czas czekamy również na informacje od Państwa, radiokierowców 22 513 11 11. Tutaj można podawać informacje z tras, powtórzę raz jeszcze, 22 513 11 11.
1: Minęła 21, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Synoptycy ostrzegają przed burzami, po nawałnicy zakłócenia w ruchu pociągów w okolicach Słupska. Kogo wystawi koalicja rządząca w wyborach na prezydenta Krakowa? Nowa Lewica jutro ma wystawić własnego kandydata. Niemiec Aleksander Zwieriew, triumfatorem tenisowego turnieju French Open w Paryżu. Uwaga na burze. Na znacznym obszarze Polski mogą wystąpić w pasie od Suwałk do Radomia. Do tej pory jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 94 razy, mówi rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej starszy kapitan Wojciech Gralec.
2: Najwięcej interwencji odnotowano w województwie pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim oraz małopolskim. Głównie interwencje polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywaniu wody z zalanych posesji.
1: Tymczasem po burzy uszkodzona została sieć trakcyjna na szlaku kolejowym Harnowo-Słupskie-Słupsk. Na tory spadło drzewo, mówi kapitan Kamil Padusiński ze Słupskiej Straży Pożarnej.
3: Po godzinie 15.40 otrzymaliśmy informację, że na tor kolejowy pomiędzy miejscowościami Słupsk i Ustka spadło drzewo. Na miejscu obecne są teraz 3 zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej.
1: Przewoźnik wprowadził zastępczą komunikację autobusową. Kogo wystawi obóz rządzący w wyborach na prezydenta Krakowa? Czy będzie to kandydat Koalicji Obywatelskiej popierany przez resztę ugrupowań? Z medialnych doniesień wynika, że Koalicja Obywatelska naradza się w tej sprawie z Polskim Stronnictwem Ludowym. Potwierdza to poseł Koalicji Paweł Bliźniuk.
4: Nie chcę spekulować, to są rozmowy, które są kuluarowymi, natomiast tutaj nasza decyzja będzie bazowała przede wszystkim na tym dobru, interesie mieszkanek Krakowa i mieszkańców Krakowa, bo ich przyszłość z punktu widzenia tej wspólnoty samorządowej jest najważniejsza.
1: Ludowcy w rozmowach kuluarowych namawiają największego koalicjanta na wybór osoby spoza polityki. Europoseł PSL-u Adam Jarubas przyznaje, że w przypadku Krakowa warto pójść mniej utartą drogą.
5: My otwarcie mówimy o tym, że chcemy wesprzeć wspólnego kandydata i takie rozmowy trwają po to, żeby zoptymalizować szanse na jego wybór. Polityka nie zawsze może przysłużyć się tutaj dobremu wyborowi.
1: Dotychczas oprócz kandydatki partii Razem Aleksandry Owcy kandydowanie na prezydenta Krakowa zapowiedzieli Michał Drewnicki z PiS, Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, Michał Klimek z ugrupowania Grzegorza Brauna, a także Grażyna Zofia Świat z bezpartyjnych samorządowców Małopolski oraz były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś i celebrytka Marianna Schreiber. Jutro Nowa Lewica ma natomiast najprawdopodobniej ogłosić, że kandydatką tej partii w wyborach na prezydenta Krakowa będzie Daria Gosek-Popiołek. Wołodymyr Zełenski próbował umówić spotkanie z Władimirem Putinem przez rosyjskiego miliardera Romana Abramowicza, pisze Financial Times. Gazeta podaje, że były właściciel londyńskiego klubu piłkarskiego Chelsea przekazał Kremlowi propozycję spotkania, ale Moskwa nie była zainteresowana rozmowami.
6: Według ustaleń brytyjskich

0: Gazety Abramowicz odwiedził Kijów pod koniec maja. To właśnie wtedy Zełenski miał przekazać przez rosyjskiego miliardera wiadomość dla Putina. Deklarował w niej gotowość do bezpośrednich rozmów. Byłoby to pierwsze spotkanie obu przywódców od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jak podaje Financial Times, Kijów chciał w ten sposób pokazać, że nadal jest gotowy do szukania politycznego rozwiązania konfliktu, zwłaszcza w sytuacji, gdy amerykańskie próby doprowadzenia do zawieszenia broni nie przynoszą przełomu. Na propozycję odpowiedział sam Putin podczas forum gospodarczego w Petersburgu. Przyznał, że otrzymał ofertę spotkania, ale nie widzi powodów, aby do niego doszło. Rosyjski przywódca ocenił, że Ukrainie zależy przede wszystkim na zatrzymaniu rosyjskiej ofensywy. Abramowicz od początku wojny pozostaje jednym z nielicznych Rosjan utrzymujących kontakty zarówno z Moskwą, jak i z Kijowem. Brał udział w pierwszych rozmowach po rosyjskiej inwazji oraz przy wymianach jeńców. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Niemiec Aleksander Zwieriew zwyciężył w wielkoszlemowym tenisowym turnieju French Open w Paryżu. W spotkaniu finałowym Zwieriew wygrał z Włochem Flavio Cobollim. A wczoraj w turnieju kobiet triumfowała Rosjanka Mirra Andrijewa, która pokonała Polkę Maję Chwalińską. Ale nasza tenisistka, grając w finale, przeszła do historii. Zaczynała bowiem rywalizację w Paryżu od kwalifikacji. Maja Chwalińska czuje dumę z tego, co osiągnęła.
3: Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę nie mogę mieć do siebie pretensji, więc myślę, że mogę być z siebie zadowolona i dumna z tego, co zrobiłam i co osiągnęłam.
2: Jutro rano Maja Chwalińska wyląduje w Warszawie na lotnisku Chopina. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: W nocy pochmurno na północy i wschodzie kraju, przelotne opady deszczu, na północy także zanikające burze. Temperatura od 10 do 14 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich około 8-9, wiatr słaby, na północy umiarkowany, w czasie burz porywisty.
1: Klimat.
2: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub nawet bardzo dobra. Około 1/5 prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Historia to nie tylko Pompeje czy Biskupin, nie tylko dylematy Mieszka I czy kampanie wojenne XVII wieku. Historia to ty i ja, to nasze rodziny i przyjaciele, to kim dzisiaj jesteśmy, jak żyjemy i o czym myślimy. To nasze wspomnienia i nasze marzenia o tym, co było kiedyś. To wreszcie przeszłość, która wpływa na nas tu i teraz. Audycja Historia Bliska, o tym, jak dziś widzimy przeszłość i jak przeszłość wpływa na nas dziś. Michał Wójcik, zapraszam. Najbliższy poniedziałek po godzinie 21:00, tylko w Jedynce. Jedynka, to ci dopiero historia.
1: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Wywiad rzeka.
1: Dzień dobry, nazywam się Remigiusz Grzela i do audycji Wywiad Rzeka zapraszam osoby, które pomagają nam zrozumieć świat, ale też które mają w nim swoją fascynującą historię. Osoby, które znam albo które bardzo chcę poznać i zadać im swoje pytania, te proste, bo prowadzą najdalej w myśl zasady, że wszystko zostało powiedziane, ale i wszystko zostało do powiedzenia. Sposób, w jaki ludzie patrzą na świat, ich doświadczenie bardzo mnie wciąga. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Daniela Olbrychskiego, aktora. 13 filmów Andrzeja Wajdy, 10 głównych ról. Policzyłem, że do roku 1990 zagrał pan 100 ról filmowych i telewizyjnych, także bo to teatry, telewizji i potem od 90 kolejne ponad 200 ról telewizyjnych, filmowych. Nie mówię też o rolach teatralnych. Bardzo dziękuję, że przyjął pan zaproszenie do tej rozmowy.
2: Dziękuję.
1: Od razu zapytałbym, kiedy po raz ostatni poczuł pan się naprawdę młody? Albo ostatnio, kiedy poczuł pan się naprawdę młody?
2: Dzisiaj rano, bo ja zawsze dzień zaczynam od

Do takich nudnych ćwiczeń brzuszków jeszcze zanim wstaje z łóżka. Potem koci grzbiet, potem taka maszyna wibrująca, którą wymyślili.

0: Jak się do tego dodaje trochę ćwiczenia, to 10 minut na tej maszynie to odpowiednik, no, co najmniej godziny ćwiczeń bez maszyny. I tym zaczynamy dzień. I Krystyna, i ja zawsze. Także od razu po tej maszynie czujemy, no nie powiem ile lat, ale dużo młodsi.
1: Jeździ pan konno?
0: Ostatnio zaniedbuję się trochę, bo strasznie dużo różnych zajęć mam, także mój koń jest trochę na mnie obrażony. Ale tak, jeżdżę. Mam własnego konia już kolejnego, rasy quarter horse. To nie znaczy, że to jest ćwierć konia, tylko że to są najszybsze koniki w wyścigach na ćwierć mili. Czyli około 400 metrów, tak? I one są rzeczywiście strasznie, tak jak najlepszy rasowy motocykl. Od razu wchodzą w pełny galop i gdy się ma własnego konia, to trzeba go jeździć przede wszystkim. Więc tak jakieś 80-100 razy w roku jestem przeciętnie w siodle, bo wakacje, no to go zabieram ze sobą do domku na Podlasiu, w rodzinnym moim Drohiczynie, tam jest stajenka i tam jeżdżę już codziennie.
1: A koń pana odmładza, czy młodniejecie razem?
0: Młodniejemy razem, tak, bo koń też nie tylko potrzebuje, ale żąda ruchu.
1: Pan mówił o jeźdźcu, ale też powiedział pan kiedyś o Andrzeju Wajdzie, którego stulecie obchodzimy, że właściwie Andrzej Wajda dla aktora był kimś takim, jak jest jeździec dla konia.
0: To mi to przyszło do głowy, kiedy coś mówiłem o nim z okazji odsłonięcia jego placyku na Żoliborzu, jego imienia. I oczywiście była tam na tym otwarciu jego jedyna córka, moja chrześniaczka Karolina. I tak chcąc użyć jakiejś ładnej metafory, spojrzałem na nią, a ona genetycznie po mnie miłość do koni odziedziczyła. Jest wspaniałą amazonką, trenerką i hodowczynią też koni. I przyszło mi to porównanie, że Andrzej Wajda był dla aktorów czym idealny jeździec może być dla konia. To znaczy daje temu koniowi ogromną miłość, poczucie swobody. Przez tą miłość do tego konia daje temu koniowi, mimo że jest osiodłany i tutaj na mundsztuku, poczucie wolności, a jednocześnie spokój w głowie konia, że ten jeździec nie pozwoli mu na popełnienie błędu, w razie czego, gdyby taki błąd mu przyszedł do głowy. I oczywiście wspaniałe są te najbardziej utalentowane konie, tak jak najbardziej utalentowani aktorzy, ale i koniom utalentowanym, aktorom dziwne czasami pomysły do głowy przychodzą, często szalone, które dobry jeździec i dobry reżyser umie wykorzystać, ale jednocześnie koń i aktor ma poczucie, że ten mistrz jego nie potrafi mu popełnić błędu, który by go kosztował czasami bardzo dużo.
1: A te szalone pomysły, które przychodziły do głowy właśnie, o których pan wspomniał przed chwilą.
0: On nie lubił aktorów, którzy biernie czekają na wskazówki reżysera, że a to proszę stanąć tu, a teraz szybciej, a teraz może by się pan uśmiechnął. Nie, Andrzej wyznawał zasadę, którą nieraz w czasie współudziału w jakichś jego konferencjach prasowych czy wywiadach z nim, które mnie bardzo dużo uczyły. Mówił, że najważniejsze to jest wybrać odpowiedniego aktora do odpowiedniej roli, a potem dać mu dużo swobody. Oczekiwał od aktorów, by go zaskakiwali. I mówił nam nieraz, no ale skoro ja panią, pana w tym obsadziłem, to z nadzieją, że pan o tej postaci wie więcej ode mnie. I to mnie ciekawi. Także daje pani panu całkowitą swobodę. I jeżeli czymś mnie pan ciekawym zaskoczy, to ja tylko będę się starał nie zepsuć tego kamerą, tylko jeszcze to jakoś podnieść wyżej. On tak z nami pracował. Wie pan, to pamiętam spotkanie z nim przed jego takim kultowym filmem, gdzie się wziął za kultową sztukę, które się wydawało i sam byłem, mówię o weselu, i sam byłem gwałtownym przeciwnikiem filmowania tej sztuki.

0: powiedziałem: Andrzeju, no wyłożymy się. To jest wierszem, to jest teatralne. Szalenie, nie damy rady. Połamiemy sobie zęby wszyscy. Oczywiście nie połamaliśmy sobie zębów. I w tej chwili ktoś, kto ośmiela się reżyserować wesele, jest obciążony tym garbem, że i on sam, i widzowie będą to porównywali filmowej wersji Andrzeja Wajdy jako wzorca Sevr. On nas zebrał, pamiętam, w Krakowie była pierwsza scena, kręcenie wyjazdu, czego w sztuce oczywiście nie mogło być, że z Kościoła Mariackiego dorożkami państwo młodzi i wszyscy goście dorożkami jadą, odjeżdżają do Bronowic, prawda? I on nas zebrał dzień przedtem i powiedział tak: szczęśliwy jest ten dyrektor teatru, tak się mówi, że ma zespół, w którym jest obsada do wszystkich ról w Weselu Wyspiańskiego. I że wtedy można zagrać tymi aktorkami i aktorami wszystko, sztuki antyczne, Szekspira, całą klasykę polską, rosyjską, współczesną, amerykańską, dajmy na to. No to ja, mówi Wajda, jestem uprzywilejowanym dyrektorem, bo mam wymarzonych aktorów do wymarzonych ról Stanisława Wyspiańskiego. W związku z tym, kochani moi, zagrajcie mi to pięknie, a ja postaram się tego nie zepsuć kamerą.
1: Tak, i postawił naprzeciwko pana Ewę Ziętek, młodziutką. Położył nawet debiutującą.
0: Koło mnie położył,
1: tam,
0: tak.
1: Między innymi wiem, że Izabela Trojanowska też była brana na jakimś castingu, czy były castingi wtedy, tak, na zdjęciach próbnych. Tak. Ale właśnie Ewę Ziętek zupełnie wtedy aktorkę było, nie, tak, młodą, nie grającą.
0: Ona
1: nie
0: była w szkole teatralnej. Ja równolegle kręciłem Potop w Częstochowie, wysadzałem Kolubrynę i różne inne brewerie, które Sienkiewicz wymyślił, wykonywałem. Ja wieczorem mnie wożono jeszcze, bo grałem Hamleta, Beniowskiego w Teatrze Narodowym i był taki dzień, gdzie miałem bardzo trudne sceny w Częstochowie, potem podróż do Teatru Narodowego, gdzie być może grałem Hamleta, i po ciężkim dniu zdjęciowym przychodziłem na studio, bo wnętrze chaty Bronowickiej kręcone było na chełmskiej zbudowanej dekoracji. No i było tam łóżeczko takie małżeńskie, jak się okazuje, chłopskie takie. I się tam kładłem w oczekiwaniu po charakteryzacji do wąsów kmicicami dolepiano. Tym taką brudkę młodopolską, cwikierki potem przed kamerą.
1: Pół kmicica, pół młodego pana.
0: Tak, i ja tam się kładłem i przysypiałem w oczekiwaniu na moją scenę. Budzę się, a leży koło mnie, bo to Wajda mi położył, piękna, rozłożysta, młoda dziewczyna pachnąca. I ja tak z tego snu obudziłem się. Co ja robię? Zaraz kmicic, Hamlet, tu jestem w scenie. I co to za kobieta, tu dziewczyna koło mnie leży, taki skulony siedziałem. A Wajda, który czekał na to moje obudzenie, mówił: o, właśnie, tak mi graj. To zdumienie, że kto to tu leży koło ciebie, z kim to ty się ożenił. Tak mi graj, powiedział. Czekał na moje obudzenie, co, jak ja zagram. I rzeczywiście grałem tak tą postać, że chwilami, ach, że zachwycony, a raczej zaraz, co ja tu robię. I stąd w sposób automatyczny przyszedł mi pomysł, żeby pod muzykę Poloneza Ogińskiego w pewnym momencie z tej chaty się wyrwać i zatańczyć Poloneza w błocie, bo to jego prawdziwą naturą było, chciałem zaznaczyć.
1: Wajda najważniejszym reżyserem jest dla pana?
0: Trudno tak mówić. To jest trochę tak, jak odpowiedź, piękna odpowiedź Meryl Streep, gdy jej zadawano pytanie, które z tych ról swoich ona najbardziej lubi, to ona powiedziała: te wszystkie moje role to są moje dzieci, ja wiem lepiej, które są mniej, które bardziej udane, ale ja je wszystkie kocham, bo je w sobie nosiłam w szczęściu i bólu, rodziłam i wiem lepiej od krytyków, które mi się bardziej udało, które nie, ale to są moje dzieci, o żadnym z nich

0: nie mogę powiedzieć nic złego. Z reżyserami to jest trochę tak, trudno powiedzieć, że to raczej my jesteśmy ich dziećmi.
1: Wspomniał pan przed chwilą właśnie to zdanie Meryl Streep i sobie pomyślałem, że tak jak pan właśnie Ewę Ziętek widział na początku, jak ona się robiła aktorką w tym filmie Wesele, pan widział też początek Meryl Streep, co to też mało kto mógł, nie wiedząc jeszcze, co będzie z tej aktorki.
0: Tak, prawda? Jak jechałem pierwszy raz do Hollywood z nominowanym do Oscarów, to ogromny sukces, historyczny polski film Potop, raptem znalazł się wśród piątki nominowanych do Oscara za najlepszy film nieangielskojęzyczny. Pamiętam, jak się wybierałem w tę podróż z Jurkiem Hoffmanem, on mi powiedział, wiesz, jak będziesz wracał, bo nie ma bezpośredniego lotu, wtedy nie było, z Kalifornii do Polski, to przez Nowy Jork, to a nuż będzie grana moja sztuka Strindberga, którą w Uniwersytecie New Haven wyreżyserowałem, to może cię Elka czy Rzeska by zabrała na to przedstawienie, zwróć uwagę na taką dziewczynę.
1: Wajda to powiedział.
0: Tak, tak, mówimy przed odlotem. Zwróć uwagę, jeśli będziesz miał okazję zobaczyć, na dziewczynę, która gra córkę Eli Czyżewskiej. Takie krótkie nazwisko, zapomniałem, krótkie nazwisko, ale już wtedy, jak z nią pracowałem, powiedziałem sobie, że jeśli za parę lat ona nie będzie wielką gwiazdą kina amerykańskiego i światowego, to przeceniamy profesjonalizm Amerykanów. No i rzeczywiście patrzyłem na tą sztukę i ta dziewczyna, no powiedzieć, przykuwała uwagę, to mało. To ona po prostu lśniła. Ela grała bardzo pięknie też. Elę znałem, ale do tej dziewczyny nie mogłem oderwać oczu. I potem, ponieważ to były urodziny akurat Elki, w tym czasie, może tego dnia nawet, Melka miała taki pokoik wynajęty przy tym uniwersytecie, urządziła taki bankiecik po tym na swoje święto i jednocześnie na moją cześć wracałem z Hollywood. I Potop wtedy przegrał z Armakordem, no ale był nominowany. I ci aktorzy szalenie patrzyli na mnie, no bo to byli aktorzy no z Off-Broadway trochę. A tu ja z wielkiego świata wracam. Aktor Andrzeja Wajdy, Meryl Streep przed pracą z Wajdą, jak grzeczna, bardzo młoda aktorka, obejrzała masę filmów Wajdy. W niektórych brałem ja udział, nawet nie niektórych, tylko bardzo często. I ona tak siedziała na dywanie, ja w krzesełku, i dolewała mi wódeczki, wypytując mnie o najrozmaitsze sceny z Brzeziny na przykład. A jeszcze z nią jeszcze łączy mi się taka anegdota, bo jak byłem już po paru latach, miałem wśród nominowanych filmów for the best foreigner film dwa filmy z moim udziałem, czyli Blaszany Bębenek i Nasze Panny z Wilka. Oba te filmy były nominowane. No Panny z Wilka, mimo to ogromny sukces, że taki skromny film został nominowany, ale z Bębenkiem wtedy no, nie mógł wygrać. I rano się budzę w dniu tej ceremonii, budzi mnie telefon w słuchawce, jest Żunia Czyżewska z Nowego Jorku i mówi do mnie, no słuchaj, tak w wielkim świecie żyjesz, wieczorem będzie ta gala, tam wspaniałe gwiazdy poznasz. Ja mówię, ja znam tylko jednego, Kirka Douglasa. Mówi, no ale tam będzie na pewno Meryl Streep, bo nominację miała za Kramer kontra Kramer. I ja mówię do Elki, no bardzo chciałbym ją poznać. Właśnie w tej sprawie dzwonię. Wiedziałam, mężczyźni, a ty szczególnie, są nieuważni. Otóż ta dziewczynka, która ci wódkę nalewała, wypytując cię o filmy Wajdy, to właśnie nazywa się Meryl Streep. I byłam przekonana, że nie skojarzyło ci się, bo na scenie była daleko, a u mnie w pokoiku było ciemno. Ja rzeczywiście nie rozpoznałem Meryl, oglądając Kramer kontra Kramer jeszcze w Polsce. I uratowała mi honor małojecki, bo rzeczywiście bankiet po Oscarach. Siedzę przy dobrym stoliku, bo Oscar za Blaszany Bębenek, ja siedzę z Schlendorfem. I patrzę tyłem, stoi z Oscarem w ręku Meryl.

0: Wielskim, z kim się żegna, bo już gdzieś miała wychodzić. Musiałem ją ściągnąć wzrokiem, bo się odwróciła i jako żywo, tak jak to przewidziała Helka, z krzykiem Daniel rzuca mi się w ramiona. Oskar mnie uderzył w plecy i gdyby Helka nie zadzwoniła, no to bym powiedział, jak idiota, ale skąd my się znamy? Czego żadna kobieta by nie darowała. Pomyślałem sobie, jak to dobrze, że ta Elka to przewidziała, bo bym wyszedł na idiotę.
1: I tak myślałem o tym teraz, jak pan mówił, opowiadał tę historię, to myślałem o tym, że też nigdy nie wiadomo, jakim punktem odniesienia się jest dla kogo, prawda? Bo jak pan grał Hamleta w Związku Radzieckim, i Baryżnikow stał oparty pod ścianą, pan przyjechał z zachodu, czyli przyjechał z Warszawy, prawda, z Hamletem, to z kolei Baryżnikow patrzył na pana jak na gwiazdę z zachodu.
0: Tak, on mi potem, jak poznawał nas w Paryżu, Romek Polański, bo akurat Baryżnikow coś tam robił, no pewnie tańczył wtedy w Paryżu, już jako wielka gwiazda, to Misza rzeczywiście patrzył na mnie jeszcze oczyma tego studenta z Leningradu, którym był, gdy myśmy grali tam Hamleta w reżyserii Hanuszkiewicza. I ten największy tancerz nie XX wieku, no XX wieku też, ale w związku z tym cywilizacji, bo w poprzednich wiekach chyba lepiej nie tańczono. Patrzył na mnie trochę oczyma właśnie tego studenta jeszcze baletu Kirowa. I tak się poznaliśmy.
1: I macie kontakt, tak?
0: Tak, tak, tak, tak. On zresztą pięknie się wypowiedział po agresji Putina na Ukrainę. Powiedział, rozumiem nienawiść do kogoś takiego jak prezydent Rosji. Rozumiem nawet pogardę do społeczeństwa rosyjskiego, która pozwala swoim przywódcom na takie zbrodnie, ale zwracam się z apelem do świata, żeby się nie odwracać plecami do rosyjskiej kultury. I tu go rozumiem.
1: Do rozmowy z Danielem Olbrychskim wrócimy za chwilę.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Daniel Olbrychski, Remigiusz Grzela, wywiad rzeka. Ja się zastanawiałem też, patrząc na pana biografię, czy pan, buntując się, czy protestując, nie kalkulował, że był pan przecież młodym człowiekiem, kiedy podpisał pan list przeciwko represjom wobec robotników, kiedy podpisał pan list 8, no tam już nazwiska typu Wanda Wiłkomirska, prawda, Marian Brandys, bardzo...
2: Ksiądz Zieja.
1: Zofia Kuratowska, no przecież mógł pan przypuszczać, że to się władzy nie spodoba,
2: nie, że... wiedziałem nawet, że to się władzy nie spodoba, ale jednak Polska, jak słusznie powiedział, był to kiedyś inny mój przyjaciel rosyjski, była to Kudżawa, i z wszego socjalistycznego lagera Polska является samym wesołym barakom z całego obozu socjalistycznego. Polska zdaje się być najweselszym barakiem, że u nas jednak takich brutalnych konsekwencji na protesty przeciwko działalności władz nie było, nawet w najczarniejszych czasach, no może pomijając te czasy stalinowskie. Myśmy sobie zawsze pozwalaliśmy, ryzykując mniej niż ryzykowali to chcący coś jakby się buntować nasi przyjaciele Moskale. Tam nie ma żartu.
1: Wanda Wiłkomirska wyjechała za granicę. Pan wtedy miał represję w telewizji, znaczy w tym sensie, że Otello choćby poszedł na półkę.
2: To było po pierwszym liście, tak, tak. W 76, tak, te represje w Radomiu i na
1: Wurstak.
2: Tak, tak.

0: To było wtedy, tak, miałem szlaban tam w telewizji, no ale to takie represje dosyć demokratyczne jeszcze, tak, w telewizji Szczepańskiego, Krwawego Maćka, jak go nazywano, nie byłem przez lata, ale to również też jakby też spowodowały, jak to w Polsce, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, jak mówiła moja poprzednia żona świętej pamięci Zuzia Łapicka, nie ma tego złego, co by na dobre nie weszło, myśląc o mnie. I to były takie, które spowodowały to, że w czasie tych kilkunastu miesięcy pierwszej Solidarności i odsłonięciu pomnika stoczniowców na wybrzeży, komitet budowy tego pomnika, gdzie również byli Wajda i Penderecki, a na czele sam Lech Wałęsa, mnie spotkał zaszczyt, że czytałem apel poległych przy odsłonięciu tego pomnika, gdzie wybrano mnie nie tylko dlatego, że miałem wyjątkowo ładną dykcję, ale dlatego, że oni czuli, że jestem jednym z nich, że w ich obronie często.
1: Tak, ale czym stała dla nich był ten apel wtedy, prawda? Czym dla tych ludzi, którzy tam przyszli wtedy był ten apel? Pamięta
0: no
1: pan
0: był, to? No był czymś takim, co jakby ten tłum, bo tam chyba z milion osób było przed tym placem, gdzie ten pomnik stoi, bo jeszcze w uliczkach z kilometr stały tłumy i na odległość no, większą niż 300 metrów, gdzie głos się niesie podobno na sekundę 300 metrów, bo jak czytałem, wymieniałem nazwisko, to ten tłum odpowiadał mi, jest wśród nas spontanicznie i do mnie tylko taka fala leciała, as, bo to zanim ten kilometr głosów do mnie doszedł, to tak jak echo.
1: Żadna rola nie przyniesie takiego...
0: I ja wtedy pomyślałem, że słusznie, że mnie wybrał Wałęsa do tego czytania, bo robotnik, jak sugerowałem, że to powinien czytać jeden z nich, ten apel, nie dałby rady, bo po pierwszym takim jest wśród nas, by się albo rozpłakał, głos by mu się załamał, a ja jednak doświadczony aktor do występowania nieraz przed tłumami miałem profesjonalną.
1: Ale nie załamał
0: technikę.
1: Się panu głos w tym miejscu pod tym pomnikiem?
0: Nie, nabrałem
1: pod tym
0: powietrza
1: pomnikiem.
0: I czytałem, jak to potem oglądałem, bo to zarejestrowane było, że widać było po pierwszym nazwisku, jak ta fala tych głosów uderzyła, jest wśród nas, as. To ja tak tylko sekundę nabrałem powietrza i sunąłem dalej. Bo ważne, żeby płakał widz, a nie ten, który czyta te głosy.
1: Pan chodził też na procesy do sądu, należnie na procesy działaczy Solidarności.
0: Tak, bo gdy miałem podpisany kontrakt na jesieni z Józefem Lozejem do filmu według prozy Roger Vaillant, La Truite, czyli Pstrąg z Isabelle Huppert, i miałem tam zacząć zdjęcia z końcem roku, albo na początku już 82. Isabelle Huppert, Jean Moreau miałem im partnerować. No ale gdy przyszedł stan wojenny, wyłączone telefony, żadnego kontaktu ze światem, pomyślałem sobie, no to już przepadł ten film, przepadły możliwości wyjazdu. No to jestem tu w tym kraju, w którym się dzieje coś takiego, no to się trzeba przynajmniej fajnie w tym zachować, no. I wyszedłem natychmiast naprzeciw pomysłowi, żeby najodważniejsi byli internowani, ale zostało paru znaczących staruchów, dwie kobiety, których nazwiska pan wymienił przed chwilą, i miałem ten być zaszczyt, był to dla mnie, że ci inicjatorzy tego listu zwrócili się, żebym ja również podpisał, jednocześnie ostrzegając mnie, że jako najmłodszy i najbardziej medialny w tym okresie wśród nich, że na mnie spadną najostrzejsze tego podpisu konsekwencje. No i trochę tak było. Tak. Chodziłem na procesy, bo siedziałem na jednym krzesełku, bo nie było już miejsca. Ja się spóźniałem, które zatrzymywał mnie pół krzesła Jerzy Popiełuszko. I też uznawano to, że to były demonstracje. No i tak, to były demonstracje.
1: A kto pana nauczył właśnie bunt?

0: talentu i odwagi.
1: Bo ja wiem, może dobra literatura, której miałem szczęście dużo grywać, czyli przez siebie przepuszczać, może rodzice, może dobre książki. Dużo źródeł jest tego, co kształtuje charakter ludzi, tylko trzeba umieć z tego korzystać. Czasami to są rodzice, czasami dziadkowie, czasami mądry nauczyciel, mądre lektury. Bardzo ładnie napisał taki wiersz fajny, Młynarski, gdzie można po twarzy poznać, ile i jakie książki człowiek przeczytał. Miałem szczęście, może nie tak dużo czytać, bo za dużo aktor musi się nauczyć na pamięć. Przez ten czas, jak się uczę roli na pamięć, to mógłbym przeczytać o kilka książek więcej. Ale skoro gra się w dobrej literaturze, to tę literaturę się przepuszcza znacznie głębiej przez siebie niż nawet najbardziej wnikliwy czytelnik, czyli kształtowała mnie największa literatura cywilizacji.
0: I to z niej wypływa to, muszę również powiedzieć, nie?
1: Również, niewątpliwie tak.
0: A dzisiaj pan często ma takie poczucie, że chce powiedzieć nie?
1: Ale dzisiaj to nie wiąże się to z jakimiś ekstra przykrymi konsekwencjami. To odwaga staniała. Na szczęście.
0: A pocięcie wystawy Uklańskiego w Zachęcie w roku 2000 to był performance, czy to był bunt?
1: Jedno i drugie, ponieważ performance oczywiście, tak, w najlepszym tego słowa znaczeniu, gdy się dowiedziałem, że coś takiego jak ta wystawa istnieje w Zachęcie, mówi pan, jeszcze opatrzona szalenie głupim i bezczelnym komentarze autora, no nie autora. Autorem to byli różni fotosiści z kilkudziesięciu filmów, których bohaterowie, wielcy aktorzy, nie tylko polscy, z całego świata, z Marlonem Brando, między innymi Jean-Paulem Belmondo.
0: Dodajmy w tych nazistowskich mundurach.
1: I pan Uklański, nazwisko może nie warto wspominania, a opatrzył wyjątkowo kretyńskim komentarzem, że jest coś uwodzicielskiego w uniformie nazistowskich oficerów, skoro najwybitniejsi aktorzy świata, w tym również polscy, tak chętnie ubierali się w te mundury. Jak gdyby w bezmyślności swojej nie dotarło do niego, że myśmy ubierali te mundury w filmach, które były gwałtownym protestem przeciwko nazizmowi. Tak jak Młode Lwy, gdzie Marlon Brando, jak dzielny nasz kapitan Kloss, który przecież...
0: Stanisław Mikulski. A gdyby ta interpretacja była inna właśnie, to by pan się decydował na to?
1: Nie, i wtedy mi powiedział mój adwokat, nieżyjący już Smoktunowicz, powiedział, oczywiście możesz wytoczyć proces, że bez twojej zgody użyto komercyjnie twojej twarzy, ale ten proces wygrasz, ale po jakichś kilku latach, znając polskie sądy, gdzie już nikt nie będzie pamiętał, o co tam chodzi. Jeżeli chcesz, żeby tę wystawę zdjęto i to z hukiem zdjęto, zrób skandal, powiedział mi. Nie odważył cię tobie wytoczyć procesu i przewidział słusznie, bo Zachęta, mimo że miała ochotę, nie wytoczyła mi procesu za zniszczenie kilku obrazów. Natomiast bardzo mądry i ówczesny minister, wówczas z ramienia PiS-u, potem zmienił barwy, pan Ujazdowski, minister kultury w owym okresie, nakazał zamknięcie tej wystawy Andrzej Rotenberg.
0: A nie miał pan takiego poczucia, że przysparza tej kuratorce i dyrektorce właśnie Zachęty wtedy takiego kłopotu, to zresztą myślę w jakimś sensie przyspieszyło też koniec tej dyrekcji Andy Rotenberg.
1: Byłem trochę w tym bezlitosny, bo uważałem, że zgoda na taką wystawę bez zgody właścicieli tych twarzy, czyli nas, aktorów, użytych do tego. Ja wiedziałem, że będę miał minutę najwyżej na rąbanie i zwinie mnie ochrona, co też się stało. Wiedziałem, że nie powinienem tylko swojej twarzy porąbać, do czego miałem prawo, ale będzie efektownie, jak jeszcze paru aktorów zdążę porąbać, ale zwróciłem się do tych aktorów z pytaniem. Zwróciłem się do Staszka Mikulskiego, Klossa, jego zdjęcie tam było, i Janka Englerta, który też się zdał.

0: Zdarzyło mu grać ubrany w mundur niemiecki. Czy się zgadzają? Zgodzili się. A Jean-Paul Belmondo, bo chciałem, żeby to nabrało światowego również wymiaru, wysłałem do niego pytanie. I on, nie było wtedy chyba mailów, chyba faksem mi odpowiedział po francusku. Gdybym był w Warszawie, rąbałbym razem z tobą. No, że miałem wszelkie podstawy, żeby te cztery obrazy porąbać, zanim mnie rzeczywiście zwinęli.
1: Mówi pan to z satysfakcją, człowieka.
0: Tak, absolutnie. Ale nie wiedziałem, żeby było w tym chóra Mołojeckiej opowieści same takie brawurowe i piękne reakcje. Również obrzydliwość polskiego charakteru również się pojawiła. Obrzydliwość społeczeństwa polskiego, o której Norwid pisał, jesteśmy wielkim narodem, ale żadnym społeczeństwem i objawia się to w każdym do dnia dzisiejszego. No, społeczeństwo, które dwa razy na prezydenta wybiera kogoś takiego jak Duda, a puentuje to wybraniem pana Nawrockiego na prezydenta Polski, nie jest społeczeństwem wybitnym. Łagodnie mówiąc, jak Norwid to nazywał, żadnym społeczeństwem jesteśmy. A przedtem jeszcze o mało naszym prezydentem po raz pierwszy po 1989 roku nie został być może podstawiony agent KGB, czyli pan Tymiński. I w ostatniej chwili na kolanach błagający Mazowiecki błagał swój elektorat, żeby w finale głosować jednak na Wałęsę, a nie jakiegoś pana z czarną teczką.
2: Do rozmowy z Danielem Olbryskim wrócimy za chwilę.

0: Daniel Olbrychski, Remigiusz Grzela, Wywiad Rzeka. Mówiliśmy o tym czasie, kiedy pan bardzo dużo grał, też pan wspomniał też te wielkie gwiazdy, z którymi pan grał choćby we Francji, ale nie tylko, bo pan grał w całej Europie. 60., 70. lata, prawda? Pan był absolutnie rozpoznawalny w Europie. To były pana takie królewskie lata?
1: Wie pan, znowu wracamy do Wajdy. No jeżeli ktoś gra w wieku 19 lat w filmie tak ważnym dla Polski i tak rozpoznawalnym na świecie jak Popioły, które otwierają poza konkursem, dla mnie trochę niestety poza konkursem, festiwal w Cannes, niestety mówię, bo jak w 66 roku pojechałem pierwszy raz na festiwal, do Cannes rzeczywiście otwierały Popioły, nie były w konkursie. I był bankiet na cześć polskiej delegacji. Przewodnicząca jury Sophia Loren, gdy wtedy ówczesny wiceminister kultury, ojciec dwóch wspaniałych artystów, pan Zaorski, prawda, był na czele polskiej delegacji i powiedział, no proszę Danielu, niech pan zaprosi przewodniczącą jury do tańca, grają Walczyka. Ja zaprosiłem Sophię Loren, uważając, żeby za bardzo się do jej pięknego biustu nie przytulać. Ona mi powiedziała, że żałuje, że ten film nie jest w konkursie, bo ona pierwsza by głosowała na to, żeby mi dać nagrodę jako młodemu aktorowi. To byłaby trampolina wtedy w Cannes. Ale ten film i to spotkanie z Wajdą w tym wczesnym wieku, jak pan mówi, uczyniły mnie rozpoznawalnym przynajmniej w środowisku filmowym, gdzie również goście zza oceanu byli na tym festiwalu, między innymi Nicolas Ray, nomen omen, jak Mikołaj Ray, prawda, pochodzenia gdzieś tam z pradziadów polskiego, prawa ręka Eli Kazana w Actor Studio, reżyser między innymi Buntownika bez powodu z Jamesem Deanem. Ciupasem chciał mnie przenieść do Hollywood wtedy, ale to były inne czasy. Wtedy, gdybym się spóźnił z oddaniem paszportu, bym już tego paszportu przez lata nie dostał i

0: zostawałaby mi tylko emigracja.
1: Ale musiał pan takie też mieć takie poczucie, że pan ma charyzmę, oprócz tego, że ma talent, że jest taką gwiazdą europejską.
0: Pan, gdybym nie miał talentu, nie byłoby o czym mówić. To jest zawód elitarny, gdzie naprawdę proporcjonalnie na 10 tysięcy czy na 100 tysięcy populacji zdarza się ktoś obdarzony talentem do tego zawodu. No takie różne, nawet bardziej chyba surowe to są kryteria niż w sporcie, bo w sporcie jeszcze można ogromną pracą wypracować wspaniałe wyniki, a jeśli ktoś nie ma talentu w aktorstwie, to żadna praca.
1: A charyzma? Bo ilekroć...
0: A na charyzmie to się nie znam. To
1: ilekroć spotykałem jakieś europejskie aktorki przy różnych zawodowych okazjach, to zazwyczaj padało pytanie, a Daniel?
0: A czy to były ładne aktorki? A
1: kochał się pan w aktorkach też?
0: O, nie tak często. Nie tak często. Ja na przykład już od razu w pierwszym swoim filmie z Andrzejem Wajdą, no za partnerki miałem dwie najbardziej kochane w Polsce i słusznie aktorki, czyli bohaterkę Szatana z siódmej klasy, Pole Raksę i absolutną gwiazdę wtedy, młodziutko jeszcze 25-letnią Beatę Tyszkiewicz. Bardzo bym się i w jednej i w drugiej zakochał, ale Pola już była szczęśliwą żoną drugiego operatora tego filmu, Andrzeja Kostenki, a z Beatą zaczynał się wielki romans z Andrzejem Wajdą, także nie miałem najmniejszych szans na wzajemność, a potem byłem blisko, lubiłem się bardzo z wieloma aktorkami polskimi i niepolskimi, ale romansem się to chyba zakończyło może raz tak naprawdę. Chyba tak. I tego romansu jest wynikiem mój już 30-paroletni syn z Barbarą Sukową.
1: Czuł się pan królem życia wtedy, w tamtych latach właśnie?
0: Nie miałem kiedy, wie pan. Ja się czułem tak jak, też jak ze sportu, który kształtował moją nie tylko tężyznę fizyczną i sprawność fizyczną, która pozwalała mi stawać brawurowo naprzeciwko różnym zadaniom, często karkołomnych w filmach, nie używałem dublerów. Zresztą bardzo mi zdanie Banderasa podzielałem jeszcze wcześniej, zanim Banderas je wymówił, że nie korzystam z dublerów, bo ja ich bardzo lubię i szanuję. I bym po prostu bardzo był zmartwiony, jakby coś się stało złego, gdyby mnie zastępowali w jakichś ryzykownych scenach. Po prostu czułem, że po jakimś każdym sukcesie, że trzeba będzie to w następnych zadaniach udowadniać, że ten sukces nie był przypadkowy. To nie jest ani nadmierna skromność, ani kokieteria, tylko tak to jest. Że
1: ścigać się ze sobą też?
0: Tak, jak się odniosło sukces tak wcześnie, no to istnieje ryzyko, że już ten sukces może być trudny do powtórzenia. Ale no, miałem niebywałe szczęście. O,
1: tak, bo
0: w tym zawodzie jeszcze ta szczypta szczęścia jest niezbędna, a ja nie miałem szczypty. Ja miałem szczęście garściami, które los mi rzucał.
1: Że napisaliście z żoną książkę Dary Losu, która jest opowieścią o tych...
0: To są dary losu, poznawanie niezwykłych ludzi, jakie miałem szczęście. I to jeszcze nawet przed rozpoczęciem jakby mojej tak zwanej kariery aktorskiej.
1: Otwieracie tę książkę Tołstojem, że szczęściem w życiu jest mieć samo życie.
0: Same bolszoje szczęście w życiu, eta żyć, powiedział Tołstoj. Największym szczęściem w życiu jest żyć.
1: Jak ta kariera się działa, bo ona od razu nabrała rozpędu pana przypadku, bo to był Hamlet u Hanuszkiewicza, prawda?
0: No to ale to zaczęło się od Andrzeja Wajdy, a może jeszcze wcześniej od studia Konica, gdy byłem jeszcze w liceum. Prowadził Andrzej Koniec, późniejszy współreżyser filmów z Klosem. Andrzej Koniec, który prowadził młodzieżowe studio poetyckie i wtedy jeszcze rozdarty między tym, kim być w życiu, czy wybitnym sportowcem, czy jeszcze kimś tam innym, a może próbować coś w aktorstwie, no ale w wieku 16 lat to jeszcze nie było takie zdefiniowane.

0: zbudowane i on nauczył nas, no przynajmniej mnie, że ładnie powiedzieć wiersz jeden lub drugi, to może bywa trudniej niż przebiec na 800 metrów poniżej 2 minut, bo uprawiałem biegi średnie też. I to, ta miłość do tego rozchuchał w nas Andrzej Konic w tym studiu, bo to była i Magda Zawadzka, i Janek Engler, i Witek Dębicki, i Jola Zykun.
1: Irena Karel.
0: Irena Karel, Marek Perepeczko. On zgromadził licealistów. Potem następnym krokiem była szkoła teatralna, której ja akurat rok tylko uczęszczałem, bo sam rektor ówczesny, Jan Kreczmar, już życzył mi tego, bym już poszedł swoją drogą.
1: Magisterkę obronił pan 15 lat temu. Tak
0: bo to było wynikiem propozycji, jaką mi ówczesny rektor, nieżyjący już Andrzej Strzelecki, był rektorem. I ja prowadziłem równolegle z Krysią Jandą, tak z doskoku, masterclass. Ja uczyłem wiersza studentów trzeciego roku, a Krysia robiła scenki aktorskie. Wymienialiśmy się tylko tymi połówkami tych studentów, połówkami grup. I Strzelecki mówił: o, widzę, że polubiłeś to bardzo, studenci też cenią lekcje z tobą, to może byś na etat pomyślał w mojej szkole. Ja sobie myślę, w moim wieku już tyle propozycji, tu się pomyliłem, mieć pewnie nie będę. No to dlaczego nie? Polubiłem tę pracę z młodzieżą. Ale mówię, tylko wiesz, w wyższej uczelni to papierki trzeba mieć. Ja mówię, jakie papierki? No jakiś tytuł naukowy, rozumiesz? Czyli musiał być tak jak studenci trzeciego roku, zaliczyć całą teorię. No już w praktyce nie będziemy cię egzaminowali, ani z języków obcych. I potem napisać prasę magisterską, obronić ją. Ja to szalenie potraktowałem poważnie. Przygotowałem się do wszystkich egzaminów, zdałem je celująco, napisałem pracę magisterską, obroniłem ją przed komisją i czekam na propozycję, że od października następnego roku akademickiego obejmę. No ale był jakiś bunt chyba profesorów. Nie powiedziano mi po nazwisku, kto tam najbardziej się buntował, żeby mnie przyjąć do grona pedagogów, że już w roku akademickim rektor tej propozycji nie powtórzył. A masterclass to robiłem masę w Europie, w bardzo wielu uczelniach artystycznych.
1: A jaki był pana Hamlet? Miał pan...
0: Czyli zostałem się jak ten głupi z tytułem magistra.
1: Jaki był pana Hamlet? Miał pan 25 lat.
0: A ja nie widziałem go.
1: Ale pan miał go w sobie. Jaki był?
0: Sprawiał mi wielką przyjemność, a publiczności pewnie też, bo w ciągu 4 lat zagrałem go w Teatrze Narodowym w sali na 1000 miejsc, no ponad 400 razy. I grałbym pewnie jeszcze dłużej, ale w pewnym momencie powiedziałem do Hanuszkiewicza, już wyrosłem z tej inscenizacji. Jak to wyrosłeś? Już się zestarzałem. Mówię, jak to? Masz 29 lat, zacząłem grać, miałem 25. Byłem w owym czasie no, jednym z młodszych aktorów.
1: Teraz 21 miał tak, teraz Hamlet w Narodowym.
0: Hamlet w reżyserii Englerta, znakomity zresztą chłopak. Świetne przedstawienie.
1: Hugo Tarys.
0: Tak, tak. Mówię, no Adamie, no, udzielałeś wywiadów, że twoja koncepcja to były moje reakcje na różne sytuacje, które mi stwarzałeś na scenie. No to teraz by to były inne reakcje. Jak to? No przykładowo powiedziałeś Zosi Kucównie, wtedy twojej żony, a mojej matce w sztuce Gertrudy, że w czasie sceny, gdzie Hamlet robi straszną awanturę matce, w domu powiedział do Zosi: słuchaj, jak Danek będzie blisko ciebie i cię będzie lżył z słowami Szekspira, trzaśnij go z całej siły w twarz. Zobaczymy, co zrobi. Ja o tym nie wiedziałem. I gramy już chyba w kostiumach. I raptem buch, czuję straszne uderzenie tu w lewy policzek. I ja natychmiast jak automat oddałem Zosi. I zamarła cała sala, bo studenci już byli na tej próbie. Ktoś nawet krzyknął. I my tak stoimy naprzeciwko siebie. I Zosi i mnie z bólu łzy płyną. I ja

0: Miałem sekundę taką. Uderzyłem matkę w sztuce. Uderzyłem moją kochaną koleżankę, żonę dyrektora, ukochaną Zosię, a mam jeszcze pół stronicy monologu. Co mam robić? Wszystko to trwa sekundę. Obsunąłem się jej po ciele i wtuliwszy głowę, jak to się pięknie mówi, w jej łono, zwracając jednocześnie twarz lekko w kierunku widowni, kończyłem ten monolog, lżąc ją, płacząc. I tak zostało 400 razy grane. Mitygowaliśmy oczywiście siłę już z tych uderzeń. I powiedziałem, wiesz, Adam, wyrosłem, to ci powiem na tej przykładzie. Gdybyś w tej chwili zaskoczył mnie tym uderzeniem w twarz na próbie, to co byś zrobił? Nie oddałbyś? Nie. Ja mam 4 lata więcej. W międzyczasie mi się dziecko urodziło. Jestem innym człowiekiem. Bym popatrzył, wyciągnął rękę, pogłaskał zewnętrzną stroną dłoni po policzku matkę Gertrudę Zosię Kucówną i powiedział: dobranoc, matko. Zrozumiałem. Musiałbym wszystko przereżyserować. Gramy tylko te przedstawienia, gdzie są bilety sprzedane i zdejmuję sztukę z afisza. Taki był Adam i wiedział, że już no, nie mogę grać czegoś, czego już biologicznie nie uzasadniam. Jestem innym człowiekiem.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Daniel Olbrychski, Remigiusz Grzela, Wywiad Rzeka.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. 4 pory roku.
3: Co powinniśmy wiedzieć o urlopach przed wakacjami? Czy pracodawca może nie puścić nas na urlop, jeśli mamy małe dziecko? Kiedy szef może odwołać pracownika z urlopu? Na wszystkie pytania słuchaczy odpowie ekspert w studiu i przy telefonie.
4: 4 pory roku w Jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
11: O, jeszcze to.
12: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
10: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
13: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
12: Dajcie wszyscy święty.
10: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
9: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
14: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Zapraszam na wiadomości z dróg. Słuchacze w wielu wiadomościach piszą o drodze wojewódzkiej 632. To miejscowość Dębę przed Warszawą. Na moście na rzece Narew wciągnie się kilkunastokilometrowy korek, w którym niektórzy z Państwa stoją już prawie 2 godziny. Lecz to tylko jedna z wielu informacji o trasach przed Warszawą. Najpoważniejsza sytuacja jest cały czas na S7, gdzie na wysokości portu lotniczego Warszawa-Modlin od wielu godzin ustawia się gęsty sznur samochodów i jest niemożliwy przejazd. Ten zator ma już 11 km i kończy się za Czosnowem. Na wspomnianym odcinku S7 wielu z Państwa zjeżdża też na węźle na drogę krajową nr 62 w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego. Tam niestety również też tworzy się gęsty korek, a także droga krajowa nr 16. Kierowcy stoją w gęstym 2-kilometrowym korku, zarówno w

w kierunku Olsztyna, jak i w drodze do Ostródy, czyli województwo warmińsko-mazurskie, a dokładniej miejscowości Dłużki, gdzie było zderzenie samochodu osobowego i motocykla. Jak wiadomo, jedna osoba jest ranna. Droga jest przejezdna, prowadzony jest ruch naprzemienny, ale można też ominąć to utrudnienie trasą ekspresową, czyli przez Ostródę dojechać do Olsztynka i na węźle Olsztynek zachód zjechać na S51. Dalej trzeba zjechać na S16, czyli obwodnicę Olsztyna i przykładowo na węźle Olsztyn-Jaroty wjechać do miasta. Także mamy aktualizację. Nie było wcześniej możliwości przejazdu, a teraz wprowadzony jest ruch naprzemienny. To droga krajowa nr 60, odcinek Płock-Drobin, dokładniej miejscowość Niszczyce-Pieńki, 84 km, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. 22 513 1111. Czekamy na wiadomości z dróg.

0: Minęła 22, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Na dużym obszarze Polski obowiązują ostrzeżenia o burzach. Mogą one wystąpić w pasie od Suwałk do Radomia. Do tej pory w związku z burzami strażacy musieli interweniować ponad 90 razy. Najwięcej w województwach pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim oraz małopolskim. W okolicach Słupska po burzy były zakłócenia w ruchu pociągów, mówi Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
1: Na jednotorowej linii kolejowej ze Słupska do Ustki na szlaku Harnowo-Słupskie-Słupsk po przejściu burzy drzewo spadło na tory. Została uszkodzona sieć trakcyjna, która spowodowała przerwę w ruchu pociągów. Na miejsce skierowane zostało pogotowie sieciowe i drogowe, natomiast przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową.
0: Przywrócono już normalny ruch pociągów na odcinku Słupsk-Ustka. Posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego jutro przed południem, a jednym z punktów odebranie orderu prezydentowi Ukrainy. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki. W reakcji na nadanie przez Wołodymyra Zełenskiego, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych, imienia bohaterów UPA. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki jest przekonany, że jutrzejsze posiedzenie kapituły zakończy się tak, jak chce tego prezydent Nawrocki.
2: Może dojść do odebrania orderu i będzie to decyzja słuszna, ponieważ no, nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki Wojska Ukraińskiego. Jednostki Wojska Ukraińskiego bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
0: Na potrzebę szukania kompromisu w relacjach z Ukraińcami zwraca z kolei uwagę posłanka Lewicy Karolina Zioło-Pużuk.
3: Uważam, że należałoby jeszcze poczekać z decyzją o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, dlatego że wszystkie nagłe gesty w relacjach międzynarodowych nie są wskazane.
0: Wczoraj w Warszawie był przedstawiciel prezydenta Ukrainy Kryl Budanow. Rozmawiał z wicepremierem, szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Po rozmowie pojawiły się tylko relacje z odbycia spotkania bez przedstawienia szczegółowych ustaleń. Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył z wizytą do Wielkiej Brytanii. W planach jest spotkanie z brytyjskim premierem Keirem Starmerem, a także rozmowy z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Friedrichem Mercem. Tematem będzie obrona Ukrainy, współpraca w dziedzinie obronności i perspektywy dyplomatycznego zakończenia wojny.
4: To są aktualności jedynki.
0: Na części terytorium Jordanii rozległy się syreny alarmowe. Wcześniej Iran zaatakował Izrael. To odpowiedź na dzisiejsze naloty na południowe dzielnice Bejrutu. To pierwszy irański atak na Izrael od 8 kwietnia. Sondażowe wyniki przedterminowych wyborów parlamentarnych w Kosowie dają zwycięstwo rządzącej partii premiera, centrolewicowemu narodowemu ugrupowaniu Albina Kurtiego. Samo ustanowienie prawdopodobnie uda się stworzyć rząd, ale impas w sprawie wyboru prezydenta będzie trwał.
5: Jedno z badań Exit Poll daje partii premiera 42, a drugie ponad 48% poparcia. Do parlamentu weszłyby jeszcze trzy ugrupowania plus kilka partii mniejszości narodowych. Dzięki ewentualnemu poparciu części partii mniejszości narodowych Albinowi Kurtiemu po raz kolejny uda się utworzyć gabinet. Problemem wciąż może być wybór prezydenta. Tu potrzebne są 2/3 głosów parlamentarzystów. Nie udało się to przez kilka miesięcy, dlatego rozpisano przedterminowe wybory. Tak samo może być tym razem, bo wszystkie partie okopały się na pozycjach i nie zamierzają ustąpić. Kosowo przeprowadziło 3 wybory parlamentarne w ciągu 1,5 roku. Tym razem frekwencja była bardzo niska, głosowało niecałe 35% uprawnionych, czyli o 10 punktów procentowych mniej niż w grudniu. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Papież Leon XIV w Hiszpanii spotkał się dziś z przedstawicielami

0: Świata kultury, biznesu i sportu w Madrycie. Apelował o dialog na rzecz dobra wspólnego. W spotkaniu uczestniczył aktor Antonio Banderas, który mówił o zadaniach sztuki. W spotkaniu uczestniczyło około 15 tysięcy osób, które długą owacją powitały papieża. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy pochmurno na północy i wschodzie Polski, przelotne opady deszczu także, a na północy również zanikające burze. Temperatura od 10 do 14 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich około 8-9. Wiatr słaby, na północy umiarkowany, w czasie burz porywisty.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
6: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
7: Mikrofon,
8: kamera,
7: radiowe studio,
8: scena.
9: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
5: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama. Autopromocja.
11: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
12: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
11: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
12: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
11: Sekrety mundiali.
12: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
11: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
12: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
11: Andrzej Janisz
12: i Filip Jastrzębski.
11: Zapraszamy.
1: Autopromocja.

koncercie Chopinowskim programu Pierwszego Polskiego Radia. Witam Państwa, Adam Rozlach. Rozpoczynamy kolejne wydanie naszego niedzielnego spotkania. Dziś Dinara Clinton będzie bohaterką audycji, a posłuchamy jej płyty nagranej w sierpniu 2016 roku w naszym reprezentacyjnym studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Na płycie znajdujemy m.in. sonatę bemol op. 35, także barkarole fistur op. 60, jest polonez c-mol drugi z op. 40 i fismol op. 44 i jest jeszcze nocturn g-mol trzeci z op. 15. Zanim przedstawię Państwu główną pozycję audycji, czyli sonatę bemol, chciałbym Państwu przybliżyć niejako tę postać. Edukację muzyczną Dinara Clinton rozpoczęła w wieku 5 lat w Charkowie. Ukończyła z wyróżnieniem Moskiewską Centralną Szkołę Muzyczną pod kierunkiem Waleria Piaseckiego oraz tamtejsze Konserwatorium Czajkowskiego pod kierunkiem Elisy Wirsaładze. Ukończyła też studia magisterskie

u Diny Parachiny i była pierwszą laureatką prestiżowego stypendium tej szkoły, Royal College of Music w Londynie, Benjamin Britten Fellowship. Dinara uczęszczała również na kursy mistrzowskie w Lake Como Piano Academy, współpracowała z Borysem Petruszańskim w Imola Piano Academy.

występowała na wielu bardzo ważnych festiwalach, w tym na Progetto Marta Argerich w Lugano, na festiwalu w Cheltenham, na festiwalu pianistycznym w La Roque d'Anteron w Prowansji. Występowała także w takich salach koncertowych jak Wigmore Hall, Royal Festival Hall w Londynie, jak Berlińska Filharmonia i tamtejszy Concert House. Grała także w Elbphilharmonii w Hamburgu, w Gewandhausie Lipskim, w salach tokijskich, m.in. Sumida, Trifony Hall, w Cleveland, Severance Hall, w wielkiej sali konserwatorium Piotra Czajkowskiego, a występowała ze znakomitymi orkiestrami tej rangi co Londyńska Filharmonia, czy Royal Philharmonic Orchestra, czy orkiestry z Lucerny, czy też z Sankt Petersburga. Dinara łączy karierę sceniczną, estradową, koncertową z pracą pedagogiczną. Uczy w Royal College of Music i w Yehudi Menuhin School. Jak napisał o niej Władimir Krajniew, to niezwykła wirtuozeria, energia i moc połączone z najgłębszym zrozumieniem idei wykonywanych kompozytorów, wykonywanych utworów. A Andras Schiff napisał takie zdanie: wykonanie etiud transcendentalnych Lista w jej wykonaniu, Dinary Clinton, to rzecz zdumiewająca. Jest to prawdziwa wirtuozka, urodzona pianistka grająca niezwykle naturalnie. I może jeszcze jedno słowo od Elizy Wirsaładze, od jej profesorki. To genialna pianistka, która łączy w sobie wyjątkowe umiejętności wykonawcze i posiada także głęboki potencjał wykonawczy. A skoro mówiłem o płytach, to może jeszcze dodam, że właśnie chyba najważniejszą jej pozycją fonograficzną jest album z etiudami o transcendentalnej trudności Lista, który się spotkał z fantastycznymi zupełnie recenzjami. Został wybrany przez BBC Music Magazine za płytę miesiąca. No i jest jeszcze ta płyta, którą mam dziś z sobą, płyta Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, a jej najnowszą pozycją fonograficzną jest płyta z kompletem sonat Sergiusza Prokofiewa. Rozpoczynamy w koncercie chopinowskim programu Pierwszego Polskiego Radia od sonaty B-moll, występ Dinary Clinton, grana koncertowym Steinwayu. Część pierwsza grana jest charakterem, bardzo pewnie, wyraziście, poważnie. Jest to pianistka z temperamentem, ale i z lirycznym talentem. Bardzo pięknie na przykład prowadzi melodię tria w skercu sonaty, nadając przy tym takie dość ostre i właściwie dynamiczne rysy tym skrajnym ogniwom drugiej części właśnie skerca. Myśli o całości utworu, potrafi budować napięcie, ciekawie układa te wszystkie zróżnicowane części jako jedną wielką całość, co uważam za bardzo duży walor tej artystki. Świetne skerco, świetny marsz żałobny, spokojnie kroczący, raczej lirycznie i nostalgicznie, aniżeli dramatycznie. No i mamy jeszcze bardzo dobry finał, niespokojny, ale świetnie zagrany od strony pianistycznej. No to słuchajmy i podziwiajmy Dinary Clinton w opusie 35 Fryderyka Chopina, czyli w czteroczęściowej sonacie B-moll.

Witolda Lutosławskiego w sierpniu 2016 roku. Słuchają Państwo koncertu Chopinowskiego w programie pierwszym Polskiego Radia i występu tej znakomitej ukraińskiej pianistki. Dinara Clinton zagra nam teraz Barcarolle Fistur, którą zaczyna dość leniwie, bardzo spokojnie. Już zwróciłem na ten jej spokój szczególną uwagę przy interpretacji sonaty, no ale w końcu rzecz Barcarolli dzieje się w gondoli, gdzie płynie para zakochanych młodych ludzi i o nich Dinara Clinton potrafi tutaj zadbać. To bardzo czuły portret tych dwojga zakochanych postaci. Nigdzie nikomu się tu nie śpieszy. Dobra, ciekawa Barcarolla. Dla mnie najlepszy jest sam finał, bo najwięcej w nim zdecydowania i wyrazowego sedna. I zaraz potem posłuchamy Nocturnu G-moll trzeciego z opusu 15. I tutaj jest dość duży spokój, ale spokój o artystycznych znamionach, tak bym go określił. Zawsze wydawało mi się, że jest to pianistka o ogromnym temperamencie, a tu zjawiskowe, liryczne, spokojne spoglądanie na muzykę Fryderyka Chopina. Jej gra nigdzie nie nuży i chyba na tym przede wszystkim polega jej pomysł na muzykę mistrza Fryderyka.

To było opus 35 Fryderyka Chopina, czyli sonata bemol, grana przez Dinarę Clinton, nagrana w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda.

Dinara Clinton interpretowała nam barkarolę Fistur op. 60 oraz Nocturne G-moll, trzeci z op. 15, oczywiście Fryderyka Chopina, bo słuchali państwo koncertu chopinowskiego programu pierwszego Polskiego Radia. Już na samo zakończenie chciałbym zaproponować wysłuchanie choć jednej etiudy z trzech ze zbioru Méthode de Méthode, Moscheles'a i Fétis'a. Niechaj będzie to pierwsza etiuda F-moll w tempie Andantino, płynąca gładko, spokojnie. Słyszy się tutaj ten jej szacunek dla treści, dla kompozytora, dla tej idei. Uwielbiam te etiudy, uwielbiam może nade wszystko tę pierwszą, więc posłuchajmy jej. A ja już państwu dziękuję wraz z Joanną Włoczewską, która audycję realizowała. Adam Rozlach.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Historia to nie tylko Pompeje czy biskupin, nie tylko dylematy Mieszka I czy kampanie wojenne XVII wieku. Historia to ty i ja, to nasze rodziny i przyjaciele, to kim dzisiaj jesteśmy, jak żyjemy i o czym myślimy. To nasze wspomnienia i nasze marzenia o tym, co było kiedyś. To wreszcie przeszłość, która wpływa na nas tu i teraz. Audycja Historia Bliska, o tym, jak dziś widzimy przeszłość i jak przeszłość wpływa na nas dziś. Michał Wójcik, zapraszam. Najbliższy poniedziałek po godzinie 21:00, tylko w Jedynce. Jedynka, to ci dopiero historia.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Reklama. Radio Kierowców.
7: Emilia Kleszczewska, zapraszam na ostatnie dzisiaj wiadomości z dróg. W dalszym ciągu utrudniony jest dojazd do Warszawy przez ekspresową siódemkę. Korek zaczyna się przed Czosnowem, gdzie cały czas w korku ustawiają się kierowcy. Dalej mocno przewężona jest także droga krajowa nr 7 przez Dziekanów Leśny i Łomianki. Poza tym w województwie łódzkim przewężona jest część ekspresowej czternastki. To wyjazd z Łodzi przed węzłem Emilia w kierunku Gdańska. Natomiast bezproblemowy przejazd jest już na drodze krajowej nr 60, na drodze krajowej nr 74 oraz na autostradzie A4. Zostały także wprowadzone aktualizacje odnośnie drogi krajowej nr 48. Przypominamy, to odcinek od Żywu, Tomaszów Mazowiecki, miejscowość Ossa, gdzie na 34 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe, jedna osoba została ranna i tam w tym momencie wprowadzony jest ruch naprzemienny. Droga krajowa nr 16 to odcinek Ostróda-Olsztyn, miejscowość Dłużki, 114 kilometr, gdzie zderzył się samochód osobowy z motocyklem. Jak wiadomo, tam również jedna osoba jest ranna i droga najpierw była całkowicie zablokowana, ale w tym momencie możliwy jest przejazd także jednym pasem naprzemiennie. I mimo tych kilku odcinków, gdzie trwają jeszcze prace, to sytuacja na drogach w Polsce jest już coraz lepsza. Przypominamy, droga krajowa nr 60 to odcinek Płock-Drobin w pobliżu właśnie samej miejscowości Drobin, gdzie po godzinie 20 zderzyły się dwa samochody osobowe. Droga była najpierw całkowicie zablokowana, następnie wprowadzony był przejazd.

0: Minęła 23, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Na początek niespokojny Bliski Wschód. Iran zaatakował rakietami Izrael. To odpowiedź na dzisiejsze naloty na południowe dzielnice Bejrutu. Zginęły w nich 2 osoby, a ponad 20 zostało rannych. Izraelska armia przekazała, że zagrożenie już minęło.
1: Około 22 czasu miejscowego izraelska armia poinformowała o pierwszych rakietach lecących z Iranu w kierunku Izraela. Zostały zestrzelone, ale zaraz po nich wykryto kolejne. To pierwszy irański atak na Izrael od 8 kwietnia. To ostrzeżenie, by zaprzestać zła. Każde nowe działanie spotka się z jeszcze bardziej druzgocącą reakcją i większymi kosztami, napisał na portalu X Mohsen Rezai, doradca wojskowy najwyższego przywódcy Iranu, Mojtaby Chameneiego. Wcześniej zdecydowaną odpowiedź na dzisiejszy atak Izraela na południowe, kontrolowane przez proirański Hezbollah dzielnice Bejrutu, zapowiadali wysocy przedstawiciele irańskiego reżimu. Podkreślali również, że atak na stolicę Libanu przerwie negocjacje pokojowe ze Stanami Zjednoczonymi. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: O eskalacji konfliktu został poinformowany prezydent USA. Donald Trump zapowiedział, że siły zbrojne Stanów Zjednoczonych są w stanie gotowości, a on sam nie jest zadowolony z takiego obrotu zdarzeń i chce, by strony konfliktu wróciły do negocjacji. Trump twierdzi też, że w najbliższych dniach podpisze porozumienie z Iranem. Teraz Niemcy. Zawieszono loty na lotnisku w Monachium. Wieża kontrolna została ewakuowana po tym, jak pojawił się tam zapach dymu. Bliższe szczegóły na razie nie są znane. Wołodymyr Zełenski zapowiedział dalsze uderzenia na cele położone głęboko na terytorium Rosji. W wywiadzie dla brytyjskiej telewizji Sky News udzielonym tuż przed spotkaniem z premierem Wielkiej Brytanii, Keirem Starmerem na Downing Street, ukraiński prezydent podkreślił, że Kijów będzie odpowiadał na rosyjskie ataki coraz bardziej zdecydowanie. Jak stwierdził, Ukraina nie zamierza prowadzić wyłącznie wojny obronnej.
2: Zdaniem Zełenskiego Rosja rozumie jedynie język siły i presji. Ukraiński przywódca ocenił, że Władimir Putin będzie gotowy do poważnych rozmów dopiero wtedy, gdy Moskwa odczuje pełne skutki działań militarnych Ukrainy oraz międzynarodowych sankcji. Zełenski zapowiedział też, że przeniesie wojnę na terytorium Rosji. Oni mieszkają w Petersburgu, w Moskwie. Pokazujemy im, że będziemy bliżej i bliżej. Przeniesiemy wojnę na teren, z którego ona przyszła do nas. Powiedział prezydent Ukrainy. Zełenski podkreślił, że Ukraina rozwija własną produkcję rakiet i dronów, a nowe technologie pozwalają prowadzić operacje daleko od linii frontu. Jak zaznaczył, ukraińskie bezzałogowce są już w stanie docierać do dużych rosyjskich miast. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
0: Przywrócono ruch pociągów na odcinku Słupsk-Ustka po usunięciu drzewa z torów i naprawie uszkodzonej sieci trakcyjnej. Kilkugodzinne utrudnienia spowodowała gwałtowna burza, która przeszła w okolicy Słupska. A w związku z burzami strażacy interweniowali w sumie do tej pory ponad 94 razy. Najwięcej w województwach pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim oraz małopolskim, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
4: Głównie interwencje polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywaniu wody z zalanych posesji.
0: Burze mogą teraz jeszcze wystąpić w pasie od Suwałk do Radomia. I jeszcze w aktualnościach przenosimy się do Opola, gdzie dobiega końca Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Swój jubileusz obchodził tam dziś legendarny zespół Lady Punk, który gra od 45 lat i wiele jego piosenek na stałe zapisało się w historii polskiej muzyki. Łączymy się ponownie z Anną Zakrzewską, która jest w opolskim amfiteatrze. Dobry wieczór. No cóż, Lady Punk chyba po raz kolejny zachwycił publiczność.
5: Zgadza się. Muzycy wykonali swoje największe przeboje i patrząc na energię, z jaką poruszał się chociażby Janusz Panasewicz, aż trudno uwierzyć, że robią to już od 45 lat. Na co komu dziś, to jedna z wielu piosenek, którą dziś tu usłyszeliśmy, ale

0: Skoro jubileusz, no to nie zabrakło oczywiście spontanicznych życzeń od publiczności. Osoby z widowni, z którymi rozmawiałam, mówiły mi, że nie mogło ich tu zabraknąć, bo wychowywali się na twórczości Lady Punk.
1: Bardzo się podobało, generalnie bardzo spektakularnie przygotowane show, także ja jestem osobiście pod wielkim wrażeniem.
2: Znamy wszystkie teksty na pamięć, jesteśmy wielkimi fanami, do tego ta atmosfera, amfiteatr, coś wspaniałego.
0: Teraz jeszcze trwa koncert poświęcony twórczości Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej. Na scenie, jak słyszymy, Olga Bończyk, która wykonuje utwór O Romeo, więc wieczór powoli dobiega końca, ale myślę, że dla wielu ten 63. festiwal w Opolu zostanie na długo w pamięci.
3: Anna Zakrzewska, dziękuję za relację z Opola. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Sport, Grzegorz Nowaczyk. Niemiecki tenisista Aleksander Zwieriew zwyciężył w wielkoszlemowym turnieju French Open. W finale Zwieriew wygrał w 5 setach z Włochem Fabio Cobollim. Mecz trwał ponad 4 godziny. Dla 29-letniego Zwieriewa to pierwszy triumf w imprezie wielkoszlemowej w karierze. Wczoraj w turnieju kobiet triumfowała Rosjanka Maria Andrzejewa, która pokonała Maję Chwańską 6-3 i 6-2. Dziś Polka opisuje, jak wyglądała jej noc po najważniejszym meczu w życiu.
5: Nie, pospać się nie udało kompletnie. Chcieliśmy też zgromadzić się, moja rodzina przyjechała, moi przyjaciele, także cały team i właśnie moi najbliżsi się zgromadzili, poszliśmy sobie coś zjeść, spędzić fajnie czas. Tak wyglądał wczorajszy wieczór.
4: Ci z Państwa, którzy chcą osobiście pogratulować Polsce sukcesu, będą mieli taką okazję już jutro. Samolot z Mają Chwalińską na pokładzie wyląduje na lotnisku w Warszawie o godzinie 9:25. Piłkarz reprezentacji Danii Christian Eriksen, który w trakcie meczu Mistrzostw Europy w 2021 roku stracił przytomność, znów zasłabł na boisku. Do zdarzenia doszło w drugiej połowie towarzyskiej potyczki z Ukrainą w Odense. Zawodnik jest przytomny, został odwieziony do szpitala, ale spotkanie zostało zakończone. Polskie siatkarki przegrały z Chinami 1-3 w czwartym meczu turnieju Ligi Narodów w Nankinie. To pierwsza porażka biało-czerwonych, które wcześniej pokonały Belgijki, Czeszki oraz Serbki. Rozgrywająca Katarzyna Wenerska mówi o tym, co w starciu z Chinkami sprawiło Polkom największą trudność.
6: Nasza zagrywka jakby w pewnych momentach, myślę, że od drugiego seta gdzieś tam odpuściłyśmy trochę tą zagrywkę, dużo błędów i później jak już nasza zagrywka, oddawałyśmy im trochę i było ciężko, żeby te środki zatrzymać i myślę, że to tak najbardziej.
4: Następny turniej Ligi Narodów z udziałem Polek od 17 czerwca w Bangkoku.
7: Pogoda.
3: W nocy burze mogą pojawić się jeszcze w północno-wschodnich i wschodnich regionach kraju, ale stopniowo będą zanikały. Lokalnie silne zamglenia, nad ranem krótkotrwałe mgły, zwłaszcza w południowych i północnych częściach kraju. Temperatura w nocy od 11 do 13 stopni.
7: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
8: Co powinniśmy wiedzieć o urlopach przed wakacjami? Czy pracodawca może nie puścić nas na urlop, jeśli mamy małe dziecko? Kiedy szef może odwołać pracownika z urlopu? Na wszystkie pytania słuchaczy odpowie ekspert w studiu i przy telefonie.
7: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam. Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Kulturalna jedynka.
1: Dobry wieczór Państwu, Magda Mikołajczuk, kłaniam się. Za chwilę porozmawiamy o biografii wyjątkowego, ale też bardzo tajemniczego człowieka, przedwojennego perkusisty i fordansera Augusta Browna, Nigeryjczyka, który od początku lat 20. XX wieku mieszkał w Polsce, podobno mówił gwarą warszawską i brał udział w Powstaniu Warszawskim. Oprócz tego Ewa Hajne przyjrzy się młodemu reżyserowi Kamilowi Białaszkowi i jego Hamletowi w Teatrze Powszechnym w Warszawie. A w cyklu Spotkanie z Martyna Podolska porozmawia z aktorem Łukaszem Simlatem. Zapraszam Państwa.
0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Czarnoskóry fordanser w Warszawie. Taki tytuł ma książka Krzysztofa Karpińskiego, a chodzi o Augusta Browna, Nigeryjczyka, który był urodzony w roku 1895. W 1922 pojawił się w Warszawie, po raz drugi zresztą, bo w 21 przyjechał tutaj z taką trupą teatralną i stał się Polakiem, stał się warszawiakiem, podobno mówił gwarą, był fordanserem i perkusistą, brał udział w Powstaniu Warszawskim. I właśnie jemu jest poświęcona książka Krzysztofa Karpińskiego, który jest gościem programu Pierwszego Polskiego Radia. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Ta pana biografia jest ułożona z takich właściwie skrawków informacji, bo tak naprawdę niewiele o nim wiadomo było, tak? No to powiedzmy na razie o tych rzeczach, które były pewne na jego temat.
2: Może dwa słowa tylko. Dlaczego w ogóle się tym zająłem? Ano dlatego, że w książce Był Jazz, która była wydana trochę wcześniej, zamieściłem jego króciutki biogram. Dlatego, że pojawiał mi się wśród muzyków przedwojennych w Polsce. I w związku z tym, jak ta książka była wydana, nic z tego, nic owego, napisał do mnie profesor Nicholas Boston z Nowego Jorku, socjolog mediów, czarnoskóry, który zajmował się ludźmi, którzy zrobili kariery poza swoim krajem. A do nich należał August Agbola Brown. On mnie zapytał, co on tutaj przed wojną robił, więc ja mu tam napisałem parę zdań na ten temat i w którymś momencie zapytał mnie, czy piszę biografię. Ja mówię, że nie zamierzam pisać żadnej biografii Augusta Browna. Ale w tym jego artykule pojawiły się jakieś informacje dotyczące Augusta Browna tutaj w Polsce.
1: I też, zanęcił pana w ten sposób.
2: Których ja nie znam. I on mnie jakby zachęcił do tego, żeby napisać. Z tego powodu właśnie zająłem się przygotowaniem biografii Augusta Browna. Przyjechał tutaj do Polski z trupą teatralną. Przyjechał do Wolnego Miasta Gdańska po raz pierwszy.
1: W 21 roku.
2: W 21. Natomiast rok później przyjechał już sam. Nie wiedzieć dlaczego, co mu się tu podobało.
1: Właśnie, czyli pan nie znał

0: odpowiedzi na to pytanie, dlaczego, prawda? Chociaż pewnie pan próbował znaleźć.
1: Ale miał wizę, która uprowadziła go do pracy, więc przyjechał do pracy. Coś mu się spodobało widocznie.
0: I to nie była na przykład sprawa miłosna, bo miłość do Polek kilku się potem pojawiła.
1: Tak jest. I przyjechał, ale on też w tym Gdańsku nie siedział, tylko przyjechał, chociaż znał niemiecki na przykład. Angielski też, bo angielski był językiem urzędowym w Lagos, gdzie mieszkał. No więc przyjechał do Warszawy i zaczął grać właśnie na perkusji, ale w tych zespołach drugiej kategorii, nazwijmy, tych pomniejszych takich. Nie grał z muzykami z pierwszych stron gazet.
0: Bo umówmy się, geniuszem muzycznym to nie był.
1: Nie był, ale trochę to, co mówię, mija się w pewnym momencie z prawdą, ponieważ on długo w Warszawie nie był, pojechał do Krakowa i tam w kawiarni znanej, kawiarni Esplanada przy Podwalu 7, gdzie grały różne tuzy jazzu także. Wtedy ten jazz to był taki jazzawy jeszcze. I on tam grał w zespole, który się nazywał Amerykański Jazz Band. Nie wiem, co to był za zespół, czy to tylko nazwa, czy tam Amerykanie jacyś grali. I tam dopiero poznał dziewczynę swojego życia.
0: Ale to zaraz chwilę, ale zatrzymajmy się przy tej profesji fordansera.
1: No więc właśnie. I on tam grał na perkusji. To był rok 26-27. W 27 ożenił się. Co było dalej, prawda? To jest, teraz przeskakujemy. W 1932 roku znalazł się w Warszawie i tam zatrudnił się w winiarni ziemiańskiej. Winiarnia ziemiańska, kawał Kaukazjan to się nazywało. To był lokal białych Rosjan. Mieścił się w Filharmonii, co ciekawe, w podziemiach. I tam już był fordanserem. Płatnym tancerzem. Czyli przychodziły panie z panami do restauracji. Panowie zajmowali się trunkami.
0: Nie chciało im się
1: albo
0: tańczyć.
1: Albo grali w brydża, bo były takie sytuacje. Natomiast on tańczył, ale było i odwrotnie. Jego koleżanka, nazywała się Tabaczanka, tańczyła z mężczyznami, jeżeli kobiety się zabawiały, piły alkohol, albo coś tam innego robiły.
0: Albo nie miały ochoty na
1: tańczenie. To ona tańczyła z mężczyznami z kolei. Czyli płatni tancerze to
0: tak,
1: byli.
0: I pierwsza wzmianka o Auguście Braunie, którą pan przytacza, to był artykuł w prasie na temat awantury, strzelaniny, wybuchu zazdrości właśnie w jednym z lokali, gdzie Braun pracował jako fordanser, a tam chodziło o jakieś zazdrości, że ktoś z kimś tańczył, ktoś na kogoś popatrzył, no i po prostu była ofiara śmiertelna i wielkie zamieszanie też w prasie i on tam się pojawia.
1: To była ta sama restauracja i on tam w tym lokalu tańczył i to był maj 1933 rok. Jest godzina 12 w nocy, przychodzi major Stawiński wraz z żoną i z kochanką. Kochanka wie, że to żona, ale żona nie wie, że to kochanka.
0: One są przyjaciółkami.
1: Siadają przy stoliku. Żona prosi męża, czyli majora Stawińskiego do tańca. Idą tańczyć. Natomiast jego przyjaciółka zostaje przy stoliku. Niedaleko obok siedzi agronom Jankowski, który przybył właśnie na delegację do Warszawy z kolegą. Piją wino. I zobaczył, że siedzi samotna, ładna dziewczyna, w związku z tym poprosił ją do tańca. Ona odmówiła, w związku z tym usiadł. Po raz drugi podszedł. I ona znowu odmówiła, ale jeszcze nie zdążył odejść, ale major nie wytrzymał nerwowo. Zdenerwował go to w stopniu znacznym. Wrócił w to miejsce i można powiedzieć, że uderzył agronoma. Uderzył, czy potrącił. Wtedy to był dosyć elegancki gość i wyciągnął wizytówkę. Mówi, skoro pan major ma do mnie jakieś zastrzeżenia, to tak zmierzał w kierunku jakiegoś pojedynku.
0: Pojedynku, co było nielegalne.
1: Ale też musnął, bo takie były zasady. Musnął go delikatnie, tego nie wiemy, czy w ramię, czy w twarz, bo różnie ci świadkowie tam mówili. I major zdenerwował się, wyciągnął broń i z 30 centymetrów strzelił mu w głowę. Nie będę tego pisywał.
0: Tak, i jaka
1: jest
0: była
1: ciosem.
0: Rola Brauna?
1: Jest tym. August tańczył z inną panią, którąś tam wykonywał swoje czynności zawodowe.
0: Tak.
1: I jak to się zdarzyło, to on po prostu to widział. On był jednym ze świadków. Przeczytałem uzasadnienie tego wyroku. Generał, który to sądził, w tym uzasadnieniu napisał, że facet bardzo dobrze mówi po polsku i bardzo zaciekawiło go to, że ma niesamowite zdolności percepcyjne. Użył innego słowa, ale mniej więcej o to chodziło, że na tej podstawie mógł dokonać ustaleń i nawet napisał tam, że Murzyn w nawiasie natura prymitywna, a tak pięknie
0: tak właśnie
1: potrafił to wszystko
0: zupełnie dalekie od naszego dzisiejszego stosunku do osób tak. O innym kolorze skóry, prawda? Ale to były lata

0: 33.
1: 33. August Braun, po pierwsze, był bardzo lubiany, miał poczucie humoru, także na swój temat. Pan cytuje takie rozmowy z handlarkami na bazarze, więc był też autoironiczny. Był wysoki, przystojny, dobrze ubrany. Natomiast właśnie, jeśli chodzi o tę gwarę, to Wiech, Stefan Wiechecki, wspomina taką sytuację, czy pisze o takiej sytuacji, kiedy August Braun miał coś powiedzieć na taką gwarą warszawską. Na ile to jest prawdziwe?
0: Ja mogę się tylko oprzeć właściwie na kilku rozmowach moich z pisarzem Markiem Nowakowskim. On twierdził, że bywał w Polonii, po wojnie grywał w Polonii na tak zwanym dołku August na perkusji właśnie. I Marek powiedział, że wysławiał się i potrafił mówić gwarą. Marek to powiedział.
1: Więc no to jak Marek Nowakowski powiedział, to znaczy, że tak było.
0: Marek twierdził, że mówił. Jest jeszcze jedna rzecz. Mianowicie Wiesław Wiernicki. Tu się przewija w tej książce. To jest autor książek o knajpach warszawskich. Jedna się nazywa Urodziłem się w knajpie, bo on twierdził, że jego rodzice zabierali te knajpy i mu to zostało. I on twierdził też, że on potrafił mówić gwarą. I trzecia sprawa. Czytałem jakieś, rzecz dotyczyła Festiwalu Młodzieży i Studentów w 1955 roku w Warszawie i tam ktoś komuś opowiadał, że słyszano Murzyna, który mówił podczas tego festiwalu, mówił gwarą warszawską.
1: Powiedzmy o udziale Augusta Brauna w obronie Warszawy w 1939 roku i w Powstaniu Warszawskim, bo on się zgłosił, jak zresztą wielu cudzoziemców, którzy mieszkali w Warszawie, żyli w Warszawie, zgłosił się na ochotnika do obrony Warszawy, próbował się włączyć w ruch oporu, potem brał udział w Powstaniu Warszawskim, ale uściślimy, jak to wyglądało?
0: Jest rok 1939, on jeszcze gra w jednej z restauracji i postanowił, jak Niemcy wkroczyli, przestać grać, chociaż no, można było grać w niemieckich lokalach.
1: Zresztą mu to zaproponowano chyba, tak?
0: Zaproponowano mu, żeby tańczył. Odmówił, powiedział, że jest chory, że ma problemy z nogami i odmówił. Także udało mu się to dosyć łatwo i w ogóle się nie zajmował w czasie wojny muzyką. Zajmował się drobnym handlem, jakimiś artykułami elektrotechnicznymi.
1: I udzielał lekcji języków.
0: Jak twierdzi, udzielał lekcji języków. Twierdził, że znał 5 języków, tego nie sprawdzimy. Próbowałem zapytać jego córkę, z drugiego małżeństwa urodzoną w Londynie i która tam mieszka, ale rodzice z nią w ogóle nie rozmawiali na temat ich pobytu w Polsce.
1: Miał dwie żony, ale dzieci miał z 3 kobietami, wszystkie Polki.
0: Natomiast, skoro się zastanawiamy, jak doszło do wybucha wojna, generał Bałachowicz, który był poza wojskiem, zgłasza się do generała Czumy, który był szefem obrony Warszawy i on mu zleca przygotowanie takiego wojska jakby poza wojskiem w pewnym sensie, czyli takiego pospolitego ruszenia. I tam się zgłasza 2000 osób. I teraz w książce Marka Samorowskiego, który nie żyje, którego znałem, i Marek napisał książkę, to taka biografia generała Bałachowicza. I on mówi, to samo mówi, że w tym oddziale Bałachowicza byli tam Czesi, jeszcze jacyś inni i był Murzyn. Nikt nie znał jego nazwiska, więc to jest...
1: Zawsze mówili Murzyn. No
0: zawsze mówili, nie ma innego. Więc wiemy, że brał udział. To jest, uważam, że bardzo poważny dowód. Natomiast jeżeli chodzi o Powstanie Warszawskie, to jeszcze wróćmy na chwilę do 1939 roku. Po już przegranej kampanii wrześniowej przyjeżdża do Warszawy pani Szopińska i ona zamierza wziąć udział w Powstaniu Warszawskim, gdzieś tam z Lublina czy skądś i przechodzi ulicą Marszałkowską, Alejami Jerozolimskimi i widzi w drzwiach hotelu Polonia czarnoskórego mężczyznę, który jej zdaniem jest takim bojem hotelowym. A to, jak wiemy, był tak zwany Der Reichhof, czyli hotel dla oficerów Wehrmachtu. Więc nie mógł sobie tam być i pić piwa, tylko po prostu, jak ona go widziała, ona tak uważa, że musiał jakieś tam funkcje pełnić. Na tej podstawie ja suponuję, że pełni jakieś funkcje wywiadowcze, że skoro znał niemiecki, skoro oni tam przychodzili, a później zgłosił się do oddziału, który walczył w Powstaniu Warszawskim, prawda? On sam nie walczy w tym oddziale właściwie, ale zaraz powiem, jak to wyglądało. I teraz musimy jakby udowodnić, że on coś tam robił, prawda, w tym powstaniu. Więc sięgnąłem do Archiwum Historii Mówionej Armii Krajowej. No i wpadłem na pomysł, żeby szukać nie Augusta Agboli Brauna, tylko Murzyna.
1: bo nie znali jego...
0: Nikt nie, wszyscy... nie

0: Wszyscy znali jego nazwisko. Wtedy oczywiście pojęcie Murzyn było normalnym określeniem,
1: normalnym,
0: prawda?
1: Pejoratywne,
0: niepejoratywnym. Za dużo tych czarnoskórych osób w Warszawie nie było, więc jeśli ktoś mówił o Murzynie, no to musiał mówić o Braunie, tak?
1: Oczywiście, nie było innej możliwości. Ja znalazłem 8 osób, które mówią o Murzynie. I teraz można by zapytać, no ale czy on walczył z bronią? Nie, on nie był zaprzysiężonym powstańcem. On był po prostu takim ochotnikiem, który brał udział w akcjach tych pomocniczych. Poza tym jest druga kwestia. Mianowicie w 1954 roku został odznaczony po pierwsze medalem za Warszawę i odznaką grunwaldzką. 1939-45, więc pamiętajmy, co to były za czasy. Głęboki stalinizm, 50. tuż po śmierci prawie Stalina, ale głęboki stalinizm. I nie sądzę, żeby tak sobie na piękne oczy dostał te odznaczenia.
0: W każdym razie, proszę państwa, niesłychanie fascynująca postać i też bardzo fascynujący sposób, w jaki pan szukał informacji o Auguście Braunie, Nigeryjczyku, który w Polsce mieszkał od 1922 roku do 1956. Też te jego losy poza Polską, kiedy wyjechał z kraju, też są bardzo ciekawe. Wszystko do przeczytania w książce Krzysztofa Karpińskiego pod tytułem Czarnoskóry for Dancer w Warszawie. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.

how do you do, do Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do you do, do Mr. Brown?

How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje?

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Nadal słuchają Państwo programu pierwszego Polskiego Radia. Ewa Hajne, tym razem o młodym i bardzo zdolnym.
2: Zapewne Kamil Białaszek, bardzo młody reżyser, w tym już kończącym się sezonie teatralnym, jest zwycięzcą w walce o prymat na polskiej scenie. A wydaje się, że niemal przed chwilą ukończył Warszawską Akademię Teatralną. Przed nią znany był jako raper Koza. Już w czasie studiów realizował spektakle, ich lista jest imponująca, które zwracały uwagę swoim nowatorskim spojrzeniem na klasyczne utwory obecne w naszej tradycji teatralnej od lat. Jeszcze przed tym sezonem w ramach zeszłorocznego festiwalu Singera zrealizował spektakl Zdziczenie obyczajów, którego podstawą były teksty Bolesława Leśmiana, poety czasu dwudziestolecia międzywojennego. To była estetyczna wizytówka tego młodego twórcy teatralnego, bowiem zawierała charakterystyczne elementy inscenizacyjne pokazane również w następnych jego przedstawieniach. To są maniera, z jaką aktorzy prezentują tekst, plastyczna wizja scenografii jakby pozbieranej z magazynu rzeczy użytych i kostiumy z second handu oraz muzyka, której źródeł trzeba szukać w dźwiękach rapu. Taki też był niewyczerpany żart w Teatrze Narodowym, w którym usłyszeliśmy teksty Davida Fostera. Teraz po premierze Hamleta w Teatrze Powszechnym w Warszawie wszystko nabrało jeszcze większych rozmiarów. Tu przypomnienie, że historycznym Hamletem na tej scenie był ten w roku 1959, gdy w roli duńskiego księcia wystąpił Adam Hanuszkiewicz, legendarny aktor i reżyser, przez parę lat dyrektor Teatru Powszechnego, potem Narodowego. W obecnej inscenizacji dominuje wielkie zaciekawienie w poszukiwaniu śladów Szekspira. I to od samego początku, gdy na scenę wbiega gromada szympansów z laptopami. Ich głównym zadaniem jest napisanie nowej sztuki. Po tym głośnym wstępie pojawiają się na scenie szekspirowskie postacie i słyszymy znane cytaty z Hamleta, ale przeplatane są one wypowiedziami nawiązującymi do aktualnej sytuacji politycznej. Natomiast szokiem jest scenografia z kompleksem pisuarów, a na naszych oczach król, stryj Hamleta, korzysta z tego. Tu oczywiście mamy do czynienia z wolnością artystyczną twórcy. Ale czy nie należałoby zasadniczo coś zrobić z tytułem? Przykładem może być chorwacki dramaturg Ivo Brešan. W 1985 roku wystawiono w Polsce jego sztukę Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna. Parafrazując, może tu wystarczyłby tytuł Przedstawienie Hamleta w Teatrze Powszechnym w Warszawie. To uspokoiłoby emocje.
1: Hamlet w Teatrze Powszechnym w Warszawie to dzisiejsza rekomendacja Ewy Hajne. A za chwilę ciąg dalszy tematów teatralnych w rozmowie Martyny Podolskiej i jej gościa.
0: Jedynka. Polskie Radio. Spotkanie z...
3: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Martyna Podolska. Przed nami spotkanie z, i to naprawdę będzie spotkanie z jednym z moich ukochanych aktorów, ulubionych aktorów. I bardzo się cieszę, że znalazł w tym zabieganiu i w tym szaleństwie przedpremierowym czas. Łukasz Simlat jest razem z nami. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Bardzo dziękuję za te miłe słowa.
3: Bardzo się cieszę, że jesteś razem z nami. Widzieliśmy się już jakiś czas temu i pamiętam, wtedy cię podpytywałam. No i kiedy wreszcie, to znaczy grasz w Teatrze Ateneum w jednym tytule, ale 3 lata temu odbyła się premiera spektaklu Wzruszy moje serce w reżyserii Artura Tyszkiewicza. A my widzieliśmy się, pamiętam, przed premierą sezonów wspaniałego filmu z twoim udziałem. Ten film dostępny jest, od razu dodajmy, na VOD.

0: każdej dowolnej chwili mogą Państwo powrócić do tej opowieści, także związanej z teatrem. Ale wtedy pytałam Cię, no i kiedy wrócisz do teatru? Kiedy coś zrobisz? No i tak Łukasz milczał, no może, może, może. No i coś się wydarzyło, że będziesz znowu w Ateneum
1: się wydarzyć
0: u Tyszkiewicza.
1: U Tyszkiewicza, Artura Tyszkiewicza w Ateneum. Jest to mój macierzysty w tym momencie teatr. No musiało się wydarzyć to, że po prostu jak ludzie stwierdziliśmy, że to jest odpowiedni moment na robienie sztuki. Znaleźliśmy tę sztukę, bo to też nie jest taka prosta i oczywista rzecz, że mamy sztukę, którą należy zrobić, bo każdemu gusta podszeptują co innego i trzeba było się spotkać w czymś takim, żeby stwierdzić, tak, to jest ta sztuka. To jest ta sztuka, która niesie kontekst współczesny, która my wiemy, o czym w niej mówimy, o czym ona sama dźwięczy widowni, co widz z niej powinien wyciągnąć. No i taką magią właśnie się to zdarzyło, że stwierdziliśmy, że tak, przed wakacjami 2026 dajemy premierę.
0: I to będzie tytuł X niemieckiego dramaturga, dramatopisarza, wielokrotnie nagradzanego Mayenburga. X. No to słowo wywołuje w naszych umysłach, sercach i duszach czasem złe, a czasem dobre emocje. I to też będzie taka sztuka, że będzie słodko-gorzka, że te emocje będą jak w takim kalejdoskopie się zmieniać. Opowiedz nam trochę więcej o tej opowieści.
1: Myślę, że tak. Przede wszystkim jest to tragikomedia w moim skromnym takim mniemaniu. Tak ją czytam, tak czytam charakter tego tekstu, bo niebywale mnie śmieszy i niebywale smuci, bo jest to sztuka, która opowiada przede wszystkim o kondycji współczesnych 40-latków. Jest to bardzo umiejętnie przez Mayenburga odnalezione. To znaczy widz ma pewien komfort i też dyskomfort podglądania życia w tym teatrze, na scenie, ale podglądania życia trochę jak w filmie, jak w dokumencie. Podglądania kogoś, tak próbujemy stworzyć warunki. Podglądania kogoś w domu, żeby to było jeszcze o wiele bardziej bolesne, bo w tym podglądactwie jest ten minimalizm zawsze tych intencji, którym się porozumiewa jakaś dana para, bo porozumiewamy się pewnym kodem od iluś lat. W związku z tym ta draperia tych rzeczy minimalnych dla nas czasami nie do odczytania, ale my w parze, w jakiejś relacji z wieloletniej z drugim człowiekiem wiemy, w którym momencie idzie na kłótnię, w którym momencie jest rozluźniona sytuacja, w którym momencie jest jakiś podtekst i na to tarcie tych dwóch głównych bohaterów pojawia się X. Czyli była Daniela, mojej postaci, z takiego przypadkowego wymuszenia, nie ma gdzie spać i już nie chcę ty spoilerować, bo ten cały twist polega na charakterze i poczucia humoru zapisanego właśnie w tym tekście, ale pojawia się tekst, co niestety wywołuje trójkę tych bohaterów do bardzo bolesnych przemyśleń, takich przemyśleń w charakterze, jak to w tym dowcipie, kurczę, chciałem być milionerem, chciałem mieć dużo samochodów, chciałem mieć piękne kobiety, a jestem, nie wiem, mam charakter pracy, jestem internistą, moje życie jest nudne i co poszło nie tak? I to właśnie wywołuje tych ludzi do tego, żeby co poszło i w którym momencie poszło nie tak. No i ten wieczór właśnie prowokuje ich do tego, że te odpowiedzi dosyć bolesne padają.
0: Bo to jest taki tekst oparty na, nawet mogłabym powiedzieć, że czasem skrajnych emocjach. Ale Łukaszu, jak o tym opowiadasz, słyszymy twoją jakąś fascynację, ale jak to zrobić? Jak to grać?
1: To jest jakaś taka kwestia doświadczenia w ogóle fragmentaryczności tego zawodu, mówię o aktorstwie. To znaczy ten zawód czasami inny jest w teatrze, bo jest inny z zasadu, z charakteru miejsca, w którym jest wykonywany. Musi być w tymże miejscu, czyli w teatrze, że użyję takiego słowa, bardziej nośny z racji rzeczy, bo on musi dotrzeć ten zawód do ostatniego rzędu, a przed kamerą ten zawód jest bardzo minimalistyczny, bo tej wyniosłości po prostu kamera nie zniesie. I tak sobie myślimy o tym tekście, z racji tego, że gramy to na scenie 61, czyli na scenie, gdzie wchodzi bardzo mała ilość widowni, 70 osób.
0: I jesteście bardzo blisko.
1: I jesteśmy bardzo blisko tych ludzi na widowni, w związku z tym myślimy sobie o tym, żeby to grać czasami tak, jak człowiek idzie niezobowiązująco na casting, żeby przegadać tekst, zyskać jakiś rodzaj prawdy, wiarygodności chodnikowej, bo to jest potrzebne przede wszystkim do kamery, w pełnym zaufaniu, że kontekst tego tekstu, to co powtarzam, to znaczy genialność zapisu, powoduje, że widz i tak nie musi dostać tych emocji w rozegranych kwestiach, tylko te emocje są puentą kwestii, które lecą tak jak życie. I tu widz wyciąga te wnioski, jakim kontekstem jest opakowany ten fragment rozmowy, a jakim ten, a jaki ten i tak dalej. Troszeczkę tak jak w dokumencie i

0: Najważniejsze pytanie, jakie sobie trzeba postawić, to znaczy, czego nie grać?
1: Jeszcze prawie, no niecałe, 2 tygodnie do premiery. Premiera 19 i 20 czerwca w Teatrze Ateneum. Ty już tak opowiadasz, jakby ta twoja rola była gotowa. W którym momencie następuje właśnie ten moment, że czujesz, że to jest już to i że nie trzeba dokładać? A może właśnie w ogóle ten moment nie następuje, tylko z kolejnymi przedstawieniami, ze spotkaniami z publicznością, dopiero on się pojawia w twojej głowie?
0: Nie ma szansy, żeby się pojawił dopiero tak późno, czyli wiesz, na takim docieraniu się z publicznością. Raczej po to są wymyślone te jazdy próbne w postaci prób generalnych. Ostatniej próby, gdzieś tam się pojawiają zawsze ludzie, zazwyczaj są to pracownicy danego miejsca, żeby już wtedy sprawdzać to, co ten nasz odczyt, który wyczytaliśmy, nałożyliśmy na naszą interpretację, ale wyczytaliśmy z tych nut. Ja jestem trochę chyba takim, Martin, aktorem, który nie mam takiego ciśnienia na to, żeby wszystko wiedzieć w danym momencie. Bo doświadczenie też mi wielokrotnie powiedziało, że ten rodzaj ADHD umysłowego takiego, że ja tego nie wiem, za tydzień jest premiera, ja tego nie poskładałem, z tego nie wynika nic dobrego. Tylko spokój pozwoli nam zrobić coś, co będzie miało ręce i nogi, ale też jestem takim aktorem, który korzysta z tego, że dzisiaj chlapnę jakiś intuicyjny fragment interpretacji, bo mi intuicja, jakiś probierz wewnętrzny zawodowy podpowiada, że to powinno iść w tę stronę. Jeżeli to mi się sprawdzi, to ja muszę teraz resztę za jakiś czas zacząć naginać do tego, co mi się sprawdza, bo po to są próby. Po to jest ta laboratoryjność tych prób, żeby sprawdzić jeden wariant, drugi i tak dalej. Więc najwspanialsze w tym procesie jest właśnie ta adrenalina, czy się zdąży. Te przebiegi prób generalnych powodują, że widzimy, które miejsca są ewentualnie jeszcze puste do dopracowania. W związku z tym z zasady to wygląda pewnie tak, że po omówieniu, po próbie generalnej aktorzy jadą do domu, myślą nad tymi fragmentami, które jakoś nie poszły, żeby na tę trzecią próbę generalną, już na premierę, złożyć to w sposób godny i humanitarny, żeby nie iść po jakiejś krwawicy po kosztach, tylko żeby to się odbyło w sposób humanitarny, bo też wyznaję taką zasadę. Już przestałem się oddać do końca temu zawodowi, to znaczy w sensie nie dosypiać nocy, żeby czuć charakter roli. Nie, bo z tego nie ma nic dobrego. Mózg nam wysiada, nie mamy tej percepcji, nie mamy tej motoryczności, nie mamy tego tempa, nie mamy skupienia, więc trzeba prowadzić swoje życie, a to powolutku składać i w tym humanitarnym jakimś takim naszym areale postarać się to zrobić w sposób najmniej dla siebie, najbardziej najbardziej dla siebie wygodny.
1: A jak długo dochodziłeś do tych wniosków?
0: 26 lat na razie.
1: Bo ja pamiętam, jak grałeś i w powszechnym, i w studio. Mówię tu o tej teatralnej pracy, a przecież intensywnie pracujesz też i filmowo, i serialowo te ostatnie lata. To przecież wysyp wspaniałych twoich ról i filmowych, i serialowych. I pamiętam i nasze rozmowy, i spotkania, i podglądanie cię na jakichś próbach, że ty po prostu od razu byłeś na 100%. Spalałeś się?
0: Ten zawód spala, no i to jest rzecz, której nie da się już podważyć. To jest ten jeden z wniosków, które wyciągnąłem po 26 latach tego szlaku, że jeżeli chcąc uprawiać ten zawód tak, jak ja go uprawiam, to znaczy ja wyznaję zasadę, że chciałbym poczuć to, co przedstawiam widzom, to znaczy jakiś w miarę prawdziwy, realny proces przeprowadzić, a jeżeli nie wiem w domu, na etapie domu przygotowywania się do tego, że czuję emocjonalnie, jaki to rodzaj wajbu emocjonalnego, poziomu emocjonalnego powinien być, ale nie wiem, jak to przeprowadzić, to sobie próbuję sekunda po sekundzie i potem właśnie ten zapis próbuję odtworzyć. Żeby przed widzem, no wiesz, mówisz, że na 100%, czyli to pewnie albo byłaś na spektaklu, albo byłaś na próbie medialnej, czyli jest to już charakter
1: spięcia,
0: to jest charakter widza, więc nie przepowiem tego tekstu. Muszę zrobić to, co przygotowałem i w miarę w tej temperaturze, która wydaje mi się, że jest adekwatna do tego. Bo to tylko widzowi coś daje, oj, coś tu się zdarzyło.
1: A na planie, jak słyszysz to słowo akcja, to to jest ten moment spięcia?
0: No do słowa akcja to trzeba być przygotowanym, bo nie da się po słowie akcja powiedzieć, a akcja, to dobrze, to dajcie mi 5 minut, ja się przygotuję. To nie wiemy, kiedy padnie to słowo akcja, bo ktoś czasami mówi, dobra, przygotowujemy się, robimy ujęcie, więc ja zaczynam w proces myślowy wchodzić, który pozwala mi się przygotować emocjonalnie do pierwszych liter, ale nagle się orientuję, że to przygotowywanie trochę za długo trwa. Więc teraz nie mogę odpuścić i zaczynać od zera, bo znowu nie zdążę. Więc jakby to jest taka umiejętność też wyuczenia się, trzymania, nie spalając się tych rzeczy. Trzymania, co jest bardzo trudne, zmęczone.

0: męczące, bo jest, nie pozwala nam się skupić na tym, co doraźne, ale jestem w pracy, więc od tego ode mnie wymagają. Inna praca, charakter filmowy to też film, serial to też trochę inny charakter tej pracy, bo ja mogę być świadom pełnego przebiegu swojego, to znaczy tak jak chciałbym tę rolę zarysować od początku do końca, ale nie muszę dzisiaj wiedzieć wszystkiego. Bo tak naprawdę wszystko muszę wiedzieć dopiero, powiedzmy, za 3 miesiące, jak będę kończył dany projekt. Czyli ja dzisiaj mogę domyślać się, co będzie w innych scenach. Mój probierz może mi podpowiadać intuicyjnie, jak one mogą wyglądać, jaki one mieć charakter i co one mają dać projektowi i co mój bohater może tam wnieść. Ale to są punkty milowe. Punkty milowe za jakiś czas, a powiedzmy za 2 tygodnie przysiądę do tej sceny i zacznę ją dopiero rozbierać na jakieś czynniki pierwsze, bo gram ją za miesiąc. Tak na zasadzie wyrzucania śmieci skończyłem scenę i czasami to mnie zaskakuje, że skończyłem scenę, okej, czyli dociera informacja, impuls, że jest po scenie i przygotowujemy się do następnej sceny. No dobrze, to ja już zaczynam odgrzewać następną scenę, którą mam przygotowaną w domu i ktoś po 20 minutach, kurczę, musimy wrócić do tamtej sceny, bo tam się nie udało, bo obejrzeliśmy materiały. I ja się łapię na tym, że już nie wiem, co ja mówiłem w tamtej scenie. To jest inny charakter, w teatrze co innego, bo ja tego nie zamknę 19 czerwca i koniec, tylko ja będę, jeżeli ten tytuł będzie nośny, to ja będę musiał to nieść ze sobą przez parę lat i pamiętać.
1: To jest piękne. Jeśli oczywiście lubi się ten rodzaj teatru, taki spektakl, pracę z tymi aktorami, aktorkami w tym przypadku, bo tu i Milena Suszyńska i Olga Sarzyńska. Dokładnie. Reżyseruje Artur Tyszkiewicz. Chyba mogę powiedzieć, że jeden z twoich ulubionych reżyserów teatralnych. To od Sprzedawców gumek się zaczęło? Czy jeszcze? No tak. To było przedstawienie takie kluczowe. Ja pamiętam, tak. Nie pamiętam które, 50 chyba pierwsze kaliskie spotkania, dostałeś nagrodę. Tam, tak, 50 któreś, nie chcę teraz skłamać.
0: Dostaliśmy wszyscy z Olą Popławską i z Januszem Habiorem za tekst Sprzedawców gumek. I przez te 16 lat robimy trzeci spektakl.
1: Dopiero.
0: 1 na 5 lat, powiedzmy.
1: Ale właśnie rozumiem, że i Artur Tyszkiewicz, i ten tekst sprawiły, że powracasz do teatru. W ostatnim czasie, teraz nie wymieniam po kolei, ale Król Dopalaczy, Druga Furioza, Sezony, Roist, Kos. Mogłabym tak wymieniać tytuły.
0: No,
1: kiedyś swoim...
0: by się skończyło.
1: Tytuły z twoim udziałem, ale ta energia spotkania z publicznością w teatrze na żywo to jest też trening, który trzeba co jakiś czas, będąc już u szczytu sławy tej filmowej i serialowej, jednak powtórzyć?
0: Kiedyś mi opowiadali, że pani Danusia Szaflarska w wieku 96 chyba lat zapytana, pani Danusiu, jak to jest z tą tremą przed premierą? Oj, z roku na rok coraz gorzej. No i to jest prawda, bo mamy coraz większe wymagania od siebie. No widzowie już znają nas z jakiejś strony, więc teraz trzeba zrobić coś, co im da zupełnie jakiś inny efekt, rodzaj tego simlata, żeby on był trochę inny albo wykazał się w czymś innym, czego nie robił. Zawsze podchodzę do tego zawodu tak. Nawet jak gram następnego policjanta, to mówię sobie, tu w tym scenariuszu tego nie ma, ale kurczę, trzeba nałożyć jakiś filtr na to, żeby to nie był znowu powielony ten policjant, którego ja już w sumie jakby połączyć parę filmów zagrałem. I to jest rzecz, która nas powinna jako aktorów uruchamiać do tego, żeby gdzieś ten krok dalej być, niż od nas się wymaga. Krzysiu Kowalewski mówił, że jest trema. To jest tak, trzeba to lubić. Trzeba lubić tę wiwisekcyjność, nawet jak się jest introwertykiem, trzeba lubić ten rodzaj takiego wyjścia przed tą publiczność i w sposób nieskrępowany odtworzyć. A jak oni słuchają i stworzą tę aurę i to do aktora świadomego wraca ta cisza, to jest taki rodzaj mobilizujący nobilitacji, że widz jest zainteresowany tym. Słychać zniecierpliwienia, słychać znudzenia na widowni. To są przeróżne charaktery szelestów, stuków, ale aktor to po iluś latach czyta po prostu. Energia inaczej wraca na filmie, inaczej na przykład energia wraca w filmie, na planie filmowym do aktora, a inaczej wraca w teatrze. W filmie udaje się czymś zrobić, jeżeli się coś udaje zrobić, to brzmi w tej ciszy po ujęciu, że tak, no dobrze, to do następnej ten mamy, to super. A w teatrze właśnie to, co ci mówię, że jak ten widz słucha i ja mogę być panem tych lejcy, które założyłem w tej uździe na głowę konia, bo tak mnie uczył Zbigniew Zapasiewicz, to ty koniem powodujesz. Ty mówisz, kiedy on idzie w galop, kiedy on idzie kłus, a kiedy on idzie stępa, a kiedy stoi. To ty powodujesz tym zawodem i to jest

0: to jest prawda, bo jeżeli widz słucha, to ja mogę te pauzę przeciągnąć, mogę w tej pauzie jeszcze coś, bo widzę zainteresowanie tym momentem. I to jest taki rodzaj świadomego jakiegoś używania narzędzi w tym zawodzie. Ten rodzaj adrenaliny, że jak się pomylę, to nie będzie jak na planie filmowym. Stop, przepraszam, czy mogę jeszcze powtórzyć? Nie ma, czy ten wózek musi dojechać do końca bez zatrzymania. Ale to są takie momenty, których sobie nie życzymy. Życzymy sobie tych momentów, w których właśnie ten spektakl pójdzie sprawnie jak z maszyny.
1: Wierzymy, że tak będzie.
0: No, mam taką nadzieję, bo to właśnie od ponad 2 miesięcy staramy się wkuwać ten rodzaj mobilizacji, żeby widz powiedział, o kurczę, jak u mnie w domu. A widzisz? Albo żona do męża. No i widzisz, no i mogłeś patrzeć. Temu ten spektakl jest potrzebny.
1: Uszczęśliwiamy naszą rozmową i zapowiedzią premiery z twoim udziałem Teatromanów, ale czy to oznacza, że rozczarowujemy kinomanów? Nie, chyba. Szykują się jakieś rzeczy?
0: Szykują się rzeczy. Szczerze mówiąc, to jak tak ostatnio myślałem, to mam 5 niespremierowanych rzeczy. Będę w drugiej części takiego serialu Idź Przodem, Bracie, który mnie bardzo zakręcił, jak obejrzałem pierwszy sezon. Zrobiłem bardzo duży serial, na który bardzo, bardzo czekam, w którym zagrałem główną rolę. Nie mogę powiedzieć, z kim go zrobiłem i nie mogę powiedzieć,
1: kiedy będzie i gdzie będzie.
0: Myślę, że będzie pod koniec tego roku na HBO. Dla podpowiedzi zrobiłem go z reżyserem, z którym już pracowałem 2 razy. 3 razy.
1: Wiesz, że nie mogę, bo ja wiem, ale nie mogę powiedzieć, więc nie.
0: I to jest rzecz, na którą bardzo czekam, bo to była moja znowu prywatna podróż. Gram człowieka ze wsi, urodzonego przed wojną, więc to się dzieje w głębokiej komunie. I musiałem sięgać do takich rzeczy, żeby chcąc zagrać człowieka ze wsi.
1: Ale ty nie jesteś ze wsi, ty jesteś z Sosnowca.
0: Ja jestem z Sosnowca, ale jakbym pewnie z kimś innym powiedział, no ale przecież, Sosnowca, no czyli ze wsi, tak? No bo to są
1: ja jestem
0: też
1: z Będzina, Łukasz.
0: No ja wiem, no, my jesteśmy za tą miedzą, gdzie ci tam ci powiedzą, ty, no skądś ty jest, jedź mi do tego Sosnowca. Ale prywatną wycieczkę o tyle, mój dziadek był osobą, która się wychowała na wsi i to było bardzo przepiękne i bardzo też bolesne. Powrót do takiego odświeżenia w pamięci motoryki dziadka, jego biologiczności, charakteru zachowywania się, wyniesionego takiego, niezabranego jeszcze przez miasto, przez te lata, że miał 95 lat, a 70 ponad lat mieszkał w mieście i miasto mu nie zabrało tego charakteru i to była dla mnie taka przepiękna podróż wstecz, żeby jakiegoś konkretnego człowieka, którego znałem, ja nie mówię w kontekście, co robił, bo mój bohater robi bardzo złe rzeczy. Mój dziadek był wspaniałym, bardzo dobrym człowiekiem, ale jego intonacje, jego rodzaj czasami myślenia, który był zupełnie zaskakujący dla mnie, rodzaj rozmawiania było tym czymś, co wiedziałem, że muszę nanizać na tego bohatera. I to była ciężka praca i spędziliśmy, jak się te mrozy nasze zimowe w tym roku zaczynały, to akurat myśmy kręcili, państwo zobaczą, jest to sześciodcinkowy, dużo jest w plenerze, kręciliśmy nocami w tym mrozie przez 2 miesiące, więc to też takie doświadczenie niemalże na pograniczu widoków sennych, bo człowiek w tym mrozie działa na adrenalinie i rano sobie próbuje przypomnieć, co on zrobił tej nocy i ma tylko flesza z tej adrenalinii. Tylko dziękuję, że był dobrze przygotowany, bo tam na miejscu już by nie było czasu na wykreowanie. Jestem w ogóle osobą, która w zimnie zimno paraliżuje. Ja mogę pracować w upale, ale w zimnie i starałem się tutaj tego nie robić, bo nie jest to dobrą metodą, ale niestety po wydeptanych ścieżkach to, co przygotowałem, zero kreatywności i do domu. I jeszcze jak słyszę hasło rozbier, uwaga, będzie ujęcie, rozbieramy się, co tak myślę, wy wszyscy się rozbieracie, ja tylko... I to mój organizm się przeciwia temu, bo jestem osobą niedoborową i tak dalej, w sensie ciśnienia i temperatury. Ale bardzo czekam na ten serial. Zrobiłem jeszcze film, zrobiłem jeszcze 2 inne seriale, 1 rok temu ponad, który ciągle czeka na premierę, więc tych rzeczy kończąc już bardzo ten długi wywód, jest 5.
1: Odwiedzisz nas na jesieni, żeby opowiedzieć o tych wszystkich filmowych i serialowych propozycjach? Odwiedzisz. A my teraz odwiedzamy Teatr Ateneum. 19 premiera, 19 czerwca. Ta niewielka, ale urokliwa scena w Teatrze Ateneum i spektakl X z Łukaszem Simlatem w reżyserii Artura Tyszkiewicza, dyrektora tej sceny. Zapraszamy państwa serdecznie.
0: Tak, gorąco.
1: Ach, bardzo się cieszę. Już mam niedosyt i już czekam na jesień. I na premierę oczywiście też.
0: No ja też.
1: Łukasz Simlat, Martyna Podolska.

0: Kropka. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiaj. Do usłyszenia.
1: Serdecznie. Pozdrawiamy.
2: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
3: Detektyw Kowalski dostał wezwanie do lekarza. Posłuchajmy 14 fragmentu kryminału Grzegorza Dziedzica pod tytułem Ostatni koniec świata. Czyta Marcin Stec.
4: Nie cierpię lekarzy. Nienawidzę do nich chodzić, nie znoszę ich nieudolnie skrywanej wyniosłości i wymądrzania się, ale nade wszystko nie cierpię poczekalni w szpitalach, przychodniach i klinikach. Wszystkie poczekalnie, nawet te w najbardziej luksusowych centrach medycznych, przypominają cele śmierci, bo tutaj też czeka się na dopełnienie się najgorszego scenariusza. Pielęgniarka odczytuje moje nazwisko. Dzień dobry, panie Kowalski. Doktor czeka na pana w gabinecie numer 4. Lekarz jest wysoki i siwy. Ma ziemistą cerę i worki pod oczami. Wskazuje mi krzesło naprzeciwko swojego biurka. Kiedy siadam, odwraca w moją stronę ekran laptopa.
5: Niestety nie mam dla pana dobrych wieści.
4: Stara się modulować głos, żeby zabrzmiało w nim współczucie.
5: Jest pan gotowy?
4: Nie jestem. Tak, proszę mówić. Lekarz sięga do kieszeni kitla po laserowy wskaźnik i kreśli kółko na czarno-szaro-białym obrazie przekroju głowy.
5: Ma pan guza mózgu, detektywie Kowalski.
4: Uśmiecham się do niego uprzejmie. To jakiś chory żart. Przecież jestem zdrowy jak byk. Po prostu czasem boli mnie głowa. Pewnie z odwodnienia.
5: Glejak wielopostaciowy, nieoperowalny. Dam panu skierowania na chemioterapię i radiację.
4: Znikam. Wsysa mnie pod powierzchnię. Tam, gdzie nie dochodzi żaden dźwięk. Głos lekarza zlewa się w obcy, niezrozumiały bełkot. Jakby mówił do mnie w suahili. Mam w gardle gulę wielkości jabłka. Kiedy się odzywam, mój głos ledwie się przez nią przeciska.
5: Jakie są rokowania, panie doktorze?
4: Pytam. Głos mi się łamie jak przy mutacji.
5: Proszę zacząć porządkować swoje sprawy.
4: Ile mam czasu?
5: Nie więcej niż 6 miesięcy. Jeszcze bardziej chowam się w sobie jak ślimak w muszli. Świat zawęża się do rozmiaru ciasnej tuby. Na jej końcu błyszczy czerń.
4: Wybiegam z gabinetu. Oślepia mnie słońce, a świat nagle staje się zadziwiająco prosty. Istnieje tylko jedno wyjście.
3: Marcin Stec przeczytał 14 fragment kryminału Grzegorza Dziedzica Ostatni koniec świata. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Agora. Ciąg dalszy jutro.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
7: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
6: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
7: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
6: Sekrety mundiali.
7: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
6: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
7: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
6: Andrzej Janisz
7: i Filip Jastrzębski.
6: Zapraszamy.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 4 minuty po północy, Patryk Lachowski. Dobry wieczór, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Ruch pociągów na trasie Słupsk-Ustka został przywrócony. Wcześniej uniemożliwiła to go gwałtowna burza, która przeszła po południu nad regionem. Pociągi kursują już na trasie bez przeszkód, informuje Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
1: Po usunięciu drzewa z torów oraz naprawie uszkodzonej sieci trakcyjnej przywrócony został ruch pociągów na odcinku Słupsk-Ustka. Utrudnienia spowodowała gwałtowna burza, która przeszła w okolicy Słupska około godziny 15.
0: Awarie na torach między Słupskiem a Ustką usuwała ekipa PKP i strażacy. W czasie prac kursowała zastępcza komunikacja autobusowa. Wicemistrzyni French Open powraca do kraju. Maja Chwalińska wyląduje dziś w Warszawie, informuje Polski Związek Tenisowy. Będzie to czas dla kibiców szykujących gorące powitanie 24-latce, która szturmem wdarła się do światowej czołówki. W finale wielkoszlemowego turnieju Chwalińska przegrała z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Polka przyznała, że nie było łatwo dotrzeć aż tak daleko.
2: Ja uważam, że też bardzo dużo osób rezygnuje szybko po prostu przez to, że słucha opinii czy to publicznej, czy też innych ekspertów, w cudzysłów to daje. Jakby pożera ich trochę ten hejt, troszkę ten brak szacunku, myślę też, więc to mi teraz przychodzi na myśl.
0: Samolot z Mają Chwalińską na pokładzie.

0: wyląduje na lotnisku Chopina w Warszawie o 9:25. Polscy politycy zgodnie i negatywnie oceniają działania prezydenta Ukrainy w kwestii nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Nie są już aż tak jednomyślni w sprawie dzisiejszego posiedzenia kapituły Orderu Orła Białego. Zwołał je prezydent Karol Nawrocki w celu odebrania Włodymirowi Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia państwowego. Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk uważa, że takie działania zaostrzą stosunki Kijowa z Warszawą.
1: Mieliśmy wizytę ukraińską w Polsce. Zostało przedstawione twarde, jasne stanowisko rządu polskiego, jeżeli chodzi o tę decyzję pana prezydenta Zełenskiego. Jest czas na pewną refleksję i być może korektę tych decyzji. Czas na rozmowę.
0: Krzysztof Szczucki z Prawa i Sprawiedliwości jest przekonany, że posiedzenie zakończy się zgodnie z wolą prezydenta Nawrockiego odebraniem odznaczenia Włodymirowi Zełenskiemu.
2: Myślę już krótko mówiąc, że może dojść do odebrania orderu i będzie to decyzja słuszna, ponieważ no, nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki Wojska Ukraińskiego. Jednostki Wojska Ukraińskiego bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
0: W sobotę w Warszawie był przedstawiciel prezydenta Ukrainy Kirył Budanow. Rozmawiał z wicepremierem, szefem MONU Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Po rozmowie pojawiły się tylko relacje z odbycia spotkania bez przedstawienia szczegółowych ustaleń.
3: To są aktualności jedynki.
0: Edukacja, zabawa i spora dawka wiedzy dla wszystkich ciekawych świata. Wielkimi krokami zbliża się 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W najbliższą sobotę zaprezentowane zostaną pokazy i eksperymenty naukowe przygotowane przez 133 instytucje naukowe z Polski oraz z zagranicy. Udział w pikniku naukowym jest bezpłatny, a udział w pokazach naukowych nie wymaga wcześniejszej rezerwacji.
4: To wydarzenie, w którym udział może wziąć każdy, bez względu na wiek. Liczy się ciekawość świata, mówi dyrektor Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhofer.
5: Piknik jest dla każdego i pod względem zainteresowań dyscyplinami naukowymi, tematami. Jest dla każdego, jeżeli chodzi o wiek, jeśli chodzi o miejsce pochodzenia i wykształcenie, więc zapraszamy wszystkich, bo to już 13 czerwca.
4: W trakcie wydarzenia zobaczymy ponad 650 pokazów naukowych. Wśród nich znajdziemy m.in. model bazy marsjańskiej,
6: do którego będziemy mieli całą opowieść o tym, jak w przyszłości może wyglądać ta nasza eksploracja czerwonej planety.
4: Mówi dr Piotr Witek z Planetarium Centrum Nauki Kopernik.
6: Na razie dokonują jej wyłącznie robotyczne łaziki i taki model łazika sterowany radiowo również będziemy ze sobą mieć.
4: Tegoroczny piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik odbędzie się w sobotę 13 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie. Wydarzenie potrwa od 11 do 19. Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała, że atak rosyjskiego drona, który uszkodził budynek centralnego magazynu zużytego paliwa jądrowego 15 km od czarnobylskiej elektrowni jądrowej, nie spowodował skażenia, a poziom promieniowania nie uległ zmianie. Wcześniej sztab generalny ukraińskiej armii przekazał, że w budynku wybuchł pożar, który jednak został ugaszony w ciągu godziny. Nikt nie zginął ani nie został ranny. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy stopniowo zanikające burze możliwe na wschodzie i północnym wschodzie Polski. Temperatura minimalna od 11 do 13 stopni.
3: Jedynka. Polskie Radio.
0: 9 minut po północy, dziś poniedziałek, 8 czerwca, to 159 dzień roku. Wschód słońca o 4:16, zachód o 20:53. Czas na krótką kartkę z kalendarza. 493 lata temu odbyło się poświęcenie kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu, uważanej za jedno z najważniejszych dzieł polskiego renesansu. 128 lat temu, dzięki staraniom polskich przemysłowców i bankierów, car Mikołaj II powołał w Warszawie Instytut Politechniczny, na bazie którego powstała później Politechnika Warszawska. 80 lat temu w Londynie odbyła się Parada Zwycięstwa, która uczciła zwycięstwo aliantów nad Niemcami i Japonią podczas II wojny światowej. W paradzie zabrakło polskich żołnierzy, w tym zasłużonych dla obrony Anglii polskich lotników. 58 lat temu utworzono Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Politechnikę Koszalińską. 39 lat temu rozpoczęła się trzecia wizyta Jana Pawła II w Polsce. W jej trakcie papież odwiedził Warszawę, Lublin, Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynię, Gdańsk, Częstochowę oraz Łódź. 30 lat temu partie prawicowe pod egidą Związku Zawodowego Solidarność zawiązały akcję

partię wyborczą Solidarność, czyli blok, który rok później zwyciężył w wyborach parlamentarnych. 23 lata temu zakończyło się dwudniowe referendum unijne. Za przystąpienie Polski do Unii Europejskiej opowiedziało się ponad 77% głosujących. Frekwencja wyniosła 58%. 18 lat temu w Montrealu Robert Kubica jako pierwszy Polak wygrał wyścig Formuły 1 Grand Prix.

0: to promocja. Cztery pory roku.
1: Co powinniśmy wiedzieć o urlopach przed wakacjami? Czy pracodawca może nie puścić nas na urlop, jeśli mamy małe dziecko? Kiedy szef może odwołać pracownika z urlopu? Na wszystkie pytania słuchaczy odpowie ekspert w studiu i przy telefonie.
2: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

London Calling, kiedyś też utwór Vienna Calling, no to powiem Warsaw Calling, muzyka nocą, niech noc będzie z nami zespół The Clash. Na początek dzisiejszego programu, proszę Państwa, dziś piosenki, tylko z 1980 roku. No ale jak wiadomo, muzyka nocą to program, przynajmniej z niedzieli na poniedziałek, mocno słowny, jak sama nazwa wskazuje, więc będzie

0: też temat. I to jaki, proszę Państwa? Czy Państwo jeszcze, może ktoś z Państwa kolacyjkę właśnie teraz, bardzo niezdrowo. To jeśli nie, to proponuję, zostawmy jedzenie, nie atakujmy lodówki, ale o jedzeniu porozmawiamy. A moim gościem jest znakomity reporter, autor książek, Witold Szabłowski. Witam cię serdecznie.
1: Dobry wieczór, kłaniam się.
0: Książka, którą napisałeś, to Kuchnia dyktatorów, kucharze, przepraszam, dyktatorów. Książka, która jest opisem 10, powiedziałbym, uniwersów, które, czyli szczytów państw, tych miejsc, gdzie najbardziej tajnych. I tam wiadomo, że tajne życie prowadzą politycy, wszyscy od pewnego szczebla, już zupełnie tajne, ale tak naprawdę najbardziej tajne jest to, co jedzą. I powiedz mi, gdzie ta twoja gdzie się urodziła ta twoja ciekawość, żeby przełożyć to na napisanie książki?
1: Rzeczywiście książka Kucharze dyktatorów to wizyty w kuchniach 10 kucharzy, którzy gotowali dla 10 dyktatorów. Tam jest kucharz Saddama Husajna, kucharz Fidela Castro, kucharka Pol Pota, ale też kucharz Wojciecha Jaruzelskiego, kucharz Muammara Kaddafiego.
0: A nie ma jednego kucharza, Bokasy pierwszego.
1: Nie ma, ale wiesz, jest kucharz Idiego Amina z Afryki.
0: Ale, ale żaden z tamtych nie podawał ludzkiego ludziny.
1: Ależ oczywiście, że podawał. Kucharz Idiego Amina i opowiedział o tym po raz pierwszy w życiu właśnie mnie, ale też ekipie telewizyjnej, z którą robiliśmy dokument, który za 2 dni będzie miał premierę w Nowym Jorku. Więc kiedy
0: co
1: rozmawiamy, ja właśnie
0: naprawdę
1: siedzę na walizce. Festiwal Tribeca, czyli festiwal założony przez Roberta De Niro, gdzie za 2 dni dokładnie w środę o tej porze będę wychodził na premierę filmu, który zrobili Amerykanie na podstawie tej książki.
0: Państwo rozumieją, dlaczego jest ta audycja. No.
1: Ale zapytałeś mnie, co mnie zaprowadziło do tych kuchni. No, zaprowadziło mnie to, że sam pracowałem jako kucharz w Kopenhadze w roku 2004 i 2005. Nasłuchałem się niesamowitych historii od kucharzy, z moich kolegów, z którymi ramię w ramię, nóż w nóż coś tam ciachałem, kroiłem, wrzucałem do gara i pomyślałem sobie już później, będąc dziennikarzem, reportażystą, pisarzem, że chciałbym do kucharzy wrócić, ale chciałbym wrócić do takich, którzy gotowali w momentach, kiedy ważyły się losy świata i zapytać, jak się ważą losy świata, to co w tym momencie bulgocze w garnku.
0: I co, która z tych wszystkich historii, ale powiązana z tym, że rzeczywiście się ważyły losy świata, nie że po prostu gdzieś tam był jakiś obiadek, to która z tych gorących, można powiedzieć dwuznacznie, potraw najbardziej ci jakoś biła w pamięć, czy z jakiegoś powodu zaintrygowała?
1: Jest mnóstwo takich potraw, ponieważ ja jako ten dawny kucharz zamykałem się z kucharzami w kuchniach i przede wszystkim z nimi gotowałem, więc są to opowieści zebrane w kuchni, są to opowieści pachnące, soczyste, no często opowiadające o rzeczach strasznych i trudnych, ale jednak opowiadane przez kucharzy, więc wszędzie tam unosi się zapach jakiegoś dobrego jedzenia i są też przepisy. I są takie przepisy na przykład na danie, które Fidel Castro jadł i które uwielbiał w czasie, kiedy Amerykanie próbowali go pozbawić władzy. Albo są przepisy na jedzenie, które Saddam Hussein gotował dla swoich żołnierzy, kiedy walczyli z Iranem, co chwila ktoś walczy z Iranem, teraz to są Amerykanie, w latach 70., końcówka 70., początek 80., to byli Irakijczycy pod wodzą Saddama Husajna, no i Saddam Husajn miał taką osobę, miał sobie taką wizję, że będzie takim ojcem narodu, który jedzie do żołnierzy, gotuje im i pomysł był świetny, problem polegał na tym, że Husajn kompletnie nie potrafił gotować, no ale przepisy na ten ryż z kurczakiem czy na zupę rybną z domu Saddama Husajna. Wszystko to jest w książce. Jest przepis na gulasz z garbu wielbłąda, który uwielbiał Muammar Kaddafi. I jest też podane, czym można ten garb wielbłąda zastąpić. Gdyby ktoś akurat przypadkiem nie miał dostępu do garbu wielbłąda, podane jest, czym ten garb można zastąpić. Więc takich przepisów

0: przepisów, które wstrząsnęły światem i wstrząsnęły no przynajmniej ludźmi, którzy je jedli, jest w tej książce bardzo dużo.
1: A słuchaj, a czy jeśli było jakieś spotkanie gdzieś dyktatorów czy satrapów, no nie chcę, dyktator może za dużo powiedziane wobec wszystkich, że kilku przyjechało gdzieś, to było tak, że oni ze sobą zabierali różnych kucharzy i nie było jakiegoś logistycznego po prostu fopa.
0: Oczywiście, oczywiście, że tak. I na przykład przepięknie opowiadał, to jest jedna z piękniejszych opowieści w książce, jak kucharz Saddama Husajna, Abu Ali, opowiadał o wizytach Saddama Husajna w Moskwie, gdzie Husajn często jeździł, bo prosił o poparcie, prosił o pożyczki, prosił o pieniądze i tak dalej. I kucharz Saddama opowiadał, że oczywiście moskiewscy kucharze nie byli szczęśliwi, że ktoś im się kręci po kuchni, no nikt tego nie lubi, a już szczególnie nie kucharze bardzo ważnych ludzi. I opowiadał, że co chwila spotykał się z jakimiś złośliwościami, a to mu coś ginęło, a to jakieś mięso sobie pokroił i nie wiadomo było, gdzie to mięso jest, a to coś mu w magiczny sposób spadało na podłogę, ale najgorsze było to, że stawiał garnek na ogniu, odwracał się na chwilę i ten garnek stał już poza ogniem, a na ogniu stał garnek kucharzy towarzyszy radzieckich. I ten kucharz miał taką piękną konkluzję. Mówił, tak patrzył na mnie, mówił, widzisz, Witold, tak wybuchają wojny. Wszyscy chcą, żeby to jego garnki stały na ogniu, a garnki tych innych stały od ognia daleko.
1: Witold, drogi i drodzy państwo, ja szczerze mówiąc, nie miałem jeszcze okoliczności, okazji tej książki przeczytać, ale mogę zapewnić właśnie, nie tylko po tym, co teraz mówisz, ale też po oglądaniu ciebie w różnych wywiadach, że zdecydowanie to zrobię, także dziś...
0: Ja ci bardzo chętnie wyślę i jesteśmy już umówieni. Potem, no to potem super. Się spiszemy dobrze. W tej
1: to jest,
0: sprawie.
1: To jest tamka... Dobrze, nie będę wydawał. Okej, dobra. Posłuchajmy sobie kolejnej piosenki z roku 1980. Joy Division i Love Will Tear Us Apart. A ja zadam ci pytanie w ogóle o taką, powiedziałbym, statusową funkcję jedzenia.

0: Z wszystkich kucharzy, o których mówiłeś, słuchacze zainteresowali się jednym, tobą. I pytanie jest takie, czy w Danii to ta restauracja, w której pracowałeś, tam może była Noma?
1: Miałem kolegów, bo ja byłem w Danii...
0: A może tylko wytłumaczmy, czym jest Noma.
1: Najlepszą restauracją na świecie przez wiele lat. No teraz właśnie. Już chyba straciła trochę magii, bo właściciel przyznał się do zachowań lekko mobbujących, a może nawet trochę bardziej niż lekko. Ale restauracja to przetrwała i była to restauracja, która przez wiele lat uchodziła za najlepszą restaurację na świecie, a ja w Nomie nie pracowałem, natomiast moi koledzy tak, bo byłem w Kopenhadze w takim momencie, kiedy to życie kulinarne Kopenhagi bardzo szybko i bardzo intensywnie się rozwijało. I no, to taka kariera jak moja kuchenna, to znaczy chłopak, który przyjechał, gdzieś tam zaczynał swoją przygodę z kuchnią na zmywaku, dosłownie, dostał propozycję, bo jeden z kucharzy zachorował, kucharze często mają różne przepadłości, no myślę, że często one wynikają też z dosyć intensywnego trybu życia, więc ktoś tam nie przyszedł, zastąpiłem kogoś, okazało się, że mam do tego w miarę dryg, więc już zostałem przy kuchni, na zmywak poszedł ktoś inny i w bardzo szybkim czasie rzeczywiście zacząłem się w tej hierarchii kuchennej jakoś piąć w górę. Wszystko się zepsuło, jak wróciłem do Polski, dostałem propozycję pracy w dużym dzienniku, więc już zostałem w Polsce.
0: Polska wszystko zepsuje. No.
1: Natomiast bardzo to lubiłem i rzeczywiście dwóch moich kolegów później wylądowało w Nomie. Miałem z nimi bardzo długo kontakt. Jeździłem do nich do Kopenhagi, zapraszali mnie.
0: A ty byłeś akurat w Nomie?
1: Byłem raz, natomiast ja sam pracowałem, taką restaurację, w której pracowałem najdłużej, to była restauracja meksykańska, gdzie, uwaga, w kuchni pracowali sami iraccy Kurdowie i ja. A byli to wszystko uchodźcy polityczni, którzy musieli wyjechać z Iraku z powodu Saddama Husajna, który prześladował Kurdów, więc miałem w kuchni i profesora, i inżyniera, i ludzi, którzy normalnie w Iraku mieli jakieś kompletnie inne prace i nie wiedzieli, że kiedyś przyjdzie w ich życiach taki moment, że będą w restauracji meksykańskiej w Kopenhadze kręcić burrito. I chyba wtedy po raz pierwszy w życiu uświadomiłem sobie, jak niesamowitym miejscem jest kuchnia i jak niesamowite postaci można tam spotkać. I kiedy wiele lat później rozmawiałem z kucharzem Saddama Husajna i z nim siedziałem w kuchni i to on mi opowiadał o swoim skomplikowanym życiu, to bardzo mocno pamiętałem moich kolegów tych z restauracji.
0: No właśnie, tak chciałem powiedzieć, że to mogło być dobra przystawka, to mogło być, że tak się wyrażę, zabawnie być może. Pytam o tą Nomę, dlatego, że Nomę, co to ma renomę. Pytam dlatego, że bo chcę porozmawiać o jedzeniu w ogóle jako takim wyznaczniku statusu. No i niewątpliwie, jeśli jakaś restauracja jest określana za najlepszą w kraju, czy za najlepszą na świecie, to ten status to w sposób naturalny... To jest ten status, bo to wyznacza ten status, tak? To jest oczywiste. Ale chciałem się spytać ciebie... Wiesz, jak to widać, nie? Że takie jedzenie to jest, nie wiem, takiej klasy, takie jedzenie to jest najwybitniejszych, najbogatszych. Czy to jakość jedzenia, czy ilość pieniędzy wydana, czy ekstrawagancja związana z tym, że to są na przykład dyktatorzy? Bo jedzenie jest po prostu, jedzenie jest jak jedzenie. No, pytanie tylko, kto gdzie.

0: je przypołoży. Gdzie które kto położy? Tak mi to się wydaje. Nie wiem, czy mam rację, czy nie.
1: Myślę, że takiego jedzenia luksusowego i jedną z pierwszych rzeczy, które je odróżnia, to, że jego z reguły nie jest dużo. Że ono nie ma robić wrażenia tym, że ci ktoś nałoży tam ziemniaków, mięsa i ty już oczami będziesz się najadał, bo będziesz widział, jaka to jest porcja. Tylko to ma cię raczej zaskoczyć tym, co ty dostajesz i masz jeść, no nie przez to, że to jest obfite, tylko masz się najeść już samym wyglądem. To bym powiedział, że jest taki pierwszy wyznacznik. No a z dyktatorami to było różnie, bo wiesz, dyktatorzy to są bardzo specyficzni klienci dla kucharzy i to nie jest często taki klient restauracyjny, ani taki klient, który szuka jedzenia szczególnie wytrawnego. Jedna z moich ulubionych anegdot z tej mojej książki o kucharzach dyktatorów, to jest anegdota, którą mi opowiedział kucharz, no kucharz z Kremla, człowiek, który gotował przez 30 ponad lat na Kremlu, gotował i dla Breżniewa, dla Gorbaczowa, dla Jelcyna i dla Władimira Putina. I on opowiadał akurat o swoim pierwszym tym kremlowskim kliencie, piękną anegdotę, bo opowiadał o Breżniewie, że Breżniew rządził Związkiem Radzieckim, kiedy ten Związek Radziecki zaczynał już się chylić ku upadkowi, ale jeszcze piekielnie dużo pieniędzy wydawał na takie stroszenie piór. Między innymi na kuchnię. No i tak kolacje na Kremlu za Breżniewa, to wszystko pływało w kawiorze, tam wjeżdżały jesiotry nadziewane szczupakami i w jakiejś niesamowitej galarecie. No ta kuchnia miała po prostu bić po oczach bogactwem, wytrawnością i niesamowitością. Problem polegał na tym, że Breżniew to był prosty chłop, który w życiu nie widział kawioru wcześniej, zanim nie dostał pracy na Kremlu i któremu ten kawior zwyczajnie nie smakował. Ani kawior, ani te jesiotry, ani nic, co się podawało na tych wytrawnych kremlowskich przyjęciach. No i siedział chłopina, ja po prostu jak w złotej klatce, nic mu nie mogli podać, co on lubił, bo to przecież było oficjalne przyjęcie kraju, który aspirował do bycia pierwszym na świecie. Więc siedział zdenerwowany coraz bardziej, z minuty na minutę coraz bardziej wnerwiony. Kolacja, szedł do swojego prywatnego apartamentu, przebierał się w piżamkę, dzwonił do kucharza, właśnie do tego pana Wiktora Biełajewa, z którym wiele razy rozmawiałem, i prosił, żeby ten mu podał po prostu pieczone ziemniaki ze zsiadłym mlekiem, no, bo to było jedzenie, w którym wyrósł, do którego był przyzwyczajony. Wiesz, jak chodzi o takie drogie jedzenie, to dla każdego co innego. Myślę, że Breżniew by zamienił wszystkie jesiotry i cały kawior świata zasiadłem lekko po prostu, ale bo też to
0: tak
1: było.
0: Ale też przyznasz jednocześnie, że również te pieczone ziemniaki ze zsiadłym mlekiem też można było obrócić w rarytas.
1: No, przede wszystkim dla niego były rarytasy.
0: Ja nie mówię o nim, mówię w ogóle o kuchni na świecie.
1: Oczywiście i Breżniew, żeby te ziemniaczki smakowały tak jak w czasach, kiedy on był dzieckiem na Ukrainie, bo na tym też mu zależało, żeby to był taki smak, jak on pamiętał z dzieciństwa, to wysyłał kucharzy z Kremla do regionu, z którego się urodził, na terenie dzisiejszej Ukrainy, i życzył sobie, żeby uczyły się, żeby ci kucharze z Kremla uczyli się tam od miejscowych kucharzy, jak te ziemniaki prawidłowo zrobić. I myślę, że te ziemniaki rzeczywiście smakowały wybornie, że były to ziemniaki zrobione przez fantastycznych kucharzy.
0: No bo zdarza się czasami, że po prostu nagle nic z tego nicowego, jakieś najzwyklejsze danie, po prostu można po prostu dodać ideologii, nomen omen, do tego i po prostu spowodować, że to jest w ogóle wow. I wszyscy chodzą i to coś takiego, że jest jabłko, nie? Czy coś innego. Że coś, jakaś rzecz, która taki, powiedzmy, taka fanaberia po prostu. Kto Boga temu zabroni powiedzieć, że to jest właśnie.
1: Ale to jest, to pięknie opowiadają niektórzy kucharze, bo kucharze są fantastycznymi rozmówcami, bo oni bardzo dużo widzą, bardzo dużo analizują, bardzo dużo rozumieją. I kucharz Envera Hoxhy, dyktatora Albanii, jak go pytałem, jak się powinno gotować, to powiedział takie piękne zdanie, że przede wszystkim gotować powinno się z miłością. Jeżeli ktoś potrafi ci zwykłe jabłko zrobić tak, że zamykasz oczy, mówisz, Boże, jakie to jest dobre, w życiu czegoś takiego nie jadłem, to znaczy, że to ugotował z miłością i takie momenty w życiu trzeba bardzo celebrować. I dyktatorzy też podskórnie czuli, że trzeba szukać takich kucharzy, którzy to potrafią, którzy nie odwalają po prostu roboty i tylko nie czekają, żeby wybiec z pracy.

0: tacy, tylko którzy będą ich karmić tak, jakby karmili członków własnej rodziny.
1: Wiesz co, a propos właśnie członków własnej rodziny, to teraz ja dopiero rozumiem, dlaczego ja mam takie dobre recenzje moich rzeczy. Czy prawda, one są autorstwa tylko mojego, nie? Ale to już to jakiś początek, jakiś start. Zapytam cię też kiedyś, później jeszcze o te twoje doświadczenia z Danii, ale na razie są ważniejsi niż my. No na przykład zespół Kompi. Gra i trąbi.

0: Pozwolę sobie prywatne zdanie powiedzieć o tej piosence. Przytul mnie zespół Kombi, że po 46 latach brzmi znacznie lepiej niż wtedy. To się rzadko zdarza. Na ogół utwór brzmi jak brzmiał. Niestety są sytuacje, że nie najlepiej brzmi po czasie, a właśnie taki, no nie wiem, no znam tę piosenkę oczywiście od wtedy, ale teraz mi się naprawdę jakoś fajnie komponuje z otaczającą nas rzeczywistością, że tak się wyrażę. Wracamy do naszej rozmowy o kuchni, o kulinariach i o władzy. Witku, na czym polega pozycja wśród wszystkich innych dań, pozycja kawioru?
1: No, na tym, że jest pyszny, jeżeli można go lubić, można go nie lubić, ale ci, którzy go lubią, uważają, że jest pyszny i ja się absolutnie zaliczam do tej grupy. A po drugie, no jest to delikates, jest to bardzo trudne do pozyskania. Nie da się tego produkować w jakichś olbrzymich ilościach. Krajów, które mają dostęp do tych, no, kawior oczywiście może być z różnych ryb, ale na przykład ten bardzo ceniony na Kremlu to był choćby kawior z jesiotra czy kawior z łososia. No to tego kawioru nie da się pozyskać bardzo dużo i na tym polega jego delikatesowość.
0: No nie wiem, no jest, no, trochę mnie dziwi, no przecież no, latają te jesiotry w tych rzekach, nie? To się po prostu, bo wiesz, nawet jest do tego stopnia, że ten cały Witkow wracający z Rosji zawiózł ten jakiś wielki gar kawioru rosyjskiemu Trumpowi, nie? Czyli jakby go, wiesz, jakby to był jakiś problem dla nich, wiesz, zdobyć coś takiego. No okazuje się, że musiał przyjechać, wiesz, i dostać od Putina. Chodzi mi o jakąś taką, wiesz, funkcję symboliczną wręcz. Ile w tym potencjału, wiesz, nowego życia w każdym ziarenku?
1: Ja bym raczej powiedział, oczywiście ten potencjał nowego życia, bardzo mi się to podoba, jak tutaj, wiesz, prowadzisz tę myśl. Natomiast myślę, że w tym wypadku to jest trochę bardziej proste. To znaczy, dlaczego trufle są takie drogie? No bo trudno je pozyskać, tak? Musisz się nałazić, musisz się nakombinować, musisz znaleźć to miejsce i jeszcze więcej, wiesz, nie wyprodukujesz tego. Bardzo ciężko jest i właściwie jest to niemożliwe założenie tych najdroższych trufli, założenie uprawy tych grzybów. I tak samo jest z kawiorem. Że no nie jesteś w stanie wyprodukować tego zacząć produkować tego na skalę masową. Jest to z definicji rzecz, która będzie luksusowa, która będzie dla nielicznej grupy, którą na to stać. Więc nagle, jak Rosja zaczyna ci tutaj machać pełnymi wiadrami tego kawioru, no to jest takie bardzo mocno pokazywanie statusu, tak? Pokazywanie, że kurczę, zobaczcie, pójdziecie do sklepu, to jedna taka mała puszeczka kosztuje tam $500, załóżmy, a my tu mamy na stole, na Kremlu, na przyjęciu całe wiadra. Więc jest to rzecz droga, trudna do pozyskania, bo to, wiesz, to się wyciąga z ryby i tego nie da się tego pozyskać dużo, więc z definicji ten kawior musi być drogi.
0: Pamiętam, jak Magda Gessler otwierała rosyjską restauracje na Starówce w Warszawie, to tam były naprawdę wiadra kawioru na początek. To były cudowne lata 90. Naprawdę. To było takie marzenie, wiesz, zjeść tego kawioru naprawdę dużo. Tam można było to zrealizować. A potem pewnie całkowicie zmieniła zasadę, że właśnie, że dobrze to jest podać 3 ziarenka w dobrym stylu.
1: Dla mnie bliny z kawiorem przygotowywał ten kucharz osobisty, między innymi Władimira Putina. Więc teraz jak sobie pomyślę, to jeszcze było oczywiście przed atakiem na Ukrainę. Teraz gdyby te bliny pewnie by mi w gardle na sztorc stanęły, ale wtedy byłem bardzo zachwycony tą sytuacją, że tak dobry kucharz, człowiek, któremu kolejni pierwsi sekretarze czy prezydenci Federacji Rosyjskiej zaufali, gotuje też dla mnie. Zresztą, co zabawne, Wiktor Białajew, kiedy my się zakolegowaliśmy, nie pracował już na Kremlu, ale był na Kremlu człowiekiem na tyle ważnym, że miał swoje dojścia i kawior, który miał w domu, to był kawior z Kremla. To znaczy raz na jakiś czas, no, w

0: Rosji, to co znamy my z PRL-u, czyli to, że to, co było państwowe, to kiedyś było takie trochę wspólne, jak ktoś sobie coś państwowego zabrał do domu, to właściwie nic strasznego się nie działo. To w Rosji to obowiązuje do dzisiaj. Ten Wiktor Białajew po wielu latach przepracowanych na Kremlu miał u siebie w domu i jakieś zastawy stołowe kremlowskie, jakieś sztućce tam mu się czasami zaplątały i ten kawior w dużych ilościach w domu też posiadał, no z czego ja oczywiście byłem bardzo zadowolony. Znaczy jadłem kawior, który dzięki temu, że ja go zjadłem, to nie musiał się biedny Władimir Putin trudzić i go zjadać.
1: Jest taki produkt rosyjski, powiem ci, za który dałbym... Coś bym dał. Nie będę teraz mówił, bo słuchacze, wiesz, zapiszą sobie i potem będzie. A ten produkt też nazywa czatka. To są kraby w puszce z Kamczatki. Naprawdę, naprawdę wyśmienite, ale jakoś zniknęły dziwnie.
0: No tak, trochę tych produktów rosyjskich poznikało, rzeczywiście dziwnie spółek i no i oby wróciły, jak tam się coś zmieni w tym kraju. Tak, oby ten handel z Rosją wrócił dopiero wtedy, kiedy będzie można z nimi handlować.
1: Słuchaj, tak patrzę na tę, wiesz, chronologię kucharzy Putina i gdzie tu Prigorzyn wchodzi, bo tak chyba jakoś to jest inna akcja, coś mi się wydaje.
0: Wiesz, żebyś rozmawiał z Wiktorem Białajewem, czyli tym prawdziwym kucharzem Kremla i prawdziwym człowiekiem, który gotował dla Putina, to on na nazwisko Prigorzyn by się strasznie żachnął.
1: Znaczy ja to specjalnie zrobiłem, mając nadzieję, że ty się żachniesz.
0: Czyli no, Prigorzyn, który miał tą ksywkę kucharza Putina, nigdy w życiu nic dla Putina nie ugotował.
1: To
0: był
1: fajnie.
0: To człowiek, który rozkręcił w latach 90. To był taki pan, który miał bardzo silne powiązania z mafią i najpierw rozkręcił sieć budek z hot dogami i to były szalone pieniądze na tym zarobił, naprawdę, bo wtedy te hot dogi się sprzedawały fantastycznie, a on jeszcze, ponieważ miał kolegów w mafii, to potrafił przekonać innych właścicieli budek z hot dogami, żeby nie zajmowali tych miejsc, w których on chciał swoje hot dogi sprzedawać. Więc było to taki splot gastronomii i mafii. A później założył pierwsze luksusowe restauracje w Petersburgu, z czego bardzo korzystał wicemer Petersburga, Władimir Putin. I Prigorzyn, kiedy przychodził Putin, osobiście go obsługiwał, osobiście mu nalewał wino, podawał zupę i tak dalej. I Putin tam gościł różnych bardzo ważnych ludzi z całego świata, łącznie z George'em Bushem. Natomiast Prigorzyn sam nigdy nie gotował. On nie był kucharzem Putina, on był restauratorem Putina.
1: O, no nieźle, patrz, ale zobacz, jak łatwo sobie przylepić legendę po prostu całkowicie fałszywą.
0: Ale powiem ci coś więcej, bo ten piękny splot, że mamy tutaj Prigorzyna, czyli no, restauratora i Putina, człowieka u władzy, to jest jeszcze nic, bo nie wiem, czy wiesz, że sam Władimir Putin pochodzi z rodziny kucharzy.
1: Nie.
0: Putinowie, którzy mieszkali pod Uralem, to był cały klan kucharzy. Kucharzem był jego dziadek, bracia dziadka. To byli kucharze, którzy gotowali głównie dla armii. Niektórzy prowadzili jakieś oberże, no ale przekazywali sobie ten fach. Ojcowie uczyli synów, więc przekazywali to sobie z pokolenia na pokolenie, a dziadek Putina, niejaki Spiridon Putin, bez butów przeszedł spod tego Uralu do Petersburga. Podobno ten marsz mu zajął tydzień. W Petersburgu zaczął się najmować do restauracji, najpierw jakichś takich podrzędnych, ale był na tyle dobrym kucharzem, że sobie wydreptał ścieżkę naprawdę takich bardzo dobrych restauracji, w których wtedy jeszcze za czasów carskich stołowali się możni ludzie, między innymi gotował dla Rasputina, a później, kiedy przyszła rewolucja, no to stał się kucharzem władzy. I stał się kucharzem gotującym. Putin twierdził, że on gotował dla Stalina i dla Lenina, ale trochę nam Putin nawijał makaron na uszy, trzymając się tutaj metafor kulinarnych. Prawdą jest to, że gotował w sanatorium dla członków partii, dziadek Putina.
1: Wydaje mi się, że to, że dla Rasputina to jest w ogóle, to jest już dużo.
0: To już jest dużo, a wiesz, taka teoria, która stoi trochę za moimi książkami, to jest, że władza z kuchnią jest bardzo silnie związana i że pewien zestaw cech osobowościowych kucharza, dobrego kucharza i dyktatora, to bardzo często są bardzo podobne cechy. I ten przykład Putina, który pochodził z rodziny kucharskiej, to taki z pokolenia na pokolenie kucharskiej, bardzo

0: bardzo pięknie obrazuje to, co ja w swoich książkach chciałem pokazać.
1: A to skoro już tak więcej czasu poświęciliśmy Rosji, to zostawiając Związek Radziecki, ciekawy most można zrobić. Dalej jesteśmy w Rosji, tylko właśnie carskiej. Po prostu chciałem cię spytać o podobieństwa i różnice, czy więcej podobieństw między władzą od kuchni. Ja nie mówię o żadnych innych rzeczach. Jest, jeśli chodzi o carską Rosję i teraz czasy putinowskie. No może nie teraz, tylko nie, zostaw, porównajmy również Związek Radziecki, nie ma problemu. Czy koniec carstwa zakończyło ostrym cięciem jakieś doświadczenia z tym, czy nie? Czy to wracało?
0: No, to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ kuchnia carska była niesamowita i była właśnie taką kuchnią popisywania się jedzeniem. Aha. To znaczy, kucharze carscy robili takie zdania w stylu łabędź nadziewany kaczką, a ta kaczka jest nadziana bekasem na przykład, czyli trzy, albo taka matrioszka ptasia, wjeżdża na stół, jest to rodzaj rolady, i ludzie to sobie kroją, jedzą. Nie mam pojęcia, czy to było dobre, czy nie, ale na pewno robiło wrażenie. Myślę, że kuchnia carska wynalazła taką kuchnię instagramową, tylko jeszcze nie mieli Instagrama i nie mieli gdzie tego wrzucić później na stories, ale wyglądało to na pewno przepięknie i każdy, kto to widział, to potem opowiadał wszystkim, że zobaczył coś tak niesamowitego. Natomiast kiedy bolszewicy doszli do władzy, to doszli pod hasłami, że z tym wszystkim zrywamy. Kuchennie rewolucja polegała na tym, że nie gotujemy, już nie bawimy się tym jedzeniem. Gotujemy rzeczy, które są pożywne, które nam dają siłę, energię, a do tego, żeby robić rewolucję i zmieniać świat na lepsze, według nich. Ale nie robimy takich zabaw. Natomiast bolszewizm też miał swoje fazy. No i o ile Lenin się tego trzymał, o tyle Stalin już powoli zaczęło go trochę korcić, takie, żeby sobie trochę lepiej pojeść. Ale za Stalina lepiej pojeść to jeszcze znaczyło włączenie do tej kuchni bolszewickiej elementów kuchni gruzińskiej. Natomiast pełne koło i powrót do kuchni carskiej nastąpił właśnie za Breżniewa. To znaczy za Breżniewa na stołach kremlowskich znowu wróciliśmy do takiej zabawy jedzeniem. Czyli znowu tam nadziewane ptaki, znowu bażanty nadziewane kuropatwami. Wszystko to wróciło, więc rewolucja zeżarła własny ogon. Natomiast bardzo ciekawe rzeczy się działy.
1: Ogon tego stwora, który złożonego z trzech ptaków w sobie, tak?
0: No, dokładnie. Natomiast bardzo ciekawe rzeczy się działy później już w Rosji demokratycznej, bo jednak ci liderzy zrozumieli, że trochę za dużo ładują pieniędzy, że trochę za dużo ta kuchnia dworska kosztuje. Pierwszy zaczął to odchudzać Gorbaczow, który zrobił pierestrojkę. Jelcyn to niewiele wniósł do kuchni kremlowskiej, ani dobrego, ani złego. On po prostu był skupiony na to, żeby w kuchni zawsze była zmrożona butelka w lodówce i to było dla niego najważniejsze. Natomiast Putin zrobił absolutną rewolucję w kuchni kremlowskiej, bo do przyjścia Władimira Putina do władzy na Kremlu stały wielkie półmiski i każdy mógł sobie nałożyć, ile miał ochotę. A za Putina na Kremlu weszło porcjowanie i od tego momentu nie ma tak, że sobie nakładasz ile chcesz, tylko od Putina dostajesz porcję od kelnera. Jak się nie najadłeś, swój problem, idź sobie w drodze powrotnej z Kremla, zajdź gdzieś i jeszcze sobie coś tam
1: Boże, to straszne. To nie spodziewałem się, że dobra, nie, no, to mi się przypomina moje całe życie z wydzielaniem i za mało i właśnie i sobie gdzieś, ale mi teraz przestraszyłeś tą historią. Dobra, dzięki serdeczne. Spotykamy się gdzieś tak pewnie jeszcze na dwie rozmowy po pierwszej 15. Bardzo chciałem Państwu wbić w świadomość nazwisko. Witold Czabłowski to autor książki Kucharze Dyktatorów. I no jak słychać, no to anegdota za anegdotą i w ogóle ciekawość i nić snuta, jak właśnie jak nic.

A to w tamtą, a to w tą, a to pionowo, a to poziomo. Nie mogę się doczekać książki, bo ciekaw jestem właśnie, wiesz, ile powierzchni, ile przestrzeni dotykasz. To nie tylko samego tego, co napisałeś, ale też jak, ale to już zobaczę. Dobra, widzimy się, słyszymy się po godzinie pierwszej.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundiali.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja.
3: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności Jedynki. W najbliższy piątek pierwsze polskie samoloty F-35 odbędą lot po kraju. W ramach powitania z Polską wystartują w Łasku, a następnie polecą do Krakowa, Gdańska i Warszawy. To okazja, by Polacy zapoznali się z najnowocześniejszym sprzętem, zapowiada Ministerstwo Obrony Narodowej. Trzy pierwsze polskie wielozadaniowce F-35 przybyły do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku pod koniec maja. Polska zamówiła łącznie 32 takie samoloty produkowane w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie maszyny mają dotrzeć do naszego kraju w 2029 roku.

0: Natychmiastowe zawieszenie broni, gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy i rozmieszczenie międzynarodowych sił po zakończeniu walk. Takie warunki przyszłego porozumienia z Rosją przedstawili po spotkaniu w Londynie przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W opublikowanym przez Downing Street komunikacie znalazł się też apel do Władimira Putina o zgodę na natychmiastowy rozejm.
1: Jednym z najważniejszych ustaleń jest plan wysłania międzynarodowych sił do Ukrainy po wejściu w życie zawieszenia broni. Tak zwane wielonarodowe siły dla Ukrainy miałyby pomóc utrzymać pokój i stanowić element przyszłych gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. W komunikacie podkreślono również, że obecna linia frontu mogłaby stać się punktem wyjścia do rozmów pokojowych. Jednocześnie zaznaczono, że granice państw nie mogą być zmieniane siłą, a Ukraina ma prawo sama decydować o swojej przyszłości i sojuszach. Europejscy przywódcy uznali też, że Ukraina musi otrzymać prawnie wiążące gwarancje bezpieczeństwa. Obejmowałyby one dalszą pomoc wojskową oraz długoterminowe wsparcie dla ukraińskiej armii. Chodzi m.in. o więcej systemów obrony przeciwlotniczej, produkcję pocisków do zwalczania rakiet i dronów oraz rozwój wspólnych projektów zbrojeniowych. Uzgodniono także, że zamrożone rosyjskie aktywa pozostaną zablokowane do czasu zakończenia wojny i wypłaty odszkodowań Ukrainie za zniszczenia spowodowane rosyjską agresją. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Donald Trump rozmawiał telefonicznie z Benjaminem Netanyahu. Wcześniej prezydent USA mówił, że chce nakłonić Izrael, by nie odpowiadał na ataki Iranu. Taką informację przekazała agencja Axios. Izraelskie media donoszą, że Donald Trump zasugerował izraelskiemu premierowi poczekanie kilku dni, by zobaczyć, czy porozumienie z Iranem jest możliwe. Prezydent USA miał powiedzieć Netanyahu, że jeśli nie będzie to możliwe, mają postępować zgodnie ze wspólnym planem działań. Izraelski urzędnik przekazał również agencji Reutera, że jego państwo odpowie na wszelkie ataki Iranu na swoim terytorium. Amerykański prezydent w rozmowie z Fox News powiedział wcześniej, że jest blisko porozumienia z Iranem. Według Donalda Trumpa izraelskie ataki na Bejrut nie były uzgodnione ze Stanami Zjednoczonymi.
2: To są aktualności jedynki.
0: Za nami czwarty i ostatni dzień 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Poza tradycyjnym konkursem na debiut i premierę roku odbyły się też jubileusze największych gwiazd polskiej estrady. Poza Anią Wyszkoni i Justyną Steczkowską, które obchodziły 30-lecie pracy artystycznej, świętował także zespół Lady Punk. Muzycy w ciągu 45 lat działalności wypromowali utwory, na które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki.
3: Wyjątkowego w tym zespole. Dlaczego on wciąż jest na topie, pana zdaniem?
4: Utwory wpadające w ucho. Nie trzeba tego słuchać kilka razy.
5: To jest wyjątkowy jubileusz, który powinno się obchodzić z jak największym hukiem, można powiedzieć.
3: Gdzie go obchodzić, jak nie w Opolu?
5: Dokładnie.
3: Czego możemy życzyć z okazji 45-lecia?
6: Zdrowia. Żeby chłopaki jeszcze pociągnęli parę lat. Pięknie będzie, jak Stąsi. 80 parę lat, chłopaki nagrywają nową płytę, oni też nagrają, będzie pięknie.
7: Opole, dziękujemy pięknie!
0: Koncert w opolskim amfiteatrze był częścią trasy jubileuszowej. Lady Punk, a w aktualnościach jeszcze Armenia i wstępne wyniki wyborów parlamentarnych. Premier Nikol Paszynian ogłosił historyczne zwycięstwo. Jego partia Umowa Społeczna zdobyła 54,5% głosów według wyników z 21% komisji wyborczych, które podała tamtejsza publiczna telewizja. Na drugim miejscu znalazła się prorosyjska partia Silna Armenia z około 20% głosów. Frekwencja wyniosła 59%, co jest wysokim wynikiem dla Armenii. Oficjalne wyniki głosowania zostaną ogłoszone w ciągu dnia. Eksperci oceniają, że to przełomowe wybory dla polityki zagranicznej Armenii. Według obserwatorów to test dla obecnego premiera Nikola Paszyniana, który dąży do pogłębienia więzi z Zachodem i zawarcia pokoju z Azerbejdżanem po wielu latach konfliktu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy zagrzmi na wschodzie i północnym wschodzie, burze będą jednak stopniowo zanikać, a temperatura minimalna od 11 do 13 stopni. W ciągu dnia termometry pokażą od 17 stopni nad morzem do 26 na południu Polski. W północnej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu, burze na krańcach północno-wschodnich. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni jest ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Płytka zatoka niżowa znad południowej Szwecji i Bałtyku wypełnia się. Wyż 1025 hektopaskali znad Niemiec przy

0: Zmieszcza się na północny wschód. Bałtyk południowy. Wiatr zachodni 4 do 6, na zachodzie słabnący na 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2. Temperatura powietrza około 14 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 4, okresami 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 14 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz, lokalnie możliwe burze. Zatoka Pomorska. Wiatr zachodni 4 do 6, w końcu okresu przechodzący w zmienny 2 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2. Widzialność przeważnie dobra, początkowo miejscami przelotny deszcz. Wybrzeże środkowe. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 4, wzrastający na 4 do 5, w porywach do 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz. Zatoka Gdańska. Wiatr zachodni skręcający na kierunki północne 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, okresami przelotny deszcz. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr zachodni skręcający na południowo-wschodni 3 do 5, przejściowo zmienny 2 do 4 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków zachodnich, w końcu okresu skręcający na kierunki południowe 2 do 4 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Historia to nie tylko Pompeje czy Biskupin, nie tylko dylematy Mieszka I czy kampanie wojenne XVII wieku. Historia to ty i ja, to nasze rodziny i przyjaciele, to kim dzisiaj jesteśmy, jak żyjemy i o czym myślimy, to nasze wspomnienia i nasze marzenia o tym, co było kiedyś, to wreszcie przeszłość, która wpływa na nas tu i teraz. Audycja Historia Bliska, o tym, jak dziś widzimy przeszłość i jak przeszłość wpływa na nas dziś. Michał Wójcik, zapraszam. Najbliższy poniedziałek po godzinie 21:00, tylko w Jedynce. Jedynka, to ci dopiero historia.
1: Autopromocja.